0: Uwaga, za 10 minut zaczynamy. Wszystkich proszę do studia. Do studia proszę wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia.
1: Możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy.

Pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam

0: owszem, do uzyskania wizji potrzebna jest jakaś rzecz. Najpierw opowiedz mi, jak wygląda to, czego mam szukać, a potem spróbujemy to znaleźć.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Alei Niepodległości numer 9.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
2: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
1: Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano.
1: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Żuraw szary. Gruz, gruz. Żuraw szary to majestatyczny ptak, który swoim donośnym klangorem potrafi z daleka poruszyć serca słuchaczy. Te dostojne ptaki znane są ze swych wspaniałych tanecznych godów, w których z wielką gracją prezentują oddanie partnerowi. Żurawie tworzą trwałe pary i wspólnie z oddaniem wychowują młode, a taniec dodatkowo wzmacnia ich więź. W słowiańskich wierzeniach ptaki te symbolizowały daleką podróż, także te w zaświaty. Zamieszkując rozległe mokradła i bagna, żurawie łączyły światy żywych i umarłych, pełniąc rolę świętych, duchowych przewodników. Klangor zaś uznawano za odzwierciedlenie lamentu cierpiących dusz, które znalazły się uwięzione między tymi dwoma światami.

ale pełen energii ptak, którego charakterystyczny ogon prezentowany jest dumnie, do góry. Nasz tort żyje w gęstych zaroślach, gdzie zręcznie przemyka

bardzo donośny jak na tak małego ptaka. Rozbrzmiewa melodyjnie w leśnym poszyciu. Strzyżyki budują kilka gniazd, a samica wybiera spośród nich to, które jej najbardziej odpowiada. Wyraz prawdziwej troski i zapobiegliwości.

Bocian biały, Ciconia, Ciconia. Bocian biały to majestatyczny symbol polskiego krajobrazu. Strażnik mokradeł, łąk i pól, który urzeka swoją obecnością i na przestrzeni wieków stał się symbolem rodziny i wierności. Jego dalekie, grupowe wędrówki między Europą a Afryką to prawdziwe arcydzieło wytrwałości i współpracy. Żyjąc blisko ludzkich osiedli, bociany od zawsze były znakiem pomyślności i ochrony, a ich charakterystyczny klekot witany jest z radością, jako zwiastun wiosny. Bociany często witają się w gnieździe, odchylając głowy i klekocząc zgodnie, co tworzy poruszający obraz wzajemnej więzi i zażyłości. W wielu kulturach klekot uważano za dźwięk o magicznej mocy, chroniący domostwa i ich mieszkańców przed nieszczęściem. Gdy rozlega się w okolicy, przynosi radość, zwiastując bezpieczny powrót wędrowców.

0: Autopromocja.
1: Miałem zabrać cię nad rzekę.
2: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. Już dziś wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
1: Parku nie ma, mnie też prawie.
2: Błażej Król, Łączy nas. W Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie już dziś od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
3: Ranny wzmacniacz.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Przed paroma dniami 55. urodziny obchodziła Charlotte Gainsbourg. Piosenkarka i aktorka. Aktorka związana z Larsem von Trierem przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to z bardzo wieloma różnymi artystami nagrywała. Będziemy słuchać piosenek w wykonaniu Charlotte Gainsbourg z różnych płyt, a później posłuchamy utworu w wykonaniu rodziny Charlotte Gainsbourg. To się wyjaśni za kilkanaście, a może kilkadziesiąt minut. Pierwsza porcja nagrań to utwory z płyty 5.55 z roku 2006.

Śpiewała Charlotte Gainsbourg. To były utwory z płyty Piąta 55, wydanej w roku 2006. Wszystkie nagrania skomponowali członkowie duetu R i oni też zagrali w tych utworach. Dodam jeszcze, że na perkusji pojawił się sam Tony Allen, a całość wyprodukował nadworny producent grupy Radiohead Nigel Godrick. To był rok 2006, jak wspomniałem. Teraz przechodzimy do kolejnego albumu Charlotte Gainsbourg, I Am. I tutaj z kolei artystce pomagał Beck, który skomponował wszystkie nagrania z płyty i także je wyprodukował.

Słuchaliśmy muzyki z płyty IRM, która ukazała się w roku 2010. Kolejna porcja nagrań z udziałem Charlotte Gainsbourg przed nami. Zaczynamy od bardzo znanego utworu Hey Joe.

Waking Up. Śpiewała Charlotte Gainsbourg i grupa Django Django. Utwór pojawił się na płycie Django Django, Glowing in

utwór znany przede wszystkim z interpretacji Jimiego Hendrixa Hey Joe. I to tyle, jeśli chodzi o Charlotte Gainsbourg w dzisiejszej audycji, bowiem teraz posłuchamy utworów w wykonaniu matki Charlotte Jane Birkin.

0: Autopromocja.
1: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
2: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
3: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
2: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia strona medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
3: Zapraszamy dziś od 17 do 19.
2: Krzysztof Łoniewski.
3: Robert Michalak.
1: Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Śpiewała Jane Birkin, a to były piosenki z różnych okresów jej działalności. Na początek Jane B, to jeszcze rok 1969, kompozycja Serge'a Gainsbourga, później Harvest Moon, kompozycja Neila Younga i wreszcie Didouda i Je m'appelle Jane. Kolejna postać z rodziny, siostra Charlotte Gainsbourg, Lou Dwyer.
5: Wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy,

To była Lou Doyon w trzech utworach I See You, Devil or Angel i Where to Start. Kolejna osoba z rodziny to będzie Lulu Gainsbourg, przyrodni brat Charlotte. Na początek piosenka La Noyer.

gravés au fil de l'eau. Mais je reste ton esclave et...

de l'oubli, brise en nos cœurs et nos têtes.

śpiewał Lulu Gainsbourg. I to tyle, jeśli chodzi o Charlotte Gainsbourg i jej rodzinę w dzisiejszej audycji. Teraz muzyka nieco odmienna, bowiem przedwczoraj 80. urodziny obchodził Andrew McKay. Przede wszystkim saksofonista, ale też sięgający czasami po obój. Oczywiście

założyciel, jeden z założycieli i do końca grający w zespole Roxy Music. Zaczynamy od trzeciej płyty grupy Roxy Music i utworu A Song for Europe, który Andy McKay skomponował wspólnie z Brianem Ferrym.

Bitter Sweet to był utwór z płyty Country Life, grupa Roxy Music z roku 1974, wcześniej 3 and 9 z tego samego wydawnictwa, a na początku tego zestawu A Song for Europe z płyty Stranded. Wszystkie trzy utwory skomponował Brian Ferry z pomocą Andy'ego McKaya. To dotyczy również piosenek, które pojawią się za chwilę, a pochodzą z 5. albumu Roxy Music, Sirene.

Love is the Drug, jeden z największych przebojów grupy Roxy Music, dotarł do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów w roku 1975, a wcześniej z tego samego albumu, czyli Siren, Sentimental Fool. Jak Państwo słyszą, brzmienie saksofonu także czasami

nami oboju, to bardzo ważny element składowy nagrań Roxy Music. Kolejny utwór to kolejny przebój, tym razem z roku 1990.

Słuchaliśmy grupy Roxy Music w dwóch utworach, Angel Eyes i While My Heart Is Still Beating. Grupa Roxy Music nie nagrywa od lat, ale Andy McKay i owszem. I na zakończenie audycji posłuchamy najpierw jego solowego nagrania, a później dwóch duetów z Philem Manzanerą, czyli gitarzystą grupy Roxy Music. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej, udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się dzisiaj w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sprawca zamachu w Berlinie wciąż na wolności. Mężczyzna wjechał w ludzi samochodem. Nie żyje jedna osoba. 20-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Spadł ze 150 metrów. Rekordowa liczba uczestników 35. biegu Powstania Warszawskiego. Berlińska policja zidentyfikowała podejrzanego o staranowanie samochodem ludzi podczas Christopher Street Day. W ataku zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Mężczyzna związany z islamistami nie został jeszcze schwytany.
3: Biały pojazd wjechał w uczestników obchodów w parku Tiergarten, a następnie uderzył w drzewo. Rzecznik berlińskiej policji Florian Naff przekazał, że kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Jest wiele osób rannych, w tym kilka w stanie zagrażającym życiu. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

0: Dienst, der in die Fahndungsmaßnahmen intensiv.
1: Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie podejrzanego, ale go tam nie zastali.
2: Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei.
1: Mam ogromne zaufanie do berlińskiej policji, która będzie teraz intensywnie pracować nad złapaniem sprawcy, a następnie pociągnięciem go do odpowiedzialności. Mówił burmistrz Berlina Kai Wegner. Śledczy nie przesądzają jeszcze, jaki był motyw ataku. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Christopher Street Day to jedna z największych europejskich imprez społeczności LGBT. W wydarzeniu uczestniczyły setki tysięcy osób. Po ataku obchody zostały zakończone. 21-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Spadł ze 150 metrów. Dwaj polscy taternicy planowali wejść na szczyt Wysokiej, ale w górach było ślisko, więc zawrócili. Jeden z nich poślizgnął się i spadł. Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec z Popradu, który zabrał na pokład ratowników. 20-latek zginął na miejscu. Jego ciało przetransportowano do Starego Smokowca. Druga osoba nie odniosła obrażeń. Politycy w Trójce komentowali rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 30 posłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego opuści tę partię. Paweł Jabłoński z PiS, który należy do stowarzyszenia, mówił, że politycy związani z Mateuszem Morawieckim do końca walczyli o zachowanie jedności.
4: Nasze stowarzyszenie od samego początku miało taki cel, żeby być środowiskiem poszerzającym poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie budującym własne środowisko konkurencyjne polityczne, tylko poszerzającym bazę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, bo naszym przeciwnikiem pozostaje ten rząd, pozostaje Donald Tusk. Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk. No i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy poznać jednością. Nie chcieliśmy rozłamu, no a rozłam został zrobiony.
3: Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej mówi z kolei, że rozłam w PiS w niespokojnych czasach nie jest powodem do radości.
5: Obawiam się bardzo brutalnej polityki w najbliższych dniach, bo to widać było w mediach społecznościowych i to nie jest dobry sygnał, a my musimy robić swoje. Obserwuję, ale tu nie ma powodów do radości. My musimy pokazać dobre rządzenie w dwójnasób, rozmawiać z wyborcami, którzy też oczekują dobrych recept na te bardzo niespokojne czasy, bo bezpieczeństwo dzisiaj jest zagrożone i wolałbym, żebyśmy o tym rozmawiali dzisiaj, jak budować bezpieczeństwo.
3: Mateusz Morawiecki mówi, że na razie nie myśli o założeniu nowej partii i podkreśla, że cały czas jest otwarty na porozumienie. We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, który ma zatwierdzić usunięcie polityków. 14 tysięcy uczestników było na trasie 35. biegu Powstania Warszawskiego. Na starcie powstaniec Janusz Maksymowicz mówił, że jest wzruszony widokiem tak dużej liczby osób.
6: Cieszymy się, że Powstanie Warszawskie ma tylu przyjaciół. Wszystkiego najlepszego.
7: 3, 2, 1 i wystartowała kolejna fala 35. biegu.
8: I to jest chyba jedyna taka impreza, wydarzenie w swoim rodzaju, gdzie faktycznie możemy poczuć się częścią tej historii i poczuć się, że my coś robimy dla tych, którzy kiedyś dla nas coś zrobili.
9: Ważne, żeby cały czas jednak o nich pamiętać.
10: Franciszkowie też zginęli w powstaniu.

0: tym wypadku raczej pobiegniemy. Zawodnicy biegli na dwóch dystansach 5 lub 10 kilometrów.
1: Klimat.
0: Bardzo dobra i dobra jakość powietrza w niemal całym kraju, z wyjątkiem Zdzieszowic na Opolszczyźnie, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Prawie 30% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona, a od 9 do 10 będzie w niej więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie. Ostrzeżenie przed upałami wydano dla centralnej, zachodniej i południowej części kraju. Z kolei hydrolodzy ostrzegają przed suszą hydrologiczną prawie w całej Polsce, z wyjątkiem północy. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela początkowo słoneczna, ale stopniowo od północnego zachodu będzie przybywało chmur. Na Pomorzu Zachodnim przelotne deszcze, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemi lubuską możliwe burze. Na termometrach 25 stopni na północy kraju, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku. Nieco chłodniej nad morzem, od 19 do 24.
3: Autopromocja.
4: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie Polski.

0: Radio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Muzyczne rozmowy.
4: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Wakacyjne muzyczne wydarzenia liturgiczne przyciągają melomanów i turystów. W Warszawie trwa 33. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry 2026. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele, rozpoczęły się 5 lipca, a potrwają do 20 września w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana przy ulicy Świętojańskiej 8. To wydarzenie sprowokowało nas do przypomnienia wraz z moimi gośćmi, czym jest fascynujący instrument organowy.

0: Dlaczego instrument organowy umiera? Rodzi się, ma płuca, duszę. Jaka jest od wieków jego rola? Na przykładzie rekonstruowanych instrumentów tajemnice organowe odsłaniać będą ksiądz Jakub Przybylski, który nadzorował rekonstrukcję instrumentu organowego na Świętej Górze w Gostyniu, i profesor Julian Gębalski, wybitny znawca tego instrumentu, wykładowca, kompozytor i organista.
1: Witam Państwa, witam Panią redaktor.
2: Kłaniam się, szczęść Boże Pani redaktor i wszystkim słuchaczom.
0: Czy potrzebne są jeszcze w kościołach organy? Nie wystarczy na przykład elektryczny keyboard, czy dziewczęta z gitarą i skrzypcami? No i przecież mamy oprawę muzyczną. Panie profesorze.
1: No są bardzo potrzebne i myślę, że kiedy mówimy o muzyce w kościele, to nam się przede wszystkim kojarzy to z organami, które zresztą w dokumentach kościoła są wyraźnie zaznaczone. Organy tradycyjne, piszczałkowe, są podstawowym instrumentem kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego walka o dobre instrumenty, o dobrą świadomość, by utrzymywać historyczne instrumenty, wreszcie by budować nowe, jest bardzo mocno wpisana w życie kościoła. Natomiast wspomniane przez panią redaktor instrumenty elektroniczne, no są takim złym koniecznym. Choć niektórzy nam zarzucają, że nie idziemy z duchem

0: czasu, że elektronika przed nami. Nie przed nami. Tradycyjne organy piszczałkowe, a śpiew oby był dobry i godny liturgii, tak, ale towarzyszenie organowe to jest to, o co walczymy i czym żyjemy w Kościele także.
1: Księże Jakubie, ksiądz wyobraża sobie mszę, liturgię bez instrumentu organowego.
2: Niekiedy nie tylko muszę sobie wyobrażać, ale w takich mszach świętych uczestniczyć i taką liturgię sprawować, ale wtedy czegoś brakuje, ponieważ instrument organowy zawsze unosi duszę, on ma w sobie jakąś niezwykłą głębię, mistykę. Myślę, że pan profesor się zgodzi ze mną, że instrument organowy to wręcz dusza świątyni. Dlatego każdy kościół pragnie, każdy ksiądz proboszcz często zabiega o to, żeby mieć w swoim kościele właśnie taki instrument, który będzie instrumentem prawdziwym, naturalnym. Instrument organowy to przecież orkiestra aniołów, król wszystkich instrumentów, a więc liturgia, w czasie której łączy się niebo z ziemią i uczestniczą z pewnością w tym wymiarze duchowym i święci aniołowie, w jakimś sensie jest właśnie urzeczywistniana w tym najgłębszym sensie przez instrument organowy.
1: Panie profesorze, czyli kościół, w którym zabrakło tego instrumentu, tudzież w którym zamilkł był ten instrument, to trochę jak świątynia bez ducha?
0: Troszkę tak, chociaż oczywiście nie należy przeceniać też, bo liturgia żyje swoim życiem, jest centrum życia kościoła, także w wielu kościołach, których nie ma organów, ona odbywa się tak samo pobożnie i ważnie i jest przeżyciem i jest tym spotkaniem człowieka z Bogiem. Jednak jest to też sprawa pewnej tradycji kościoła. Zawsze budowano w kościołach coś, co było godne liturgii i co ofiarowywano Panu Bogu. Zawsze mówiono to najlepsze i w to wpisują się także organy. Musimy powiedzieć, że w wielu tych kościołach, w których organów nie ma, no docelowo gdzieś powinno być myślenie o tym instrumencie. Natomiast oczywiście w wielu kościołach długo jeszcze liturgia będzie sprawowana bez instrumentu, czy właśnie z jakąś scholką, albo ostatecznie z organami elektronicznymi, które my uważamy za organy przejściowe. Za jednak pewien rodzaj, no nie, może nie atrapy, ale na pewno instrumentu tymczasowego.

0: Salve Regina Maksymilian Koperski w wykonaniu na organach profesora Juliana Gębalskiego, jeszcze nie na organach świętogórskich. Panie profesorze, Maksymilian Koperski.
1: Maksymilian Koperski jest postacią niezwykle ważną dla Gostynia, dla życia muzycznego ojców Filipinów. Był jednym z kompozytorów, kopistów, animatorów, organistów. Postać także dobrze zapisana w życiu kościoła. Człowiek, który był niezwykle religijny, człowiek, który służył tej wspólnocie. A poza tym pozostawił ciekawe utwory, których część jeszcze właściwie nie wydobyto na światło dzienne w postaci wykonań. I dlatego wybrałem fragment Koperskiego z jego mszy. Dwie takie msze są zachowane, na sopran z organami, druga jest na chór lub, tak jak Koperski pisze w komentarzu, może być przez jeden lub dwa głosy wykonane. Koperski jest bardzo natchnionym kompozytorem. Ta muzyka jest przyjemna, co słyszeliśmy w zaprezentowanym przed chwilą utworze. Dlatego wybrałem jego Gloria jako motyw, który stanowi bazę do utworu częściowo napisanego, częściowo improwizowanego, bo wiemy, że wówczas kompozytorzy wiele tych swoich utworów po prostu tworzyli na żywo. Dla mnie jest on wielką inspiracją i dlatego Koperskiego pokazałem.
0: Jakiego Maksymiliana Koperskiego wyczytał pan, znalazł pan w tej partyturze?
1: Ten utwór, który usłyszeliśmy, nawet przypomina pieśni radosne Mozarta, czy wczesnych romantyków. Wydaje mi się, że wówczas podczas liturgii przeżywano też jeden z bardzo ważnych elementów, radość. Radość spotkania z Bogiem. Ja myślę, że tutaj Koperski wpisuje się swoją twórczością w takie przeżywanie liturgii. Dlatego jego utwory wydaje się prostsze od strony kompozytorskiej, ale wpisują się w ten nurt, który najpewniej i najpełniej ukazał Zeidler, także związany z klasztorem świętogórskim. Jednym słowem, klasycy. Klasycy korzystający z najlepszych wzorców muzyki kościelnej przełomu XVIII i XIX wieku, bo Koperski działał na początku XIX wieku.
0: Nasi słuchacze już dosyć dobrze znają Józefa Zeidlera i jego kompozycje. Maksymilian Koperski jakby był troszeczkę w cieniu. Czy w ogóle ci kompozytorzy wielkopolscy, ukryci gdzieś tam w trudnych czasach zaborów, byli troszeczkę w cieniu, panie profesorze? Tak jakbyśmy o nich zupełnie nie pamiętali.
1: Tylko że tutaj winę ponosi też historia. My wiemy, że klasztor świętogórski był kasowany przez władze pruskie, że zbiory muzyczne, które były olbrzymie, świadczy o tym katalog, który został kiedyś opracowany przez panią profesor Idaszak, wskazuje, że tam było takie bogate życie muzyczne, że kompozytorzy tworzyli jak gdyby w cieniu wielkich dzieł, które klasztor sprowadzał. Przecież tam są również dzieła wybitnych kompozytorów europejskich, między innymi Mozarta, ale i Gassmana, który działa na dworze Leopolda II. A to, że my dzisiaj ich nie znamy, jest efektem rozproszenia tej muzyki. Zresztą jak swego czasu nagrywaliśmy płytę, to część tych rękopisów była sprowadzana z bardzo różnych źródeł, łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ja myślę, że jest czas, by odkrywać te utwory i przywracać je. To my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że kapele wykonujące dawną muzykę są w prezbiterium. Wówczas ona była na chórze i Koperski grał na organach, czy prowadził kapelę, a o muzycy 9-10 muzyków stało wokół niego i chcemy w przyszłości tak prezentować muzykę w takim układzie dzięki temu instrumentowi także. On został także przestrzennie tak zaprojektowany, żeby było miejsce dla muzyków kapeli. A dodajmy, że kapela istniała 200 lat.
0: Z Koperskim zszedł z tego świata już dziś tak rzadko spotykany typ ludzi skromnych, nie wysuwających się na widownię, czyniących dużo dla podniesienia muzyki kościelnej, którą umiłował z całej duszy i w którą wlał całą treść swojego życia. Gębalski, muzyk, wybitny znawca tematu instrumentów organowych, a w Poznaniu ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor Festiwalu Muzyka Sacramontana. To ja teraz zapytam się panów wprost, odkrywając przed słuchaczami te najistotniejsze karty, jak to się stało, że przywrócono z powrotem do życia tak niezwykły instrument jak organ.

0: Gany. Ja tylko pamiętam, że ksiądz Marek Dudek, superior Filipinów na Świętej Górze, powiedział kiedyś, że pamięta ten moment, kiedy organy na Świętej Górze umarły.
1: To był rok 1994 lub 95, kiedy instrument na chórze zamilkł, ale tak naprawdę proces przywracania do życia tego instrumentu organowego w Bazylice to wiele lat. Ja tak tytułem historii przypomnę tylko, że pierwszy instrument zbudował Jan Bernard Zitner z Głogowa. Było to w latach 60. XVIII stulecia i prawdopodobnie był to instrument 12 lub 14-głosowy, przy którym gromadziła się wspomniana wcześniej kapela świętogórska. W XIX wieku była kolejna realizacja i ten instrument przebudowano na kształt instrumentu wtedy popularnego, a więc w takiej stylistyce romantycznej. Potem przyszedł bardzo trudny czas wspomnianej też kasaty klasztoru i w czasie powojennym niestety pracę powierzono firmie, która ostatecznie ten instrument, można by powiedzieć, zniszczyła, albowiem nie było już traktury mechanicznej, ani gry, ani rejestrów, tylko pneumatyka albo przekaźniki telekomunikacyjne.
0: Czyli to można zniszczyć organy, rekonstruując je?
1: Można zniszczyć poprzez nieudane prace, nieudane realizacje. I tutaj przekazuję najniższe ukłony i wyrazy wdzięczności względem pana profesora Juliana Gębalskiego, który bardzo mocno nas inspirował, naciskał, dokonał pierwszego wstępnego projektu organów, a potem były kolejne projekty, bardzo nas merytorycznie, nieustannie wspierał. No i wreszcie przyszedł taki czas, kiedy udało się pozyskać środki europejskie. Instrument był budowany właśnie pod nadzorem merytorycznym autora projektu, pana profesora

0: Przypominamy, że w Warszawie trwa 33. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry 2026. Koncerty odbywają się w kolejne niedziele, a zakończą się 20 września. Archikatedra Warszawska jest jednym z najważniejszych miejsc kultury i muzyki Polski. Jest to również wymarzonym miejscem właśnie do prezentacji muzyki organowej. Od 1987 roku mechaniczne organy żyją w tym kościele. Jest to niebywały 60-głosowy instrument, który w sposób znakomity potrafi przetwarzać walory artystyczne i uniwersalne, prezentując muzykę wszystkich epok. A w związku z tym te organy zalicza się do takiej ekstraklasy muzycznej. A przypominam, że moimi gośćmi są ksiądz Jakub Przybylski i profesor Julian Gębalski, wykładowca, kompozytor, mistrz gry na instrumentach organowych. Również znawca odbudowy tych instrumentów. Panie profesorze, czy to jest przygoda, to dawanie życia nowemu instrumentowi?
1: Tak, to jest wielka przygoda. Ja porównuję badania organologiczne troszkę do archeologii, dlatego że przygotowując budowę instrumentu, który ma nawiązać do historii, trzeba przygotować się też

0: od strony czysto historycznej, badawczej. I to mnie zawsze pasjonuje, każdą rekonstrukcję, a wiele takich rzeczy w życiu zrobiłem, poprzedzam badaniami od archiwalnych poprzez instrumentologiczne. I tutaj właśnie ojciec Jakub wspomniał to zniszczenie. To tak, no tak można nazwać, wtedy była taka świadomość, że organy najlepsze to takie lekko grające, czyli elektryczne, elektromagnetyczne. Natomiast tam w środku było bardzo dużo różnych głosów, które Biernacki pozyskiwał też bardzo
1: różnie. Panie profesorze, ja tutaj pozwolę sobie wejść w słowo, bo tak dla słuchaczy, żebyśmy wyjaśnili, elektryczne, elektromagnetyczne, my tu mówimy o organach piszczałkowych.
0: To chodzi o system sterowania. W latach 50. w Polsce modne było poruszanie klawisza w taki sposób, że naciskało się klawisz, w ten sposób zwierał się styk i impuls szedł pod piszczałkę elektrycznie. Tam był elektromagnes, który otwierał wentyl, wpuszczał powietrze. To była
1: technika, było słychać rodzaj, jakość tego dźwięku, że jest zupełnie inny.
0: Tak, ale zawsze jednorodny. Oczywiście, zawsze jednorodnie, to tak jak złącz światła w lampce. Po prostu to nie był żywy instrument. To był pewien okres w budownictwie organowym w całej Europie, dziś już dawno zarzucony. Chcieliśmy przywrócić prawdziwy instrument, a więc taki, gdzie kiedy organista naciska klawisz, porusza cały system dźwigni, a więc on decyduje, jak otwiera wentyl, jak wpuszcza powietrze. To tak jakby, przecież nikt sobie nie wyobraża, żeby na przykład smyczek uruchamiać silnikiem czy coś, to byłoby abstrakcyjne. Tak było w organach, a dzisiaj my wracamy do tego prawdziwego uruchamiania instrumentu systemem dźwigni. To są prawdziwe organy. Dzisiaj w całej Europie tak buduje się organ.
1: Trzeba było znaleźć jakby duszę tego instrumentu?
0: Tak, to znaczy trzeba było wymyślić najpierw koncepcję estetyczną, a więc jakiego instrumentu oczekujemy, jaki tu ma być instrument, który będzie wpasowany nie tylko akustycznie, ale także estetycznie, czyli jaki typ, tak jak ojciec Jakub powiedział, orkiestry będzie w tym instrumencie, czyli jakie głosy, jaki typ materiałów, jaką estetykę trzeba nadać instrumentowi, by wpisał się w tradycję muzyczną klasztoru gostyńskiego.
1: A czy wygląd, czy wielkość miejsca bazyliki, kościoła też ma znaczenie?
0: No ma znaczenie tyle, że mieliśmy przestrzeń określoną, bo zachowała się szafa. To jest szafa, którą prawdopodobnie właśnie zbudował ten drugi budowniczy Kamiński. Ona ma cechy klasycystyczne, no można powiedzieć klasycystyczne, bo to, tam jest taki jeden element typowy dla epoki, to jest wewnętrzny łuk, który jest neogotycki. Piękny styl i to było to, co nas ograniczało, to znaczy szafa historyczna musiała ocaleć, musiała skryć instrument nowy i wewnątrz oczywiście są również elementy z dawnego instrumentu, bo po analizie instrumentu, który był poprzednio, odkryliśmy, że są tam piszczałki pochodzące z czasów budowy Kamińskiego, a może niektóre z czasów Citwera. To jest bardzo trudne do określenia, bo piszczałki mają konstrukcję dosyć typową. Wykorzystaliśmy te głosy stare, które można było po to, by stworzyć rodzaj ciągłości historycznej. I powstał instrument, który ma 25 głosów, akurat na przestrzeń bazyliki wystarczającą, a muszę tu powiedzieć i myślę, że ojciec Jakub potwierdzi to, przewidywaliśmy pewną niespodziankę, jak to zabrzmi. Jak to zabrzmi, bo organy są takim bytem dynamicznym. My dopiero go wtedy usłyszymy, kiedy on zostanie zmontowany, zintonowany, czyli tutaj znowu dla niewtajemniczonych, kiedy każdej piszczałce zostanie nadany właściwy głos.
1: I czyli właściwe życie
0: przygoda,
1: trochę.
0: Tak, tak, to tchnienie życia. I muszę powiedzieć, jeżdżąc na nadzór dosyć często, to wspólne odkrywanie, że to brzmi, że to przepięknie brzmi i dynamika, i nośność fali słyszalna w różnych punktach. Wszyscy, bo wielu słuchaczy pewnie może nigdy nie było w Gostyniu, to jest bazylika barokowa o dość skomplikowanej konstrukcji, rodzaj rotundy z bocznymi kaplicami w formie wieńca kaplic. No, akustyka jest też czynnikiem dynamicznym, inaczej organy brzmią, kiedy jest kościół pusty, kiedy będą ludzie, więc to trzeba było wszystko przewidzieć, ale myślę, że tak, ten palec Boży tutaj też był. Usłyszeliśmy, że instrument znakomicie się sprawdza, znakomicie wpisuje się we wnętrze świątyni.

0: Instrument jest pieczołowicie przygotowywany, piszczałki są poddane szczegółowej ocenie, badaniom i powstaje instrument krok po kroku. To bardzo skomplikowany proces, ale też proces niezwykle inspirujący.
1: Emocjonujący?
0: To jest rzeczywiście jak ożywienie czegoś, co wydawało się, że już jest bezpowrotnie utracone. A kiedy te piszczałki, szczególnie pedałowe, czyli te basowe, bardzo duże, są pięknie odrestaurowane i widzimy na nich te starożytne napisy, opisy wykonane przez dawnych organmistrzów i one z powrotem są osadzone na tak zwane wiatrownicy i zaczynają grać, no to proszę mi wierzyć, że choć to może paradoksalnie zabrzmi, to chyba najwięcej czasu w moim życiu spędziłem w kościele, wpatrując się w chór, wpatrując się w niemalże każdą czynność, którą wykonują organmistrzowie i wyczekując obecności pana profesora Gębalskiego, czy jest dobrze i jak to będzie w kontekście całości, bo ja przypomnę, proszę państwa, że instrument organowy, który widzimy w kościele, to jest tylko ta zewnętrzna część, a w głębi ukrytych jest cała ogromna liczba piszczałek w naszym

0: Pierwszym instrumencie na Świętej Górze tych piszczałek przy 25-głosowych organach jest około 1500.
1: Panie profesorze, cóż to jest w ogóle za tajemniczy, niezwykły instrument, właściwie nieporównywalny, największy z instrumentów muzycznych, jaki powstał?
2: I najbardziej skomplikowany. Organy mają bardzo długą historię, o czym też nie wszyscy wiedzą, że ten instrument został wynaleziony jeszcze w starożytności, w III wieku przed Chrystusem. Był oczywiście instrumentem kiedyś pogańskim, Kościół go późno wprowadził w VII wieku dopiero do swojej liturgii. Natomiast jest to instrument, który można nazwać instrumentem otwartym, a więc nie posiadającym jednoznacznej, jednolitej formy ani wielkości. My mamy instrumenty, które mają tylko jeden głos. Zresztą w Gostyniu, zanim ożywiono organy, które zabrzmiały wczoraj, używano instrumentu wypożyczanego, pozytywu tak zwanego, czyli instrument czterogłosowy, czy o czterech jak gdyby instrumentach wewnątrz, malutki, do kameralistyki, ale my znamy największe organy na świecie, mają 700 tych głosów, czyli proszę zobaczyć, co to za instrument i jak porównać go z innymi. Jest to forma otwarta, zawsze dostosowana do wnętrza, w którym rozbrzmiewa, jak i do potrzeb. Organy w Gostyniu mają 25 głosów, bo taka jest przestrzeń, taka była też tradycja i takie są cele tego instrumentu. Te 25 głosów, a więc 25 jakby różnych instrumentów zawartych w tym jednym wielkim organizmie, pozwala na kreowanie nieprzeliczonej ilości możliwości barwnych, dynamicznych i emocjonalnych przede wszystkim.
1: Tak jakby tak. Cała orkiestra? Chociaż na organach gra tylko jeden człowiek.
2: No jeden człowiek, ale może wybrać na przykład jeden rząd piszczałek, który na przykład brzmi jak zespół fletów. Może wybrać inny rząd piszczałek, który brzmi jak na przykład zespół trąbek. A jeżeli je połączy, to już ma namiastkę jakiegoś zespołu kameralnego. I cała sztuka gry na organach to umiejętność wykorzystania tych zawartych w instrumencie instrumentów. Tak to można nazwać, bo w końcu każdy rząd piszczałek to tak jakby zespół instrumentalny. Granie na organach dlatego wymaga dużych umiejętności. Nie ukrywam, że nawet edukacja organistów jest bardzo długotrwała, by poznać, by móc potem wybierać. Jak czasami żartuję, mówię studentom, na organach się gra łatwo, bo tylko wystarczy wybrać właściwe głosy i naciskać właściwe klawisze. Ale za tym stoi długoletnie przygotowanie, a także swoisty, jakby to nazwać, swoista miłość do tego instrumentu, zbratanie się z nim. Ja zawsze też tak, zanim na przykład koncert wykonuję, ja muszę ten instrument dobrze poznać, ja go muszę polubić, ja muszę go poznać, jego dobre, złe strony, bo i to się zdarza, co najlepiej zabrzmi i potem dopiero wyciągać z niego emocje, którą chcę przekazać poprzez muzykę słuchaczom.
1: Czyli wychodzi na to, że instrument organowy trochę jak człowiek, ma serce, ma duszę, w pewnym momencie może zamilknąć, ma dobre i złe strony?
2: Tak, tak, a muszę nawet powiedzieć, że są takie instrumenty, które może tej duszy mają, albo tą duszę mają może trochę zabrudzoną, nie wiem, czasami się przyjeżdża i taki instrument, nie najlepiej zbudowany, może w złym stanie, jak człowiek chory, z którym kontakt jest utrudniony, albo z którym dialog jest utrudniony. I wtedy musimy dużo włożyć, żeby z tego instrumentu wydobyć to, co w nim siedzi, jego tajemnice, bo tak bywa.
1: A czasami zdarza się, że pan profesor zaczyna grać i zaczyna poznawać tajemnice tego instrumentu?
2: Tak, to jest zawsze coś, co odkrywamy na przykład w czasie koncertu. Inaczej gra się na próbie, inaczej odkrywa się na jego wnętrze tego instrumentu na koncercie, gdzie już jest ten jedyny moment, który wydobywa, muzyka wydobywana podczas koncertu. I zawsze też tak myślę, to jest takie wspólne dzieło, to jest taka reakcja i moja akcja i reakcja na to odbiorców. My naprawdę czasami odczuwamy, czy słuchacze słuchają, czy się nudzą.
1: A kiedy pan profesor wie, że słuchacze słuchają?
2: No na przykład czasami jest tak, że jest tyle emocji w utworze, jest tyle energii, która widać jest akceptowana. To może być na dwa sposoby. Czasami jest to spontaniczna reakcja w postaci oklasków, a czasami jest to cisza. Takie reakcje są wspaniałe również. Na przykład utwór, który jest bardzo łagodny w brzmieniu, cichy, ale ma niezwykłą ekspresję, to aż źle byłoby, gdyby został zakończony oklaskami. Ja sobie to bardzo cenię też. Czasami takie utwory dobieram, że wszyscy w milczeniu dalej ten utwór przeżywają, bo on gdzieś trwa. On trwa w naszych duszach, on trwa w naszym organizmie, jak gdyby w naszej mentalności. Ludzie wychodzą z kościoła i jeszcze żyją tym utworem.
1: A zdarzyło się panu kiedyś zasiąść do takiego instrumentu, trochę właśnie chorego, jak pan profesor?

0: mówi, i poczuć taką potrzebę, żeby mu pomóc, uleczyć, coś naprawić.
1: Tak, oczywiście. Tutaj też na różne sposoby, jeżeli to już jest

Śląsku, gdzie postanowiłem go uleczyć. I mam na swoim koncie również prace konserwatorskie, które wykonywałem razem z moimi studentami i współpracownikami. I przywróciliśmy organy niegrające od 1945 roku, a więc martwe, do pełnej żywotności. Niewielki instrument na ziemi kłodzkiej, który dzisiaj cieszy wiernych, ale i turystów, którzy tam przychodzą. Odzyskał nowe życie.

0: pan profesor Gębalski zgodził się objąć ten nadzór merytoryczny nad instrumentem. I jest jeszcze jedno. W dawnych czasach organistami na Świętej Górze byli również gębalscy. Był taki organista Gębalski. Niewykluczone, że dzisiaj po wielu pokoleniach powrót rodziny Gębalskich do Wielkopolski poprzez realizację tego instrumentu. Poświęcenie instrumentu organowego, jak gdyby zaślubiny świątyni z instrumentem.
1: Często słyszy się, że no teraz w kościołach nie potrzeba wirtuozów gry na organach. Organista to taki przygodny grajek, a jak jest naprawdę?
2: Tak naprawdę organista musi być profesjonalistą. Wydaje mi się, że nie może być takiej sytuacji, że to ogniwo jest wypełniane amatorszczyzną. Więc to stwierdzenie nie jest prawdziwe, dlatego że również w Polsce obserwujemy bardzo dużą profesjonalizację zawodu organisty. Dowodem na to jest na przykład istnienie klas organów na specjalności muzyka kościelna. Każda wyższa uczelnia muzyczna w Polsce ma taki kierunek lub specjalność, gdzie kształci się organistów właśnie potrzebnych i takich przygotowanych dobrze do objęcia pracy w kościele. Tu podam z mojego terenu taki piękny przykład z katedry katowickiej, gdzie po każdej mszy niedzielnej o 9 jest prezentowana muzyka organowa przez moich studentów lub sam gram, która jest zapowiadana i wszyscy ludzie zostają w kościele, słuchają po liturgii jednego utworu organowego, by przeżyć, jakby taką klamrą zamknąć liturgię, bo przecież ta muzyka powstawała po to, by była wykonywana także w liturgii. Także wirtuoz to jest oczywiście pojęcie względne. W samej liturgii nie chodzi o wirtuozerię, ale chodzi o profesjonalizm. I cały cykl kształcenia organistów zmierza do tego, by to nie byli amatorzy. I to się realizuje w diecezji.
1: A czy proboszczowie mają?

0: mają tego świadomość?
1: No to zależy też od diecezji, to zależy od biskupa miejsca, czasami zależy także od możliwości edukacyjnych, bo ja rozumiem, są ośrodki, są obszary w naszym kraju, które mają mniejszy dostęp do edukacji muzycznej, a są takie ośrodki, gdzie jest on łatwiejszy i są arcybiskupi czy biskupi, którzy tak stawiają sprawę, że muszą być organiści zawodowi. W naszej archidiecezji ksiądz arcybiskup wydał dekret, który zachęca proboszczów do zatrudniania organistów na umowach o pracę, organistów przygotowanych poprzez edukację średnią, wyższą lub studium organistowskie. Także jest to troska Kościoła. Tak jak kiedyś nasz taki guru muzyki kościelnej, ksiądz profesor Pawlak powiedział, Panu Bogu tylko profesjonalizm. Tylko najwyższy poziom. Nie można powierzyć budowy ołtarza amatorowi, a często muzykę powierza się amatorowi. Trzeba z tym skończyć. I myślę, że ten nurt w Kościele Polskim jest bardzo żywy, jest bardzo widoczny, by organiści byli to ludzie przygotowani, ludzie oczywiście odpowiedniej formacji duchowej, religijnej, ale profesjonaliści. I to się dzieje. Ja jestem tutaj optymistą.
2: Mamy już z panem profesorem Gębalskim pewne plany na przyszłość i myślę, że także wierni przychodząc do naszego kościoła, będą często informowani o różnych koncertach, z pewnością po mszach świętych, nie tylko dzisiaj, po każdej mszy świętej niedzielnej będzie krótka muzyczna prezentacja instrumentu, ale w takim sezonie pielgrzymkowym każdego dnia pielgrzymi przychodząc są częstowani wspaniałą muzyką organową. Chcemy, żeby na Świętej Górze, w naszym sanktuarium było podobnie, a więc piękna liturgia, piękny śpiew, koncerty organowe, nowe wydawnictwa muzyczne. Mając taki instrument, wszystko przed nami.
0: Ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor Festiwalu Muzyka Sacramentana, to w Poznaniu. Panie profesorze, czy czuje się pan czasami zasiadając, grając przy tak ogromnym instrumencie organowym, jak dyrygent całkiem sporej orkiestry?
1: Myślę, że tak jest zawsze, że mamy świadomość, że uruchamiamy wielki instrument, który ma olbrzymie możliwości. Jesteśmy jednocześnie dyrygentem i wykonawcą, to jest ta różnica. Natomiast jest takie wewnętrzne przekonanie, że ten jeden człowiek siedzący tam na chórze przekazuje tym czasami tłumom, bo przecież tutaj na festiwalu też przychodzą tłumy. Na wielu festiwalach ta wielka rzesza wsłuchuje się w to, co robi jeden człowiek. I ten jeden człowiek musi to robić odpowiedzialnie. No, nie ukrywam, zawsze z tremą, ale taką, która buduje, bo to jest istotne.
0: Bardzo pięknie dziękujemy. Profesor Julian Gębalski, wykładowca, kompozytor, organista przywracający życie starym instrumentom. Zapraszamy na 33. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry, bo myślę, że z wiedzą przekazaną przez naszych gości odbiór muzyczny może być pełniejszy. A w samych koncertach udział biorą naprawdę asy muzyki organowej, organiści nie tylko z Europy, ale i z całego świata. Wśród nich znamienici organiści polscy. Po godzinie 7 porozmawiamy z gośćmi o muzyce, która troszeczkę wpisuje się w tą organową filozofię. A na razie zostawiam Państwa z jeszcze jedną wersją muzyki organowej. Tatrzańskie organy z Góralskiego Kościółka i Trybunie Tutki. Zostają Państwo z nami.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Czy po 50, 60, 80 można się jeszcze zmienić? I czy nadal warto? Pyta ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w tygodniku Idziemy. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że z biegiem lat zmiana staje się trudniejsza. Nie dlatego, że Bóg daje mniej łaski. Trudniej dlatego, że nasze reakcje zamieniają się w nawyki. Człowiek przez kilkadziesiąt lat uczy się określonego sposobu patrzenia na świat przez pryzmat narzekania, obrażania się, dominowania nad otoczeniem albo wygodnictwa. Z wiekiem też coraz łatwiej usprawiedliwiamy swoje zachowanie. Mam taki charakter, już się nie nauczę. Mnie już nikt nie zmieni. Takie zdania zamykają na działanie łaski. Czytamy dalej. Wiek dojrzały niesie szczególne próby. Około 40 czy 50 roku życia wielu ludzi przeżywa swoisty rachunek sumienia ze swego życia. Czy wszystko potoczyło się właściwie, czy nie zmarnowaliśmy czasu, czy nasze wybory były słuszne? Niektórzy popadają w rozgoryczenie, inni idealizują przeszłość albo uciekają w marzenia o życiu, którego już mieć nie będą. Takie chwile mogą prowadzić do zamknięcia się w sobie. Mogą jednak stać się okazją do głębokiego nawrócenia. Człowiek odkrywa wtedy, że jego wartość nie zależy od sukcesów, ale od tego, czy żyje blisko Boga. Podobnie dzieje się na emeryturze. Dla wielu to trudny moment. Kończy się intensywna praca zawodowa, dzieci mają swoje rodziny, dni jakby się wydłużają. Niektórzy wypełniają czas telewizją albo bezczynnością. Tymczasem właśnie wtedy można odkryć nowe powołanie. Więcej modlitwy, więcej czasu dla wnuków, większe zaangażowanie w życie parafii czy pomoc potrzebującym. Człowiek nie przestaje być potrzebny tylko dlatego, że przestał pracować za

0: Zawodowo, pisze ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w tygodniku Idziemy. Papież Leon zaprasza do odwiedzania osób starszych. Nie chodzi tylko o spotkania u cioci na imieninach, choć i te są ważne. Warto przełamać swój strach przed przemijaniem i pozwolić, by seniorzy zostali zauważeni w życiu społecznym, pisze Szymon Bojdo w Przewodniku Katolickim. Mimo wydłużającej się długości życia i rosnącego wieku emerytalnego, starsi pracownicy wciąż spotykają się z przekonaniem, że są mniej elastyczni, gorzej radzą sobie z nowymi technologiami i są mniej wydajni. Takie stereotypy przekładają się na niższe szanse zatrudnienia, mniejszy dostęp do szkoleń i częstsze zachęcanie do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ wskazuje, że ageizm na rynku pracy prowadzi nie tylko do wykluczenia starszych pracowników, lecz także do strat gospodarczych wynikających z niewykorzystania ich doświadczenia i kompetencji. Niektóre osoby pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie tylko po to, aby zarobić, ale właśnie by być aktywnym zawodowo. Powrót do bycia w domu przez 7 dni w tygodniu jawi się niektórym nie jako zasłużony odpoczynek po latach, ale zakończenie pewnego etapu życia, które trudno przeżyć. W starzejących się społeczeństwach ograniczenie aktywności zawodowej ludzi w wieku 55+ prowadzi do zmniejszenia podaży pracy, obniżenia wpływów podatkowych i większego obciążenia systemów emerytalnych. Z tego powodu eksperci podkreślają, że walka z dyskryminacją ze względu na wiek nie jest wyłącznie kwestią praw człowieka, lecz także elementem racjonalnej polityki gospodarczej. W warunkach niedoboru pracowników i starzenia się populacji utrwalanie stereotypów dotyczących starszych osób oznacza rezygnację z zasobów wiedzy, doświadczenia i kompetencji, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. To był Szymon Bojdo i Przewodnik Katolicki.
1: Autopromocja.
2: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
3: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
3: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
2: Michalina Bieńko
3: i Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Żegnamy reklamy.
7: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja nadal na tropie podejrzanego o staronowanie samochodem ludzi w Berlinie. Ponad ćwierć miliona ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów objętych pożarami. Rosja ostrzelała w nocy Kijów, znów użyto pocisków balistycznych. Policja zidentyfikowała podejrzanego o staranowanie samochodem uczestników Christopher Street Day w Berlinie. Mężczyzna jest znany funkcjonariuszem jako członek ruchu islamistycznego. Wciąż pozostaje na wolności. W ataku zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych, w tym 8 ciężko. Do ataku doszło około 22 w parku Tiergarten, niedaleko bramy brandenburskiej. Samochód po potrąceniu ludzi uderzył w drzewo. Gdy na miejsce przybyła policja, w środku nikogo już nie było, mówi burmistrz Berlina Kai Wegner.
8: Musimy poczekać na wyniki śledztwa i ustalenie motywów ataku. Dziś nie można jeszcze niczego na ten temat powiedzieć, przynajmniej na razie. Poczekamy na ustalenia. Mamy ogromne zaufanie do berlińskiej policji, która będzie teraz intensywnie pracować nad zidentyfikowaniem sprawcy lub sprawców, a następnie pociągnięciem ich do odpowiedzialności.
7: Christopher Street Day to jedna z największych europejskich imprez społeczności LGBT. W wydarzeniu uczestniczyły setki tysięcy osób. Po ataku obchody zostały zakończone. Ponad 270 tysięcy osób ewakuowano we Francji i Hiszpanii z terenów dotkniętych.

0: pożarami. Najpoważniejsza sytuacja jest w departamencie Żyrondy na południu Francji oraz w okolicach Madrytu. Władze Francji mówią o historycznej skali zniszczeń. Z Żyrondy ewakuowano 170 tysięcy osób. To stresujące, ale czasami nie ma się wyboru. Trzeba się ewakuować. To smutne, to fakt, że to prawdziwa katastrofa. Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją. Opuściliśmy dom w pośpiechu, jedziemy z rodzicami dwoma samochodami. Kierujemy się w stronę Les Pins, ponieważ jak widać na drogach jest za dużo ludzi. Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni. W wyniku pożarów w pobliżu Walencji zginęła jedna osoba. Wojska rosyjskie ostrzelały w nocy Kijów, m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że w co najmniej trzech dzielnicach są pożary. Nie ma informacji o ofiarach. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Pjongjang przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Dodał, że Moskwa chce też pozyskać kolejnych żołnierzy z Korei Północnej. Zdaniem Wołodymyra Załańskiego to także zagrożenie dla krajów azjatyckich, znajdujących się w zasięgu jej rakiet. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości będzie miał swoje następstwa. W Sejmie powstanie nowy klub, a na scenie politycznej nowa partia. Politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus przekonują, że jeszcze jest za wcześnie, by o tym mówić. Ale jednak opowie o tym Małgorzata Naukowicz.
1: Do końca walczyliśmy o pozostanie w PiS-ie, zapewnia Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Przez to, że zajmowaliśmy się tylko tym, jak pozostać w partii, no nie podejmowaliśmy żadnych decyzji co do jakiegokolwiek tworzenia klubu, partii.
1: Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej zastanawiają ostatnie sojusze, na które stawia Jarosław Kaczyński. Chodzi o zawarcie paktu z Markiem Wochem, który wcześniej porozumiał się z Grzegorzem Braunem.
3: Myślę, że bardzo szybko będziemy widzieć tego efekty w postaci wzrostu poparcia dla tej koncepcji, którą będzie przedstawiał Mateusz Morawiecki, kosztem tego, co będzie osiągać w sondażach Prawo i Sprawiedliwość z Czarnkiem.
1: Zdaniem Aniety Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy, celem rozłamu jest przesunięcie się do centrum i szukanie tam nowych wyborców.
4: Panowie za chwileczkę już nie będą sobie grozić, dogadają się. No to jest typowa politykierska, cyniczna gra.
1: We wtorek kierownictwo PiS-u ma zatwierdzić usunięcie polityków z partii. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Zablokowanie przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać znaczne zmniejszenie wpływów do tegorocznego budżetu, ocenia ekonomista Marek Zuber. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Brent dobija do 100 dolarów, czyli wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe.
0: Decyzja prezydenta skrytykował premier. Zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program CPN-u. Decyzja prezydenta jest szokująca. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Owoce są dużo droższe niż w ostatnich latach. Mówi się o skutkach suszy, ale też intensywnych opadów. W przypadku malin ceny są najwyższe od lat. Niemal się podwoiły. Kilogram kosztuje nawet 50 zł. Powodem są mniejsze zbiory po okresach upałów i ulew, mówi jedna ze sprzedawczyń na łódzkim targowisku.
6: Ostatnio było ćwierć kilo i 12 zł.
7: A jak tak porównujemy do innych lat?
6: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką, było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się około 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór taki lepszy.
0: Także jagody podrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem o 100%. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pora na wieści sportowe, Mateusz Foremniak.
9: Dzień dobry. Mistrz Polski nie zaliczył mocnego wejścia w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Wydawało się, że poznańska Lokomotywa sunie już dosyć żwawo, ale domowy mecz z Krakowią przyniósł Lechowi niezbyt przyjemną weryfikację. Bezbramkowy remis to dla mistrzów zimny prysznic. Inaczej nastroje wyglądają w zespole gości, o czym mówi ich trener Bartłomiej Grzelak.
10: Uważam, że zawodnicy wykonali to, co chcieliśmy wykonać w tym meczu taktycznie. Zawodnicy pokazali bardzo duży taki team spirit. To jest dobry punkt na wyjeździe i się cieszę to, co zespół dzisiaj pokazał.
9: Domowe inauguracje sezonu wygrali za to pozostali medaliści ubiegłego sezonu. Górnik 2-1 z wracającym do Ekstraklasy Śląskiem Wrocław, a Jagiellonia 1-0 z dozbrojoną Koroną. Dzisiaj przed nami trzy kolejne spotkania. Raków zagra z Wisłą Płock, Widzew z Motorem, a Wisła z Krakowa sprawdzi formę GKS-u Katowice. Bramkowej dyspozycji za oceanem wciąż nie znalazł Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry bezproduktywnie spędził w barwach Chicago Fire całą drugą połowę przegranego 1-3 meczu z New York City. W efekcie nowy zespół Lewandowskiego spadł na czwarte miejsce w tabeli konferencji wschodniej ligi MLS. a z dosyć odległego z naszej perspektywy wschodu, konkretnie z Hongkongu.

0: dotarły do nas wieści o sukcesach Barbary Brych. Nasza szpadzistka została tam brązową medalistką Mistrzostw Świata.
1: Jest to mój pierwszy indywidualny medal i seniorski, i w ogóle w jakiejkolwiek kategorii na Mistrzostwach Świata, więc mam nadzieję, że to początek tylko.
0: Gratulujemy i trzymamy kciuki za więcej. Również dzisiaj, gdy do indywidualnej walki o medale staną panie w szabli i panowie w szpadzie. Zawody w Hongkongu potrwają do 30 lipca, za to już dzisiaj zakończenie dwóch dużych imprez kolarskich. Pierwszą z nich jest chyba ta największa, a więc Tour de France, gdzie tylko kataklizm może pozbawić wygranej Tadeja Pogaczara. Na naszym podwórku mowa o kobiecym Tour de Pologne. Liderką wyścigu jest Holenderka Lorena Wiebes, która była najszybsza na dwóch dotychczasowych etapach. Z dobrej strony pokazuje się też Olga Wankiewicz, która w piątek była piąta, a wczoraj dojechała na 8 miejscu.
2: Miałam apetyt większy, no bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Skończyło się 8 miejscem, ale myślę, że na takim wyścigu, w takiej obstawie to można się cieszyć.
0: Wankiewicz w generalce jest 9 ze stratą 26 sekund do liderki. Start ostatniego etapu z metą w Lublinie o 12.50.
3: Na razie słoneczna niedziela, ale stopniowo od Szczecina chmur przybędzie. Miejscami może przelotnie padać, głównie właśnie na Pomorzu Zachodnim. Wieczorem na północy możliwe burze, na termometrach 25 stopni w północnej Polsce, 30 w centrum, 32 na Dolnym Śląsku, a nad morzem chłodniej od 19 do 24.
4: Autopromocja.
5: Miałem zabrać cię nad rzekę.
4: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. Już dziś wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
5: Parku nie ma, no nie też prawie.
4: Błażej Król, Łączy Nas, w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie już dziś od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Muzyczne rozmowy.
9: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Najpierw posłużę się cytatem. On wstał, rozkazał wichrom i rzekł do jeziora. Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Warsztaty Muzyki Niezwykłej to wiodący projekt Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego przeznaczony dla osób zainteresowanych muzyką liturgiczną. I dzisiaj chcemy opowiedzieć Państwu o tym, co wydarzyło się na warsztatach liturgicznych, które odbywały się od 6 do 12 lipca w Krakowie. A zatem przenosimy się do Krakowa.

0: radosne, żywiołowe, piękne, melodyjne Gloria, a w czyim wykonaniu posiadaczem tych wszystkich informacji jest mój dzisiejszy gość w Radiu Kraków, ojciec Łukasz Miśko, dyrektor Ośrodka Liturgicznego Dominikańskiego i prowincjalny promotor liturgii. Witam ojca pięknie.
1: Dzień dobry, witam państwa. Cieszę się, że możemy posłuchać razem muzyki i trochę o niej porozmawiać.
0: Uzupełnijmy wiedzę.
1: Chciałbym się powiedzieć, że Gloria wyśpiewują aniołowie i pewnie tak jest rzeczywiście w tej przestrzeni niebieskiej liturgii. Natomiast tu na ziemi nagraliśmy to Gloria już 8 lat temu na płycie Ite in Mundum, zawierającej kompozycję ojca Dawida Kusza. On był też dyrygentem tego wykonania. Brali w nim udział muzycy związani z krakowskimi dominikanami. To takie szerokie środowisko ludzi, którzy wspólnie muzykują dość często. Co Wielkanoc, co Boże Narodzenie, dominikańska bazylika w Krakowie to jest taki hub muzyczny. A rzeczywiście to była pierwsza część tej wielkiej, radosnej glorii, która trwałaby dwa razy tyle pewnie, gdybyśmy w całości jej odsłuchali. Płyta Ite in Mundum, ojciec Dawid Kusz.
0: A czy ten hub łączy w sobie ludzi różnych zawodów?
1: No właśnie, ta płyta jest dziełem krakowskiego środowiska i jeśli chodzi o zawody wykonawców, to myślę, że mamy całe spektrum, że to jest coś pięknego po prostu a propos dominikanów, że zapraszają zawodowych muzyków i po prostu miłośników śpiewu, żeby razem tworzyli takie piękne liturgie. Natomiast no właśnie ta płyta też powstała w kontekście wydarzenia, które

0: że raz do roku się odbywa. I wtedy ono jest specjalne także w tym aspekcie, że gromadzi nie tylko mieszkańców Krakowa, ale ludzi z całej Polski, a nawet szerzej. Mówię o warsztatach muzyki niezwykłej. Ojciec Dawid Kusz, twórca usłyszanego przez nas Gloria, jest od lat jednym z takich wiodących, prowadzących te warsztaty. Oprócz niego jeszcze wielu innych muzyków z całej Polski sprawia, że mamy całe spektrum różnych typów muzyki, różnych wrażliwości, które tam się spotykają i rzeczywiście ludzie z całej Polski w tym biorą udział.
1: I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nasi słuchacze dobrze znają ojca Dawida Kusza i jego kompozycje. Ojciec jest naszym gościem po raz pierwszy, a zatem trochę uchylmy rąbka tajemnicy. Czy można powiedzieć, że muzyka dawna przeprowadziła ojca, czy przyprowadziła ojca do Dominikanów?
0: Tak, to takiej osobistej historii odkrywania świata muzyki. Rzeczywiście jako uczeń szkoły muzycznej drugiego stopnia robiłem to, co chyba wszyscy, zwłaszcza w klasie organów, w której byłem, więc obcowanie z muzyką kościelną to jest taka naturalna przestrzeń poszukiwań. Natomiast śpiewałem dużo polifonii i polskiej, i światowej w takiej grupie młodych zapaleńców. W którymś momencie brakowało mi tam tego elementu partycypacji, nie? Że myśmy jednak na liturgii koncertowali. To była nasza modlitwa oczywiście i też staraliśmy się ludziom w ławkach, czyli temu zgromadzeniu liturgicznemu tak jakoś to opowiedzieć, że to nie jest koncert, ale właśnie wspólna modlitwa, choć wy państwo słuchacie, a my tutaj śpiewamy. Natomiast kiedy odkryłem, że u Dominikanów zaczyna się, bo to były lata 90., kiedy jako nastolatek właśnie z muzyką zaczynałem przygodę, że u Dominikanów zaczyna się coś takiego, taki fenomen łączący muzykę, no, czy dawną, muzykę jakoś klasyczną w instrumentarium, w takim bogactwie środków wykonawczych, natomiast łączący z udziałem wiernych w liturgii, że te rzeczy da się śpiewać, że one są prostsze, ale wcale nie bardziej jakieś prostackie. No to zakochałem się też w dominikańskiej muzyce.
1: To zakochanie w dominikańskiej muzyce wystarczyło, żeby powiedzieć: ojcze, przeorze, ja chcę grać muzykę u Dominikanów, zostaję Dominikaninem.
0: Och, to były takie piękne czasy, kiedy nas takich właśnie muzykujących młodych przy furcie klasztornej spotykało się bardzo wielu. Oczywiście sama decyzja na zostanie Dominikaninem to jest wielowarstwowa decyzja. Można być przecież zaprzyjaźnionym z Dominikanami świeckim muzykiem.
1: O, to.
0: Więc oczywiście trochę to bycie insiderem mnie pociągnęło i uczynienie z tego jakiegoś takiego pomysłu na życie, nie tylko śpiewanie, ale oczywiście też taki styl życia, który łączy w sobie trochę ciszy, a trochę dźwięku, trochę kontemplacji, a trochę działania na zewnątrz. Z jakoś ci Dominikanie tak mi się wydawali dobrze zbalansowani. No, 26 lat temu, kiedy stawiłem się na furcie, tak? Jeszcze świeża była pierwsza edycja śpiewnika Niepojęta Trójco, która wyszła w 98 roku. Natomiast oczywiście ci wspomniani wielcy duszpasterze tworzyli taką aurę i pewną atmosferę. Natomiast muzycznie, no to byliśmy kształtowani też, jeśli chodzi o chorał gregoriański, przez
1: bardzo
0: Marcina
1: zawodowo.
0: Bornusa Szczecińskiego. No. Śpiewaliśmy bardzo dużo, szukając też takich może bardziej egzotycznych brzmień śpiewu gregoriańskiego, jak na polskie ucho, ale nas było dużo i mieliśmy taką energię w sobie, my jako młodzi bracia, żeby szukać jakoś tej dalszej tradycji. Oczywiście też rozwijała się polifonia. Ojciec Dawid Kusz to mój kolega właśnie ze studiów, 2 lata starszy, więc w sumie ręka w rękę szliśmy przez całą tę formację, kiedy on zaczynał komponować, kiedy to nagrywaliśmy. Także no, kawał historii.
1: A młodzi Dominikanie zachwycali się muzyką i tym specyficznym sposobem śpiewu. Ojciec w swojej biografii krótkiej pisze również, że wspomina, że przez chwilę pracował w Jarosławiu. Skoro wywołaliśmy do tablicy Marcina Bornus-Szczecińskiego, to czy ta praca w Jarosławiu, gdzie odbywa się Festiwal Muzyki Dawnej Pieśni Naszych Korzeni, miał wpływ na ojca? Tu Jarosław, no tu ten niezwykły klimat muzyki dawnej.
0: Najbardziej na północ wysunięte miasto basenu Morza Śródziemnego,
1: tak
0: przynajmniej przez te kilka dni w sierpniu. Oczywiście przez wiele lat jeździłem co roku na festiwal jeszcze jako dominikański kleryk, później jako młody duszpasterz z młodzieżą szkół średnich, z którą pracowałem cały rok. Angażowaliśmy się jako wolontariusze właśnie w ten festiwal, więc od kuchni poznawaliśmy twórców.

0: niezwykła atmosfera rzeczywiście.
1: Ojcze, jak młodych ludzi wtedy zarażał ojciec muzyką dawną? To wcale nie są łatwe śpiewy, łatwe formy. Co ich wtedy, co was jako ojca, jako młodego człowieka pociągało w tej muzyce, pieśni naszych korzeni?
0: Tam rzeczywiście widać maestrię tych niezwykłych ludzi, którzy zjeżdżają z całego świata i festiwal to jest niesamowitym takim wglądem w świat tych niezwykłych artystów. Może nie tyle my partycypujemy aktywnie współtworząc, choć też działał chór festiwalowy i zawsze gdzieś na koniec przygotowywał się wspólnie taki koncert. Natomiast to wejście w ich świat, nawet na jeden wieczór, zobaczenie, czym żyją, jak tworzą, jak z czego są utkani ci niezwykli artyści, to dla nas było coś takiego autentycznego, co w tym jednak niedużym miasteczku, nie mówię, że
1: jakim
0: nudnym,
1: jest Kraków?
0: Jednak jakim jest Kraków. tak, dziękuję. Dla nas to był jakiś taki też powiew wielkiego świata. Myślę o Jarosławiu oczywiście, natomiast...
1: Czy te doświadczenia z Jarosławia teraz ojciec wykorzystuje w jakiś sposób na warsztatach muzyki niezwykłej?
0: Dzisiaj w pracy w ośrodku liturgicznym my jesteśmy takim dziwnym tworem. To znaczy, kiedy muszę wyjaśnić w takiej krótkiej mowie typu jazda windą, prawda? Jedziemy 10 pięter razem, muszę opowiedzieć, co robię. To trudno jest to powiedzieć, bo ktoś mówi, aha, czyli koncerty. Mówię, niekoniecznie koncerty, dużo jest też warsztatów. Aha, czyli edukacja. Ale też taka formacja liturgiczna, ale też podcasty i publikacje. Ośrodek liturgiczny jest takim wielozadaniowym ośrodkiem. My nie jesteśmy specjalistami od festiwali. To jest chyba taka ciekawa rzecz, że czasami gdzieś się pojawiamy, pomagamy innym jakoś głębiej może przeżyć takie wydarzenie festiwalowe, natomiast my sami raczej chcemy ludzi wciągać we współtworzenie muzyki. Nawet jeśli przyjeżdżają na sekcję o nazwie Moje Pierwsze Warsztaty, którą to sekcję co roku oferujemy w ramach muzyki niezwykłej, warsztatów muzyki niezwykłej. A zatem tak, różnym ludziom chcemy pomóc jeszcze głębiej, jeszcze pełniej wejść w takie obcowanie z muzyką, ale też nie ukrywamy, że jesteśmy chrześcijańską, katolicką organizacją, więc my wierzymy, że ta muzyka wypływa z pewnego źródła przez duże zi, że to jest boska rzecz.
1: Co ojciec na to, żebyśmy teraz zaprezentowali fragment, taki dotyk tego, co działo się w tym roku na warsztatach, czyli Alleluja ojca Dawida Kusza z tegorocznych warsztatów muzyki niezwykłej.
0: Świetny pomysł.
1: To gramy.

0: Alleluja, kompozycja ojca Dawida Kusza, zarejestrowana na mszy warsztatów muzyki niezwykłej. Jednym z prowadzących warsztaty jest dobrze znany słuchaczom łódzki kantor, wykładowca w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Łodzi, Rafał Maciejewski. Halo, halo, Rafale, leczysz gardło? Czy już wszystko dobrze po warsztatach?
1: Wszystko dobrze. Wróciłem do formy.
0: Witamy cię pięknie. Z nami również ojciec Łukasz Miśko.
1: Panowie. Witaj Agnieszko, witaj Łukaszu. Dzień dobry wszystkim.
2: Rafale, witaj, dobrze cię słyszeć.
1: Cześć, cześć Boże.
0: Panowie, to do obu pytanie. Warsztaty muzyki niezwykłej. Dla każdego z was, w czym tkwi ta niezwykłość muzyki liturgicznej? No bo o niej mówimy. To może zacznijmy od Rafała.
1: Wczoraj wieczorem myślałem sobie, że Agnieszka na pewno o to zapyta. W czym tkwi

0: niezwykłość tej
1: No
0: muzyki,
1: znamy się
0: tych
1: tyle, że...
0: warsztatów. Dla mnie, wiecie, przede wszystkim niezwykłość tych warsztatów i tej muzyki objawia się w jedności wśród tej różnorodności. Było nas 500 uczestników, nie tylko z Polski, z całego świata, z Argentyny, z Indii, a jednak w tej muzyce stawaliśmy jako jedność, jako wspólnota. Warsztaty muzyki niezwykłej to oprócz ogromnego doświadczenia muzycznego, jest to dla mnie ogromne doświadczenie kościoła, takiego kościoła przez duże K, przez jako wspólnotę ludzi wierzących.
1: Argentyna, Indie i ta wrażliwość muzyki liturgicznej jest zupełnie oczywista, inne rytmy, inne tonacje, wydawałoby się skale.
0: Łukasz chyba może więcej o tym powiedzieć, bo pracował z uczestnikami z zagranicy.
2: Chętnie zatem, dzięki Rafale. Oczywiście my też mamy świadomość, że nasza muzyka posiada historię i ta historia to jest trochę lokalna historia, że ona się urodziła tutaj w ostatnich, no, czy dziesięcioleciach, kiedy mówimy o tym nowym ruchu dominikańskim, czy paru wiekach w Polsce, no ale właśnie mamy ludzi, którzy z całego świata, kiedy słyszą o tym formacie warsztatów, to chyba jest to dla nich niezwykłe, że taka ilość ludzi pracuje razem w różnych sekcjach przez cały tydzień, modli się razem i męczy się razem, już przysypia nad tą piątą kawą w ciągu danego dnia razem. Więc oni przyjeżdżają, ale oczywiście ich muzyczny background jest inny. Rzeczywiście wywołani nasi goście z Indii, to przepiękna para, młodzi małżonkowie z 5-miesięcznym dzieckiem, słuchajcie, przyjechali z Indii na nasze warsztaty.
1: Niezwykłe.
2: Coś niezwykłego. I na zmianę się dzieckiem zajmowali. Jedno śpiewało, a drugie z maluszkiem gdzieś tam biegało i kołysało. Natomiast oni mówią, że w tej muzyce oczywiście lokalnej, naszej europejskiej, może mającej jakieś tam znamiona uniwersalizmu, to o tym możemy dłużej rozmawiać. Natomiast, że tu jest coś tak autentycznego, że oni chcą tego doświadczyć, że to... Nawet jeśli nie będzie kropla w krople jeden do jednego przetransportowane i przeniesione do nich do domu, to w tym doświadczeniu wspólnego muzykowania jest coś unikalnego. I to ściąga cały świat do nas.
1: W specjalnej, oddzielnej sekcji, tak?
2: W której byli też Amerykanie z Alaski i kandydatka na pastorkę luterańską z Oslo w Norwegii. I Irlandczycy, i Szwajcarzy. Także tak, na tym mieliśmy bardzo dużo rzeczy.
1: To taka sekcja międzynarodowa, która dopiero uczyła się tej tajemnicy muzyki liturgicznej?
2: Bardzo zróżnicowana grupa, około 50 osób. To już kolejny rok. Tak, wysyłamy zaproszenia w ciemno, w internet i patrzymy, gdzie przynęta chwyci. Tam byli początkujący, mieli takie swoje, moje pierwsze warsztaty, ale też byli bardzo zaawansowani ludzie już i z doktoratami z muzyki, i zawodowi śpiewacy, którzy chcieli jakoś poszerzyć swoje rozumienie muzyki w liturgii właśnie, że czasami mówią... Zawodowo muzykę mamy ogarniętą, ale trochę nie wiemy, jak tym się pomodlić. Pokażcie nam.
1: To teraz już ojcu nie odpuszczę i to samo pytanie, które skierowałam do Rafała, odbijam do ojca o tej niezwykłości muzyki.
2: Myślę sobie o różnych możliwych odpowiedziach, które byłyby prawdziwe dla mnie, ale wiecie, odkryłem jedno w tym roku. Wśród tych różnych odpowiedzi, które mam w sobie po już wielu latach prowadzenia tego eventu, w tym roku zaskoczyło mnie, jak wytrzymali są ci ludzie, to znaczy, co ich tak ciągnie, że oni od wczesnego ranka do późnej nocy, praktycznie nie odpoczywając, oni po prostu chcą tam być razem i się uczyć, i śpiewać. Ja mówię, słuchajcie, może za rok zrobimy trochę luźniejszy program. Oni mówią, nie! Ma być jutrznia rano i ma być wieczorem jeszcze koncert i cały dzień pomiędzy wypchany. Że muzyka liturgiczna, tak myślę, że inna może troszeczkę mniej by to dawała. Natomiast no, co ta muzyka robi ludziom, że oni w połowie swoich wakacji, a może na początku swoich wakacji, nie? W lipcu, w leniwe, letnie, słoneczne dni, oni chcą ciężko pracować, bo ta muzyka im daje jakieś takie, taką satysfakcję niesamowitą. To mnie uderzyło, to jest niezwykłe.
1: A co ciągnie do Krakowa i co daje taką siłę Rafałowi Maciejewskiemu po całym roku ze studentami, po pracy jako kantor? Wakacje zaczynają się dla studentów również, a Rafał Maciejewski nie oszczędza gardła, tylko z Łodzi do Krakowa.
0: To znaczy przyznam, że w tym roku rzeczywiście myślę sobie,
1: Nie pojadę.
0: Jejku, w sobotę przed niedzielą, w którą miałem wyruszyć, jeszcze

0: Właśnie w niedzielę od rana grałem mszę u Dominikanów w Łodzi, szybko potem na pociąg, żeby wieczorem już być w Krakowie, żeby w poniedziałek wystartować. Myślę sobie, jejku, jakie to jest strasznie trudne, ale my z Urszulą Rogalą prowadzimy taką grupę na warsztatach muzyki niezwykłej, która się nazywa Moje Pierwsze Warsztaty. Mieliśmy w tym roku około 30 uczestników i no to jest bardzo satysfakcjonujące patrzeć, jak ci ludzie się rozwijają. Jak realizują z dawien dawna swoje marzenia, bo byli ludzie, którzy mieli 17 lat, ale też byli ludzie, którzy mieli około 60 lat w tej grupie i którzy kiedyś śpiewali, grali, więc to daje ogromną siłę. Poza tym dla nas prowadzących, dla wielu uczestników, z którymi się znamy, jest to po prostu potężne święto muzyki liturgicznej. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby ze sobą pobyć, żeby się pomodlić, żeby się spotkać, żeby doświadczyć tej atmosfery krakowskiego kościoła Dominikanów, bo jest tam niewątpliwie bardzo pięknie. Ze zmęczeniem, ale naprawdę szczęśliwy pojechałem do Krakowa na prowadzić warsztaty muzyki niezwykłej.
1: Jestem ci za to bardzo wdzięczny, Rafale, że dojechałeś.
0: Dzięki.
2: To jeszcze Rafała troszeczkę pomęczymy, żeby już potem mogło to zmęczone gardło odpocząć. Rafale, mówiłeś o osobach, które gdzieś tam kiedyś śpiewały, starszych, ale też wspominałeś o 17-latkach. No, oni są na początku swojej drogi.
0: Tak.
2: Czy oni mówią, z jakiego powodu na warsztaty liturgiczne 17 lat, wakacje?
0: Bo trochę już gdzieś śpiewali w jakimś małym zespole. I to ich zaczęło, właśnie to jest niesamowite, że młodych ludzi ten wielogłos, który praktykujemy, którego chcemy właśnie uczyć i który w muzyce dominikańskiej jest tak bardzo obecny, jak młodzi ludzie wychodzą z takiej gitarowej scholi i troszkę zaczynają śpiewać w wielogłosie, no to mówiąc ich dzisiaj językiem, to ich po prostu zaczyna bardzo jarać. No i właśnie mieliśmy takiego młodego Miłosza, który nie do końca jeszcze wiedział, co ma w swoim instrumencie, jakim głosem dysponuje, ale okazało się po tygodniu, że to jest wspaniały bas, który bardzo świetnie sobie radzi. No i jakoś przyjechał i powiedział, że po prostu chce spróbować, że do tej pory śpiewał zawsze z dziewczynami, że ciężko mu się było utrzymać ze swoją partią, więc przyjechał poćwiczyć. Ale muzyka liturgiczna naprawdę przyciąga ludzi. Jeśli jest im pokazana w taki przystępny sposób, że jest to też jakaś konkretna droga do Pana Boga, to młodzi ludzie, starsi ludzie, seniorzy bardzo chętnie tę muzykę uprawiają. Przyznam, że bardzo mnie to też jakoś porusza, bo ja prowadzę warsztaty muzyki niezwykłej od samego początku. To nie wiem, Łukaszu, pamiętasz, kiedy były pierwsze?
1: No wiesz co, teraz mnie zaskoczyłeś.
0: 13 roku?
1: Może?
0: No właśnie, tak. No właśnie, czyli
1: chyba
0: ja jestem na warsztatach po raz 13 i bardzo mnie to porusza, kiedy widzę uczestników, którzy, nie wiem, 10 lat temu, 5 lat temu byli u mnie w grupie, moje pierwsze warsztaty, a w tym roku na warsztatach już byli na przykład w chórze mistrzowskim, który prowadził właśnie ojciec Dawid z Anitą.
2: No, czyli nie odpuszczają, tylko rozwijają się dalej.
0: Właśnie tak, że te marzenia o muzyce w muzyce liturgicznej znajdują swoje spełnienie. Ludzie się tutaj czują jakoś przyjęci, czują się zaopiekowani, no bo może trochę nie ma tego wszystkiego, co jest w szkołach muzycznych, jakiegoś rodzaju, może nie wiem, rywalizacji, choć dzisiaj to też się zmienia. Ale muzyka liturgiczna jest taką muzyką, która po prostu przyjmuje wszystkich, bo każdy w tej muzyce może jakoś istnieć. Każdy może coś znaleźć dla siebie i każdy może próbować śpiewać.
2: Czy zdarza się, że z Łodzi ludzie przyjeżdżają na te warsztaty, uczestnicy?
0: Tak, miałem w tym roku ze swojej scholi dominikańskiej trójkę uczestników, którzy właśnie byli w chórze mistrzowskim. 2 lata temu czy 3 lata temu w ogóle nie byli w stanie nawet o tym myśleć. Ale już rok temu jakoś ich zachęciłem, żeby spróbowali, że to naprawdę dla ich rozwoju będzie dobre, bo wiem, jak śpiewają. No i w tym roku drugi raz już przyjechali też do chóru mistrzowskiego.
2: A potem to słychać, że owocują te warsztaty, słychać w tych kolejnych wykonaniach?
0: Myślę, że prócz śpiewania, to słychać ich podejście do liturgii, do muzyki.
2: A zdarzyło się, że z Ulą Rogalą pojechaliście gdzieś na warsztaty?
0: No często tak jest, że warsztaty w mniejszych miejscowościach, na przykład w Magdalence, albo w Tczewie, albo w Łomiankach pod Warszawą, odbywają się cyklicznie, co roku.

0: roku jesteśmy tam zapraszani. Czasami już nawet prosimy, żeby zmienili prowadzących, bo ileż można pracować z nami, ale oni nie chcą. I słychać ten progres, jak przyjeżdżamy co roku, jak było 4 lata temu, a jak jest teraz.
1: Panowie pozwolą, że teraz zamiast efektów tegorocznych warsztatów zaprezentujemy słuchaczom aranżację właśnie Urszuli Rogali, Panie Jezu.
0: Prosimy.
2: Jak najbardziej.
1: Dziękujemy bardzo Rafałowi Maciejewskiemu. Wiem, że ty pędzisz do swoich zajęć, ale no i oczywiście leczy ci krtań. Życzymy wszystkiego dobrego, no i zdrowia.
0: Dziękuję.
1: Przede wszystkim zdrowia.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze niezmiernie mi miło z tobą, Agnieszko, rozmawiać. Łukaszu, bardzo miło cię było usłyszeć w takich okolicznościach.
2: Rafale, nawzajem.
0: Innych niż
2: do zobaczenia
0: zwykle.
2: W Krakowie za rok.
0: Do zobaczenia w Krakowie. Dziękuję wszystkim słuchającym.
1: Ja również ci dziękuję i prawdopodobnie do zobaczenia szybciej w Łodzi niż w Krakowie.
0: Tak jest, to do zobaczenia.

Panie Jezu, Urszula Rogala, a ja przypominam, że moim gościem w studiu Polskiego Radia Kraków jest ojciec Łukasz Miśko, dyrektor Ośrodka Liturgicznego Dominikańskiego i prowincjalny promotor liturgii, no i mózg nie tylko tegorocznych warsztatów muzyki niezwykłej, o której dzisiaj opowiadamy. Ojca posługa jako kantora i dyrygenta jest, powiedzmy,

0: Imponujące. Wyjeżdża ojciec do USA. Jak tam pracuje się z taką tradycją liturgiczną, z muzyką liturgiczną? Taką wyniesioną stąd, z tego Jarosławia.
1: No i z Krakowa, i z Warszawy, i z Poznania, bo też w różnych polskich miastach miałem okazję pomieszkać. Natomiast rzeczywiście przeskok między Polską a

0: liturgia, czy ta kultura liturgiczna, to nie jest coś, o czym oglądamy filmy amerykańskie. To jest coś, co się kształtuje też od wieków w takim spotkaniu różnych nurtów protestantyzmu i katolicyzmu, który był tradycyjnie i dalej chyba w dużej mierze jest imigrancki, tak? Że to są często ludzie, którzy przyjeżdżają do Ameryki, odkrywają tam jakieś nowe możliwości ekonomiczne, ale też przywożą ze sobą swój katolicyzm, no i potem próbują właśnie jakoś to skonfrontować z tym, co już zastają na miejscu.
1: A jak ojciec pracował z tymi ludźmi? Nad czym?
0: Może nad podstawowym pytaniem, o co nam chodzi w liturgii. Bo różnica między amerykańską parafią taką przeciętną, a polską parafią jest taka, że tam są pieniądze na muzykę. Tam jest zatrudniony muzyk, który ma pełny etat i jemu płaci się za to, żeby ta muzyka była dobrej jakości. Ona może być dość współczesna, taka trochę, wiecie, no standardowo w wielu kościołach stoi fortepian. Nie mówię o pianinie czy fortepianie elektrycznym, ale po prostu o realnym fortepianie i na tym fortepianie się akompaniuje. Często w latach posoborowych muzyka to była taka muzyka po prostu przyjemna, przyjazna, taka trochę folkowa, taka trochę troszeczkę uwielbieniowa, ale tak fortepian raczej niż organy. To się teraz zmienia w ostatnich latach, ostatnie paręnaście lat. Myślę, że jest renesans takiej muzyki rzeczywiście dawnej, gdzie wyciąga się stare motety łacińskie czy z tej tradycji angielskiej, prawda? Tworzy się nowe rzeczy, więc to jest bardzo ciekawy rynek muzyczny. Natomiast tam rzeczywiście ta pierwsza różnica to jest to, że mamy mnóstwo ludzi zatrudnionych w kościołach. No, oni są dyrektorami liturgii, są dyrektorami muzyki, są dyrektorami formacji, to są świetcy ludzie, kompetentni. Natomiast pytanie, o co nam chodzi w liturgii, to jest bardzo ważne pytanie. Co my tu robimy? Mamy za co to robić? Mamy zasoby? Ale niekoniecznie zawsze wiemy, że tu jest coś więcej niż taki efekt estetyczny, czyli taka superprodukcja. Wiecie, kultura muzyczna w każdej szkole amerykańskiej jest dużo wyższa niż niestety w naszych polskich szkołach, prawda? Więc ci ludzie śpiewają musicale, oni są bardzo muzyczni. Natomiast dla wierzących pytanie o liturgię, o to, gdzie w tym jest Bóg, gdzie jestem ja.
1: W takim razie, jaka jest rola dominikanina, kiedy jest dyrektor od muzyki, dyrektor od liturgii, dyrektor od formacji?
0: Dominikanin robi dobrą kawę, zaprasza tych państwa na rozmowę i posłuchawszy ich, próbuje może pokazać jakieś głębsze sposoby podejścia do tej rzeczywistości, bo to jest pewien problem. Tak myślę, że na poziomie tego przedsiębiorstwa parafialnego to oni są świetni. Natomiast w liturgii my musimy zrobić trochę miejsce dla Boga, który jest pierwszym liturgiem, nie? I to jest już teologia chrześcijańska, chrześcijański wschód o tym dużo powie, ale na zachodzie też to mamy. A lekcja pokory to jest coś, wiem, że to brzmi zabawnie, jak mówię, że dominikanin to jest ekspert od pokory.
1: No właśnie.
0: Ale przynajmniej, prawda, wiemy, gdzie są książki o pokorze i potrafimy te książki położyć na tym stoliku kawowym i powiedzieć, proszę państwa, poczytajmy sobie.
1: Wspólnie.
0: To jest taki metapoziom, prawda, tego, tak, że muzyka w liturgii to jest coś więcej, to jest jednak też teologia. Śpiewaliśmy te utwory Uli, czy Dawida, czy Pawła Bębenka po angielsku i potem pytałem wykonawców w Stanach, słuchajcie, jak myślicie, kiedy to było napisane? Jak stare są te utwory? I mówili, no nie wiem, tak 100 lat może, 150, ktoś mówił 15. Nie wiedzieli, bo jest coś takiego ponadczasowego. Jednocześnie jest tam ten rys tradycji muzycznej, a też taka współczesna, ciepła, no dobra emocja. I ona nie jest taką energią, jakiej dostajemy zastrzyk, kiedy słuchamy rano jakiejś playlisty w drodze do pracy, żeby się obudzić, prawda? To nie jest pop muzyka współczesna, ale jednocześnie ona jest dzisiejsza, ta polska muzyka dominikańska o Bogu, który jest ponadczasowy, mówi i śpiewa językiem dzisiejszym. I to jest chyba w niej bardzo fajne.

0: Ojciec był jednym z dyrygentów na Światowych Dniach Młodzieży Anglojęzycznych Pielgrzymów w Tauron Arenie. A potem to ojciec dostał zaproszenie organizatorów konferencji Episkopatu USA w Orlando, aby poprowadzić taki śpiew liderów wspólnot katolickich.
1: 17 rok po Dniach Młodzieży. Faktycznie to był taki czas, kiedy wiele konferencji czy jakichś takich dużych spotkań katolickich w Stanach szukało jakiejś formuły modlitwy. No bo oni często wynajmowali jakiś wielki stadion, no i msze na stadionie były po prostu takie jak koncert rockowy, ewentualnie muzyka wielbieniowa. Natomiast to im trochę nie grało. Nie? Jak w tej scenicznej, wielkiej produkcji znaleźć miejsce na ciszę, na tajemnicę, na jakąś taką pokorę. I myśmy rzeczywiście jako pierwsi chyba w arenie Tauron połączyli kilka elementów. To nie była tylko muzyka. My śpiewaliśmy głównie właśnie polską muzykę dominikańską po angielsku, ale też efekty wizualne, że tam na wielkich ekranach w tle tej sceny, która stała się ołtarzem na mszę, tam były po prostu wyświetlane jakieś witraże z Katedry Wawelskiej, z innych kościołów. Tam było coś takiego ewidentnie kościelnego, żeby jakoś też skupić naszą uwagę, żeby pomóc wejść całościowo i wzrokiem, i słuchem, i węchem przez kadzidło, naszymi zmysłami w te celebracje. I rok później zostaliśmy poproszeni, żeby powtórzyć to na takiej wielkiej konwokacji, tak to się nazywało, liderów katolickich Ameryki w Orlando, w takim centrum konferencyjnym, które też musieliśmy przekształcić na kilka dni w taką przestrzeń modlitwy. Wydaje mi się, że owoce tego do dzisiaj widać, na przykład takie doroczne spotkanie studentów katolickich z Ameryki. Jest taka konferencja, która nazywa się Seek, czyli szukać, tak, poszukiwać. Mhm. I ona co roku w innych miastach się odbywa. Natomiast od już kilku lat rzeczywiście na tych mszach śpiewa się muzykę w naszym stylu, nie? Że tam jest taka muzyka bardziej tajemnicza, bardziej ponadczasowa. Jest trochę chorału gregoriańskiego, jest jakaś prosta polifonia, wielogłos i te sceny są tak właśnie dekorowane, jak myśmy to zrobili na Tauronie i później w Orlando, więc mam takie wrażenie, że to był dobry moment, żebyśmy coś tam zasiali, coś takiego w tej wrażliwości dobrego zostawili.
0: A czy kiedy zostaje się członkiem podkomisji do spraw muzyki liturgicznej, to ojciec czuje, że to jest to narzędzie, możliwość kreowania muzyki, wpływania na jej jakość?
1: W naszym zakonie rzeczywiście istnieje taka komisja, która zajmuje się liturgią, tekstami, zatwierdzeniem tych tekstów, promowaniem tych tekstów. I podkomisja do spraw muzyki w zakonie dominikańskim to jest taki ciekawy twór. Ja byłem członkiem, jestem dalej, pierwszej takiej podkomisji. Właśnie 6 lat temu ją utworzono i gdzieś ten mandat był taki, że no słuchajcie, ta duża komisja to ona tam zatwierdza teksty, jak jest jakiś nowy błogosławiony czy święty dominikański, trzeba teksty liturgiczne gdzieś, prawda, przedstawić w Watykanie, to ta duża komisja liturgiczna zakonu to robi, ale niech się ktoś muzyką zajmie. No zobaczmy, bo nie mamy wspólnej w zakonie. Kiedyś, no to wiadomo, były księgi liturgiczne po łacinie, śpiewaliśmy śpiew gregoriański, przynajmniej w teorii i to od Ameryki Południowej przez Północną, przez Europę, Afrykę i tak dalej, aż po Azję. Albo od drugiej strony można też sobie glob przejechać. Natomiast no, w tej chwili wiadomo, że śpiewa się raczej współczesne i lokalne rzeczy. No i jak w tej różnorodności znaleźć jakąś jedność? To było nasze zadanie. Trochę pandemia nam w tym przeszkodziła.

0: mówiła. Natomiast rzeczywiście my nie jesteśmy taką komisją, która narzuca, ale staramy się być taką komisją, która zbiera. Czyli piszemy do różnych dominikańskich braci, sióstr, świeckich dominikanów na całym świecie. Nadsyłajcie nam waszą muzykę, podzielcie się tym. Może to, co gdzieś tam wygenerowaliście, zadziała gdzie indziej. Będziemy takim właśnie miejscem dzielenia się tymi owocami dominikańskiego życia. I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście stworzyliśmy, to już tak króciutko tylko powiem, ale taki dominikański brewiarz muzyczny. Różne tony i melodie. No właśnie, teraz kiedy rozmawiamy, mamy w Krakowie 25 dominikanów młodych z całej Europy, z każdej europejskiej prowincji kilku delegatów. Modlimy się po angielsku, natomiast tony muzyczne, których używamy, są od Hiszpanii, przez Norwegię, przez Francję, przez Polskę. Także taki właśnie muzyczny brewiarz został przez nas ułożony.
1: A to pięknie. Wyobraziłam sobie, że jednak Dominikanie to się będą modlić po łacinie. No ale dobrze, po angielsku. Idziemy z duchem czasu. W tej naszej rzeczywistości muzycznej, kościelnej, która no, nie jest jakaś najświetlejsza. Może przydałaby nam się kolejna reforma cycyliańska, żeby coś się zmieniło?
0: Tak. Mamy nadzieję, że te nasze momenty pracy u podstaw, prawda, no to jest tydzień warsztatów w roku. 500 osób to dużo, ale jednocześnie cóż to jest w skali kraju. Ale mamy nadzieję, że to jest jakiś taki właśnie wkład, choć malutki, w to, żeby coś poruszyć w tym, jak myślimy o liturgii na poziomie parafii, na poziomie różnych wspólnot. Rzucę jeszcze tutaj pewną prowokację, bo niestety z podróży po Polsce widzę, że nie zawsze jest to człowiek. Mamy ten fenomen nieszczęsny organisty elektronicznego i to już urąga wszelkim możliwym i zasadom, i smakom. Natomiast tak, rzeczywiście jest to najtańsze rozwiązanie, które w parafiach również bywa. Puszczamy nagrania.
1: W minionej godzinie rozmawiałam o organach i o fenomenie tego instrumentu między innymi z profesorem Julianem Gębalskim, fenomenalnym organistą, tak, który mówił, tak, że nie daje zgody na to, żeby organista nie był absolutnie wykształconym muzycznie człowiekiem. Jakoś tak mianownik wspólny trochę nam wychodzi na minus, jeśli chodzi o naszą muzykalność liturgiczną.
0: Nie chciałbym skończyć naszej rozmowy na takiej nucie pesymistycznej, bo jednak to, co próbowaliśmy tutaj z Rafałem Maciejewskim pokazać, Rafał mówił też o innych warsztatach, które prowadzi. Proszę państwa, tego jest mnóstwo. Jeśli wpiszecie sobie w internet warsztaty muzyki liturgicznej, no to znajdziecie setki, jeśli nie tysiące propozycji w Polsce powiatowej, w małych miasteczkach. Ludzie chcą zmieniać tę sytuację. To nie jest może odgórne, to nie jest może robione przez diecezję, chociaż też każda diecezja ma jakieś swoje struktury doskonalenia zawodowego i duchowego dla organistów i muzyków kościelnych. Natomiast to jest często oddolne i ci ludzie, którzy te warsztaty robią, którzy próbują śpiewać, którzy się nie poddają, to jest coś, o czym no właśnie chciałbym, żebyśmy słyszeli więcej. Możemy pewnie i powinniśmy czasami ponarzekać na ten brak jakiejś pogłębionej duchowej formacji, może muzyków kościelnych, może tych, którzy za to odpowiadają. Natomiast cudowne rzeczy, piękni ludzie, dużo się dzieje. Naprawdę możemy sporo zmienić, kiedy tylko się, no właśnie, nie zrazimy za wcześnie.
1: Drodzy państwo, a za rok już się organizują warsztaty muzyki niezwykłej, które odbędą się w 2027 roku i może dzisiaj słyszy nas ktoś, kto miałby ochotę zajrzeć, zapisać się na takie warsztaty i wywieźć ze sobą wiedzę, która mu się przyda w jego miejscowości.
0: Strona www.warsztaty.mn już jest otwarta.
1: A no właśnie. Dominikanin ojciec Łukasz Miśko, dyrektor ośrodka liturgicznego w Krakowie dominikańskiego, oczywiście prowincjalny promotor liturgii. Bardzo ojcu dziękujemy za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było przemiło z państwem się spotkać. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja wciąż nie schwytała sprawcy ataku w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych jest 17 osób. Pożary w Kijowie, powodem kolejny nocny ostrzał rosyjskimi rakietami balistycznymi. Rzeka umiera, nie odwracajcie wzroku, to hasło dzisiejszego protestu mieszkańców Doliny Bobru. Trwa obława za podejrzanym o staranowanie samochodem uczestników obchodów Christopher Street Day w Berlinie. W ataku zginęła kobieta, 17 innych osób zostało rannych. Podejrzany to członek ruchu islamistycznego.
3: Do zdarzenia doszło wczoraj około 22 w parku Tiergarten, niedaleko bramy brandenburskiej. Biały pojazd po potrąceniu ludzi uderzył w drzewo. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, w środku nikogo nie było. Burmistrz Berlina Kai Wegner podziękował służbom za szybką reakcję. Byliśmy świadkami zdarzenia, w którym potwierdzono jedną ofiarę śmiertelną. Jest wielu rannych. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny berlińskiej policji i straży pożarnej, które szybko przybyły na miejsce. Natychmiast zaczęły udzielać pomocy poszkodowanym. Działania te trwają i od razu wszczęto dochodzenie, abyśmy mogli zatrzymać sprawcę lub sprawców i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Burmistrz Wegner zaznaczył, że na obecnym etapie nie można przesądzać, dlaczego doszło do zdarzenia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.

0: Radio.
1: W nocy policyjni komandosi przeszukali mieszkanie w dzielnicy Schöneberg, położone około kilometra od miejsca ataku. Nikogo w nim jednak nie zastali. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak na Kijów. Według ukraińskich władz stolica została ostrzelona pociskami balistycznymi, a spadające odłamki wywołały pożary w co najmniej trzech dzielnicach. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ogień pojawił się m.in. na 7. i 8. piętrze jednego z budynków. Mieszkańcy usłyszeli liczne eksplozje, jednak dotychczas nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał przez blisko godzinę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jeszcze w piątek wieczorem ostrzegał, że w ciągu najbliższych 48 godzin Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki. Fala przemocy na zachodnim brzegu Jordanu. Osadnicy atakują Palestyńczyków. Izraelskie wojsko przeprowadza naloty na wioski po tym, jak we wczorajszych starciach zginęło dwóch żołnierzy. Kilkadziesiąt osób aresztowano.
2: Wojska izraelskie przeprowadziły ataki na palestyńskie miejscowości na zachodnim brzegu. Były przeszukania i aresztowania. Równocześnie żydowscy osadnicy atakują palestyńskich mieszkańców zachodniego brzegu. Podpalają ich domy, samochody i ziemię, wyrywają drzewa oliwne. Palestyńskie i izraelskie media donoszą o rannych, ale nie podają ich liczby. To pokłosie piątkowych starć w okolicach Nablusu, w których zginęło dwóch Izraelczyków i czterech Palestyńczyków. Dowódca izraelskiej armii Eyal Zamir zapowiedział, że wojsko wytropi wszystkich zamieszanych w zamach terrorystyczny. Jednocześnie przyznał, że rozrastające się osadnictwo żydowskie jest jednym z największych wyzwań dla izraelskiej armii, która ma trudności z utrzymaniem kontroli i porządku na zachodnim brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich mówi o pogromie bezbronnych cywilów i oskarża izraelskich cywilów i wojsko o połączenie sił. Rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku. Pod takim hasłem będą dziś protestowali mieszkańcy Doliny Bobru. To pokłosie katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu zapory w Plichowicach. Będą pięciominutowe wejścia na przejście dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 5 w Kaczorowie, mówi organizator protestu Krzysztof Wilczewski.
3: Z uwagi na to, że katastrofa ekologiczna, która stała się 29 czerwca, ona postępuje, to jest wszystko w toku. Przez najbliższe dwa lata te wszystkie namoły denne, które będą spływały cały czas do rzeki, one będą tylko pogrążały tą całą katastrofę, czy cały ekosystem, czyli nie tylko chodzi o ryby, ptaki, zwierzęta.
1: Organizatorzy podkreślają, że to nie jest protest przeciwko remontowi zapory, ale nie może się on odbywać kosztem przyrody. W Łodzi literacki weekend. Fragment ulicy Piotrkowskiej zamienił się w księgarnię. Są spotkania z pisarzami, rozmowy o książkach i dodatkowe atrakcje. Wśród gości Paweł Piliszko, autor opowieści humorystycznych.
4: Zacząłem pisać, chyba miałem 10 lat, bo już byłem po komunii, bo już miałem zegarek. To był horror, ale zegarek mi się zatrzymywał, więc się wystraszyłem, przestałem pisać.
5: Tak, to jest moja książka o piesku i takiej dziewczynce.
6: Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jakie są atrakcje dla dzieci. Między innymi byliśmy zainteresowani warsztatami cyrkowymi, a przy okazji stwierdziliśmy, że przejdziemy się po prostu Piotrkowską i zobaczymy, co innego ciekawego może nas spotkać.
1: Spotkanie z książką na Piotrkowskiej w Łodzi dziś od 10 do 19. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Lepiej rower na komunie dostać, mówi Mateusz Chorowniak, w Trójce spotkanie ze sportem.
8: No tak mi się wydaje, ale to być może każdy inaczej ocenia. W każdym razie bez wpadki, ale na pewno z falstartem, tak chyba można ocenić inaugurację ligowego sezonu w wykonaniu Lecha Poznań. Mistrzowie Polski chyba choć przeważali, tylko bezbramkowo zremisowali u siebie z Krakowią. Swoje zrobili za to inni medaliści ubiegłego sezonu. Jagiellonia 1-0 wygrała z Koroną, a Górnik Zabrze 2-1 ze Śląskiem Wrocław. Rozczarowania tym wynikiem nie krył pomocnik wracającego do Ligi Śląska, Grzegorz Tomasiewicz.
9: Szkoda, bo ciężko pracowaliśmy na to pierwsze spotkanie, chociaż żeby ten punkcik przywieźć do Wrocławia. No i nie trzeba przeanalizować to spotkanie, dzisiaj jeszcze odpocząć i przygotować się na Raków.
8: Wspomniany Raków ligowe granie zacznie dzisiaj meczem z Wisłą Płock. Poza tym na boiska wybiegną jeszcze Widzew z Motorem oraz Wisła Kraków z GKS-em Katowice. W nocy grała Liga MLS i wciąż nie mamy dobrych wieści na temat amerykańskiej przygody Roberta Lewandowskiego. Polak grał tylko w drugiej połowie, zakończył swój występ bez bramki, a Chicago Fire, którego barwach występuje, przegrało 1-3 z New York City, spadając tym samym na czwarte miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Za oceanem zakończyły się już Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. W ostatniej konkurencji, a więc kajak krosie, najlepiej wypadła Klaudia Zwolińska. Choć, jak przyznaje sama zainteresowana, ćwierćfinał to nie był szczyt jej marzeń.
10: Wiele rzeczy, które się dzieją naokoło, one są niezależne od nas i mój bieg ćwierćfinałowy był bardzo podobny do poprzedniego. Jednak Brytyjka dużo mocniej mi rozpuściła bramkę podjazdową i ja po prostu nie zmieściłam całej głowy w tej rozpuścianej bramce.
8: Zawody w

0: Lechomie Polacy kończą z dwoma medalami. Brązowym Klaudii Zwolińskiej w C1 oraz srebrnym Michała Pasiuta w K1. Aż 9 lat musieliśmy czekać za to na indywidualny medal szermierczych Mistrzostw Świata w kobiecej szpadzie. Impas w Hongkongu przełamała Barbara Brych, która zdobyła brąz.
1: Po walce bezpośrednio półfinałowej czułam trochę tak niezadowolenie, ale przeszło mi szybko. Bardzo się cieszę, że mam ten brązowy medal, bo wiem, jak ciężko na tym podium się znaleźć.
0: Serdecznie gratulujemy, a dzisiaj o podium panie powalczą w szabli, a panowie w szpadzie.
2: Panie w szabli to można powiedzieć hajduczki. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale stopniowo od Szczecina rosnące do dużego, gdzieniegdzie przelotny deszcz, głównie na zachodnim Pomorzu. Wieczorem na północy może zagrzmieć, na termometrach 25 stopni w północnej Polsce, 30 w centrum, 32 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem od 19 do 24.
3: Autopromocja.
4: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
5: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
6: Jestem w Soli i nie jestem sam.
7: Dzień dobry.
8: Dobry.
9: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
4: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
6: Jak fajnie jest tutaj?
9: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
4: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami? Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
10: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Królestwo Roślin.
11: Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Witam w audycji poświęconej roślinom, roślinomaniactwu i różnego rodzaju formom uprawiania roślin, zajmowania się roślinami, rozmawiania o roślinach. Naszą taką główną ambicją w tej audycji jest tworzenie opowieści czy też narracji o Królestwie Roślin, o tym, jak w ogóle o roślinach możemy opowiadać, ale też jak wzbudzać w takich właśnie szerokich rzeszach ludzi pasję do zajmowania się roślinami i do ich rozpoznawania. A dziś trochę tak letnio będzie o ROT. Popularnych rodosach, rodzinnych ogródkach działkowych, ale takim głównym naszym tematem będzie próba zastanowienia się, jak powinny wyglądać takie rodzinne ogródki działkowe przyszłości. No i nadarza się okazja, bo mamy w studio osobę związaną z Rotford Szczęśliwice. I tenże właśnie ogródek działkowy uchodzi za jeden z takich najprężniejszych, najbardziej proekologicznych, najciekawszych rodosów. Jest z nami mieszkanka Ochoty, ogrodniczka z Rotford Szczęśliwice Agnieszka Tomasik. Po piosence będziemy próbowali zdefiniować sobie ten rod przyszłości.

0: A w Królestwie Roślin jest z nami Agnieszka Tomasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ogrodniczka z Fortu Szczęśliwice, z Rotfort Szczęśliwice, ale też i od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli tutaj chwaląc naszą dzisiejszą gościnę. Laureatka konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni, edycję 2024, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: I jaka to była kategoria?
1: To była kategoria dosyć szeroka. Obecnie wydaje mi się, że ona już jest zastąpiona przez dwie inne kategorie. To była kategoria ogródki przydomowe oraz ogródki działkowe w Warszawie, tak? Także
0: to rzeczywiście jakaś potężna kategoria, tak, wydaje się, tak. Bo domyślam się, że takich ogródków przy domkach jednorodzinnych też jest w Warszawie jednak bardzo dużo.
1: Tak, zgadza się, zgadza się. Dlatego jakby dla mnie to był ogromny sukces, zaskoczenie, ale też motywacja do tego, żeby w ogóle promować i ten konkurs i promować w ogóle zajmowanie się roślinami.
0: To może powiedzmy kilka słów, cóż to w ogóle jest za konkurs organizowany przez Zarząd Zieleni?
1: Warszawa w kwiatach, wydaje mi się, że jest to najstarszy konkurs taki ogrodniczy w Polsce. Jest to konkurs, który został zainicjowany jeszcze w latach 30. przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Wydaje mi się, że to był chyba 1935 rok. W tej takiej smutnej, szarej Warszawie lat 30. To była taka zachęta dla mieszkańców, żeby sprawić, żeby Warszawa wyglądała lepiej. I rzeczywiście zaangażowali się w to zarówno mieszkańcy, zwykli szary ludzie, tak, ale również firmy, które udostępniały w cenach promocyjnych sadzonki. I ta Warszawa rzeczywiście ożyła, tak? Niestety, wiadomo, zawieruchy wojenne i późniejsze lata powojenne przerwały tą piękną tradycję, która się zaczynała tworzyć. Natomiast w 1971 roku konkurs został reaktywowany na początku na Powiślu. Natomiast od lat 80. już objął swoim zakresem całą Warszawę i z roku na rok przybywa uczestników, przybywa zgłoszeń, a Warszawa dzięki temu chyba już jest słynna z tego, że jest po prostu miastem tonącym w kwiatach.
0: No tak, bo tam też kojarzy mi się też taka kategoria balkon roku, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak. Ja przyznam szczerze, że zanim zostałam ogrodniczką w Rotfort w Szczęśliwice, namiętnie uprawiałam kwiaty na balkonie. Natomiast odkąd przeniosłam się do rodu naszego, mój balkon troszkę jakby przygasł. Natomiast
0: to chyba tak jest, bo ja mam podobnie, że odkąd mam ogród, to już nie bardzo mam czas na balkon.
1: Natomiast tych kategorii w konkursie Warszawa w kwiatach jest naprawdę dużo, bo są balkony, właśnie są ogródki przydomowe, są ogródki działkowe, które moim zdaniem one są takim DNA w ogóle tego konkursu. Balkony i ogródki działkowe, bym powiedziała. Natomiast bardzo też dużą popularnością cieszy się inicjatywy sąsiedzkie. Również osiedla. Także tych kategorii przybywa i widać, że ten konkurs jest coraz bardziej taki, nie chcę powiedzieć powszechny, może popularny.
0: A teraz chyba zaczęła się kolejna, w sensie skończyły się już zgłoszenia do kolejnej edycji i rozumiem, że jak to wygląda, że wyrusza taka komisja, która wszystkie te balkony komisyjnie odwiedza i ocenia?
1: Tak, ja tutaj

0: To chyba nie jest tajemnica Poliszynela, bo gdzieś tak jakby tutaj w kuluarach się o tym mówi. Zresztą na Rotfort Szczęśliwice mamy klub ogrodnika, który jest, PZD w ogóle jest partnerem tego konkursu i co roku podczas finału wspieramy bardzo to święto, organizując swoje stoisko, więc też wiemy, jak wygląda w ogóle też kwalifikacja i przebieg tutaj wejścia do konkursu, więc przede wszystkim do 30 czerwca, to jest bardzo proste zgłoszenie, można to zrobić nawet przez telefon, do 30 czerwca należy obfotografować swoją działkę, tudzież balkon, tudzież tą inną inicjatywę i wysłać zgłoszenie. Następnie część działek, z tego co wiem, na podstawie tam pewnie wieloosobowej komisji, ta komisja przyjeżdża do wybranych działek. Ja pamiętam, że u mnie na działce to chyba było 17 osób, tak? To byłam bardzo zaskoczona. Tak, to jest niezła wycieczka, tak? To są przedstawiciele i ogrodów botanicznych, różne osoby będące autorytetami w ogrodnictwie. Także przyznam szczerze, że byłam zaskoczona.
1: I duży później, stres?
0: To znaczy... Nie, chyba nie. Chyba to wszystko odbywa się w takiej bardzo miłej, przyjaznej atmosferze i takim... To wspaniałe uczucie, że człowiek dochodzi do wniosku, że nie święci lepią garnki. Że nagle, bo mówię, dostałam nagrodę w 2024 roku i uważam, że byłam wtedy nadal początkującą ogrodniczką, bo swój ogród nabyłam w 2020. Nabyliśmy prawa do działki. I to, jak szybko przychodzi nagroda za ten wkład, jaką to daje wspaniałą satysfakcję, jak to cieszy oczy i jak można się tym dzielić, to jest niebywałe, tak? I jeszcze ten konkurs, który jest dodatkowo taką wisienką na torcie ogrodnika.
1: No to tym bardziej trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych uczestników, wszystkie osoby uczestniczące w tym konkursie Warszawa w kwiatach i zieleni. Tym, którzy się spóźnili ze zgłoszeniem, no możemy polecić właśnie przyszły rok. Bo
0: tak,
1: to teraz już za chwilę można zaczynać przygotowania i w przyszłym roku wystartować.
0: Tak, i nie zniechęcać się. Nie zniechęcać się, bo czasem jakby można wysyłać zgłoszenia kilka lat pod rząd, gdzieś to zdjęcie może nie przejdzie, tak? Natomiast naprawdę nie należy się zniechęcać, bo to jest sama przyjemność.
1: No ja myślę, że w ogóle mam nadzieję, przynajmniej samą przyjemnością jest też uprawianie roślin, czy to na balkonie, czy w ogródku. A oczywiście, jeżeli uda się jakoś zabłysnąć w tego rodzaju prestiżowym konkursie, no to to już jest w ogóle jakiś bonus taki niesamowity.
0: Tak, tak. My zachęcamy naszych działkowców, żeby brali udział, żeby się zgłaszali, tak? Bo to jest naprawdę taki... No to jest miłe, tak?
1: Powiedziała pani, że nabyła działkę w Forcie Szczęśliwice w 2020 roku. Czy to z pandemią było związane?
0: Właśnie, tak przede wszystkim to takie może małe dementi. Nie nabyłam działki, tylko nabyłam prawa do działki, bo musimy pamiętać o tym, że w PZD tutaj nie nabywamy działek, tylko prawa do użytkowania.
1: Dzięki za to sprostowanie.
0: Tak, bo to jest ważne, tak? Natomiast udało nam się nabyć te prawa do działki tuż przed pandemią, na początku 2020 roku. I później nagle okazało się, że to po prostu było coś takiego, co bardzo też nam pomogło przetrwać tą pandemię, tak? Bo od razu zaczęliśmy.
1: No i zdaje się, że potem to już dużo trudniej było zdobyć takie prawa do działki, bo z tego co pamiętam, jak w 2020, kiedy już zaczęła się pandemia, nagle okazało się, że wszyscy chcieli mieć ROT.
0: Tak, zgadza się. Tak było, natomiast mówię, mi się jeszcze udało, bo uważam, że też ważne jest, żeby te działki ROT były blisko miejsca zamieszkania, tak? Ja jestem ochocianką i zależało mi, żeby po prostu te korzenie jeszcze bardziej tutaj na Ochocie zapuścić i to, że ja mogę codziennie być na działce, to jest coś fantastycznego, tak? Więc jakby szukając działek, ja naprawdę zachęcam, żeby to były działki, które gdzieś są w takiej odległości roweru, spaceru, bo wtedy one naprawdę żyją, tak?
1: No też rozumiem, cała ta idea powstała dokładnie w ten sposób, prawda, że to miały być takie działki, które służą zdrowiu, służą właśnie popularyzacji zdrowego trybu.

0: użycia. No i też chodziło o to, żeby tymi rękoma sobie w ziemi pogrzebać gdzieś w miarę blisko swojego miejsca zamieszkania.
1: Tak, dokładnie taka była idea. Na początku gdzieś tam te działki, chyba jeszcze pod koniec XIX wieku, była taka idea, żeby one powstawały dla zdrowia, a później już nawet zostały przez zakłady pracy, tak to były narzucane, tak? W sensie, że trzeba było je mieć. Co okazuje się, że to nie było wcale złe, tak? Że mimo, że to jest spuścizna gdzieś tam tych lat takich PRL-owskich, to dzisiaj się okazuje, że akurat z tego możemy czerpać.
0: Tak, to też dobrze, że pani tutaj opowiedziała o tym dziedzictwie PRL-owskim, ale też o tym, że tak naprawdę dziedzictwo tych rodzinnych, one się wtedy jeszcze oczywiście nie nazywały rodzinnymi ogródkami działkowymi, ale w ogóle ogródków działkowych to dziedzictwo zrodziło się w Niemczech, tak, no jakoś w połowie XIX wieku. I w Polsce przeczytałem, że oczywiście to nie była jeszcze Polska, na terenie Polski w 1897 roku dr Jan Jalkowski w Grudziądzu.
1: Tak, zgadza się. Słoneczne kąpiele.
0: Tak, słoneczne kąpiele, ogród podobno do dziś zresztą istniejący. Więc można odwiedzić. Poopowiadamy sobie jeszcze o działaniach ROD Fort Szczęśliwice, a teraz posłuchajmy piosenki.

0: Strange weather i rzeczywiście ta pogoda tego lata jest bardzo dziwna, chociaż ostatnio moja znajoma ogrodniczka powiedziała mi, że narzekanie na pogodę jest generalnie po prostu czymś takim chyba wpisanym w nasze DNA i że ta pogoda no po prostu zawsze jest dziwna, bo nigdy nie wiemy czego się do końca spodziewać, więc może rzeczywiście to tak bardziej jest. A w studio jest z nami Agnieszka Tomasik, ogrodniczka z ROT Fort Szczęśliwice, i może powiedzmy kilka słów o tym, czym Fort Szczęśliwice jako rodzinny ogród działkowy wyróżnia się na tle innych tego typu ogrodów.
1: Tak, bo się wyróżnia moim zdaniem.
0: No już sama lokalizacja.
1: Tak, sama lokalizacja w ogóle jest unikatowa, dlatego że ogród jest położony na terenach dawnego fortu. To nazywał się Szcza, w ogóle stąd jest nazwa Szczęśliwice całej dzielnicy. Jest otoczony, to znaczy może inaczej, był otoczony fosą, natomiast teraz jest położony na obrzeżach tej fosy, ponieważ wnętrze fosy zostało sprzedane. Natomiast część działek ma w ogóle widok i dostęp do fosy.
0: Przychodzą... No i rzeczywiście jest woda, rozumiem, są
1: jest
0: zarośla.
1: Woda, są zarośla, przychodzą do nas ornitolodzy. Organizujemy spacery z ornitologami, ponieważ tutaj zasoby, jeśli chodzi o ptactwo, jest jakby bardzo unikalne, tak? To jest niepowtarzalne. Jesteśmy taką enklawą, tak? Na przykład moja działka znajduje się też na, może nie ma dostępu do fosy, natomiast jest położona na skraju dawnego nasypu kolejowego, dlatego że tutaj szła taka kolejka wąskotorowa. Więc to też są takie aspekty historyczne, tak, że wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy dlaczego, bo w ogóle działki kiedyś powstawały w takich miejscach bardziej przemysłowych, gdzie trudno było stworzyć co innego i były zagospodarowane przez działkowców. Dzięki temu mamy tam ROT Fort Szczęśliwice funkcjonuje od lat 60., więc mamy mnóstwo starodrzewia, mamy właśnie ptactwo, mamy jeże, także...
0: Przeczytałem też, że jesteście wręcz objęci jako fort opieką konserwatora zabytków.
1: ROT Fort Szczęśliwice jako taki, Fort Szczęśliwice, tak, jest objęty opieką konserwatora, tak.
0: Czyli rozumiem tak. Też, wy jako ROT korzystacie trochę z tego.
1: Korzystamy, dlatego że chroni nas to przed tym, że powstanie tam jakaś zabudowa niezgodna z opinią konserwatora, tak? Więc jakby mamy nadzieję, że tutaj ta struktura, ta tkanka pozostanie niezmieniona.
0: No dobrze, w 2020 roku kupiła pani tę działkę na terenie ROT Fort Szczęśliwice i tak sobie myślę, kupuję taką działkę. I co? I już jestem gotowa do tego, żeby być laureatką tego konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni, czy jednak jakąś pracę trzeba włożyć?
1: To zależy. Ja w ogóle nie byłam gotowa. Ja w tamtym momencie, bo jakby moja historia osobista jest taka, że ja zawsze szukałam, miałam takie napadowe hobby, tak? Tutaj lubiłam, bo pracuję w korpo, ale lubiłam zajmować się, trochę coś pisać, jakieś kursy pisarskie, potem skończyłam jeszcze historię sztuki i w momencie, kiedy nabywaliśmy z mężem prawa do działki, ja kończyłam historię sztuki, bo wydawało mi się, że ta historia sztuki będzie takim moim nowym konikiem. I powiedziałam mężowi, że w ogóle nie będę się za bardzo zajmować tą działką, jak on chce, to niech on ją sobie tutaj robi, tak? Pierwszy rok był rzeczywiście taki, że ja tak przychodziłam i mówiłam, no to tak, hortensje i rododendrony i trawnik.
0: Czyli taki klasyk.
1: Taki klasyk, tak. Ja jestem po prostu z takiego klasyka. Trawnik, hortensje, rododendrony. Po czym okazało się, że poszłam

0: Zapoznałam się z dziewczynami od nas z działek, z Katarzyną. Powstał klub ogrodnika. I w ogóle bardzo szybko się nawróciłam. Bardzo szybko zrozumiałam, że hortensje, rododendrony, one potrzebują wody, że to w ogóle nie są gatunki, które są jakoś tutaj nam rodzime. Że jeżeli mam mieć ogród bujny i taki niewymagający krwawicy, to muszą być to gatunki rodzime, tak? Więc nie ukrywam, że sprowadzamy sobie różne nasionka gdzieś tam skądś, ale generalnie staramy się, żeby ta uprawa była jakby... Przeszłam z rododendronów i hortensji, przeszłam w byliny. Byliny są cudowne, ponieważ one już w drugim roku, praktycznie w pierwszym po posadzeniu, dają niesamowity efekt. I wydaje mi się, że ta Warszawa w kwiatach, to udało mi się ją osiągnąć dzięki bylinom. A później właśnie klub ogrodnika, wysiewy, wymiana nasionami, wymiana doświadczeniami, bieganie po działkach, co która sąsiadka ma. To jest w ogóle niesamowita społeczność.
1: Ja tutaj leży przede mną bukiet, który dostałem od pani Agnieszki i między innymi kosmosy, ale to jest jakaś odmiana taka żółciutka, cytrynowa.
0: To jest ksantos. Tak.
1: Zatrwiany widzę, chyba lwie paszcze też tutaj, cynie. Tak. Więc taki bukiet z kwiatów jednorocznych i rozumiem, to właśnie tego typu przyszłe bukiety powstają na tych warsztatach wysiewania.
0: Tak, tak, tak. W ogóle jakby takim motywatorem do robienia tych bukietów to jest to, co chcemy osiągnąć. Chcemy stworzyć kalendarz, gdzie na każdej stronie będzie zdjęcie bukietu z kwiatów jednorocznych, które wysiewamy na warsztatach. I ten bukiet akurat to jest backstage, ma pan jakby już wgląd w to, co będzie w kalendarzu na 2027 rok. To jest taki morelowy, żółty, aprikotowy bukiet. Więc rzeczywiście zasadą jest to, że to są bukiety, które powstają z nasion, które wysiewamy u nas podczas lutowych, marcowych, kwietniowych wysiewów, tak? Bo to są, już wchodzimy w kwiaty ciepłolubne. Natomiast wysiewy zimolubne zaczynamy już w lutym. Ten tak zwany też winter sowing. Tak, ale wracając właśnie do tego, jak zostałam laureatką tego konkursu, to wydaje mi się, że właśnie ten odwrót od tych hortensji i rododendronów w stronę bylin, a następnie właśnie próby wysiewów jednorocznych i ubogacanie nimi rabat spowodował to, że ten efekt był naprawdę taki, jaki był, że zachwycił komisję.
1: Bo rozumiem, byliny też dają ten rodzaj bujności, prawda? Hortensje, rododendrony, no one są bardzo eleganckie i powiedziałbym tak eleganckie, że aż takie monotematyczne, no nie chcę powiedzieć nudne, bo to są też piękne rośliny oczywiście. No i jeszcze przy okazji też hortensje, one nie są też zbyt pożyteczne dla owadów zapylających.
0: Dokładnie.
1: Tam zobaczyć jakąś pszczółkę czy trzmiela na hortensji, to jest rzadkość.
0: Tak, więc my też się edukujemy tutaj, tak? Uczymy się, jakby pan teraz przyjechał do nas do ogrodu, to na naszych rabatach po prostu jest biało. Dlaczego? Bo są wyścielane wełną owczą, tak? Bo chcemy uniknąć tego parowania wody, a równocześnie wzbogacać ściółkę, tak? Zamawiamy kompost z kompostowni, zrębkujemy, więc tych takich działań jest bardzo dużo i też nasze ogrodniczki i ogrodnicy są bardzo, moim zdaniem, też świadomi dzięki temu, że my staramy się tę edukację jakoś prowadzić. Mamy edukatorów u nas w ogrodzie.
1: Czyli staracie się być takim laboratorium rozwiązań ekologicznych.
0: Tak, dokładnie. Co więcej, wydaje mi się, że nasz ogród... Znaczy, ja nie ukrywam, naszą pasją są kwiaty. Ja mam pomidory, tak? Też mamy ogrodniczki, które w ogóle mają... ich konikiem są warzywa. Natomiast moją pasją i wydaje mi się, że wizytówką Rotworth Szczęśliwice to są kwiaty, kwiaty jednoroczne, ale również wysiewamy dwuletnie. I to jest po prostu takie też, bo niektórzy mówią, że to ogrody działkowe to raczej powinny być warzywa.
1: No natomiast... bo to wynika też, rozumiem, z tradycji, szczególnie po 45 roku, kiedy odżyła ta idea w czasach PRL-u. Ona była związana jednak z produkowaniem własnej żywności, co było odpowiedzią też na głód czy groźbę głodu.
0: Zgadza się.
1: Prawda?
0: Natomiast to jest coś wspaniałego, móc zjeść pomidora, czy ogórka, czy marchewkę z własnej działki. I tutaj taka dygresja. Mój mąż na przykład bardzo lubi sałatkę jarzynową i ja sobie w tym roku postawiłam

0: Mam za ambicję, że w tym roku zrobię sałatkę jarzynową z własnych warzyw. I naprawdę odnoszę sukcesy. Widzę, że to wszystko...
1: Groszek rozumiem już po zbiorach.
0: Tak, tak, tak. Natomiast i to jest w ogóle, naprawdę daje niesamowitą satysfakcję. Tak? To daje niesamowitą satysfakcję, plus do tego ja po prostu wiem, co jem. Tak? Więc wracając właśnie do kwiatów jednorocznych, one też, to nie jest tylko tak, że one to są, jest taka fanaberia, tak? To jest tak, że my idziemy na imieniny, idziemy z kwiatami z własnego ogrodu. Mamy mnóstwo zapylaczy, a poza tym, no, one też jakby kolaborują tak z warzywami. Prowadzimy warsztaty kwiaty w warzywniku. Tego jest mnóstwo.
1: Dlatego no ja tutaj potwierdzam tylko po tym bukiecie, który dostałem. To jest, szanowni państwo, takie florystyczne arcydzieło. Właśnie żółto, aprikotowo, pomarańczowe. Te kolory się przenikają, więc wygląda to absolutnie przepięknie. No, kwiaciarnie spokojnie mogłyby się chwalić tego tak. rodzaju bukietami.
0: Tak, myślę, że tak.
1: A jeszcze przy okazji jest bardzo takie naturalne.
0: Tak. Tak, tak, tak. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle bardzo nam się zmienia, że to jest trochę tak jak moda z ubraniami, to ja widzę, że nam też się zmienia, tak? Że ja pamiętam, jak zaczynałam ogrodnictwo, tak jak powiedziałam, hortensje, rododendrony, potem chciałam peonie, potem dalie, a na przykład w tym roku, potem była, jest jakby cały czas u nas trwa fauna groszki pachnące. Też mieliśmy warsztaty z groszków pachnących, ale ja w tym roku zachwyciłam się liliami. Lilie są bardzo wdzięczne, bo mogą rosnąć w półcieniu. Mój ogródek jest w dużej mierze położony w półcieniu i wydawało mi się na początku, że to jest wada. Natomiast teraz już wiem, że dużo łatwiej jest utrzymać piękny, nawet kwitnący ogród w półcieniu, niż na takiej słonecznej patelni.
1: No tak, bo rozumiem, że ta gleba też się tak nie wysusza.
0: Tak, tak, tak. Więc zdecydowanie to jest tak. I jeszcze też z takiego osobistego doświadczenia, jeśli mogę powiedzieć. W tym roku byłam na takim krótkim wyjeździe gdzieś w górach i idąc po górach, mówiłam koleżankom, o, to jest przymiotno Karwińskiego, a to jest arcydzięgiel, a to jest ostrogowiec. I one mnie zapytały, kiedy ja się tego uczę? I ja doszłam do wniosku, że my się tego nie musimy uczyć. To jest po prostu tak jak dziecko, które nie uczy się języka swojego ojczystego, tylko się nurza w nim, dlatego że od dzieciństwa po prostu jest nim otoczone. I ja widzę, że po tych 5-6 latach ogrodnictwa to po prostu tak jest, że to jest naturalne, że my mówimy już językiem ogrodników.
1: Tak, rozmawiamy o Rod Fort Szczęśliwice. Posłuchajmy teraz piosenki i wrócimy do rozmowy o waszych działaniach edukacyjnych.
0: Tak.

0: Agnieszka Tomasik z ROT Fort Szczęśliwice jest z nami w studio i rozmawiamy o rodzinnych ogródkach działkowych, ale już sobie powiedzieliśmy, że interesuje nas ROT przyszłości. Czy pani zdaniem ten Fort Szczęśliwice może uchodzić za taki ROT przyszłości?
1: Tak. Tak, myślę, że nasz ROT jest naprawdę ogrodem przyszłości.
0: I na czym to polega?
1: Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że polega to na tym, że łączymy w ogóle różne funkcje, tak? Łączymy funkcje ekologiczne, edukacyjne, społeczne, zdrowotne. Że naprawdę chcemy tam spędzać czas, a poza tym jesteśmy też otwarci, tak? My jako ogród jesteśmy otwarci, organizujemy bardzo dużo wydarzeń dla lokalnych społeczności. I na przykład

0: naszym takim sztandarowym działaniem, to jest prowadzenie wysiewów. Chodzi o to, żeby właśnie zachęcać innych osoby, te, które nie mają tego, tego zasobu, jakim jest działka, żeby zobaczyły, że ogródek można uprawiać nawet na bardzo małej przestrzeni, w skrzyniach na balkonie, że można gdzieś jakieś skrzyni gdzieś przy wejściu. Także nasz klub ogrodnika, nasz Rotfort w Szczęśliwice prowadzi warsztaty wysiewowe, prowadzi warsztaty edukujące, jak łączyć kwiaty z warzywami. Mieliśmy w tym roku warsztaty o tym, jak zakładać grządki te permakulturowe, tak? Mieliśmy szkolenia z tego, jak ciąć róże i mieliśmy szkolenia z lilii, z cięcia, z kompostowania. To jest bardzo ciekawe, dlatego że na każdej działce jakby obowiązkiem jest mieć kompostownik.
1: Obowiązkiem?
0: Tak, tak. Na działce powinien być kompostownik. I w związku z tym jakby to nie chodzi o to, żeby to był śmietnik, tak? To chodzi o to, żebyśmy my zauważyli realne korzyści, jakie wynikają z tego, że mamy bezpłatnie taki zasób, który ubogaca naszą ziemię. Ta ziemia żyje, te dżownice później przetwarzają tą ziemię i naprawdę coraz bardziej świadomie nasi działkowicze korzystają z tych warsztatów, ale to już właśnie osoby z zewnątrz.
1: Ja tylko dodam tutaj i odeślę, że można znaleźć podcast Królestwa Roślin poświęcony w całości właśnie kompostowaniu i oczywiście też tutaj i zawsze zachęcam do tego, żeby kompostować wszelkie materiały, które mamy w ogrodzie, no bo to jest takie bezpłatne dobro, które dlatego ogrodu potem na nowo można włożyć jako ten zasób.
0: To prawda. Ja na przykład właśnie warzywa to w zasadzie uprawiam tylko na tym kompoście, który produkujemy, a że właśnie też mam taką przywilej, że mieszkam bardzo blisko ogrodu, więc ja w zasadzie codziennie chodzę z kubełkiem pełnym kompostu. I po przerzuceniu w zasadzie w ciągu sezonu mam naprawdę olbrzymi zasób kompostu. I jeśli chodzi właśnie o warsztaty, o edukację, okazuje się, że w ogóle inne ogrody warszawskie idą w nasze ślady, tak? Że już nie jest tylko tak, że Rotfort w Szczęśliwice organizuje warsztaty i edukuje, ale okazuje się, że właśnie sąsiednie ogrody też mają taką społeczność. Więc to jest wspaniałe, że jakby to podejście takie do otwierania ogrodów i zapraszania sąsiadów, zdawało się, że przyjeżdżały do nas na warsztaty osoby z Białegostoku, tak? Bo są one bezpłatne.
1: No właśnie, bo to jest chyba też rzadkość, że to, co dzieje się w ROT, jest otwarte również dla osób z zewnątrz, a wy wasze działania edukacyjne w ten sposób traktujecie, że tam właściwie każdy może się na te warsztaty
0: tak,
1: zapisać.
0: Tak, tak, tak. Przyznam szczerze, że nie zdarzyło się jeszcze tak, żebyśmy musieli kogoś odesłać z kwitkiem, tak? Mamy przepiękny dom działkowca i w tym roku jeszcze powstał przy domu działkowca ogród społeczny. Uzyskaliśmy dotację z miat i dzięki po prostu ogromnej pracy takiej społecznej naszych działkowców stworzyliśmy ogród, który stał się naszym takim poletkiem doświadczalnym. Możemy tutaj też właśnie uprawiać rośliny. Naszym marzeniem jest w ogóle założenie szklarni, w której będziemy mogli przechowywać wysiewy nasze i uczestników warsztatów. No ale to jest pieśń przyszłości.
1: Ale rozumiem, że taki ogród społeczny, on też ma być inspiracją dla innych osób, które mają te ogródki
0: tak,
1: działkowe?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To jest właśnie, chodzi o to, żeby jednak te ogrody nie były taką monokulturą, tylko żebyśmy mogli po prostu podpatrywać, co gdzie zasadzić, ale też, żeby wykorzystać warunki takie, jakie mamy. Nasz ogród jest w dużej mierze położony na ziemi gliniastej, tak? Więc jakby musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że jest to z jednej strony trudność, ale z drugiej strony jest to zaleta, tak? Bo na przykład róże wspaniale rosną na ziemi gliniastej.
1: A co jak ktoś ma działkę w Rotfort Szczęśliwice i powiedzmy nie chce kompostować, chce mieć po prostu trawnik, hortensję i święty spokój?
0: No, nie możemy zmusić nikogo, tak, do tego, żeby

0: żeby uprawiał coś innego niż trawnik i hortensy. Natomiast natura trochę sama przywołuje do porządku. Mamy problemy z wodą, tak? To jest w ogóle problem suszy. W związku z tym, umówmy się, utrzymanie takiego trawnika jest niezwykłym wyzwaniem, tak? Więc jakby tutaj, tak powiem, reklamacje, że nie ma wody, no, trzeba dostosować ten ogród do warunków, w jakich żyjemy, tak? I to widać, tak? Że nasi działkowcy w dużej mierze zaczynają przechodzić właśnie na te rośliny, które nie wymagają aż takich zasobów wodnych.
1: Czyli ta zmiana odbywa się w jakiś taki naturalny zupełnie sposób.
0: Trochę tak. I staramy się w ogóle, chcielibyśmy, żeby odbywała się naturalnie, ale też bardzo często po prostu apelujemy do działkowców, żeby jednak spojrzeli na to działkowanie trochę w inny sposób, że to nie jest tylko dacza, tak? To jest zasób, który daje przywileje, ale z drugiej strony też są pewne obowiązki i wymaga pewnej świadomości z tego, jak korzystać z tego zasobu.
1: Widziałem, że inwestujecie też w najmłodsze pokolenie i jest taki projekt Mały Ogrodnik.
0: Tak, tak, tak. Też zapraszamy właśnie tutaj naszych najmłodszych działkowiczów do brania udziału w różnych wydarzeniach, które organizujemy. Podczas w ogóle takich wydarzeń działkowych, jakich są, na przykład w tym roku mieliśmy właśnie otwarcie nowo założonego ogrodu. Staramy się urządzać dzieciom gry terenowe, które też pozwolą im się zapoznać z tym otoczeniem, w którym żyją. Uświadamiamy też dzieciakom właśnie, jak ważne jest i jaką satysfakcję daje wyhodowanie rośliny od nasiona. Także i jeszcze bardzo nam zależy na tym, żeby ten wizerunek naszego ogrodu był taki... Żebyśmy nie tylko my w środku widzieli, tak, że Rotfort Trzęśliwice jest takim wspaniałym miejscem. Dlatego też podjęliśmy na przykład 2 lata temu taką inicjatywę ukwiecania wejść do ogrodu. Nasz ogród jest bardzo duży, tam jest około 270 działek. W związku z tym też bram wejść mamy więcej niż jedną. I 2 lata temu, zdaje się, podjęliśmy taką inicjatywę, że zaprosiliśmy działkowców do tego, żeby wspólnymi siłami pozakładać rabaty przy wejściach do ogrodu. I udało nam się tam nasadzić i byliny, i róże. Natomiast no, wyzwaniem czasem jest to, żeby te rabaty utrzymać, tak? Bo to jednak wymaga czasem podlewania, a czasem zwrócenia uwagi osobie, która wyprowadza psa, że jednak ta rabata nie jest miejscem do tego, żeby wypuszczać psa na tą rabatę, tak? Natomiast no, nasz ogród jest naprawdę piękny i myślę, że widać to.
1: A czy można was odwiedzać, zwiedzać, czy tylko w czasie warsztatów?
0: Raczej w czasie warsztatów, natomiast też prowadzimy takie, zapraszamy na spacery po ogrodzie, tak? To są informacje albo na Facebooku, albo na koncie instagramowym publikujemy, zapraszamy i chcemy dzielić się tym, co mamy, tak? I wielką popularnością cieszą się nasze spotkania z ornitologami, które są oczywiście organizowane z reguły wczesnym, jakimś przedpołudniem albo poranem, tudzież wieczorami, bo te ptaki wtedy się owywiają. I to też na przykład na Dzień Dziecka bardzo często takie spacery z ornitologami są organizowane. Trzeba po prostu nas śledzić, nasze konta, nasze społecznościowe konta.
1: Rotfort Szczęśliwice. Już powiedziałem, że to jest takie laboratorium ekologicznych rozwiązań. Przeczytałem gdzieś, że w Polsce jest około 4600 rodzinnych ogrodów działkowych, więc to jest potęga, taka potężna infrastruktura. Na szczęście ona odżywa i no już nie jest takim jakimś oldschoolowym elementem naszego życia, tylko wręcz właśnie bardzo modne stają się te rody, czego tutaj historia pani Agnieszki też jest dobrym, myślę, przykładem. Agnieszka Tomasik z Rotfort Szczęśliwice była moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam do naszego ogrodu.
1: Zapraszamy oczywiście serdecznie i też myślę, że wszelkiego rodzaju takie działania uwrażliwiające na przyrodę są czymś niezwykle cennym, a też rodzinne ogrody działkowe są takim elementem naszego

0: naszego krajobrazu, powiedziałbym społecznego, który warto promować i warto dbać o te przestrzenie, ale też oczywiście właśnie warto myśleć o przyszłości, o tym, jak te przestrzenie powinny się zmieniać, żeby też spełniały różnego rodzaju właśnie takie współczesne parametry związane chociażby właśnie z wodą, czy też narastającym jej brakiem, z suszą, z coraz dziwniejszą pogodą, o czym już mówiliśmy. Ja zapraszam do słuchania podcastów Królestwa Roślin. Można je znaleźć na stronie Trójki, na Spotify i na stronach Polskiego Radia. Wydawcą audycji jest Dariusz Pieruk, realizował Grzegorz Leczkowski. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam!
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Opublikowano wizerunek mężczyzny podejrzanego o sternowanie samochodem ludzi w Berlinie. Nie ma bezpiecznych warunków na drodze. Policja apeluje o ostrożność. Wczoraj w wypadku zginęło 2 dzieci. Z powodu pożarów rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na prowincję Toledo. Dotychczas obowiązywał w Madrycie i Awilii. Policja opublikowała list gończy i wizerunek mężczyzny podejrzanego o atak w Berlinie. To 21-letni Abdul B, znany służbom jako członek ruchu islamistycznego. We wczorajszym ataku zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych, mówi rzecznik policji Florian Natt. Dzięki dotychczasowym ustaleniom śledztwa zidentyfikowaliśmy podejrzanego. Podjęto poszukiwania, ale nie został on jeszcze zatrzymany. Ta osoba jest znana policji. Jest powiązana ze środowiskiem islamistycznym Berlina. Jego poszukiwania są prowadzone z pełną mocą. W chwili ataku w Berlinie kończyły się obchody Christopher Street Day, jednego z największych w Europie wydarzeń społeczności LGBT. Uczestniczyły w nim setki tysięcy osób. Na polskich drogach doszło wczoraj do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 78 zostało rannych, poinformowała policja. Zatrzymano 370 pijanych kierowców. Do tragicznego zdarzenia z udziałem dzieci doszło w województwie łódzkim.
7: Na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie pod Paradyżem zderzyły się 3 samochody. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca jadący od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kielc z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. W wypadku zginęło 2 dzieci, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Dzieci w wieku 9 i 11 lat, pomimo udzielonej pomocy medycznej, ich życia nie udało się uratować.
7: Policja apeluje do kierowców przede wszystkim o ostrożność na drogach. Zwraca uwagę na dostosowanie odpowiedniej prędkości do warunków jazdy oraz o niekierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: W obliczu pożarów rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południe od Madrytu prowincję Toledo. Dotychczas obowiązywał on we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w prowincji Awila. Sytuacja w regionie Madrytu i Awili jest bardzo trudna. Ogień przesuwa się w sposób niekontrolowany, często zmieniając kierunek wraz z wiatrem. Hiszpańska obrona cywilna szacuje, że łącznie w regionie stolicy ewakuowanych lub

0: Zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Trudna sytuacja też w Walencji na wschodzie kraju. W pożarach lasów i łąk zginął mężczyzna, a 6 osób zostało rannych. Samodzielny start w wyborach, sojusz z PiS-em, podział miejsc na listach albo eskalacja konfliktu. Były premier Mateusz Morawiecki i ponad 30 jego zwolenników pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. Więcej o tym Michał Makowski.
1: Poszukiwanie wyborców w centrum i wśród przedsiębiorców może okazać się trudne ze względu na skojarzenie rządu Morawieckiego z wysoką inflacją i negatywnymi skutkami Polskiego Ładu. Politolożka Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że 3 prawicowe ugrupowania mogą obwiniać byłego premiera, na przykład o Zielony Ład czy politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
2: Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiS-u, ale też i Konfederację.
1: Podziały na prawicy stanowią polityczną okazję dla prezydenta Karola Nawrockiego, dodaje politolog Andrzej Anusz.
3: Większa jeszcze segmentacja prawej strony tylko wzmacnia pozycję prezydenta Nawrockiego jako ewentualnie patrona czy osoby, która będzie ten obóz w taki czy inny sposób próbowała skonsolidować.
1: Przed najbliższymi wyborami w przyszłym roku może dojść do rozmaitych koalicji, politycznych transferów i zmian partyjnych barw. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Po ciepłym weekendzie przyjdzie krótkie ochłodzenie, a potem znów upalne dni. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że efektem zmian klimatu bywa coraz częstsza kontrastowość pogody i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
4: Patrząc w statystyki, te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz.
0: Według najnowszych prognoz od początku tygodnia w niektórych regionach Polski temperatura może spaść nawet do 10 stopni.
5: Klimat.
0: W Zdzieszowicach i Czerniawie umiarkowana jakość powietrza, gdzie indziej dobra i bardzo dobra. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za prawie 48% wytwarzanego prądu. Zagrożenie pożarowe w lasach jest dziś na małym lub średnim poziomie. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A wieści sportowe w Trójce na wysokim poziomie, Mateusz Foremniak.
7: Lokomotywa w ruch, a para w gwizdek. Tak wyglądał pierwszy występ Lecha Poznań w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Mimo przewagi obrońcy mistrzowskiego tytułu tylko zremisowali u siebie z Krakowią 0-0. Na wysokości zadania, choć nie bez problemów, stanął Górnik Zabrze, wygrywając 2-1 z wracającym do Ligi Śląskiem Wrocław. Balonik oczekiwań pękł za to z hukiem w Kielcach. Dozbrojona Korona przegrała na wyjeździe z Jagiellonią 0-1. Po meczu trener Korony Jacek Zieliński nie gryzł się w język.
8: Nie ma co ukrywać, no jesteśmy smutni, źli, bo mecz remisowy zakończył się naszą porażką, taka jest prawda. Żaden chyba zespół nie zasłużył w tym meczu na zwycięstwo, no ale Jaga jest na tyle mądrym, cwanym zespołem, że w końcówce na tą piłkę może nie tyle strzeliła, co wepchnęła do bramki.
7: Dzisiaj w dowolny, dozwolony sposób umieszczać piłkę w bramce postarają się zawodnicy w meczach Rakowa z Wisłą Płock, Widzewa z Motorem i Wisły Kraków z GKS-em Katowice. Ani nie wepchnął, ani nie wstrzelił piłki do bramki Robert Lewandowski. W swoim drugim występie w barwach Chicago Fire zagrał w drugiej połowie przegranego 1-3 meczu z New York City. W MLS minionej nocy błysnął jednak Polak. Mowa o Mateuszu Boguszu, który strzelił 2 bramki dla Houston Dynamo w wygranym 3-0 spotkaniu z Austin FC. Za to w Oklahomie zakończyły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. W ostatniej konkurencji, a więc kajak krosie najdalej z naszych, bo do ćwierćfinału dotarła Klaudia Zwolińska. Światowa czołówka o medale walczy również w Szermierce. Nas cieszyć może pierwszy od 9 lat medal w kobiecej szpadzie, konkretnie brąz, który wywalczyła Barbara Brych. Niedziela zapowiada się gorąco nie tylko w pogodzie, ale również w kontekście wyścigów wszelakich. Na Śląsku przed kibicami ostatni dzień rajdu Polski, którego liderem jest Finn Teemu Suninen. Na Węgrzech czeka nas kolejny Grand Prix Formuły 1. Z pole position do wyścigu na Hungaroringu o 15 wystartuje Lando Norris. Na polach elizyjskich w Paryżu 5. wygraną w Tour de France najprawdopodobniej przypieczętuje Tadej Pogaczar, a w Lublinie poznamy zwyciężczynię kobiecego Tour de Pologne. Sytuację na miejscu śledzi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, oczywiście Lorena Wibes jest liderką wyścigu, po dwóch etapach prowadzi, po dwóch zwycięstwach i w Zamościu, i wczoraj w Lubartowie, a dziś start honorowy w Janowcu na rynku, czyli po drugiej stronie Wisły od Kazimierza Dolnego. Piękne miejsce, 12.45, zapraszamy wszystkich na start. Przeprawa przez Wisłę w Puławach, tam też premia lotna Lotto, a meta około godziny 15, po 15 w Lublinie na bardzo reprezentacyjnym krakowskim

0: W tym przedmieściu będzie się działo, oczywiście wyścig bardzo szybki, kilka stromych, sztywnych i krótkich, jak tutaj na Lubelszczyźnie podjazdów, no ale jedziemy po to, by się dobrze bawić i będziemy się bawić, bo kolarki to nam gwarantują już od 2 dni, a dzisiaj koniec Tour de Pologne kobiet w Lublinie na krakowskim przedmieściu.
1: Dziękujemy za relację. Więcej o tym wyścigu, ale nie tylko, w trzeciej stronie medalu. Zapraszamy od 17.05 w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i Norberta Michalaka.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Potwierdzam, niedziela zapowiada się gorąco w pogodzie, ale od północnego zachodu będzie przybywało chmur. Na Pomorzu Zachodnim przelotny deszcz, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej i Ziemi Lubuską możliwe burze. Na termometrach 25 stopni na północy, około 30 w centrum, 32 na Dolnym Śląsku, nieco chłodniej nad morzem od 19 do 24.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Autopromocja.
5: Miałem zabrać ciemne rzekę.
4: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. Już dziś wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
5: Parku nie ma, no nie też prawie.
4: Błażej Król łączy nas w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie już dziś od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
11: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
11: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
11: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 11 po 9.
16: Zagadkowa niedziela.
17: Dzień dobry. Przy mikrofonie Michalina Bieńko. Audycję wydaje Wojciech Dorosz, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ze mną w studiu dzisiaj Zuzia.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. I Amanda.
19: Dzień dobry.
17: Wyspane?
8: No, jak na 9 wydaje mi się, że to jest dobry etap wyspania.
18: Zgadzam się, tak. Jest okej. Okay. Mogło być lepiej, ale jest okej. Okay.
17: No to zaczynamy.
8: No chyba tak.
1: Dzień dobry, witamy, serdecznie zapraszamy wszystkich was do zabawy.

0: Zgodnie z zapowiedzią wyśpiewaną przez zespół Czereśnie, zapraszamy do zabawy. Śpiewajcie razem z nami. Dzisiaj w audycji będziemy muzykować. Odwiedzi nas Asia Nawojska, z którą pogramy i pośpiewamy, a także porozmawiamy o tym, jak muzyka może łączyć osoby, które słyszą, z tymi, które nie słyszą. Ale zanim to wszystko nastąpi, czas na stały punkt programu.
1: Polecajki!
2: Polecajki!
0: Zuziu, Amando, co dziś przyniosłyście do zagadkowego studia?
3: No ja dzisiaj chciałam bardzo, bardzo polecić wszystkie zbiorniki wodne, do których można wejść. Aquapark, basen, jezioro, morze. No po prostu każdy możliwy zbiornik wodny, każdy możliwy woda, do której można właśnie wejść się wykąpać, jakieś zjeżdżalnie. No to jest dla mnie najlepsza część właśnie wakacji i takich spraw wakacyjnych, że można po prostu wejść do tej wody i się poczuć jak rybka. I to jest dla mnie super. No i to jest moja polecajka.
0: Wspaniała polecajka. Ważne, żeby do tej wody może nie skakać.
3: No, tak, no nie można skakać, bo nie chcemy, żeby się nic stało. Ale jakby można wejść, można popływać, wszystko jest okej, okay, jakby na spokojnie.
0: Pływamy bezpiecznie w tych miejscach, tak, które są bezpieczne.
3: Dokładnie.
4: No to ja tak nawiązując do Amandy wody, no to ja bym chciała polecić film tym razem. To jest druga część Awatara. Istota wody. I to jest film o różnych plemieniach, jakieś tam leśne, wodne i tak dalej. I to chodzi o to, że ludzie, czyli my, atakują przyrodę i ją niszczą po to, żeby uzyskać jakieś minimalne pożytki, czy jakieś właśnie srebra, złota i takie różne. I inne plemienia sobie po prostu pomagają, żeby tych ludzi wykluczyć, żeby przestali niszczyć tą przyrodę. I to pokazuje, jak my, tak po prostu chcąc dla siebie coś minimalnego, psujemy tą przyrodę i po prostu niszczymy nasz świat.
0: A co ci się najbardziej w tym filmie podoba?
4: No, ta wszystkie różne takie wymyślone postacie, wymyślone zwierzęta. I to, że chcą zapobiec właśnie temu niszczeniu naszej planety, którą my niszczymy jako ludzie.
0: Ja czuję się zachęcona do obejrzenia kolejnych części Awatara, bo oglądałam pierwszą część tylko, jak miałam 12 lat w kinie w wersji 3D. I pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale tych kolejnych nie widziałam, więc na
4: to
0: pewno...
4: Ja bardzo polecam tą drugą część, tą Istotę Wody. Natomiast ta trzecia część to jest Ogień i Popiół. To jest takie...
3: kontrowersyjne.
4: Tak, ale to jest mocno naciągnięte, bo to fabuła jest ta sama, tylko się po prostu postacie zmieniły, ale fabuła ta sama, więc takie średnie. No tak, jak dla mnie jest takie średnie, ale
3: zobaczyć.
4: Drugą część po prostu uwielbiam, kocham, mega polecam.
0: Czyli polecamy pływanie, polecamy kino,
3: tak.
0: Wspaniałe aktywności na wakacje, a ja polecam czytanie. Ja mam dla was książkę. Pięknie zilustrowaną książkę

0: Tera Kolwejka, holenderskiego pisarza. Ilustrację do niej stworzyła Linde Fas. Mnie się te ilustracje bardzo podobają. Mogę wam je przekazać, to potwierdzicie, czy są ładne, czy nieładne. A ja powiem, o czym jest ta książka. Książka nosi tytuł Gostek. I Gostek jest niewidzialnym przyjacielem Tomka, wrażliwego chłopca o bardzo bujnej wyobraźni. W duecie przeżywają rozmaite przygody, ale też pakują się w niezłe tarapaty, na przykład polując na trolle, czy próbując ukraść z muzeum garniec nudy. I tak trafiają do Domu Dobrej Nadziei, gdzie spotykają Lunę. To jest książka o tym, że inność nie jest powodem do wstydu i że bardzo ważne jest to, żeby rodzice słuchali swoich dzieci, bo to, że jesteśmy akceptowani tacy, jacy jesteśmy, jest bardzo, bardzo ważne. Więc polecam tę książkę i dzieciom, i rodzicom.
1: Ja ilustracje przejrzałam mega ładnie, no, naprawdę. Takie wodne one są.
2: Właśnie takie wodne.
1: To jest mega ładne. No.
2: To jest przyciąganie wodne.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Takie watercolors.
2: Ja tak.
0: Czyli pasuje. To jeszcze przeczytam zdanie od Tomka, głównego bohatera tej książki. Uśmiechałem się dokładnie tak samo i to nie tylko buzią. Radość płynęła przez moje ciało jak cieplutka rzeka pełna szczęścia. Pierwszy raz w życiu mogłem być taki, jaki naprawdę byłem. I to było najlepsze uczucie na całym świecie. Jest z nami też Asia Nawojska już. I Asiu, czy ty też dla nas przyniosłaś jakąś polecajkę? Masz coś do polecenia?
3: Dzień dobry, dziewczyny. Cześć wszystkim. Zdecydowanie tak. Moja polecajka trochę nawiązuje do tego, o czym dzisiaj, myślę, pogadamy. I jest to książka Klaudii Wysiadeckiej. Też jest czytajką i jest chyba stworzona po to, żeby poczuć się jak ryba, ale nie w wodzie, tylko w sztuce. Więc nie do końca nawiążę wodnie, chociaż jest tutaj dużo niebieskiego. Ta książka tłumaczy, dlaczego w kulturze głuchych jest dużo koloru niebieskiego, dlaczego ona w ogóle jest głównie trzykolorowa. To jest książka pod tytułem Maluj migiem. Jest to przewodnik po sztuce i kulturze głuchych z obrazami Nancy Rurkę. Po to, żeby poznać tę kulturę, po to, żeby zainteresować się nią. To jest taka propozycja dla tych, którzy chcieliby się zanurzyć w treści, wcale nie musząc czytać. Możemy tam otworzyć na pierwszej, czy drugiej, czy piątej stronie i pomyśleć sobie, jak wykorzystać kartkę papieru, żeby zrobić z niej sztukę, albo co możemy zobaczyć właśnie ciekawego w przyrodzie, tak żeby zrobić z tego jakąś instalację. Więc bardzo polecam i po to, żeby zasięgnąć troszeczkę języka migowego i po to, żeby usłyszeć, czy przeczytać o kulturze głuchych coś, co może zainspirować do dalszych poszukiwań. Też wam zostawiam do przeglądnięcia.
1: Bardzo proszę. My jesteśmy inspektorami tutaj, tak. Po prostu trzeba przejść quality control, że tak powiem.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Kontrola jakości musi być.
1: Tak.
0: No to tak, audycja, której słuchacie i którą my tutaj dla was tworzymy, nazywa się Zagadkowa Niedziela, więc jak sama nazwa wskazuje, powinna pojawić się jakaś zagadka i wiem, że Amando, masz dla nas zagadkę.
1: Tak, jestem bardzo podekscytowana, trzeba ją przeczytać. Dobrze. Radio za nią nie przepada, nocą się po miastach skrada, znika, gdy szeptem przerwiesz milczenie, zniszczyć ją może znienacka szest.
0: Kto już zna rozwiązanie?
1: Trzeba dzwonić.
0: Trzeba dzwonić. Wojtek czeka przy telefonie. Nasz numer to oczywiście 2 2 i 7 3. Czekamy na telefony.

0: To był zespół DMK, Depeche Mode Kids, a dodzwoniła się do nas Hania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Haniu, czy znasz rozwiązanie zagadki?
1: Tak.
0: I jaka jest odpowiedź?
1: Cisza.
2: Brawo.
0: Fanfary. Gratulujemy. Oczywiście jest to cisza. A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Chorzowa.
0: Skąd?
1: Z Rybnika.
0: A, z Rybnika, ze Śląska.
2: Jaka tam pogoda w Rybniku?
1: Słoneczko.
2: Słoneczko, no to super.
0: Jest cisza, czy jest głośno?
3: Strasznie przerywa ogólnie.
2: No, ale to dobrze, to cisza.
0: A, słuchacie audycji, no okay. To tak, to nie ma ciszy, no bo słuchacie audycji.
2: No tak. A góry tam są blisko, czy nie? Od twojego mieszkania, czy tam domu, nie wiem.
1: Jedziemy w góry.
2: Jedziecie w góry, no to super. Na wakacje?
1: A zbierać jagody.
2: O, no to super.
3: Fajnie.
2: Trzeba jagodzianki potem zrobić, tak?
0: Już ostatnia szansa na jagody i dżem jagodowy.
2: No tak, no tak.
0: No to życzymy ci dobrej niedzieli i wspaniałych wakacji.
2: Pozdrów rodzinkę.
3: Dokładnie tak.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I my też pozdrawiamy z Warszawy.
3: Tak.
0: Tak?
3: Tak, pozdrawiamy.
0: A teraz witamy w studiu Asię Nawojską i przywitamy się jednocześnie w języku fonicznym i języku migowym. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Cześć, Misiu.
0: Cześć. Co zrobiłyśmy, dziewczyny?
2: Co zrobiłyśmy?
0: Widzicie nas wyraźnie, jak zrobiłyśmy tak?
2: A, no tak, no tak, no tak. No.
0: To opowiedzcie naszym słuchaczom,
3: co jak, tam wyczarowały tak, nasze ręce.
0: Z czym się to kojarzy? No, tak.
2: Jakiś język mikowy chyba się tutaj wkradł.

0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Czy spróbowałybyście opisać naszym słuchaczom, jak wygląda ten, ten znak na dzień dobry? Co te nasze ręce robią? On jest złączony.
2: One się otwierają.
0: Otwierają. W którą stronę są najpierw ułożone? Żeby każdy, kto nas słyszy, spróbował ułożyć dłonie tak jak my mamy. No,
1: proste, tak jakby do siebie, do środka palcami się stykamy.
2: Do środka palcami i potem do góry. Jakby
1: i do góry tak otwieramy. Tak.
0: Otwieramy. Dokładnie. No. Otwieramy dzień, a drugi znak, który dodajemy do dzień dobry? Jak wygląda?
1: Jak rzucanie rzutki.
2: Albo jak takie, jak się mówi, nie, super, albo coś takiego się robi, taki gesture. Nie wiem, jak to powiedzieć. Okay.
3: Właśnie. Tak. Łączymy palec wskazujący z kciukiem.
2: Tak.
3: I trzy pozostałe palce nam zostają.
2: Tak jakby troszkę taki właśnie albo coś takiego, ale też mi się wydaje, że czasami kucharze, jak robią jakiś ten potrawę,
1: tak robią. Także takie idealne.
2: Tak idealnie po prostu.
0: Super. I jak kucharze pokazują, to myślę, że wystarczy, jak podniosą rękę do góry i wtedy już wiadomo. A w języku migowym musimy jeszcze zrobić dodatkowy ruch tą dłonią od podbródka do przodu.
2: Okej, a to coś znaczy, czy to jest tak po prostu w języku migowym?
0: Sam ten znak, który widzicie, czyli to, jak mamy dwa złożone palce i tak naprawdę pokazujemy literkę O. Bo w daktylografii to jest literka O. Kiedy oddalamy ją od naszej brody do przodu, to mówimy, że coś jest dobre.
2: Okej.
0: A te otwierane dłonie robią nam dzień dobry.
1: Ej, dobra, łączy to się.
2: To się łączy. A pani umie język migowy tak ogólnie, czy?
0: Tak, porozumiewam się również w języku migowym. Zaczęłam się go uczyć już lata temu, zaintrygowana i kulturą głuchych i społecznością głuchych, żeby się z nimi skomunikować w ich języku, a nie cały czas oczekiwać od nich, że oni będą się dostosowywali do nas.
2: A jeszcze miałam pytanie, bo ten język migowy, to się zmienia, w sensie to ewoluuje tak razem z latami, czy to ten język jakoś tam się zmienia, jakieś ruchy się zmieniają, czy
1: tak
2: to
1: jak
2: bardziej...
1: Tak jak u nas w polskim, różne wyrazy, różne jak kiedyś się mówiło zupełnie inaczej niż się teraz mówi, bardziej się zaciągało i w ogóle ta przedwojenna też mowa była takie przez zęby L się mówiło, nie tak jak teraz, tylko zupełnie inaczej. Czy to jest tak samo od lat, czy to się właśnie zmienia? Tak.
0: Świetne pytanie, dziewczyny. Po pierwsze, w ogóle o języku migowym musimy mówić w kontekście danego kraju, ponieważ każdy kraj posiada swój język. Kiedy my porozumiewamy się z Misią teraz, zamigałyśmy do siebie dzień dobry, zamigałyśmy do siebie w polskim języku migowym. W skrócie PJM. Od pierwszych literek. Porozumiewamy się w PJM-ie, więc każdy kraj ma swój język, a do tego w każdym kraju występuje dużo dialektów. I tak jak u nas.
2: A co to są dialekty?
0: Czy górale mówią tak samo, jak ci, którzy są z Kuja?
1: Dokładnie. Są
0: i w języku migowym jest dokładnie to samo. Czasem jakby się spotkał ktoś ze Szczecina i z Rzeszowa, to pewne słowa mogliby nie zrozumieć albo zrozumieć na opak, ponieważ migają je inaczej.
2: Albo właśnie z Kraków, co mówi, że idziemy na pole i Warszawa, że idziemy na dwór. Jest ciągła walka po prostu.
0: I głusi też między sobą mają takie znaki i takie słowa, które zamigaliby. Na przykład tu jest jeszcze odwrotna rzecz, że mogą zamigać tak samo, ale mogą mieć różne znaczenia.
1: O Boże, to jest tak skręcone.
0: Dokładnie.
2: Czyli to trzeba na mimikę twarzy też pewnie.
0: Tak, język migowy to nie jest tylko ten ruch, który wykonujemy dłońmi, ale cały ruch naszego ciała, ruch naszych ust, naszej twarzy. Kiedy chcę wam zadać pytanie i na przykład chciałabym zapytać, czy lubisz jeść, to mogę zamigać, ty lubisz jeść. Kiedy nie poruszę swoim ciałem, jest to zdanie twierdzące. A kiedy ja zapytam, czy ty lubisz jeść, to muszę poruszyć całe swoje ciało do przodu, żeby
1: to
0: zadać pytanie.
2: Okej.
0: I dzięki temu zmieniam dynamikę tego zdania. Gdybyś na mnie nie patrzyła tylko na dłonie, nie umiałabyś tego odebrać.
2: Okej, czyli to też trzeba patrzeć właśnie na ten cały...
0: Na całego człowieka.
1: To jest ciężkie. Ale
2: mi się wydaje, że da się tego nauczyć.
1: Na pewno to jest czasochłonne i trzeba do tego się przyłożyć.
0: Tak, ponieważ polski język migowy i każdy inny język migowy tak naprawdę ma całkiem inną gramatykę niż ten nasz. Więc zdań, które wypowiadamy, pełnych zdań złożonych, które wypowiadamy w języku polskim fonicznym, czyli ten, który my tutaj słyszymy, one w języku migowym w PJM-ie są całkiem inaczej zapisane w znakach. Więc jest tam dużo niuansików, ale warto.
1: Dla mnie zawsze to było takie... wow, jak właśnie ludzie głusi po tych takich kropeczkach rozpoznają, tak, co to są za literki, tak, co to są za znania. Dla mnie to zawsze było

0: To takie wow, jak oni to robią.
1: No.
2: Myślę, że
3: masz na myśli język Braille'a.
2: Tak.
0: Tak, to jest niewidomy.
2: Tak.
0: Ale to i tak, to jest takie trochę nawet połączone, w sensie głusi mają te wszystkie wibracje i tak dalej, a niewidomi właśnie mają te kropeczki takie. No.
3: To o wibracjach jeszcze porozmawiamy, a może spróbujemy się przedstawić w języku migowym, co wy na to?
1: O, dobra, możemy spróbować, ale to tak po literce, czy tak jakoś?
3: A, no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jak myślicie, czy imiona trzeba literować w polskim języku migowym, czy niekoniecznie?
0: Mi się wydaje, że można sylabami jakoś może.
3: Asiu?
2: To by było ciekawe. Słuchajcie, żeby się przedstawić, kiedy na przykład widzę się z głuchymi i z tymi, z którymi widzę się po raz pierwszy, to muszę powiedzieć, jakie jest moje imię, jakie jest moje nazwisko, przeliterując je. Czyli migam ja, moje imię Asia, moje nazwisko na wojska. Muszę je przeliterować, czyli każdą literkę pokazać w moim przypadku prawą ręką, ponieważ jestem praworęczna. Okay. Natomiast dla tych, którzy mnie znają i chcą na przykład zamigać sobie ze sobą, że rozmawiałem dzisiaj z Asią na wojsku, to nie będą do siebie migać całego tego długiego imienia i nazwiska, tylko zamigają mój znak migowy. Okay. Znak migowy to jest taki przydomek, który dostaje osoba jakby pracująca albo żyjąca z osobami głuchymi na podstawie albo jakiejś twojej cechy charakteru, albo twojego zawodu.
1: Taki nickname troszkę.
2: Dokładnie tak. I w moim przypadku mój znak migowy jest taki. Pokazuję wam teraz taki ruch, możecie opisać, jak on wygląda.
0: Takie ucho słonia.
2: Tak. Tego jeszcze tak nie skojarzyłam.
3: Od czubka głowy
2: do ucha. Dokładnie.
1: Duże ucho. Tak. Czyli jakiś dobry słuch, czy coś takiego.
2: Ciekawe, nigdy tego tak nie skomentowali. Raczej zostało mi nadany taki ruch, ponieważ zawsze miałam taką burzę, wcześniej miałam taką burzę loków.
1: Okay.
2: I oni na podstawie tej mojej burzy loków pokazywali, że migają z Asią na wojsku. Ewentualnie dodawali do tego znak muzyki.
1: Okay.
2: I wtedy była ta burza loków muzykująca.
0: Tak, jak dyrygenci.
3: Jak dyrygowanie, tak. Dokładnie tak.
2: Misia, a twoje?
3: A moje?
2: Czy ty masz swój znak migowy?
3: Nie, nie mam swojego znaku. Ja muszę cię kiedyś przeprowadzić
2: do głuchych. Ciekawe, jakie dostaniesz.
3: Bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Dobrze, to trochę już wiemy o podstawach polskiego języka migowego i trochę też wiemy o tym, jak Asia zaczęła pracować z głuchymi. I może teraz czas na kolejną zagadkę. Co wy na to?
1: Bardzo
3: chętnie. To będzie zagadka dźwiękowa, wbrew pozorom. Jak już wiecie, co to był za dźwięk, to możecie dzwonić do Wojtka. 2 2 7 3. No i my czekamy na waszą odpowiedź, słuchając paplajek projektu Asi Nawojskiej, która siedzi dzisiaj tutaj z nami w studiu.

0: A jeszcze tutaj jest ten dźwięk z nami.
1: Falstarcik.
0: Paplajki, cały świat. A z nami jest Antek.
2: Tak.
0: Cześć,
1: Cześć Antek.
0: Znasz odpowiedź?
2: Tak, jak bijące serce.
1: Wow, tak, brawo.
0: Brawo. Słyszałam, że jedziesz do Krakowa.
2: Tak.
0: A czy ty może jesteś tym Antkiem, który przysłał do nas list?
2: Tak.
1: Wow, no to super. Wow,
0: czyli
1: to
0: wracasz super. Z obozu?
2: Tak.
1: No tak, wow. No tak. A czemu do Krakowa?
2: Bo tam mieszkamy.
1: Okej, okay, no to trochę ma sens.
3: Trochę ma sens, jak okay. Z obozu wraca. No to...
1: Rozumiem. Co najbardziej lubisz w Krakowie?
3: Ciężki
2: rynek.
1: A, no to super.
0: Ja to bym się jeszcze chciała dowiedzieć, jak było na obozie.
1: A, no właśnie.
3: To jest dobre pytanie.
2: Było bardzo fajnie i stwierdzam, że to chyba był najlepszy obóz koński, na którym byłem.
1: O, to super.
3: Fantastycznie.
1: Koński, czy jeździsz konno?
2: Tak, mamy dwa konie.
1: No to super.
3: Wow. Też kocham konie, więc...
1: No, to jest zrozumiałe.
0: Ja też uwielbiam konie. Bardzo ci dziękujemy za list w ogóle. To chciałam powiedzieć, że jest to wspaniały list i na pewno dostaniesz od nas też jakiś list w podziękowaniu za swój, więc sprawdzaj skrzynkę pocztową.
1: Tak, trzeba się wymienić, dokładnie.
0: I gratulujemy dzisiejszego rozwiązania zagadki. Nie wiem, czy tego możemy gratulować, ale bardzo się cieszymy.
1: Tak.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiam.
0: Ojejku, wspaniale. Bardzo mnie to cieszy, że Antek się do nas dodzwonił, bo ten list w tym tygodniu bardzo, bardzo mnie wzruszył, czy też jak się mówi, zrobił mi dzień. Dwa tygodnie temu zachęcałam do tego, żeby wysyłać do nas rysunki swojego wymarzonego domu i Antek właśnie to zrobił.
1: Zrobił pracę domową.
3: Tak.
0: Odrobił pracę domową jadąc na obóz. Czy to nie jest imponujące?
1: To jest bardzo imponujące.
0: I tak, jeszcze gratulujemy, poszedł na pocztę, to właściwie jego mama poszła na pocztę.
1: Ale dobra, ale to jest nieważne, to jest szczegół.
3: To jest pomoc.
0: Mamy ten
3: pomoc.
0: List w kopercie tak. Papierowy.
1: Tak.
0: I zachęcamy do tego, żeby wysyłać listy, nie tylko do radia, ale w ogóle, żeby pisać listy.
1: To jest mega fajne, naprawdę.
4: Znaczy więcej niż 1000 słów.
1: Tak, ale to jest mega fajne. Znaczki można wybrać. Jest tam zapewne Piłsudski na Poczcie Polska zawsze. Więc jakby naprawdę polecam, naprawdę.
3: I to jest też fajne, takie stare czasy można wrócić, a nie ciągle wszystko przez telefon.
1: Tak. No naprawdę, mega fajnie.
0: A nawiązując do rozwiązania zagadki, bo było to bicie serca, mój pierwszy kontakt z kulturą głuchych był w teatrze. Byłam na spektaklu współtworzonym przez osoby głuche i w tym spektaklu padło takie zdanie, że bicie serca to jedyny dźwięk, który znają osoby głuche. To zdanie bardzo mi zadziałało na wyobraźnię, bo zaczęłam sobie wyobrażać, jakby to było, gdybym nie znała żadnych innych dźwięków. Ale czy rzeczywiście tak jest, Asiu, że to bicie serca to jest jedyny dźwięk, który znają głusi?
4: Ja bym chyba powiedziała, że to zdanie jest takie mocno metaforyczne.
0: Co to znaczy metaforyczne, dziewczyny?
1: Takie w przenośni jakby, tak? Że tak prawie.
0: Niedosłowne.
4: Tak, niedosłowne. Tak.
3: Niedosłowne. Tak,
4: prawda, ale...
1: Tak trochę
4: ze znakiem zapytania albo z takimi włożona w nawias. Tak. Wiecie co, tak naprawdę każdy ubytek słuchu, każdy rodzaj ubytku słuchu jest inny. I nie możemy ze sobą tego porównać. No też tak. My jako osoby słyszące tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie do końca odczuć tego i odebrać tego i dźwięków i w ogóle świata w taki sposób,

odbierają to osoby głuche, słabosłyszące czy niesłyszące. I tutaj używanie tych różnych określeń też jest bardzo ważne, ponieważ ja myślę, że tutaj już po dzisiejszej audycji każdy będzie o tym głośno wiedział i pamiętał, że słowo głuchy jest słowem pozytywnym, że nie musimy się bać słowa głuchy, bo my się tak trochę boimy, że ono jest takie obraźliwe, a tak naprawdę jest wręcz

0: Głucho nie ma.
1: Tak,
0: to jest takie słowo, które jest trochę obraźliwe, bo nazywając kogoś głuchoniemym, dodajemy mu jeszcze coś.
2: Jak
0: myślicie, o co chodzi?
2: Głuchoniemy, a nie my co...
3: Okej, że jakby...
0: Że nie ma języka.
3: Dodajemy mu jakby więcej problemów, jakby to
0: jakiegoś deficytu, którego on nie ma. A przecież skoro porozumiewają się językiem, chociażby językiem migowym...
3: No to mają język, no tak.
0: Dokładnie.
3: Nie są niemi, no właśnie.
0: Więc to słowo głuchy jest pozytywne, możemy go używać, nie musimy się go bać.
3: Ale też właśnie jak osoba jest na przykład taka głucha albo słabo słysząca, to nie skreśla od razu jakby całego życia. Na przykład Beethoven, on pod koniec życia też już jakby tracił słuch i potem był kompletnie głuchy, ale dziewiąta symfonia dalej jakby powstała i wszystko powstało i on dalej jakby trochę grał, więc to nie jest tak, że
2: nie
3: on od razu...
2: Nie życia, po prostu tak, trzeba tak, robić wszystko, żeby można było dalej jak najlepiej, najmniej żyć.
3: To nie skreśliło jego kompozytorskiej
1: Beethoven
4: a może powiedzmy trochę o tym, jak to było możliwe, że Beethoven nadal komponował i jak to jest możliwe, że na twoje warsztaty przychodzą i dzieci słyszące i głuche i mogą wszyscy cieszyć się muzyką i muzykować razem z tobą.
3: Jeszcze chciałam dodać, przepraszam, że tak się wcięłam, ale chciałam jeszcze dodać do tego właśnie Beethovena, że on jak grał na fortepianie, jak był już głuchy, to on miał taką rurkę, która była włożona do jego ust, ale ona była podłączona do jakby pod spodem, pod fortepian i on wtedy jak grał, to były wibracje, które on słyszał jakby w środku, w sensie. I to mu dało muzykę i on dalej właśnie grał dlatego. Ja nie wiem, czy to tak było, ale tak słyszałam, więc...
0: No, to jest nowa informacja. Ja jeszcze o tym nie przeczytałam, o tej rurce, ale to jest bardzo ciekawe. Z Beethovenem też jest o tyle... Nazwałabym to, że miał nasz wspaniały kompozytor nieco łatwiej, ponieważ miał pamięć słuchową.
3: No tak, on wcześniej jakby słyszał, więc on wiedział, jak to
2: się jak gra się na fortepianie, to się jednak jak się gra długo, to się pamięta, gdzie, klawisz ma jaki dźwięk, jaką wysokość, więc to też jest dobre, jak się dłużej gra wcześniej.
0: Tutaj jest pamięć też mięśniowa, nie? Że paluszki czasem same polecą po klawiszach i będą wiedziały, co zrobić. Beethoven miał pamięć słuchową. Natomiast kiedy rodzą się dzieci niesłyszące, słabo słyszące, to w dzisiejszej rzeczywistości bardzo często rodzice decydują się na albo aparat słuchowy, albo na operację wszczepienia implantu. Okay. I są to też takie pomoce, dzięki którym te dźwięki są przez nich odbierane i mogą...
2: I tak jakby słyszą normalnie.
0: Normalnie to jest też takie słowo, którego bym nie nadużywała. Bo normalnie dla nas... Nie jest normalnie dla kogoś innego. Więc odbierają różnego rodzaju dźwięki, które będą troszeczkę różniły się od tych, które my odbieramy.
3: Ale jakieś dźwięki.
0: Ale mogą sobie poradzić w tym świecie, który jest dostosowany dokładnie do nas słyszących.
3: Ale fajnie, że właśnie mają taką możliwość, że to nie jest jakby jedyna możliwość, właśnie jedyne rozwiązanie, ale że mają też jakieś możliwości. I też fajnie, żeby oni mogli sami jakby to podjąć tą decyzję, czy oni chcą słyszeć cokolwiek albo nie. I to jest właśnie bardzo fajne.
0: Tak, pięknie mówisz. Tak, to jest bardzo ważne. Niestety nie zawsze, czy taka operacja wszczepienia implantu, czy aparat słuchowy rzeczywiście pomoże. Czasem niestety to się nie uda, ponieważ ucho jest bardzo trudnie zbudowanym narządem. I w zależności od tego, co tam w nim nie do końca działa, nie zawsze ta operacja jest możliwa. Ja też tak samo, jak mówicie, że możemy się uczyć od siebie nawzajem, to ja też trochę od tego wychodzę właśnie na swoich warsztatach i spotkaniach muzycznych, bo bardzo lubię łączenie światów. I to, że jedni się mogą uczyć od drugich, że my się możemy za każdym razem dowiedzieć coś od głuchych i głusi mogą od nas. I takie zajęcia, które prowadzę i dla niemowlaczków na Wawelu, albo dla dzieci w Polskim Związku Głuchych, czy to w przedszkolach, czy w szkołach integracyjnych, albo też dla słyszących, to są takie zajęcia, na których bawimy się dźwiękiem. Niezależnie od tego, czy możemy go usłyszeć tak samo, czy możemy go zobaczyć, czy możemy go poczuć na własnym ciele, to ten dźwięk jest po to, żeby się nim bawić.
4: No to na czym to polega właściwie? Jak, jak działasz na warsztatach? Czy możesz coś z nami przetestować? Czy możemy się jakoś razem zabawić? I czy nasi słuchacze i nasze słuchaczki mogą zabawić się muzycznie razem z nami?
0: Ja mam taki pomysł dla nas na dzisiaj. Taki pomysł, który wymaga od nas wszystkich, moi drodzy, kartki papieru i czegoś do pisania. I choć na ten moment wydaje się, że nie jest to sytuacja dźwiękowa, to ona będzie dźwiękowa. Proszę się nie

0: martwić. W związku z tym, że instrumentem...
1: Na razie to dźwięki papieru.
0: O, na razie mamy tak, dokładnie. Słuchajcie, instrumentem może być wszystko. Instrumentem może być ten stół, przy którym siedzimy. Jakby nas nikt tutaj nie miał nikt za złe, to nawet dotykanie mikrofonów też jest jakimś dźwiękiem, ale nie wiem, czy możemy nadużywać.
2: Raczej w radiu nie nadużywajmy tego.
0: Ale wiecie, jakby wszystko może być instrumentem. I mam dla was takie zadanie, pytanie. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też się udało złapać do ręki coś, coś do pisania i kartkę papieru. Nie rysujcie po ścianach tylko, chyba że się mama i tata zgadzają. Słuchajcie, mam dla was...
3: lepiej, bo się zmywa.
0: Dobra, tak, dobra.
1: Okej,
0: tam można. Mam dla was dwa słowa. Pierwsze słowo to buba. Wcale nie musicie zapisywać tego słowa.
3: Aha, okay,
0: w ogóle literki nie mają znaczenia, moi drodzy. Okay. Spróbujcie to słowo narysować.
3: Okay.
0: Buba.
3: Okay.
0: Jak może wyglądać buba?
3: Ja już wiem.
0: A drugie słowo... A drugie słowo to kiki.
3: Okay.
0: Spróbujcie, moi drodzy, narysować kiki. Czy to są takie same obrazki, czy się czymś różnią, no i czym tam one się różnią?
2: No i możecie sobie przygotować coś do grania też. Jeśli chcecie, to możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć nam o tym, jak wygląda buba i jak wygląda kiki.
3: Dobra,
2: i
3: ja
2: jak
3: skończyłam.
2: One brzmią. Już skończyłaś. Dobrze, ale damy sobie jeszcze chwilę
3: na
2: rysowanie.
4: Ja muszę pomyśleć, jak mam narysować bubę, bo ja się zastanawiam.
2: To słuchamy piosenki.

0: zagrałyśmy z Asią Bubę czy Kiki?
1: Nie wiem, dla mnie... Ja nie
2: dla
1: wiem.
2: Mnie Kiki.
1: No może, nie wiem, nie wiem.
2: Takie, bo to było takie delikatne i w ogóle, a Kiki zawsze się kojarzy z takim delikatnym.
1: No może i tak, może i tak, może takie delikatne bardziej.
3: Fantastyczne, a wiecie co jest najlepsze? Nie ma złych odpowiedzi.
1: No tak.
0: Ale umówiłyśmy się, że gramy Kiki.
3: Tak, umówiłyśmy się, że gramy Kiki. To jest właśnie fajne, że już w słowie wypowiadanym przeze mnie, albo używanym, możemy znaleźć pewne elementy charakterystyczne. Czy to jest bardziej ostre, czy to jest dłuższe, czy to jest rozciągnięte. I tak samo możemy się bawić na dźwiękach.
1: No tak, no tak.
0: A teraz wasza kolej, dziewczyny.
1: Dobra. To które? To pierwsze, czy to drugie?
3: A które było pierwsze?
1: Dobra, czekaj. Dobra,
2: to czekaj.
1: Okej, dobra, dobra. Musimy się przygotować tutaj.
2: Przygotować. Jest,
1: tak.
2: Tylko jakby to zaraz zagrać.
1: No dobra. No nie wiem, no zobaczymy, jak to wyjdzie, dobra.
3: Wow!
2: Imponujące.
1: Imponujące. Ja tutaj na rybie, więc jakby...
0: Ale ja chyba też bym powiedziała, że Kiki, tylko taka trochę szalona Kiki.
3: Ja też tak czuję. Ona była z takim twistem.
1: A co, na Bubę, ale to jest...
3: No, okay. Ale nie ma złych odpowiedzi.
1: Tak, to jest ja na Bubę to narysowałam swojego pieska. Ale teraz dlaczego? Ona nie ma na imię Buba, ma na imię Emma.

0: ale moja koleżanka przyszła do mnie na nocowanie 2 dni temu i cały czas nazywała ją Buba. Nie wiem dlaczego i dlatego teraz mi się tak skojarzyło. A Kiki to narysowałam KitKata. Nie wiem, jakoś tak to było pierwsze, że teraz mi
1: to ja
2: zbieg okoliczności.
0: Tak. Nie wiem.
1: Ja mam jako Bubę, no to mam sowę, ponieważ w Kubusiu Puchatku tak, była sowa, która się nazywała Buba. A Kiki to mam jakąś taką małą dziewczynkę w sukieneczce. Tak jak się wszystko jest, jaka taka mała dziewczynka.
0: No tak.
3: Super propozycje, ekstra. Cieszę się, że takie znalazłyście.
2: Świetne skojarzenia. Jesteśmy też bardzo ciekawe, co nasi słuchacze mają dla nas, więc jeśli coś narysowaliście, to śmiało możecie to do nas wysyłać, tak jak Antek.
0: Tak, jest to możliwe.
1: To jest dobry pomysł. Polska. Antek zaczął i...
0: Tak, trzeba utrzymać.
2: Tak, wystarczy znaleźć kopertę, zaadresować kopertę Zagadkowa Niedziela Myśliwiecka 357 Warszawa i wybrać się na pocztę.
0: Tak.
1: Nic trudnego.
0: Znaczy, no, Poczta Polska jest dosyć trudna, ale...
2: Ale warto. Ale nastawmy się, że nie ma w tym niczego trudnego. My jeszcze spróbujemy zagrać chyba razem piosenkę na koniec.
0: Możemy zagrać.
3: Możemy spróbować.
4: Świetna propozycja.
0: Możemy spróbować. Próbujemy. Dobrze, ja teraz wezmę inny instrument, bo ryba jest taka dosyć agresywna, że tak powiem.
2: Ale... Ja proponuję, tak, założyłyśmy tutaj Girls Band, czyli taki zespół złożony z samych dziewczyn.
0: Tak.
2: W składzie Asia Nawojska na ukulele i Asia będzie też śpiewać. My chyba też będziemy śpiewać.
0: To już troszkę gorzej.
2: Zuzia na dzwonkach chromatycznych,
0: ja
2: Amanda na kalimbie.
0: Tak, na kalimbie, dokładnie.
2: Ja mam taką grzechotkę, jajeczko.
0: Grzechotkę, jajeczko.
2: No i będziemy się powoli żegnać. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawał Wojciech Dorosz. Ja nazywam się Michalina Bieńko, współprowadziły ze mną Zuzia i Amanda.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Mówimy razem do usłyszenia za tydzień przy mikrofonie Maja Sołtysik, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Żegnamy was piosenką, dobra?
0: Dobrze.

0: dam ci w prezencie moje. Maluteńkie serce.
1: Autopromocja.
2: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
3: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
4: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
3: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
4: Zapraszamy dziś od 17 do 19.
3: Krzysztof Łoniewski.
4: Robert Michalak.
2: Dariusz Urbanowicz.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łącznie

0: Łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 10. Robert Wójcik, zapraszam na serwis. Berlińska policja opublikowała wizerunek podejrzanego o atak na uczestników Christopher Street Day. Z powodu pożarów ewakuowano mieszkańców przedmieść Bordeaux. Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zmieni się dziś w mapę powstańczej stolicy. Berlińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny podejrzanego o staranowanie samochodem uczestników obchodów Christopher Street Day. To 21-letni Abdul B., znany służbom jako członek ruchu islamistycznego. W ataku zginęła jedna osoba, a 17 zostało rannych.
8: Funkcjonariusze ostrzegają, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Zaapelowali, aby w przypadku zauważenia podejrzanego nie podejmować kontaktu z nim, lecz od razu zawiadomić służby. To dzień wielkiej żałoby dla naszej społeczności, jednak służby zareagowały bardzo szybko, powiedział świadek ataku. Ewakuacja przebiegła wyjątkowo sprawnie, została przeprowadzona bardzo profesjonalnie. Oczywiście początkowo wszyscy byli w szoku, ale sama ewakuacja przebiegła bardzo płynnie, a ludzie szybko zastosowali się do poleceń. Jestem za to również wdzięczny, bo nie zawsze tak się dzieje. Tego wieczoru nawet osoby, które wypiły sporo alkoholu, zachowały spokój i opuściły miejsce zdarzenia oraz jego okolice. Na podejrzanego 21-latka cały czas trwa obława. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
7: Ewakuacja mieszkańców przedmieść Bordeaux we Francji z powodu pożarów. Władze ostrzegają, że ogień zbliża się do miasta. Ludzie mówią o problemach związanych z opuszczeniem zagrożonych terenów. Wczoraj wieczorem otrzymałem przez telefon ostrzeżenie. Spałem 2 albo 3 godziny. Czekaliśmy na autobus, ale nie przyjechał. Nie rozumiem, dlaczego nie reagujemy, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się teraz. Fali upałów, jakiej Europa jeszcze nie doświadczyła. Do tego susza. Ludzie wciąż wyrzucają niedopałki papierosów. Wystarczy trochę pomyśleć. W departamencie Żyrondy ewakuowano 170 tysięcy osób, a z sąsiedniego departamentu Lan 30 tysięcy. Władze Francji mówią o historycznej skali zniszczeń. Pożary dają się także we znaki Hiszpanom. Władze kraju rozszerzyły stan wyjątkowy na prowincję Toledo. Dotychczas alertę ogłoszono w Madrycie i prowincji Avila. To kryzys Prawa i Sprawiedliwości, mówi politolog profesor Szymon Osowski. Z PiS-em pożegnał się Mateusz Morawiecki oraz jego zwolennicy, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem eksperta rozpad ugrupowania będzie miał następstwa.
9: Jeżeli odejdzie 40 bardzo ważnych polityków, Mateusz Morawiecki, byli ministrowie, osoby, które współrządziły, kiedy PiS rządził Polską, to oczywiście, że to osłabienie dla partii. Gdyby doszło do stworzenia jakiegoś nowego ugrupowania, no to oczywiście jeszcze dodalibyśmy do tego większy spadek w sondażach, także na pewno jest to kryzys partii. Partia oczywiście istnieje, nadal będzie miała bardzo duży, ale jak już widzimy, nie największy klub w Sejmie.
7: We wtorek Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić usunięcie z tej partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego zmieni się dziś w mapę powstańczej stolicy. Wieczorem odbędzie się msza z udziałem powstańców i harcerzy. W stolicy trwają obchody 82. rocznicy powstania.
10: W Parku Wolności będzie można zobaczyć stanowiska poświęcone różnym dzielnicom, które będą opowiadały ich historię w trakcie powstania poprzez warsztaty, gry i zadania rodzinne. To wydarzenie zwieńczy o godzinie 18 msza święta sprawowana w intencji poległych żołnierzy i ludności cywilnej. Wczoraj odbył się bieg Powstania Warszawskiego.
11: Ważne, żeby cały czas pamiętać.
12: Powstanie... Szukać od

0: Wojskowie też zginęli w powstaniu.
1: To jest chyba jedyna taka impreza, wydarzenie w swoim rodzaju, gdzie faktycznie możemy poczuć się częścią tej historii i poczuć się, że my coś robimy dla tych, którzy kiedyś dla nas coś zrobili.
2: W 35. edycji Biegu Powstania Warszawskiego wzięło udział około 14 tysięcy uczestników. To rekord w historii tego wydarzenia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Zginęło w nim według szacunków od 150 do 200 tysięcy cywilów i od 16 do 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Na zachodzie jednak zmiany, coraz mniej bocianów. W Szczecinie do niedawna były 3 gniazda, teraz żadne nie jest zasiedlone. Powodem jest działalność człowieka. Dla bocianów jest coraz mniej miejsca, mówi ornitolog Wojciech Wrugowski.
4: Jest coraz mniej terenów podmokłych, oczek wodnych. To wynika po pierwsze ze zmian klimatycznych. Druga sprawa jest taka, że są zasypywane. Coraz mniej jest takich podmokłości. Na głównym miejscem, gdzie bociany żerują, to są łąki i pastwiska. Oprócz tego duża część terenów otwartych została zabudowana. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
3: A jak się okazuje, bocian może w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody doliczył się w tym roku 15 tysięcy bocianich rodzin, najwięcej od 100 lat. Demografia w Polsce także i z tej strony nie ma wzmocnienia. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dziś sporo słońca, ale stopniowo od Szczecina może przybywać chmur, miejscami przelotny deszcz, głównie właśnie na zachodnim Pomorzu. Wieczorem na północy może zagrzmieć, na termometrach 25 stopni w północnej Polsce, 30 w centrum, 32 na Dolnym Śląsku, nad morzem od 19 do 24.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Historia pewnej płyty.
17: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś Czesław śpiewa i jego debiut. O płycie opowiedzą Czesław Mozil i Michał Zabocki.

0: Ja od 2002 roku jeżdżę po Polsce i jeździliśmy z Teskowaliu i często bywaliśmy w Krakowie. Zawsze tam klub Alchemia i drukarnia zawsze nas bardzo mile przywitali. I pamiętam, że ja miałem takie załamanie trochę też psychiczne, bo menedżer, z którym pracowałem, Kuba Andrzej Florek, właśnie w tym okresie 2004 roku chyba zachorował. Gdzieś 2004-2005 i też zmarł. I ja jakby straciłem wiele kontaktu z tymi klubami, w których jakby bywałem w Polsce. Ale Alchemia na Placu Nowym w Krakowie zawsze była takim miejscem, gdzie zawsze mogliśmy zagrać. Nawet zagraliśmy taki pop rock w teorii. A to jest miejsce często kojarzone z jazzem. No i było gdzieś tak z 20 ludzi, ale coraz więcej tych ludzi przybywało. I tak pod koniec koncertu, chyba ostatnie 4 kawałki, dowiedziałem się od Michała Zabłockiego właśnie, który był wtedy z Agnieszką Chrzanowską tam, że oni wstąpili na dół przypadkowo, byli po prostu na kawie w Alchemii. Wstąpił Michał na dół, usłyszał chyba 3 bisy, coś takiego. No i wstąpił na zaplecze, dał swój numer i powiedział, że robi taki projekt już parę lat, na internecie siedzi i czatuje z młodzieżą i też starszymi i tworzy takie małtenkie bajeczki, wiersze. Nazwał to multipoezją, nazwał to. Co było takie cudowne, że Michał jakby zaufał mi i tego, co robię i stwierdził, że to może by był fajny pomysł.
1: No to była taka sytuacja, można powiedzieć, tylko w Krakowie może coś takiego się wydarzy. Ja siedziałem sobie w barze.
2: Wspomina Michał Zabłocki.
1: Już nie w piwnicy pod Baranami, bo wtedy na pewien czas przenieśliśmy się do Alchemii z Agnieszką Chrzanowską, Tomaszem Marsem, z którymi wtedy współpracowałem i nagle zaczęli się ładować tam coś muzycy na scenę, których miało tam nie być zupełnie. I byłem trochę wkurzony, bo byliśmy jakąś rozmowę, jak coś znajomi przyszli, coś było do załatwienia. No i zaczęli po prostu grać, bo w lokalu obok ktoś zapił i nie przyszedł, nie otworzył w ogóle. Więc zmienili lokal i zaczęli grać w Alchemii. No i na początku tam nie było nikogo, nikt nie wiedział, kto to jest. Potem właściciel Alchemii chodził z megafonem po Placu Nowym i zapraszał ludzi. No więc tam schodzili powoli jacyś tam niedopici egzemplarze. Ale jak zaczęli grać, no to zrobiło się pełno. Było to tak dziwne przeżycie. To było Teskowaliu. Pierwszy zespół Czesława. No i ja wiedziałem, że coś muszę z tym gościem zrobić. Tym bardziej, że on wykonał tylko jedną piosenkę w języku polskim. To byli Okularnicy Osieckiej wtedy. Zresztą dosyć łamaną polszczyzną. Starał się za to mówić. Konferansjerka była w takim polskim języku. No i przyszedłem do niego, powiedziałem, że mam dla niego propozycję, bo już z góry wiedziałem, jakie wiersze powinien zaśpiewać.
0: Ja dostałem linka, wtedy było około 90 wierszy. I jak przyjeżdżałem do Polski dwa razy rocznie, to się spotykałem z Michałem. Na początku było to bardzo dziwne dla mnie, ale ja znalazłem dużo takiego romantyzmu w tych właśnie wierszach i spotykałem się z Michałem i zaczęliśmy jakby dyskutować o tych tekstach takich bajkowych, a ja strasznie uwielbiam takie bajkowe klimaty, bo jestem takim dzieckiem, jestem dzieckiem po prostu gier komputerowych, więc dla mnie to ten świat bardzo tak się, troszeczkę się kojarzył z takim światem RPG Nintendo i dobrych gier komputerowych.

Ja otworzyłem profil na MySpace chyba w 2006 roku, pod koniec 2006 roku i pamiętam, że graliśmy w Jadłodajni Filozoficznej tutaj mały koncert w grudniu 2006 roku i dostałem takiego maila od Ani Brachaczek i dzięki Bogu miałem ten profil, bo on bardzo był świeży wtedy i napisała Ania Brachaczek, że chłopaku, masz jakieś gacie, w których nie chodzisz już, bo ja chętnie w nich pochodzę. I się po prostu wchodzę na ten profil Ani Brachaczek, słucham Bifa i słucham piosenkę Moja Dziewczyna. Jestem totalnie zauroczony i zakochany i po prostu myłem podłogi w swojej knajpie i cały czas codziennie, jak przychodziłem i myć podłogi, otwierać bar, to po prostu wchodziłem na ten MySpace i cały czas słuchałem tą piosenkę, więc odpisałem i zaprosiłem Anię do Danii i powiedziałem Ani, no Aniu, może pomożesz mi? I właśnie Ania Brachaczek, bo wtedy wychodziła opera Folia Pogodno. To było jakby pierwsze kroki Mystika poza światem metalu. Też miał Jacka Lachowicza i było Pogodno. I spotkałem Michała Wardzałę przez właśnie Anią Brachaczek, więc w teorii cała ta historia taka, nie tylko, że spotkałem Anią Brachaczek przez MySpace, to też jakby Ania pomagała mi na początku z koncertami, z kontaktem do Mystika. Ania dzwoni do mnie do Warszawy w 2007 i mówi tak, posłuchaj, no bo hej, robi MTV Unplugged i Marcin Maczuk i hej, chcą cię zaprosić na akordeon. To było dla mnie takie całkowicie niewiarygodne, bo ja wtedy siedziałem w Kopenhadze i jakby znałem bardzo mało muzyków jakby osobiście z polskiej sceny muzycznej. No powiem nawet, że w ogóle nie. No, chyba raz miałem możliwość spotkać pana Grzegorza Turnała w 2006 roku chyba, ale tak to... Tak szybko, a tak to w ogóle nie, więc to było takie tak dzikie, że przyjeżdżam do Warszawy w 2007 roku z akordeonem, dostałem adres i wbijam i spotykam się z Marcinem Macukiem, który też jak najbardziej mi tyle pomógł. Więc miałem troszeczkę szczęście, że cały czas na tej swojej drodze miałem takich ludzi strasznie czujnych i którzy bardzo dbali i wierzyli w to, co się robi. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

ojciec powiedział mi tak: Czesław, co ty będziesz w tej Polsce robić? Tak powiedział mi w 2007 roku. Tata, no ja nie wiem, no ja będę z dziećmi grał, jak dalej gram, ale ja potrzebuję zamieszkać w tym kraju. Ja muszę zobaczyć, czy to, że mnie ciągnie do Polski cały czas, to jest po prostu taki, nie wiem, jakiś taki mały romans, czy to jest coś mocniejszego. A że mam fuksa, że ta Dania jest blisko fizycznie, że to jest 100 zł tanią linią lotniczą i to nie jest jak kiedyś, że promem do Świnoujścia, potem przez całą Polskę, w tej chwili to ta Dania jest bardzo blisko, to nie była taka wielka decyzja, ale powiedziałem ojcu: tata, ja będę jeździł, będę grał, mam też kontakt z wytwórnią, nie wiem jak to wszystko pójdzie, ale co, no a będę przyjeżdżał na wakacje zbierać truskawki w Danii. Ja pamiętam, że graliśmy w Łysym Pingwinie, to też jest dobry przyjaciel mój, Zielak, i jest taka anegdota a propos, co bardzo cudowne, że przyjechaliśmy tutaj chyba w 2007 czy 2006 z Macinem i z Karen i zagraliśmy na jakichś dziwnych dniach duńskich. Jakiś pan to organizował i to było bardzo, bardzo dziwne i to było blisko tego Zaiksu, taka jest ruina ogromna zamkowa. I tam organizowali coś tam. W ogóle nawet nie dostali konwencji na alkohol. Przed szacunkiem. Bardzo smętna impreza i nie za dobrze reklamowała Danię. My tam byliśmy, graliśmy troszeczkę tam dla publiczności, ale byłem tak sfrustrowany tymi dwoma dniami takiej przypadkowej publiczności, że poprosiłem Anię: Aniu, zrób nam jakiś spontaniczny koncert, no, wyślijmy SMS-y, zaprosimy ludzi. I Ania Blachaczek zadzwoniła do Łysego Pingwina na Pradze, na Ząbkowskiej, i Zielak znał płytę Songs for the Gatekeeper, Teskowaliu, bo jest wielkim fanem Pogodno, więc kiedyś kupił, Ania mu nawet tak jakby wręczyła płytę, bo Ania też sprzedawała płyty Teskowaliu przez stronę Pogodną, więc tyle wsparcia było od chłopaka.

0: Polaków i od Ani. I zrobiła taki spontaniczny koncert i tam przyszło mnóstwo ludzi. Ten pingwin był po prostu pełny przez SMS-y i jakby ciekawość ludzi. Zagraliśmy tam koncert pierwszy w Łużym Pingwinie i to od tego czasu to się też stało takie moje stałe miejsce. Nawet kupiłem sobie mieszkanko 300 metrów od Łużego Pingwinia, dlatego że tam po prostu to było jedyne miejsce w Warszawie, które znałem, prawda? To była Praga, więc bardzo zdrowo. Teraz już znam tą Warszawę trochę lepiej, ale jak wziąłem kredyt na mieszkanie, no to było na Pradze, żeby być blisko swojej ulubionej knajpy, bo to jest najważniejsze, żeby nie mieć daleko do domu. No i właśnie to taki dużo anegdot i pamiętam, że siedzę z Marcinem Maczukiem i Marcin, po koncercie Marcin mówi do mnie tak: Czesław, wiesz co? To może nawet chycić.
1: Płyta była nagrywana w bardzo różnych miejscach.
0: Grało Pogodno w Dobrej Karni tutaj w Warszawie. A ja wiedziałem, że Pogodno zagra ten koncert, więc zaprosiłem kolegę realizatora z Danii, przyleciał na jeden dzień do mnie, do Warszawy. Ugościłem go. I on przyjechał z mikrofonami takimi, on uczy na Akademii Muzycznej w Kopenhadze, przyjechał z mikrofonami, swoim makiem, no i ten. I pod Dobrą Karmą poprosiliśmy właścicielkę i tam nam pozwoliła jeden kibel użyć po prostu jako takie studio, a mieliśmy wtedy spokój. I przez cały wieczór, gdzie Pogodno grało, ale też była Kasia Nosowska i z Hejem, był też Krzysiu Zalewski, który teraz gra w Heju. I pamiętam, że po prostu zapraszałem ich każdego, wiesz, pytam się: Kasiu, pójdziesz ze mną do kibla? A Kasia tak żartowiła tam, że Kasiu, pójdziesz ze mną do kibla nagrać chórki? Kasia mówi: pewnie. I brałem Kasię i chłopaków z Heja i Pogodno, on and off, przez cały wieczór, całą noc, do tego kibla, gdzie wszyscy krzyczeli: Bzdura, bzdura, jak mało która.

0: debiut w ogóle był nagrywany chyba przez jeden rok, bardzo on and off w Kopenhadze, w studiu kolegi, ale ja pracowałem dość dużo, więc nie miałem możliwości zebrać muzyków, więc to było często takie bardzo spontaniczne jazdy były.
1: Nazwa projektu od początku budziła kontrowersje.
0: Czyso śpiewa, no nie można tego nazwać Czyso śpiewa, jak możesz nazwać swój projekt Czyso śpiewa? A ja mówię, ale zobaczcie, i była taka recenzja w krakowskiej gazecie i tam pisało tak, śpiewa Czesław. I pomyślałem, no tak, to jest to, co ja robię, gorzej czy lepiej, nie o to chodzi. I nazwałem to Czyso śpiewa, ale jak miałem jazdę przez kolegów, przyjaciół, którzy mi powiedzieli, ty nie możesz nazwać tego projektu Czyso śpiewa, bo to kurde, tak to, jak to w ogóle wymienić? I co, idę na Czyso śpiewa? O co w ogóle chodzi? I miałem dużo miasta, ale powiedziałem, nie, to jest kurde, to jest catchy, to wejdzie. Mam takie piękne imię, trzeba je promować, ale największą jazdę miałem z okładką też. Dlatego, że z Michałem Zabłockim dyskutujemy i on mówi, Czesław, ty nie możesz wydać płyty, jak jest okładka z rysunkiem jakimś chłopczykiem na akordeonie. No, trzeba zobaczyć, trzeba widzieć, kim... I miałem ogromną jazdę, tak samo z debiutem. Jak możesz nazwać płytę debiut? A ja tak żartobliwie troszeczkę taki hołd wobec Björk, jestem wielkim fanem. A jak Björk wtedy wydała swój debiut, to wtedy to była taka ironia, bo Björk przecież w Sugar Cubes i w ogóle od małego zawsze grała, ale debiut to był taki trochę ironiczny tytuł, w tym sensie, że i mówili, nie możesz nazwać tutaj debiut, ile jest debiutów, ile płyć się nazywa debiut? Ja mówię, tak, no, to jest mój debiut, to jest catchy. Ja mówię, jeżeli ludzie, jeżeli słuchacze nie kupią tej płyty przez okładkę, to nie są moi słuchacze wtedy. Przecież jak można don't judge the book by its cover, prawda? Jeżeli ktoś pomyśli nie, to nie może być muzyka dla mnie, bo jest rysunek, jakiś chłopczyk gra na akordeonie, to on nigdy nie będzie moim słuchaczem.

siedziałem w Danii i prowadziłem tego swojego MySpace'a, ale jak to często jest, to jesteśmy egoistami, więc szukamy siebie, googlujemy siebie. Więc ja zacząłem wygooglować siebie, bo wtedy jeszcze nie grałem wiele koncertów, a jak mówię, z Teskowaliu, to od 2002 roku graliśmy, więc zaliczyliśmy mnóstwo miast. Ja googluję siebie i tak piszę Teskowaliu Czesław Mozin. I wychodzi mi profil dziewczyny młodej. Wchodzę, 18 lat czy 17 miała, Jasmina. I wchodzę na jej profil i coś tam, zaczynamy pisać razem. Jak to... To nawet nie był taki podryw, powiem szczerze, ale... Po prostu strasznie się jarałem tym, że wchodzę na MySpace i widzę, że ktoś słucha Teskowaliu, bo ja myślałem, że nikt jakby już tej kapeli nie słuchał. Więc ja zaczynam pisać z Jasminą, która mówi, że ona słucha Teskowaliu. Mówię, skąd ty znasz Teskowaliu, dziewczyno? I okazuje się, że graliśmy z Kubą Andrzejem Florkiem wtedy, z menedżerem w Kielcach w 2002 czy 2003 w jakimś parku, w jakiejś auli, gdzie to była niedziela po południu i tylko siedziały matki z dziećmi. I tam Jasminy rodzice kupili płytę Teskowaliu. No to wtedy Jasmina miała 12 lat, ona nie była na tym koncercie, ale wzięli rodzice tą płytę Teskowaliu po koncercie, kupili od nas do siebie do domu i ona słuchała to Teskowaliu, więc znała. I zaczęliśmy się kolegować, pisać razem i okazało się, że Jasmina pięknie rysuje. Więc ja poprosiłem Jasminę, Jasmina, ja wydaję płytę w Polsce, mam kontakt z Mystikiem, może byś miała ochotę zrobić jakby taką, no, narysować coś.

0: Ja jestem jakby tym emigrantem i chodziłem do kościoła i byłem ministrantem w kościele świętej Anny w Kopenhadze. I byłem też harcerzem. A harcerzem, żeby spotykać Polki, logicznie, na emigracji. To tak zawsze było. I zawsze grałem w wiosełkach od małego. A to siostra Tarsyla, która prowadzi chór w kościele świętej Anny w Kopenhadze. Siostra Tarsyla ma chór i też co roku robi wiosełka. I się męczy z tymi dzieciakami, którzy są czasami beznadziejne, a czasami cudowne. Logicznie. Ja też byłem jeden z tych. Ja grałem pierwszy raz, jak miałem 6 lat, u siostry Tarsyly. Grałem synem Heroda byłem. I ja dzwonię do siostry Tarsyly i mówię, siostro. Ja zawsze byłem grzecznym chłopczykiem i zawsze grałem w tych wiosełkach. Siostro, czy ja mógłbym wstąpić na próbę chóru? Bo nagrałam płytę i potrzebuję parę chórów. Powiedziała, tak, tutaj Czesław. Więc padam z Sysa, z moją ex-dziewczyną i z Jesperem, który też jakby był, bo to trzech jakby chłopaków, kolegów ze studiów realizowali to. I przyjeżdżamy z mikrofonami do tej Biblioteki Polskiej w kościele świętej Anny w Kopenhadze i tam stoją zakonnice, panie. I ta cała ta emigracja Polaków, to są Polacy na emigracji. Niektórzy z nich mieszkali w Danii przez 30-40 lat. I śpiewają Uciekła ładna babeczka z dość wysokiego miasteczka i śpiewają chórki. I oni też, ci cudowni, mili ludzie, którzy mnie znają od małego, od wiosełek, ja stoję, dyryguję i oni śpiewają, będziemy piękni jak dawniej, będziemy działać sprawniej. To jest kurwa totalna jazda, nie? Jak się pomyśli o tym. I ja jedynie żałuję to, że ja nie zrobiłem takiego, można było zrobić fajną dokumentację tego wszystkiego, ale to znowu to nie byłoby takie prawdziwe.
1: I zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę. Byś nie odleciał przypadkiem.
0: Nie ma prawdy w takiej może piosenecznej jak maszynka do świerkania. Nie ma prawdy, bo ja nie wiem, co to jest maszynka do świerkania. Ja sam tego nie wiem. Ale wiem, że jak dzwonię do Michała z Danii i mówię, Michał, są tylko dwie takie, nie ma w ogóle refrenu, ja zrobiłem tak, to tak i tak i tak, a czy może ewentualnie możemy mogę tam dodać jeszcze tam jakby dodać i pomieszać trochę w tym tekście, że będziemy piękni jak dawniej, będziemy działać sprawniej, niech to będzie ten chór, niech to będzie ten patos, niech to będzie ta melancholia, niech to będzie United People of Poland, takie tak żartobliwie, ale jak najbardziej z całym szacunkiem do tradycji i naszej polskiej, kurde, skłonności do takiego patosu, do takiego z stosunkiem. No nie będę tutaj mówił Keine Grenze, prawda, ich troje, albo ale generalnie i Piotra Rubika, chórki, ale coś nas fascynuje w tym takim masowym przekazie, że tutaj się możemy zjednoczyć.
2: Te wiersze, które znalazły się na płycie Debiut, to są właśnie wiersze, o których myślałem i
3: wspomina Michał Zabłocki.
2: One były już gotowe wcześniej, one były napisane na czacie. W takim specyficznym trybie spotkań online.
4: To bardzo ciekawe.
2: Tak, to robiłem przez lat bodajże 15. W każdy czwartek spotykałem się z internautami tam na żywo. Miałem taki skonstruowany specjalny czat, którym oni przesyłali do mnie, widząc nawzajem swoje propozycje. W osobnym oknie był układany wiersz. Ja układałem go z wersów, które oni przesyłali w czasie rzeczywistym. Czyli najpierw powiem, że

proszę o propozycję tytułu, oni przesyłali, no to tam wybierałem coś, ewentualnie zmieniałem coś. I potem głosowaliśmy. Tam trzy tytuły i głosowaliśmy na jeden z trzech. I potem jak już zagłosowaliśmy, był tytuł, to wtedy szła już pisanie wers po wersie. I mniej więcej do 2 godzin powstawał taki wiersz. Ja w 2024 roku zamknąłem ten projekt, bo już byłem nim zmęczony. No ale powstało w ten sposób ponad 800 wierszy. Z których wtedy oczywiście było ich mniej, w 2004, bo w 2008 roku wyszła płyta, debiut. Natomiast w 2004 roku ja spotkałem Czesława, czyli minęły 4 lata. I te 4 lata to było pasmo problemów komunikacyjnych z Czesławem, jego zmiennych pomysłów itd., itd. No aż w końcu ta płyta się ukazała i no i się okazało, że jednak chyba miałem rację, odwodząc Czesława usilnie od debiutu w języku angielskim.

0: jak był plakat, zrobiliśmy plakat promujący tą płytę, tak najbardziej udało się dostać jakby wypowiedź taką cudowną od Kaci Nosowskiej, od Nergala i od Tomka Lipińskiego. A Tomek Lipiński jest przyjacielem Zielaka właśnie, z Łysego Pingwina. I taka anegdota też, że gram w Aurorze i tak w trakcie koncertu zaczynają po prostu do mnie przychodzić wódeczki. Takie, że zaczynają po prostu mi dawać wódeczki. Ja się też spiłem mocno pod koniec tego koncertu, ale dostawałem po prostu szoty. I okazało się, że mi pierwsze dwa kieliszki to Tomek Lipiński postawił, bo był z Zielakiem. A potem nie dłużej niż pół roku później to przyjechali do Kopenhagi na odwiedziny i przez cały tydzień spędziłem na podłodze razem z Tomkiem Lipińskim, z Zielakiem i z paroma przyjaciółmi i graliśmy po prostu Melon z Krakowa i graliśmy klocki. Po prostu graliśmy wagoniki. Graliśmy jakąś grę wagoniki przez cały tydzień. A to było dla mnie to bardzo dzikie, bo gdybym ja wiedział, jaką postać jest Tomek Lipiński, to chyba bym nie mógł tak na luzie grać wagoniki z Tomkiem Lipińskim. Dopiero potem poznałem jakby jaką jest wielką częścią polskiej historii muzycznej.
1: Czesław szybko zyskał przychylność polskich artystów grających bardzo różne gatunki muzyki.
0: 2000

siódmym gra Behemoth w Kopenhadze, więc ja się wybrałem, to było blisko mojej knajpy, więc ja się wybrałem na koncert, byłem na liście, bo Michał Wardzała i chłopacy z Behemota jakby najbardziej się znałem przez wiele lat, więc ja byłem wpisany na listę i miałem już master debiutu. I podchodzę na scenę, słyszę, że to jest ekipa polskich technicznych i mówię tak do takiego chłopaka, panowie, bo ja jestem, nazywam się Czesław i miałem się spotkać z chłopakami z Behemota. A techniczny, który teraz jest Przemek, Przemek techniczny też wtedy Behemota, ale też jak najbardziej z nami jeździ, jest naszym stage managerem i stał się cudownym przyjacielem. On krzyczy, Czesław! Mały Czesław? Mały Czesław, chodź, przyjdźmy o tobie. I bierze mnie na backstage w 2007 roku, to było rok przed wydaniem debiutu na backstage, a wtedy już, powiem szczerze, miałem master chyba 8 miesięcy przed wydaniem, dlatego że ja myślałem, że tą knajpę sprzedam, a nie mogłem i wtedy trudno było myślnikowi wydać tą płytę. Więc wychodzę na zaplecze do chłopaków z Behemota, o mały Czesław, miałem dla nich śledzie i duński alkohol. I mówię, cześć panowie, mówię, o mały Czesiu, chodź tutaj Czesiu, oni znali też Kowaliu jak najbardziej. I ja daję Adamowi płytę, on wkłada słuchawki w komputer, przesłuchuje kawałek po kawałku, mówi, kurczę, a gdzie jest ta piosenka? I mówią mi, że twoje serce, a mówię, to nie, to chcę pytać kiedyś indziej, bo to jest strata, to jest Kowaliu, ale, że nie to jest Kowaliu, tylko Czesław śpiewa, ale coś tam. I to było cudowne, bo stoimy w tym zapleczu z Behemotem, tam chłopacy ściągają, wiesz, kąpią się, dochodzą do siebie, a Behemoth był takim headlinem, a były parę innych kapel, były sportowych i ta kapela była, już nie pamiętam nazwy, amerykańska i stoi Adam w zapleczu i mówi tak do chłopaka, piosenkarza amerykańskiej kapeli. In one year from now on, this guy, he will rock my country. Taka piosenka jak pewnie Ucieczka z Wesołego Miasteczka jest logicznie piosenką o emigracji. Ile razy ja się pytałem swoich rodziców, mamusiu, tato, dlaczego wyemigrowaliśmy? I przez długi czas nie dostawałem odpowiedzi. Więc jak nagle ktoś mówi, że to są wiersze o niczym, jak można? Jak to jest piosenka o całym moim generalnie życiu?

widzenia. Ja mam wielkie parcie, większe niż moja menedżerka, więc ja lubię być częścią. Ja lubię być. Jakby to powiedzieć. Mi też mi zależy na czymś takim, na opowiedzeniu o tej płycie, bo strasznie lubię po prostu być sobą w tym całym cyrku, ale ja lubię ten cyrk. Ja kiedyś rozmawiałem z Budyniem, właśnie w 2007 też Budyń mnie zaprosił na podwójny koncert do Szczecina, do takiego teatrzyku i ja miałem grać pierwszy, potem Budyń miał grać. Ja zasnąłem w Poznaniu, się spiłem i tam z jakąś dziewczyną wylądowałem i nie mogli się do tego dobudzić. Ja się spóźniłem pierwszy raz w życiu, tak się spóźniłem porządnie na koncert, a Budyń po prostu zagrał koncert, a potem zagraliśmy po nim. Dalej mówi, że nie wiem, wiele za to, bo to było takie strasznie miłe zaproszenie, ale co ja chciałem w ogóle powiedzieć? Nie wiem. Aha, a propos tego, że To jest cudowne, jak wychodzi płyta i ludzie są przekonani, że jest się produktem marketingowym. To, że on na pewno nie nazywa się, ja zacząłem czytać o sobie różne historie na różnych blogach internetowych, to jest dużo złości, ale tak zawsze jest. Najpierw jest złość, potem mnie kochają. Tak jest też w tym programie teraz, po pierwszym tygodniu, a potem już jest dobrze. Nie, przepraszam. Że zacząłem wyczytywać o sobie, że jestem produktem marketingowym. Że na pewno nie nazywam się Czesław. Że na akordeonie na pewno nie gram, a ten akcent to jest jakaś maniera. To jest jakaś maniera. I to było cudowne, więc ja zacząłem na koncertach swoich mówić, że ja nie nazywam się Czesław, tylko Piotrek, ale że wytwórnia, szataniści tam z Mystic Production, cudowni, a przyjaciele też, po prostu postanowili, żeby zmienić mi nazwę. No, Piotrek śpiewa się nie sprzeda, Czesław śpiewa to przejdzie. No i zrobili casting Dani i sprowadzili drugich muzyków.

na debiucie i specjalnie Daniel, który gra taką beznadziejnie szybką solówkę w tyłem do przodka. Daniel jest jakby, jak ktoś mówi, sesyjny gitarzysta w Danii i jest takie outro w tyłem do przodka na końcu, gdzie jest melodia, taka melodia fujarek. Ja mówię, Daniel, zagraj solówkę, ale zagraj taką solówkę. I zagraj tak szybko, jak nigdy ci nikt nie pozwolił, bo to jest obciachowe. Daniel, jak byliśmy w liceum, to byliśmy na Steve Vai i Sex Religion. Chodziliśmy na koncerty Steve Vai i z całym szacunkiem. Steve Vai jest mega cudowną, kolorową, kiczowatą postacią i obojętnie, czy się lubi Steve Vai, czy nie, to imponuje, bo on tak beznadziejnie szybko gra, a ja lubię, jak ludzie beznadziejnie szybko grają na swoich instrumentach, bo ja takim instrumentalistą nie jestem. Więc ja mówię tak, Daniel, zaczynaj tą solówkę, my ją zmikszujemy na dół, ale zagraj tą solówkę tak, że wszyscy poeci prawdy będą się czepiać z tej solówki. Będą mówić ci, co słuchają muzyki, jak to solówka gitarowa? I jeszcze szybko i szybko? Na końcu tak beznadziejnie szybko? No i ja nagrał Daniel te solówki, zmikszowaliśmy ją na dół, on mówi, i zaczęliśmy się śmiać. I on mówi, ty wiesz o tym, że będziesz miał jazdy przez to? Ja mówię, no tak, no bo przecież, kurczę, każdy dobry znawca muzyki dobrze wie, że Kenny G spieprzył saksofon i teraz saksofon jest obciachowy, a Steve Vai spieprzył solówki gitarowe, bo to są lata 80. czy 90., przepraszam, hello, to już jest obciach. I cudowne recenzje, bardzo fajnie przyjęte, ale zaczęli się czepiać tej solówki, Daniela.

przyjechałem do Polski i mi Mystic Production ściągnęli samochód z Holandii i kupiłem używanego szarana, którego dalej nim jeżdżę i kocham go. I tym szaranem zrobiłem chyba 160 tysięcy następne półtora roku, dwa lata w polskich drogach. I to było takie też cudowne, że po prostu kupili mi tego szarana, żebym ja mógł jeździć i spełniać swoje takie marzenie, a moje marzenie było, żeby po prostu jeździć po mniejszych klubach i po prostu grać. I dalej to robię i strasznie się cieszę, bo jak te swoje solo akty gram, to gram te pioseneczki tak, jak ja je pisałem. Więc czasami po prostu jednym palcem bumcik i śpiewam te pioseneczki, które potem można je wybarwnić, ale ja wierzę w to, że piosenka, tak żartuję czasami, ale ja mam taką teorię, że jak piosenkę zagrasz jednym palcem i ona jest dobra, to wtedy to jest dobra piosenka.

to dla mnie strasznie poważna płyta. Ja lubię, jak śmiech potrafi, jak muzyka powoduje uśmiech na twarzy, ale pod tym uśmiechem jest strasznie wiele melancholii i najpiękniejsze jest, jak dostaję maili od ludzi, którzy mówią, że ja nie rozumiem, dlaczego tyle ludzi sądzi, że to jest śmieszna i zabawna płyta, jak to jest dla mnie jedna z najsmutniejszych płyt, które słuchałem w swoim życiu. I wtedy się bardzo cieszę, bo jak najbardziej jest mnóstwo tej melancholii w tych tekstach, tak jak ja sobie je wymarzyłem, tak jak ja sobie je wybrałem.

0: albo się wchodzi w to, albo się tego nienawidzi. I jest strasznie, jeżeli to się udało, jeżeli udało się być nieobojętnym, to wtedy to jest największy mój sukces, być nieobojętnym. Bo jeżeli ta płyta nie zrobi żadnego wrażenia, a to czy to jest dobre, czy złe, ja tylko chcę, ja chciałbym, żeby ta muzyka zrobiła jakiś tam, żeby była formą, żeby zrobiła wrażenie, żeby ta piosenka albo cię odepchnęła, albo powiedziała, albo zaprosiła do takiego światu malutynkiego.
1: Ta współpraca ciągle trwa z Czesławem?
2: Tak, współpraca ciągle trwa, aczkolwiek, no właśnie jutro będziemy mieli próbę, bo kolejne koncerty, kolejne wcielenie duetu Zabłocki-Mozil, to mogę zapowiedzieć już chyba oficjalnie, to będą z Towarzyszeniem Grzecznych Chłopców będziemy grali, więc bardzo akustycznie. I tak do pewnego stopnia też improwizując pewnie, mam nadzieję, że na tym to będzie polegało. Czyli cały koncert, choćby na ławeczkę, tak, ale być może jeszcze pojawią się nowe rzeczy, tym bardziej, że zostaliśmy zaproszeni przez Marcina Kołaczkowskiego, reżysera różnych spektakli kabaretowych, do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie też wykonamy kilka piosenek kabaretowych, nowych, innych, więc no myślę, że może ten duet będzie miał też wcielenie bardziej takie kabaretowe. Zobaczymy.

To dla ciebie ubieram się modnie, nie w biustonosz, rajtuzy i spodnie. To dla ciebie pomysły nowe, to dla ciebie straciłam głowę.

0: Czesław Śpiewa i jego debiut. O powstawaniu albumu opowiadali Czesław Mozil i Michał Zabłocki. Audycję przygotowali Anna Racek, Bartek Machajewski i Tomasz Żanda.
1: Uciekła ładna babeczka z dość wesołego

0: Autopromocja.
1: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Mękiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas w imieniu twojej firmy.

0: PIK będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. PIK.pl.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Każdy powinien móc żyć, kochać i walczyć o swoje prawa bez strachu. Wyrazy współczucia ofiarom ataku w Berlinie złożyła szefowa Komisji Europejskiej. Rumuński samolot zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna rozprzestrzeni się, jeśli Stany Zjednoczone wznowią bombardowania. Trwa obława na 21-letniego Abdullah B., podejrzanego o staranowanie samochodem uczestników Christopher Street Day w Berlinie. Do ataku doszło około 22. Sprawca zranił 17 osób, mówi Dominik Prec ze Straży Pożarnej. Spośród tych 17 osób jedna zmarła na miejscu mimo prób reanimacji. Spośród pozostałych 16 rannych, 3 osoby były w stanie zagrożenia życia, 8 zostało poważnie rannych, a 5 odniosło lekkie obrażenia. Większość z nich została przewieziona do szpitali. Niektóre karetką, niektóre z lekarzem pogotowia. Berlińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który znany jest służbom jako członek ruchu islamistycznego. Szefowa Komisji Europejskiej złożyła wyrazy współczucia ofiarom ataku. Każdy człowiek powinien móc żyć, kochać i walczyć o swoje prawa bez strachu. Nienawiść i przemoc nie mają miejsca w naszych społeczeństwach. Stajemy ramię w ramię po stronie społeczności LGBT, napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Jak podaje Reuters, to trzeci taki incydent w ciągu 3 dni. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec został zestrzelony 12 km na północny wschód od miasta Sulina. Do zdarzenia doszło nad wodami terytorialnymi. Resort nie podał jednak szczegółowych informacji na temat pochodzenia drona, ani okoliczności jego przylotu. Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru, napisał w serwisie X wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do nocnych ostrzałów Kijowa. Wojska rosyjskie zaatakowały stolicę Ukrainy przy użyciu rakiet balistycznych. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w co najmniej 3 dzielnicach wybuchły pożary. Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna rozprzestrzeni się, jeśli Stany Zjednoczone wznowią kampanię bombardowań. Ostatni atak sił amerykańskich miał miejsce w piątek. Jak przekazała agencja DPA, irański korpus strażników rewolucji islamskiej zatrzymuje statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormus. Zatrzymanych zostało 6 jednostek. Korpus utrzymuje, że sprawuje kontrolę nad tym obszarem. Tymczasem inne kraje Bliskiego Wschodu szukają sposobów na ominięcie cieśniny. Jednym z pomysłów jest reaktywacja rurociągu biegnącego przez Irak i Syrię.
8: To jeden z najstarszych szlaków eksportu energii na Bliskim Wschodzie. Biegnie od bogatego w złoża ropy Kirkuku w irackim Kurdystanie do syryjskiego portu Banias nad Morzem Śródziemnym. Uruchomiono go w 1952 roku i z przerwami działał aż do 2023 roku. Został poważnie uszkodzony podczas amerykańskiej inwazji na Irak, skutek której obalono rządy Saddama Husajna. Uruchomienie rurociągu ma potrwać według optymistycznych szacunków 2-3 lata. Potrzeba do tego podpisania szeregu umów, a ponieważ iracki Kurdystan jest częściowo autonomiczny i jego relacje z federalnym rządem irackim nie zawsze układają się gładko, może się to okazać dość skomplikowanym procesem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
7: 6 osób zatrzymanych przez policję podczas Łódź Summer Festiwalu. Wczoraj ze względu na przekroczoną liczbę uczestników organizatorzy zablokowali wstęp na teren imprezy. To nie spodobało się kilku osobom. Szczegóły zna Damian Grosicki.
9: Organizatorzy postanowili czasowo zamknąć bramki z powodu zbyt dużej liczby osób, które chciały wejść na teren festiwalu. Nie wszyscy byli zadowoleni, więc postanowili wyżyć się na policjantach, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie.
9: Na nagraniach w mediach społecznościowych

0: mundurowych widać, jak policjanci wyprowadzają trefkich uczestników, którzy nie stosowali się zarówno do zaleceń mundurowych, jak i zakłócali ogólnopanujący porządek. Zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat. Teraz każda z nich oddzielnie będzie rozliczana według swojego zachowania.
1: Łódź Summer Festival został zorganizowany z okazji 603 urodzin miasta. Z Łodzi przesiadamy się do byle czego. W Augustowie dziś Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Jest 18 ekip z całego kraju. Jak mówi burmistrz Mirosław Karolczuk, można spodziewać się wielu niespodzianek.
2: Myślę, że mieszkańcy zapamiętują te mistrzostwa, kiedy pojawiają się bardzo duże obiekty. Kiedy pojawia się chociażby małpa, która jest na wodzie, albo czołg, który dodatkowo strzela. Takie rzeczy są najbardziej komentowane i najbardziej zapamiętywane. Ale są też ludzie, którzy na przykład zyskują poklask za to, że oryginalne jest ich pływadło i na przykład napędzane tylko i wyłącznie siłą mięśni.
1: Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym odbywają się po raz 29. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Od północnego zachodu będzie przybywało chmur. Na Pomorzu Zachodnim przelotne deszcze, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii, Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe burze. Na termometrach 25 stopni na północy kraju, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku. Nieco chłodniej nad morzem, od 19 do 24.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się dzisiaj w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz...
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
20: Graj w

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Sunday Morning.

Dawno, dawno temu, dokładnie 31 lat temu, ukazała się książka High Fidelity, przetłumaczona na polski jako Wierność Stereo Nicka Hornby. Dla kilku pokoleń kolekcjonerów płyt i zwolenników muzyki była to książka, która do dziś jest

kultowa. Nick Hornby napisał potem 31 songs, 31 piosenek. I właśnie ta książka będzie podstawą dzisiejszej i jeszcze jednej kolejnej audycji Sunday Morning. Dawno, dawno temu w Trójce Baszka Marcinik zrobiła adaptację Wierności w stereo, która zasługuje absolutnie moim zdaniem na powtórzenie, choć jak wiem są pewne przeszkody formalne. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Piotr Metz. Zapraszamy na Sunday Morning. Zaczęliśmy od Nelly Furtado, o której Nick Hornby napisał tak. Oczywiście rozumiem, że niektórzy potępiają muzykę pop. Oczywiście wiem, że większość z niej jest powtarzalna, kiepsko wyprodukowana, kiepsko napisana i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że jest czasami piosenka, którą usłyszę w radiu, kupuję natychmiast płytę, a potem muszę jej posłuchać kilkadziesiąt razy. I tak właśnie było w przypadku Nelly Furtado, która, jak podejrzewam, nie zmieni sposobu mojego patrzenia na świat, ale zawsze jej będę wdzięczny za to, że potrafi wykreować taki mały narkotyk, który polepszy na jakiś czas moje życie. To nic szkodliwego. Za mało takich rzeczy jest na świecie. Nawet wydaje mi się, że to jest rzecz, która dotyczy nie tylko tej piosenki. Zaczęliśmy od Nelly Furtado. Za chwilę dowiemy się, co Nick Hornby powiedział o zestawieniu. Patti Smith, która za chwilę będzie śpiewać piosenkę o dość niezwykłej treści Siusiania do rzeki i Bruce'a Springsteena.

Bezpośrednim powodem przywołania piosenki Patti Smith był jej koncert w Union Chapel, tuż obok miejsca, gdzie Nick Hornby mieszka. Zestawił ją z Bruce'em Springsteenem, dlatego że umieścił ich piosenki na przeciwległych krańcach książki. Patti Smith w zasadzie rozpoczyna, jest na pozycji drugiej, na pozycji ostatniej, a Bruce Springsteen na samym początku na pozycji drugiej. Hornby twierdzi, że różni ich mimo tego, że kiedyś współpracowali w utworze Because the Night, zupełnie inny stosunek filozofii życia. Cytując Hornby'ego, bo nie wiem, czy jestem tak do końca przekonany, że ma rację, Springsteen cały czas w wywiadach okazuje pewien niepokój w stosunku do świata, czy zasłużył na to, co robi, czy jego sposób zarabiania na życie jest prawidłowy, czy jest właściwą osobą do wyrażania czasami ostrych politycznych poglądów. Kiedy to Patti Smith robi zupełnie odwrotnie, ma generalnie to, co świat pomyśli na temat jej na przykład politycznych wystąpień w czasie koncertów głęboko w nosie, podobnie jak tytuł ostatniej piosenki. Ale dodaję też, że Patti Smith na koncercie, o którym pisze, zrobiła coś, co wydaje się być snobistyczne, ale też, jak twierdzi, odróżnia ją bardzo od artystów typu Bruce Springsteen czy Bryan Adams. W czasie jednego koncertu wymieniła w rozmowach z publicznością Virginia Woolf, Toma Verlaine'a, Williama Blake'a, Jerry'ego Garcia, Grahama Greena, Williama Burroughsa i Petera Aykroyda. I jak pisze Nick Hornby, nie myślę, żeby to był snobizm.

W 1996 roku Nick Hornby rozpoczął pisanie kolejnej noweli About a Boy. Opowieść o chłopcu niewzorowanym na jego synu, u którego dokładnie w tym samym roku zdiagnozowano autyzm. Książka była przebojem, zrobiono z niej nawet hollywoodzki hit filmowy z Hugh Grantem. Nick Hornby niespecjalnie dobrze wyraża się o całym procesie robienia tego filmu, kiedy przechodził z rąk do rąk. Natomiast zachwycił się absolutnie ścieżką dźwiękową, którą napisał do niej człowiek znany jako Badly Drawn Boy. W jednej z piosenek odnalazł wszystko, co widzi w swoim ukochanym synu. I tak kojarzy swoją książkę tylko i wyłącznie ze ścieżką dźwiękową, a nie filmem. Do książki 31 Songs wybrał piosenkę Badly Drawn Boya A Minor Incident, ale wszyscy znamy pewnie na pamięć, choć może po latach trochę zapomnieliśmy, najważniejszą piosenkę z tego filmu Something to Talk About z podtytułem About a Boy. To dwa razy Badly Drawn Boy teraz.

Sposób, w jaki Nick Hornby pisze o chłopięcej fascynacji mocną muzyką metalową i tym, czego substytutem mogą być gitary, jest na tyle niecenzuralny, że nie będę go bardziej cytował. Ale zabawne jest na przykład to, co mówi z własnego doświadczenia, że w tym okresie nie miał zaufania do tytułów piosenek takich jak Blue, Johnny Mitchell. Znacznie bardziej wolał Iron Man, War Pigs czy Rat Salad grupy Black Sabbath. Potem oczywiście dojrzał i zaczął oceniać często płyty po okładce. Jeżeli była biało-czarna, to się bardzo dobrze zapowiadało, ale w wieku dojrzałym wrócił do mocnej muzyki. Szczególnie jak pisze w samochodzie albo na długich służbowych trasach, kiedy potrzebował Nirwany, The Bands czy Chemical Brothers, które to zespoły przywróciły go do młodzieńczych czasów, bo stwierdził, że są bardzo okej i potrafią rozbudzić apetyt, ale tak naprawdę pełną satysfakcję przynosił tylko riff, na przykład taki.

Nick Hornby, bohater dzisiejszej audycji, jest 29 na liście najbardziej wpływowych Brytyjczyków, którą kiedyś prawdopodobnie jakiś magazyn ogłosił. Dwa razy dostał Oscara za adaptowany scenariusz. To było już trochę później niż książki, o których mówimy, w 2009 i 2015 roku. Do swojej książki 31 Songs wybrał też jedną piosenkę Dylana i jedną Beatlesów. Co do Dylana, to najpierw się zastrzega, że nigdy nie był jego zbyt wielkim fanem. Tak naprawdę to posiada 4 podstawowe płyty. Ale potem jak zaczyna sobie przypominać, okazuje się, że tych płyt ma ponad 20 i jest to więcej niż jakiegokolwiek innego artysty. Co budzi pewne podejrzenia. Mam mniej więcej tyle samo i wiem, że to już jest bardzo pokaźna reprezentacja Dylana, choć zebranie wszystkich jego płyt jest rzeczą bardzo trudną. Do książki wybiera piosenkę, która jest tak naprawdę unikatem. Nie jest przebojem, nie jest powszechnie znana i choć twierdzi, że tak jak pamięta swoje przeżycie, kiedy pierwszy raz usłyszał White Riot grupy The Clash, chciałby posłuchać w momencie ukazania się i pokazania światu przez artystę Like a Rolling Stone, to bardziej lubi niespodzianki, kiedy artysta, którego dobrze zna i który jest trochę przewidywalny, wypuszcza coś, co jest trochę inne. Podobnie myśli o piosence Beatlesów z okresu szczytu ich popularności, która trochę odstaje od tego wszystkiego, co wokół zrobili. Teraz zestawimy właśnie Beatlesów i Dylana według Nicka Hornbiego.

Beatlesi o deszczu, a Bob Dylan prosi chyba swoją dziewczynę, kochanie, wypełnij przez okno, jeżeli można to tak przetłumaczyć. Z kolei Nick Hornby, nasz dzisiejszy bohater, twierdzi, że nie zawsze lubił u Dylana jego brzdąkanie na gitarze i na przykład Rod Stewart zrobił kiedyś Dylana znacznie lepiej niż oryginalny autor. Co do Roda Stewarta, Nick Hornby przypomina i bardzo podoba mi się to stwierdzenie, że często, słuchając go współcześnie, zapominamy, że w 1973 roku zachwycanie się Stewartem było podobnym do słuchania Oasis w 1994, czy nawet Stone Roses w 1989. Pamiętajmy o tym.

Rozważania Nika Hornbiego na temat piosenki, która najlepiej pasuje do problemów, jak to powiedzieć, problemów dorastania nastoletnich chłopców, są wysoce nie nadające się do powtórzenia w radiu. Natomiast zachęcam Państwa do przeczytania tego, bo język ten autor ma absolutnie wspaniały i można umierać ze śmiechu. On też umierał ze śmiechu na przykład przy propozycji, że jedną z najbardziej erotycznych piosenek wszystkich czasów jest Let's Get It On Marvina Gaye'a. Twierdził, że on by się zanosił ze śmiechu. Z drugiej strony Do Me Baby Prince'a uważa z płyty Controversy, uważa za jedną z najbardziej pikantnych piosenek wszystkich czasów, ale twierdzi, że coś tam mu w tym nie pasowało. Jego wybór jest dość oczywisty. To jest Samba Pati Carlosa Santany, która nawet po latach jawi mu się jako najważniejsza piosenka w okresie dojrzewania. Wprawdzie twierdzi, że w jego przypadku był to i tak Rod Stewart, a nie Carlos Santana, ale Carlos Santana wciąż zostaje tym najważniejszym. I on dzisiaj nam skończy pierwszy odcinek opowieści Nika Hornbiego o jego 31 ważnych piosenkach. Czekamy na powtórkę Wierności w stereo w trójkowej radiowej adaptacji, a może należałoby pomyśleć nad adaptacją zupełnie inną w polskich realiach. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To było Sunday Morning. Zapraszam Państwa na rok 93 historii powszechnych rock'n'rolla tuż po wiadomościach. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie

0: tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policyjna obława w Berlinie, poszukiwani sprawcy ataku na Paradę Równości. Prawie 400 pijanych kierowców zatrzymanych na polskich drogach jednego dnia. Robert Lewandowski wciąż bez gola w amerykańskiej lidze MLS. Niemiecka policja szuka drugiego podejrzanego po wieczornym ataku na Paradę Równości w Berlinie. W jej uczestników wjechał biały van. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych.
5: Trwa obława na 21-letniego Abdullah B., podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników Marszu Równości w Berlinie. Do ataku doszło wczoraj, około 22. Sprawca zranił 17 osób, mówi rzecznik prasowy berlińskiej Straży Pożarnej Dominik Pretz. Spośród tych 17 osób jedna zmarła na miejscu mimo prób reanimacji. Spośród pozostałych 16 rannych, 3 były w stanie zagrożenia życia, 8 zostało poważnie rannych, a 5 poniosło lekkie obrażenia. Większość z nich została już przewieziona do pobliskich szpitali, niektóre karetką, a niektóre z lekarzem pogotowia. Policja poszukuje także drugiej osoby, która mogła być w samochodzie. Zdaniem funkcjonariuszy z pojazdu mogli wysiąść ludzie, którzy zaatakowali uczestników parady ostrymi narzędziami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: O 14 przed bramą brandenburską zaplanowano zgromadzenie, by uczcić ofiarę ataku. Rośnie tragiczny bilans wakacji na polskich drogach. Wczoraj w ponad 70 wypadkach zginęło 7 osób, a 78 zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 400 nietrzeźwych kierowców.
6: Tylko w sobotę policjanci zatrzymali 370 nietrzeźwych kierujących. Mówimy tutaj o osobach w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Po raz kolejny apel o rozważną, bezpieczną jazdę, dostosowanie prędkości do warunków ruchu.
4: Apeluje rzecznik komendanta głównego policji Robert Opas. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem w województwie łódzkim. Dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat zginęło pod Paradyżem. Zdarzyły się tam 3 samochody osobowe. Według policji kierowca jednego z aut zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się czołowo z innym pojazdem i uderzył w kolejny samochód. Coraz więcej osób łamie zakaz kąpieli w tatrzańskich jeziorach. Internet zalały nagrania, na których widać turystów wchodzących do stawów. Straż parku analizuje każdy przypadek, by ustalić tożsamość sprawców. Choć jak mówi Grzegorz Lorek, z tatrzańskiego parku narodowego nie jest to łatwe.
7: Gdyby informacja docierała do nas w danym momencie, gdzie to się sytuacja dzieje, co to za ludzie są, jak wyglądają rysopis, żeby nam było łatwiej wyciągnąć konsekwencje wobec takich osób. No, po kilku dniach, kiedy na tym bardziej jak obcokrajowcy, no to wiadomo, że oni opuszczą Podhale, wyjadą. No, nie ma twarzy, no, nie ma danych, więc to jest bardzo trudne.
4: Służby tatrzańskiego parku ponownie apelują, by nie wchodzić do górskich jezior, bo szkodzi to przyrodzie.
7: Przy takim ruchu turystycznym wyobraźmy sobie, żeby wchodziło więcej osób, no to zostanie w ogóle cała biologia ta delikatna zachwiana, więc zdajemy sobie sprawę, że mamy na sobie różne, nie tylko swoją florę bakteryjną, co mamy również olejki, płyny, filtry, kremy, więc na pewno to jest nic dobrego dla tego ekosystemu.
4: Za takie wykroczenie grozi grzywna do 500 zł, jeśli jednak turysta naruszy jednocześnie kilka przepisów, kary się sumują. Robert Lewandowski wciąż bez premierowego gola w lidze MLS. Jego zespół Chicago Fire przegrał z New York City FC 1-3. Polski piłkarz w zespole strażaków pojawił się zaraz po przerwie i według komentatorów niczym szczególnym się nie wyróżnił.
8: W przeciwieństwie do tego, co było w meczu w Miami z Interem, kiedy Robert Lewandowski wybiegł w pierwszym składzie, tym razem jego absencja od pierwszej minuty była efektem taktycznej decyzji trenera Grega Berhaltera. Jednak już do przerwy ustalono wynik spotkania. W drugiej połowie Robert Lewandowski pojawił się na boisku. Brakuje mu jednak jeszcze zgrania z kolegami zespołu, a i poziom gry daleko odbiega od tego, co nasz piłkarz miał w Europie. To była już druga z rzędu porażka Fire, odkąd w zespole tym gra nasz piłkarz. Po porażce w Nowym Jorku Robert Lewandowski nie wyszedł do dziennikarzy. Mecz z trybun oglądał nowojorski reporter Tomasz Moczerniuk.
9: Tak jak jeszcze niedawno trener Berhalter tryskał energią i tryskał takim zadowoleniem, w samych superlatywach wypowiadał się Robercie Lewandowskim. Dzisiaj na konferencji prasowej po meczu był taki troszeczkę przygaszony. Generalnie apelował, żeby mieć cierpliwość, że to wszystko odpali, że w dalszym ciągu nie ma wątpliwości co do tego.
8: Za tydzień w pierwszym meczu w Chicago od przyjścia Roberta Lewandowskiego piłkarze Fire na legendarnym stadionie Soldier Field zmierzyli.

0: Już jest Charlotte FC z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Klimat. Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zdecydowaną większość zapewniają elektrownie słoneczne. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Przeważnie słonecznie, dopiero pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Na termometrach 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
14: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
13: Zapraszamy.
14: Wielki brat Adam Ferenc.
13: Piotr Metz.
15: Raz jeszcze proszę o zajęcie miejsc, bo w tej chwili ogłaszam już głosowanie.
14: Rok 1993.
15: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań posłanek i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Prezydent USA George Bush. To koniec zimnej wojny. Po raz pierwszy w historii amerykański przywódca odwiedza demokratyczną Rosję. To jedna z ostatnich decyzji George'a Busha na stanowisku prezydenta. W Moskwie Bush i Borys Jelcyn podpisują traktat rozbrojeniowy START 2. Mamy dziś wspólną misję do spełnienia. Musimy zamienić wrogość w przyjaźń i we współpracę. Mówi Borys Jelcyn. Ten traktat idzie dalej niż wszystkie wcześniejsze. To sukces polityków i dyplomatów w Rosji i Stanach Zjednoczonych.

0: I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear.
1: Ja, William Jefferson Clinton, ślubuję, że będę godnie wypełniał obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych. Że najlepiej jak potrafię, będę chronił, bronił i strzegł Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg.
0: So help me God. Congratulations.
2: Slibuji wierność České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad v zájmu všeho lidu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
1: Po rozpadzie Czechosłowacji Václav Havel zostaje prezydentem Republiki Czeskiej. W wieku 63 lat umiera Audrey Hepburn. U schyłku życia słynna aktorka została ambasadorem dobrej woli UNICEF i poświęciła się pracy na rzecz dzieci. W okolicach Rugi, to nie polski prom Jan Heweliusz, giną 54 osoby.

Poczuliśmy dreszcz przechodzący przez budynek, potem usłyszeliśmy huk i podłoga zatrzęsła nam się pod nogami. Wtedy też zaczął walić się sufit. Po prostu szliśmy w dół schodów, wszyscy krzyczeli szybciej, szybciej i przypominali, żeby zakrywać usta i schylać głowę. Pod nowojorskim gmachem World Trade Center wybucha bomba. Czuję się dobrze, tam w górze jest sporo dymu, nawet na niższych piętrach. Strażacy mają tlen, niektórzy go potrzebują. Ile pięter przeszliście? 105. Jak długo szliście? Około godziny i 5 minut. W zamachu ginie 5 osób, setki odnoszą rany.

0: he started firing at me. And so what happened was is that I fell back in the door and the bullet started coming.
1: Zaczęli do mnie strzelać, wpadłem do środka, pociski zaczęły przelatywać przez drzwi, no i potem kilku młodych odpowiedziało ogniem. Ja zacząłem na nich wrzeszczeć, wynocha stąd, krzyczałem, to są kobiety i dzieci, porozmawiajmy.
0: I was already hollering, I was saying, you know, hey, go away, you know, I was hollering, go away, there's women and children here, let's talk.
1: Czterech funkcjonariuszy FBI ginie w bitwie z członkami sekty Davida Koresha w Waco w Teksasie. Agenci FBI ćwiczyli tę akcję przez wiele dni, a planowali ją całe miesiące. Problem polegał na tym, że jak się okazało, oni mieli cięższą broń niż my. Podczas kolejnego szturmu FBI wyznawcy Koresha podpalają budynek. Ginie 86 osób, w tym 17 dzieci.
2: Rok 1993.
3: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji w brzmieniu proponowanym przez Komisję Przekształceń Własnościowych oraz Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Podczas mszy w Rudce koło Briańska wicepremier do spraw gospodarczych Henryk Gorszewski z ZHN mówi: nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, aby Polska była katolicka. Z kolei inna członkini ZHN, Bogumiła Boba, zyskuje sławę dzięki słowom „ja jako lekarz”. W Sejmie mówi: ja jako lekarz muszę nieść pomoc każdemu, także temu z AIDS. Proszę pana, ja podczas operacji mogę zarazić się nowotworem. W londyńskim City wybucha bomba podłożona przez irlandzką armię republikańską. Przechodziłem tamtędy i nagle okno rozpadło się na kawałki. Tam właśnie, w tym miejscu. Jestem trochę roztrzęsiony. Jedna osoba ginie, a 30 odnosi rany.

0: turnieju tenisowego w Niemczech jugosłowiańska zawodniczka Monika Szeles zostaje ugodzona nożem. Policja twierdzi, że napastnik jest fanem Steffi Graf i chciał zranić Monikę Szeles, żeby wyeliminować ją z gry. Rada Bezpieczeństwa ONZ postanawia wysłać do Bośni siły pokojowe. Nasze dzisiejsze decyzje ocalą życie wielu ludzi, powstrzymają rozszerzenie się konfliktu i wzmocnią działania na rzecz porozumienia. Zgodnie z ustaleniami wojska bośniackich Serbów powinny się wycofać. Uznali Serbów za agresorów i potępili ich. Uznali niepodległość naszego kraju. Mam nadzieję, że będą nas teraz chronić. Nie, nie wyślemy tam żadnych wojsk, które narzuciłyby rozejm. Tak ustalili wszyscy zainteresowani. Musimy się poważnie zastanowić, czy stać nas na to, aby interweniować w każdym zakątku świata, w którym wybuchają takie konflikty.
1: Rock and roll. Historia powszechna.
0: Amerykańscy naukowcy twierdzą, że odkryli gen odpowiedzialny za homoseksualizm. Nie mamy zamiaru testować ludzi na obecność tego genu, ale oczywiście trudno wykluczyć, że ktoś kiedyś będzie chciał wykorzystać nasze badania i stworzyć jakiegoś rodzaju test orientacji seksualnej. Moim zdaniem byłoby to złe, nieetyczne. Nie powinniśmy dyskryminować ludzi ze względu na ich geny.
2: I think it would be unethical, and I think that because it's wrong to discriminate against people based on their genes.

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton.
1: The children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael.
0: Dzieci Abrahama, potomkowie Izaaka i Ishmaela, wyruszają dziś razem w śmiałą podróż. Razem stawiamy na szalom, salam, stawiamy na pokój.
1: We bid them shalom, salam, peace.
0: Premier Izraela Yitzhak Rabin i przewodniczący OWP Yasser Arafat podpisują porozumienie pokojowe i ściskają sobie dłonie. Yasser Arafat.
2: لأن أرض السلام تطوق للسلام العادل والشامل.
1: The battle for peace is the most difficult battle of our lives.
0: Bitwa o pokój to najtrudniejsza bitwa naszych czasów. Ta bitwa wymaga największego wysiłku. Nasza ziemia pragnie sprawiedliwego pokoju. Dziękuję.
1: The land of peace yearns for a just and comprehensive peace. Thank you.
3: We who have fought against you,
0: premier Rabin. My, którzy walczyliśmy przeciwko wam, Palestyńczykom, my dzisiaj mówimy głośno i wyraźnie. Dosyć krwi, dosyć łez, dosyć.
3: Enough of blood and tears. Enough.

0: chciałem zawiadomić panie posłanki i panów posłów, że przekazano mi zarządzenie pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 roku w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W tej chwili Sejm w dalszym ciągu jeszcze pracuje i co więcej, jest ważnym zadaniem, żebyśmy pewne sprawy, które są na ukończeniu, ukończyli, bo to jest sprawa... Proszę o spokój i o powagę w tym momencie. Jest rzeczą niesamowitą, że są ludzie, którzy w tym Sejmie, którzy niestety nie dojrzeli do tego.
1: Według nowej ordynacji do Sejmu wejdą tylko te ugrupowania, które zyskają co najmniej 5% głosów. Prezydent Borys Jelcyn rozwiązuje rosyjską dumę. Rosyjscy deputowani nie uznają dekretu prezydenta i barykadują się w budynku parlamentu. Armia pozostaje wierna Jelcynowi. Siły bezpieczeństwa zdobywają parlament. Borys Jelcyn zapowiada, że zbuntowani deputowani zostaną ukarani.

Amerykanie wysyłają kolejne wojska do Somalii. W pościgu za somalijskim wataszką generałem Aididem ginie kilkunastu żołnierzy USA. Zróbmy to, co trzeba i wynośmy się stąd. Wygląda to jak początek nowego Wietnamu. Wierzę, że my niesiemy tam pomoc, ale musi być jakaś granica.

Arizonie kończy się eksperyment Biosfera 2. Przez 2 lata 8 mężczyzn i kobiet mieszkało w zamkniętej szklarni wśród 4000 gatunków roślin i zwierząt. Żyliśmy w małym, zamkniętym świecie, byliśmy świadomi jego ograniczeń, jego piękna, kruchości, wiedzieliśmy, jak nas może wynagrodzić. Takie doświadczenie zmienia człowieka.

0: Filmowym hitem tego roku jest Park Jurajski Stevena Spielberga. Krytycy twierdzą, że aktorów przyćmiły w nim dinozaury. Jeden z aktorów Spielberga, Sam Neill, zagrał w tym roku także w innym głośnym filmie, Fortepianie. Mówi reżyserka Jane Campion. Myślę, że próbowałam pokazać pewien szczególny rodzaj uwrodzenia. W moim filmie najbardziej erotyczny, seksowny i atrakcyjny jest mężczyzna, który okazuje kobiecie najwięcej uwagi. On cały czas porusza się na granicy przemocy. Gdyby chciał, mógłby ją przecież zgwałcić, ale przecież tego nie robi. Jemu zależy, aby posiąść ją za jej przyzwoleniem.
1: Rape, I suppose. I mean, because he could, in fact, force her to do things too. Is the fact that he doesn't. It seems to be completely important to him that

0: Jest to pewien powrót, bo związujemy to, co zostało zerwane. Lecz przede wszystkim jest to wytyczenie drogi, którą pójdziemy.
1: Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski i nuncjusz apostolski w Polsce Józef Kowalczyk podpisują konkordat pomiędzy Polską a Watykanem.
2: Wierzymy, iż prawdziwi Polacy, którzy wyrośli z tysiącletniej kultury tego narodu, ten zapis odczytają jako wartość.

0: Nelson Mandela i prezydent RPA de Klerk otrzymują pokojową Nagrodę Nobla. Nelson Mandela. Ten kolejny pokojowy Nobel dla Afryki Południowej to hołd dla jej mieszkańców. Wspólnota międzynarodowa ufa, że potrafimy rozwiązać ogromne problemy, które ciążą nad naszym krajem, bez uciekania się do przemocy. Prezydent de Klerk. Przed nami ogromne wyzwania, przeszkody, które musimy pokonać. Jeżeli jednak spojrzymy w przeszłość, zobaczymy, jak wiele osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 3-4 lat.
1: Rock and roll. Historia powszechna.
0: Na Shank Hill Road w protestanckiej dzielnicy Belfastu wybucha bomba podłożona przez irlańską armię republikańską. Ginie 10 osób. Siedziałem w domu jakieś 3-4 numery dalej, kiedy wybuchła ta bomba. Poszliśmy tam i znaleźliśmy kobiety, dzieci i kilku facetów w bardzo złym stanie. A potem okazało się, że pod ruinami sklepu rybnego są ludzie. W odwecie protestanccy bojownicy o wolność Ulsteru otwierają ogień do ludzi siedzących w jednym z barów w katolickiej części miasta. Najpierw myśleliśmy, że to sztuczne ognie, potem usłyszeliśmy serię z automatu, a potem trzy następne. Uciekliśmy do ubikacji, kryliśmy się tam przez jakieś 10 minut, a sobie poszli. W sali zostało kilku chłopaków, którym nie udało się uciec. Oni schowali się pod stołem bilardowym. Wróciłem tam po jakiejś godzinie. Wszędzie leżały ciała.
2: I didn't go into the scene to an hour afterwards, and there was bodies everywhere.

0: W Warszawie huczne rozpoczęcie kampanii wyborczej Kongresu Liberalno-Demokratycznego. 2,5 tysiąca członków i sympatyków partii maszeruje ulicami stolicy przy akompaniamencie orkiestry Dętej.
1: Na całym świecie ładne dziewczyny w orkiestrze Dętej robią dobrze partiom politycznym. Myślę, że w Polsce też.
2: Demokracja i wolna gospodarka umierają bez uczciwości, bo bez niej nie ma zaufania do innych ludzi, ani do instytucji.
0: Z kolei Henryk Goryszewski z ZHN podkreśla, że obowiązkiem katolika jest wybierać pośród katolików. Nie bij,

W Wielkiej Brytanii dwóch 11-letnich chłopców zostaje skazanych za zamordowanie 2-letniego niemowlęcia. Chłopcy porwali dziecko z wózka zostawionego przed sklepem. Nie ma żadnego powodu, żadnego logicznego wytłumaczenia tej zbrodni. Ci chłopcy nie zrobili tego dla zysku. Nie zrobili tego, by coś za to dostać. Pozostaje jedyne wyjaśnienie. Porwali Jamesa, żeby go zamordować. Siły ONZ w Bośni nazywają na szczątki muzułmańskich cywilów. O zbrodnie podejrzewają Chorwatów. Mówi brytyjski brygadier Angus Ramsay. To obrzydliwa zbrodnia. Przeżyłem 30 lat na różnych wojnach, ale nigdy nie widziałem tego, co zobaczyłem w tym domu. Te zbrodnie popełnili ludzie dowodzeni przez Kresomira Busicza. To ścierwo, nie żołnierze.

0: mówi premier Irlandii Albert Reynolds.
1: Today we pray will be a historic day for peace in Ireland.
0: Módlmy się o to, aby dzisiejszy dzień był punktem zwrotnym w historii Irlandii. Dziś rano razem z premierem Wielkiej Brytanii Johnem Majorem podpisaliśmy deklarację, która tworzy ramy dla rozpoczęcia procesu pokojowego. John Major. Zgodziliśmy się, aby Sinn Féin dołączyła do rozmów o przyszłości Irlandii Północnej pod warunkiem, że IRA odrzuci przemoc i udowodni, że nie zamierza jej już stosować. Przemoc prowadzi donikąd.

Michael Jackson odrzuca oskarżenia o molestowanie seksualne dzieci. Jestem niewinny. Jeśli jestem czemuś winny, to tylko temu, że wszystko, co mam, daję dzieciom z całego świata. Nie uważam się za Boga, ale staram się mieć serce dobre tak jak On.

Ten parlament czyni jeszcze wiele, aby zwrócić aborygenom ich własną ziemię. Australijski parlament gwarantuje aborygenom prawa do ziemi, z której zostali wygnani przez białych. Wydaje się, że to czysto symboliczny gest. Macie ziemię, ale nie możecie czerpać z niej żadnych korzyści, żadnych zysków, które przyniosła w ciągu ostatnich 200 lat. To tylko po części, prawda? Rząd wypłaci nam odszkodowania za straty, które kiedyś ponieśliśmy, a w przyszłości wszyscy, którzy zechcą korzystać z naszej ziemi, będą musieli nam płacić. Wishing to lease land or develop land, will have to pay that compensation.

0: jest PSL, który zdobywa 132 miejsca na wiejskiej.
1: Celem jest stabilny rząd. Celem jest rząd, który zrealizuje te niezbędne działania, które są przez społeczeństwo oczekiwane. Fakt, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrał wybory demokratyczne, uczciwe, zorganizowane zgodnie ze wszystkimi standardami europejskimi, jest dla mnie ostatecznym dowodem, że demokracja jest ustrojem wręcz wymyślonym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

0: sposób widzieć ją na głowie.
1: Nowy premier ma ledwie 34 lata.
2: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje pana Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów oraz na jego wniosek Radę Ministrów w składzie.
3: Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.

0: Autopromocja.
1: Miałem zabrać cię nad rzekę.
2: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. Już dziś wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
1: Parku nie ma, mnie też prawie.
2: Błażej Król, Łączy nas. W Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie już dziś od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?
13: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
12: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
13: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To uderzenie w nasze społeczeństwo, mówi o ataku w Berlinie kanclerz Niemiec. Plaża w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

0: UNESCO. Zakaz kąpieli w Bałtyku na Półwyspie Helskim i w 20 miejscach na Pomorzu Zachodnim. To uderzenie w nasze społeczeństwo i odrażający czyn. Tak kanclerz Niemiec mówi o ataku na Paradę Równości w Berlinie. Późnym wieczorem zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Samochód wjechał w tłum ludzi w parku Tiergarten w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Tysiące ludzi z całego świata pokojowo świętowały podczas Christopher Street Day. Atak to odrażający czyn. Jesteśmy otwarci i miłujemy wolność i nadal będziemy tych wartości bronić, podkreślił kanclerz Friedrich Merz. Zapewnił, że okoliczności zostaną wyjaśnione, a sprawcy będą ścigani z całą surowością. Niemiecka policja opublikowała list gończy za zamachowcem. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej śledczym i powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony, ostrzegają służby. Plaże w Normandii, na których podczas II wojny światowej lądowali alianci, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji komitetu w Pusan w Korei Południowej. Desant na 5 plażach 6 czerwca 1944 roku otworzył drogę do wyzwolenia Europy Zachodniej spod niemieckiej okupacji. Operacji towarzyszyły jednak intensywne bombardowania, które doprowadziły do zniszczeń wielu normandzkich miast. Na liście UNESCO znalazły się też m.in. kompleks Alto Works w Finlandii i Sebastia na zachodnim brzegu Jordanu. Jutro komitet ma podjąć decyzję w sprawie wpisania modernistycznego centrum Gdyni. Na Morzu Południowochińskim trwają poszukiwania członków załogi wietnamskiego frachtowca, który zatonął w pobliżu rafy Fiery Cross. Takie informacje podaje chińska agencja prasowa Xinhua. Akcja prowadzona jest przez chińskie jednostki. Kraj ten rości sobie prawa do większości akwenów tego morza.
1: Od sobotniego wieczora z morza podjęto 45 osób, trwają poszukiwania 17 zaginionych marynarzy. W chwili zdarzenia na frachtowcu znajdowało się 62 obywateli Wietnamu. Sygnały świetlne wysyłane przez rozbitków zauważone zostały przez chiński statek. W akcji poszukiwawczej biorą udział 2 chińskie jednostki i śmigłowiec. Koordynowana ona jest z władzami Wietnamu, podało tamtejsze MSZ. Frachtowiec zatonął w pobliżu raf, będących częścią spornego archipelagu Spratly. To akweny bogate w zasoby naturalne. Roszczenia terytorialne zgłasza do niego wiele państw regionu, w tym Wietnam i Chiny. Na razie nie są znane przyczyny zatonięcia frachtowca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Prawie 30 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do morza ze względu na wysokie fale. W Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim z kolei zakwitły sinnice. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w około 20 miejscach nad pełnym morzem, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pokorzelicy i Rewalu. Na Pomorzu zakaz wchodzenia do Bałtyku z powodu wysokich fal jest na Półwyspie Helskim, w Kuźnicy, Jastarni czy Juracie. Rypin rozpoczął wakacyjny cykl pikników astronomicznych. Ich celem jest popularyzacja nauki i obserwacja meteorów przed sierpniowym szczytem spadających gwiazd. Nie brakuje pokazów, konkursów i warsztatów.
2: Obserwujemy Perseidę. Jesteśmy jednym z 12 miast w województwie kujawsko-pomorskim, które właśnie organizuje tę imprezę. Mamy oczywiście stoisko z teleskopami. Myślę, że to jest taka najważniejsza część. Dodatkowo jeszcze mamy warsztaty, kosmiczne lampiony. Te warsztaty nazywają się Weź skrawek nieba do domu.
3: To się uda?
4: Pewnie tak. Wnuczek bardzo zadowolony.
5: Oskar. Robię lampiona.
4: Zabierzesz go pewnie, co pani robiła?
6: Mam akurat 2 ulubione planety, Mars i Neptun.
4: Fan kosmos ogólnie. Częściowo pewnie też trochę z bajek, książek, które miał czytane.
7: Igor, oczywiście Ziemię. To nasza planeta.
8: Mikołaj Janowicz, astrobazy Gostycyn.
9: Jak te planety wyglądają w oku teleskopu?
8: Przepięknie. To, co jest nade mną, wzbudza we mnie ogromny zachwyt. Onieśmiela mnie swoją po prostu wielkością.
10: Coś było widać.
9: To znaczy co?
10: Czerwoną plamę. Ciekawe.
11: Pierwszy raz. Czekam na spadające gwiazdy.
12: Bardzo fajnie tak zobaczyć.
13: Przez wakacje w niebo będziemy patrzeć częściej, by zobaczyć te spadające Perseidy?
12: Na pewno.
0: Pikniki organizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim do końca wakacji. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Przeważnie jest słonecznie, dopiero pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Na termometrach 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
15: Autopromocja.
16: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. O, może nie wszystkie. Spotkajmy się dzisiaj w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Salon Ulica Dancing.
12: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, za tydzień niespełna mamy 1 sierpnia. Dokładnie w sobotę wypada rocznica, kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i urodziny mojego zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Przez całą audycję będę Państwa zapraszał na koncert, który tutaj nieopodal studia, z którego do Państwa właśnie mówię, odbędzie się. To będzie taka łąka za Ermitażem, za tym historycznym budynkiem u zbiegu ulic Myśliwieckiej i Agrykoli. To wszystko przed nami. O 19.30 zaczynamy. Muzeum Łazienki Królewskiej już trzeci rok z rzędu wspiera nas w tej inicjatywie i miasto stołeczne Warszawa. Więc zapraszam Państwa, a mówię o tym już na samym początku audycji, dlatego że postanowiłem zebrać piosenki wokół tematu szlagierów okupacyjnych. Ale nie chodzi tutaj o zakazane piosenki, tylko chodzi o utwory czy o melodie popularne przed wojną, funkcjonujące w okupacyjnej Warszawie. I tak jesteśmy w ostatnich dniach lipca, szykujemy się do kolejnej rocznicy i przeniesiemy się do okupacyjnej, przedpowstaniowej Warszawy z czasów II wojny światowej. Opowiem Państwu o wykonawcach, o artystach przebywających w okupacyjnej Warszawie i o najważniejszych lokalach. Zaczniemy od tego najważniejszego przeboju przedwojennego, który był niezwykle popularny w okupacyjnej Warszawie i jego wykonawcy, który w Warszawie występował i z Warszawy podczas okupacji nie wyjechał.

Fakt, że skończyło się, dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę.

Jerzy Petersburski, Zenon Friedwald, oczywiście 1936 rok, Mieczysław Fok nagrywa To ostatnia niedziela dla wytwórni Syrena Rekord. Szanowni Państwo, Mieczysław Fok oczywiście na samym początku września 1939 roku na chwilę opuścił Warszawę, ale już w październiku do niej powrócił po przegranej wojnie wrześniowej, wojnie obronnej. Wszystko zaczęło wracać do jako takiej normy i Mieczysław Fok powrócił pod koniec października 1939 roku do Warszawy. Występował za zgodą władz Polski podziemnej, podziemnego zaspu, więc legalnie w różnych lokalach. I teraz o tych lokalach chciałbym Państwu powiedzieć. Te najważniejsze to oczywiście Café Bodo i u aktorek. Café Bodo mieściło się przy ulicy Foksal 17 i u aktorek przy ulicy Piusa 11 numer 12. Obecnie są to okolice ulicy Pięknej w Warszawie, a później u aktorek przeniosło się na ulicę Mazowiecką 5. Proszę Państwa, lokale podczas okupacji były szansą dla artystów. Artyści zatrudniali się jako kelnerzy, kelnerki, szatniarze, kucharze, Bóg wie kto jeszcze. Więc mieli pracę, oczywiście część z nich również w tych lokalach występowała. Wśród tych artystów była cała plejada przedwojennych gwiazd, takich jak na przykład aktorka Elżbieta Barszczewska, pracująca właśnie u aktorek. Mieczysław Fok już wspomniany. Na fortepianie często grywał u aktorek sam Witold Lutosławski. Proszę Państwa, Maria Malicka, Zofia Lindorfówna, Leokadia Pancewiczowa, aktorki pracujące w Café Bodo. Oczywiście lokale te były również bardzo ważnym miejscem spotkań konspiratorów. Spotykała się Polska podziemna w lokalach. Szanowni Państwo, mam teraz propozycję, żebyśmy wysłuchali dwóch szlagierów niezwykle popularnych w lokalach warszawskich w czasach okupacji. I niech to będzie tango Jesienne róże, które wykona chór Juranda, i potem O Donna Clara. Wyjątkowe nagranie, które

opisane błędnie jest na etykiecie jako nagranie orkiestry Henryka Golda. Tak naprawdę nagrań na płycie numer 63-60 dokonała orkiestra Kazimierza Englarda. I Syrena ujawniła ten fakt na płycie Olimpia numer 105. Nazwisko Gold lepiej się po prostu sprzedawało. Podobne praktyki zresztą miały miejsce częściej. Nie zmienia to faktu, że instrumentalna wersja Tanga Milonga, czyli O Donna Clara Jerzego Petersburskiego, tutaj jest absolutnie wyjątkowa. Niezwykle popularna melodia również właśnie w okupacyjnej Warszawie.

W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i urodziny Warszawskiego Kombo Tanecznego, zapraszam Państwa na już tradycyjny koncert o godzinie 19.30 na łące za Ermitażem. Wstęp wolny. O Donna Clara również wybrzmi tej nocy. Szanowni Państwo, jesteśmy w okupacyjnej Warszawie przedpowstaniowej. Tak sobie pomyślałem, że pod koniec lipca to jest dobry moment, żeby o tym trochę pogadać i to jest też pretekst do zaprezentowania przepięknych, największych szlagierów. Od tych szlagierów wychodzę. Wychodziłem tworząc tę audycję, przygotowując ją dla Państwa, dlatego że oczywiście Niemcy zakazywali i muzyka wyszła na ulicę, ale nie do końca. Bardzo często właśnie można było usłyszeć i zobaczyć fantastycznych przedwojennych wykonawców w różnych niewielkich kawiarniach. Zresztą działo się to po obydwu stronach muru, jak wiadomo. W getcie warszawskim również szły występy przedwojennych gwiazd, ale jesteśmy teraz w Kafe Jaracz przy ulicy Nowy Świat 15/17. Kawiarnia założona przez zespoły Teatru Narodowego i Ateneum. Firmowana nazwiskiem oczywiście Stefana Jaracza. I występowali tutaj Andrzej Bogucki z żoną Janiną Godlewską, a kelnerowali między innymi Ina Benita, Elżbieta Kryńska czy Witold Zacharewicz. Zostaniemy na Nowym Świecie, przejdziemy przez ulicę pod numer 18 i tutaj lokal u Elny Gisztet, wysokiej klasy, prowadzony przez Elnę Gisztet, szwedzką śpiewaczkę operową. Nie było alkoholu w karcie, więc Niemcy omijali ten lokal, a personel liczył 24 aktorów, śpiewaków i dyrygentów. Koncerty operowe dawali m.in. Zofia Fedyczkowska, Kazimierz Dębowski. I lokal, jak wiele wtedy lokali, serwował

Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeszła,

Zaserwowałem Państwu Miłość Ci Wszystko Wybaczy w wykonaniu Adama Astona i teraz Już Nigdy z płyty Pamiętam Twoje Oczy zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Pochwalę się, płyta otrzymała w tym roku Fryderyka, płyta z tangami. W zeszłym roku miała swoją premierę właśnie 1 sierpnia, a już w najbliższą sobotę kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i zapraszam Państwa serdecznie tutaj. Zbieg ulicy Myśliwieckiej i Agrykoli nieopodal naszej kochanej Trójeczki. Tam o 19.30 Warszawskie Kombo Taneczne zaczyna. Jesteśmy w okupacyjnej Warszawie, mamy ostatnie dni lipca. Przeglądamy najważniejsze lokale, w których funkcjonowali artyści polscy w okupacyjnej Warszawie. To były takie azyle, takie oazy, można powiedzieć. Związek Artystów Scen Polskich po zakazie działalności artystycznej, takie rozporządzenie Hans Frank, generalny gubernator, wydał 8 marca 1940 roku, zbojkotował ZASP, zbojkotował przymusową rejestrację, ale dopuścił śpiew i recytację w kawiarniach. I artyści mogli zarobić sporo pieniędzy, bo od kilkuset do ponad 1000 złotych. Dodam, że podczas okupacji chleb oficjalnie kosztował 1 zł kilogram chleba, a kilogram mięsa 7 zł. No i proszę Państwa, teraz jesteśmy przy ulicy Złotej 7. Tam kawiarnia na antresoli. Miejsce spotkań artystów filmowych. Kierownikiem sali był słynny Franciszek Brodniewicz, a obsługiwali Adolf Dymsza, Zbigniew Sawan, Jerzy Pichelski, a barmanem był Mieczysław Mielecki. Zatem posłuchajmy Dotka, A u mnie siup, a u mnie cyk oraz Cóż bez miłości wart jest świat. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której Dodek jako kelner przemieszcza się między stolikami, wskakuje szybciutko na scenę w dogodnym momencie i śpiewa piosenkę.

0: styk. Smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siup i raz, i dwa, i człowiek swój humoryk znowu ma.
1: A u mnie siup, a u mnie cyk.
0: I smutek był i smutek momentalnie znikł,
1: a u mnie siup i raz, i dwa,
0: i człowiek swój humoryk znowu ma.

0: bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć.
1: To oczywiście piosenka ze słynnego filmu Antek Policmeister z 1935 roku, w którym Adolf Dymsza dosłownie przechodzi samego siebie. Proszę Państwa, więc byliśmy na ulicy Złotej. Wychodzimy z lokalu na Antresoli i kierujemy się na Królewską 11 do jednego z najsłynniejszych lokali okupacyjnej Warszawy, Café Sim. To była bardzo znana kawiarnia artystyczna jeszcze sprzed wojny. Przez lata okupacji przewinęło się przez nią grubo ponad 1000 aktorów, piosenkarzy i literatów, a wśród nich Mira Zimińska.

Mira Zimińska zaśpiewała słynny numer Ewelina. Proszę Państwa, oczywiście jeszcze mamy w okupacyjnej Warszawie takie lokale jak na przykład Adria, która wznowiła działalność po 1939 roku. I tutaj również występował Mieczysław Fok i między innymi Lucyna Szczepańska. Przy ulicy Jasnej 6 znajdował się lokal pod Kogutkiem, tak zwana gospoda sportowców. I tam na przykład kelnerowali sportowcy właśnie. Lekkoatleta Janusz Kłusociński do chwili aresztowania oraz siostry tenisistki słynne, wspaniałe, Jadwiga i Zofia Jędrzejowskie. Więc posłuchajmy teraz jeszcze, mamy chwilę czasu, więc posłuchajmy może Adama Astona oraz Janusza Popławskiego. Obydwa te numery, które teraz Państwu zaprezentuję, były niezwykle popularne przed wojną i niezwykle popularne podczas okupacji. Właśnie Adam Aston zaśpiewa Każdemu wolno kochać, a Janusz Popławski zaśpiewa Czekam cię z roku 1939.

17 października 1939 roku Niemcy wprowadzili zakaz występów publicznych. W listopadzie otworzyli, zezwolili na otwarcie 4 kin dla Polaków w Warszawie i ruszyły również na początku 1940 roku 2 teatry rewiowy Kometa przy Chłodnej oraz dramatyczny Komedia przy Kredytowej. Artyści zaczęli zatrudniać się w kawiarniach. No i oczywiście pod Znachorem, Gospoda Włóczęgów, Kafe Jaracz wspomniane i Elna Gisztet i ekskluzywny lokal, absolutnie najsłynniejszy u aktorek. Kawiarnie pełniły niezwykle ważną rolę. Były miejscem spotkań podziemia, tak jak powiedziałem, i podtrzymywały również więzi społeczne i stanowiły formę cichego oporu wobec okupanta. I w takim klimacie, między jawnymi koncertami a podziemną konspiracją, występowali artyści. Proszę Państwa, zapraszam na 1 sierpnia. Wstęp wolny, 19:30. Spotkajmy się, niech to będzie nasze święto. Niech to będzie święto Warszawy, niech to będzie święto również wszystkich entuzjastów, sympatyków, miłośników starodawnej piosenki. Łąka za Ermitażem, wstęp wolny u zbiegu ulic Myśliwieckiej i Agrykola. Zaczynamy 19:30. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pozdrawiam Państwa serdecznie, mówił Jan Emil Młynarski.

słodziutnie ten gród, jak sok czekolada i miód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, to tylko we Lwowie, bo szkoda

0: Autopromocja.
1: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
2: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
3: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
2: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia strona medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
3: Zapraszamy dziś od 17 do 19.
2: Krzysztof Łoniewski.
3: Robert Michalak.
1: Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
12: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, zbliża się 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Korzystna noc dla sytuacji pożarowej w Hiszpanii. We Francji sytuacja wciąż bardzo niesprzyjająca. Trzeci dron zestrzelany w ciągu trzech ostatnich dni w Rumunii. Źrebak konia Przewalskiego przyszedł na świat w warszawskim zoo. Korzystna noc dla walki z ogniem w Hiszpanii. Premier Pedro Sánchez poinformował, że przyniosła poprawę sytuacji pożarowej, podaje agencja AFP. Wojskowa jednostka do spraw sytuacji nadzwyczajnych przekazała, że pożar w centralnej części kraju został w dużej mierze opanowany. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem działań gaśniczych, powiedział hiszpański premier podczas wizyty w dotkniętej żywiołem prowincji Avila. Zobaczymy, jak potoczy się dzień, dodał Pedro Sánchez. Jak przekazał hiszpański MSW, do pomocy w gaszeniu pożarów przyłączyły się Portugalia, Grecja i Włochy. Wysłały prawie 200 strażaków, ponad 40 pojazdów i 4 samoloty. Z kolei we Francji, jak informuje tamtejsze MSW, sytuacja związana z pożarami w różnych miejscach kraju pozostaje bardzo niesprzyjająca. W departamencie Żerondy ewakuowanych zostało w nocy 5 kolejnych gmin. W sumie

0: Mieszka prawie 50 tysięcy osób. Ceny paliw pójdą dalej w górę, prognozują eksperci zajmujący się rynkiem ropy naftowej. Już teraz średnio litr diesla kosztuje ponad 7,5 zł. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za benzynę 98 ponad 8 zł. Kolejne podwyżki mają nadejść jutro. Kierowcy z niepokojem patrzą na rachunki przy tankowaniu.
1: Zamyka pan oczy od poniedziałku i tankuje, nie patrząc na dystrybutor.
2: Nie, tankuje dzisiaj, w niedzielę.
1: Ale w przyszłym tygodniu trzeba pewnie będzie uzupełnić.
2: Myślę, że możemy podziękować panu prezydentowi. Uniemożliwia czy utrudnia rządowi walkę z inflacją na stacjach benzynowych. Także panie prezydencie, serdecznie dziękujemy.
3: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
4: Na rower trzeba będzie. A jak? Maszle na rowerze. Wszystko na rowerze będzie w końcu, nie?
3: Drugą Japonię, nie?
0: Największe podwyżki czekają jutro kierowców aut z silnikami diesla. Cena oleju napędowego może wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr. Prezydent w piątek skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Z tego podatku rząd planował finansować program Ceny Paliw Niżej. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił przed południem drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju, informuje Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został zestrzelony 12 km na północny wschód od Suliny. W krajowej przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi przekazał rumuński MON. Miasto jest położone nad Morzem Czarnym w pobliżu granicy z Ukrainą. Bukareszt poinformował, że zgodnie z ustaleniami prokuratury dron zestrzelony w piątek był maszyną typu szachet, wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. 10 turystów zginęło, gdy woda zalała kamping w prowincji Gansu w północno-zachodnich Chinach. 23 osoby zostały ranne. Do powodzi błyskawicznej wywołanej przez ulewny deszcz doszło w malowniczym regionie Weiyuan. Niezwykłe narodziny w warszawskim zoo. Na świat przyszedł żebrak konia przewalskiego, ostatniego współcześnie żyjącego dzikiego gatunku. W latach 60. ubiegłego wieku zwierzęta te całkowicie wyginęły na wolności. Ich populacja odradza się dzięki międzynarodowej współpracy ogrodów zoologicznych.
5: Nie było ich w naturze, ale były w ogrodach zoologicznych. No i zorganizowano transport, zajmowało się tym praskie zoo z udziałem Wiednia i udało się pierwszy transport wysłać. Oczywiście, żeby robić takie rzeczy, musi być stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w miejscu docelowym. I tutaj Mongolia w pewnym momencie była w stanie. No i musi być organizacja miejscowa, która będzie w stanie nadzorować te zwierzęta. No i to się wszystko wydarzyło. Zbudowano zagrody przejściowe. W tej chwili bardzo ładnie się mnożą i jest coraz lepiej.
0: Mówi dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz. Koń przewalskiego znany jest z charakterystycznej krępej budowy, stojącej grzywy i przystosowania do surowych warunków stepów Azji Środkowej. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Przeważnie słonecznie, dopiero pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Na termometrach 25 stopni na północy kraju, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal

0: Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dzień dobry, Michał Jędrkowiak, Bartosz Machajewski.
9: Rezydencja.
11: Rezydencja w wakacje w trochę innej konwencji. Spotykamy się w Trójce tutaj przy Myśliwieckiej sami ze sobą. Trójkowicze odpytują z ulubionych piosenek, utworów trójkowiczów i trójkowiczki. I dzisiaj trójkowiczka właśnie Agnieszka Laskowska. Cześć, dzień dobry.
12: Cześć Michał, dzień dobry.
11: Trójkowiczka pełna, z bardzo dużym doświadczeniem trójkowym.
12: Taka, która zatoczyła koło, czyli tu się moje życie radiowe zaczęło i... No myślę, że tu się skończy.
11: Kiedy pojawiłaś się przy Myśliwieckiej?
12: Nie, no proszę cię, to jest taka w ogóle prahistoria, prehistoria. Dobra, powiem. To był koniec lat 80. Takie super czasy Trójki, która była wtedy bardzo mocna na rynku. Była radiem, którego wszyscy chcieli słuchać. I weszłam z tą Trójką w te czasy zmian, kiedy musiała się zmierzyć z nowym otoczeniem, z nową rzeczywistością. Potem, przyznaję, byłam niewierna, odeszłam, bo skusiła mnie telewizja.
11: Do tego wrócimy.
12: No i wróciłam tutaj i bardzo się cieszę.
11: W Trójce wydajesz programy, prowadzisz Puls Trójki. Jaka rola w Trójce najbardziej ci odpowiada? Co najbardziej lubisz robić?
12: Ja w ogóle kocham radio miłością pierwszą i nawet jak te wiele lat spędziłam w telewizji, to Trójka mi się śniła i każdy dziennikarz ma taki sen, że nie może zdążyć ze swoją pracą. My radiowcy czy ludzie w telewizji też, że nie możemy dojść do studia z jakichś powodów. I ten sen zawsze dział się tutaj przy Myśliwieckiej na pierwszym piętrze, na korytarzu, jak wyjdziemy z tego studia. I tam zawsze właśnie te moje sny tutaj do radia wracały. Lubię robić wszystko. Uwielbiałam być reporterką. W ogóle uważam, że to jest taka esencja bycia dziennikarzem. Móc opowiadać ludziom historię, sprawiać, że słuchacze patrzą na świat, na rzeczywistość naszymi oczami. Ja zawsze się zajmowałam tematyką zagraniczną, więc radio było też dla mnie biurem podróży fantastycznym. Zwiedziłam z radiem różne kraje i dane mi było opowiadać o rzeczach, które tam się dzieją. Bycie wydawcą jest też świetną pracą, bo wszystko musisz zebrać, musisz zaplanować program, rozmawiasz z autorem, co tam powinno się znaleźć, rozmawiasz z reporterami, jak podejść do tematu, jak znaleźć najlepsze ujęcie. Każda robota tu jest super. Ci, którzy prowadzą audycję, mówią, że nie zamieniliby tego na nic innego, bo to wtedy ty tutaj rządzisz uchem słuchacza i możesz go albo zatrzymać, albo sprawić, że się przełączy. Słuchaczu, nie przełączaj się.
11: Do rozmowy o pracy wydawcy, reportera

0: jeszcze wrócimy, ale spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać, ale bardziej posłuchać muzyki, piosenek, które są dla ciebie ważne, które lubisz, które kochasz. Jaka będzie pierwsza i dlaczego?
1: To posłuchajmy, a ja ci powiem potem dlaczego.
0: Dobra.
1: Zaczynajmy. Let's get it started in here.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started.
1: No co może być lepszego na początek? Let's get it started, zaczynajmy. Ale to jest nie jedyny powód. Mocna, energetyczna muzyka i zespół, któremu towarzyszę w bardzo różnych jego momentach. Jak byli naprawdę na topie, byli wielką gwiazdą. Potem ta gwiazda nieco przygasła. Byłam na ich koncercie, pojechałam specjalnie w tym celu do Pragi. Oni wtedy byli na szczycie i naprawdę do tej pory, a było to lat temu naście, uważam, że to było najlepsze widowisko muzyczne, jakie widziałam. Muzycy, wokalistka, wtedy jeszcze niezapomniana Fergie, latali dosłownie nad naszymi głowami w tej wielkiej arenie. Potem pojechałam usłyszeć ich w Berlinie, w jakiejś malutkiej, skromnej hali, ale też byli fantastyczni. Bardzo ich lubię właśnie za energię, za głosy. Zresztą myślę, że jak posłuchamy razem dalej piosenek, które wybrałam, to się okaże, że kuszą mnie takie właśnie nieoczywiste.

0: Rzeczywiste i nieczyste głosy, w sensie takiej chrypki, którą mają, takiej mocy, którą przekazują najfajniejsze emocje. Także Black Eyed Peas jest bardzo wysoko na liście moich ulubieńców.
1: Kolejna piosenka Miley Cyrus, Can't Be Tamed.
0: No trochę w tym samym duchu, tak? Nie daj się zatrzymać, nie można mnie zatrzymać. Niepokorna dziewczyna, która zaczynała jako cudowne dziecko Disneya i Hannah Montana, a potem wysforowała się na niezależną artystkę i nie da
1: świetną
0: się
1: jej... Świetną zresztą.
0: Tak. I ten sam właśnie taki charakterystyczny z chrypką głos, nie da się jej zatrzymać. Can't be tamed.

0: Miley Cyrus Can't Be Tamed. Agnieszka Laskowska jest gościnią rezydencji. Rozmawialiśmy wcześniej trochę o pracy w radiu, o pracy wydawcy, pracy reporterki. Twoje pierwsze radiowe wspomnienie, jakie jest?
1: Moje pierwsze radiowe wspomnienie to jest wspomnienie z rozgłośnią harcerską, do której trafiłam.
0: Tą słynną rozgłośnią harcerską.
1: Tak jest, tam się wykuwały kadry polskiego radia. I tam była wspaniała reporterka Małgorzata Kałuża. Ona potem została korespondentką polskiego radia z Nowego Jorku, bo tak też potoczyło się jej życie, że wybrała życie za oceanem. Małgosia wysłała mnie na jedną z pierwszych moich reporterskich wypraw, bardzo to przeżyłam, do ośrodka jakiegoś podwarszawskiego, ale nie przypomnę sobie, gdzie to było, gdzie leczyli się ludzie uzależnieni od narkotyków. I to była taka...
0: To duże wyzwanie.
1: Tak, no a ja byłam młodziutka, bo dopiero skończyłam liceum, więc miałam lat 18. I tak, to był na pewno jeden z pierwszych moich materiałów dziennikarskich.
0: Ale rozumiem, że przyjemniejszymi tematami też się zajmowałaś.
1: Tak, ale wiesz co, ja właśnie zdałam sobie sprawę, że ja nie jestem kolekcjonerką takich swoich rocznic. Nie umiem powiedzieć, kiedy

0: była ta data, że pierwszy raz przekroczyłam próg na przykład radia. Nie pamiętam właśnie takich rzeczy jak kolejne jakieś zadania dziennikarskie. Pamiętam, że potem trafiłam do programu czwartego. To był taki program Polskiego Radia, który robił audycje młodzieżowe. No i siłą rzeczy poruszałam się tu po korytarzach przy Myśliwieckiej, gdzie była ta legendarna, fantastyczna trójka. I gdzieś kiedyś, idąc korytarzem, usłyszałam od Grzesia Miecugowa: słuchaj, może byś przyszła do nas. Boże, po prostu jakby się niebo dziennikarskie przed tobą otworzyło. To były czasy właśnie moje trójkowe. Grzegorz Miecugow, Tomasz Sianecki, Monika Olejnik. Tutaj pracowaliśmy, tutaj robiliśmy Zapraszamy do Trójki.
1: Co teraz zagramy?
0: Znowu coś energetycznego. Ja postanowiłam zacząć tak bardzo właśnie mocno, podnosząco na duchu. Chyba lubię taką muzykę. Nie będę już zagadywać, bo dużo mówimy. Franz Ferdinand i Build It Up.

0: Powiedz mi, Agnieszka, jak udało ci się skompletować listę tych utworów? Kiedy robiłem to w ubiegłym tygodniu, to miałem olbrzymi problem. Wybrałem chyba 100 piosenek, a potem musiałem odrzucać.
1: Tak, im dłużej wybierasz, im więcej tych piosenek pojawia się na liście, tym bardziej widzisz, jak jeszcze dużo chciałbyś zagrać. Teraz będzie trochę pora na takie utwory, które mnie gdzieś tam muzycznie, może nie powiem, że ukształtowały, ale od których moja przygoda z muzyką się zaczęła, czyli które pierwszy raz usłyszałam w szkole podstawowej i które ze mną zostały, bo w podstawówce to słuchałam takich zespołów właśnie King Crimson, Pink Floyd,

Led Zeppelin czy AC/DC. Teraz już rzadziej sięgam do takiej muzyki, ale wiesz co? To jest bardzo ciekawe, bo moje obie córki bardzo mocno słuchają muzyki i one mnie też nauczyły słuchać różnych rzeczy. Otworzyły mi różne muzyczne światy, ale starsza córka słucha właśnie też takiej muzyki. Nie tylko, ale też i znają naprawdę znacznie lepiej ode mnie. I myślę, że w jakimś sensie zakodowałam jej to w jej DNA, bo kiedy byłam z nią w ciąży, już takiej mocno zaawansowanej, to byłam na koncercie Rolling Stonesów w Moskwie. I bardzo naprawdę to był dobry koncert, ja się świetnie bawiłam i myślę, że mojej starszej córce gdzieś ci stąsi i właśnie muzyka z tamtych czasów gdzieś tam jeszcze gra w duszy.

0: Jeszcze tylko taka jedna prośba do naszych słuchaczy, bo ja zawsze jestem ciekawa, gdzie nas Państwo słuchają. Jakby się dało na przykład wrzucić jakieś zdjęcie na media społecznościowe i oznaczyć trójkę, gdzie słuchają Państwo tej niedzielnej audycji w środku dnia, to byłoby fantastycznie. To my też pokażemy w naszych mediach społecznościowych te zdjęcia.
1: Zachęcamy.
0: To co, moje muzyczne początki teraz, tak? To był przebój moich kolonii zagranicznych i chyba pierwszy kontakt z Rolling Stonesami, bardzo taka nastrojowa piosenka o miłości, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale chyba 90% piosenek to są piosenki o miłości.
1: 90% piosenek w ogóle?
0: Mhm.
1: No, coś w tym jest.
0: Albo o zmienianiu świata.
1: Tak.
0: Ta miłość może być szczęśliwa w piosenkach, albo nieszczęśliwa.
1: A teraz będzie o?
0: A teraz? A co puścimy teraz?
1: ACDC.
0: Też o miłości. Takiej, może powiem tak, nie do końca duchowej, a fizycznej. Touch too much.

0: Wspomniałaś o tym, że byłaś na koncercie Stonesów w Moskwie. Byłaś korespondentką z Moskwy.
1: Do Moskwy zagoniło mnie życie osobiste. No i ta miłość, o której jest głównie w piosenkach, tak, nie będę tego ukrywać, ale byłam też przez chwilę korespondentką rzeczywiście z Moskwy, korespondentką jednej z komercyjnych rozgłośni w Polsce, ale potem już mnie pochłonęło życie rodzinne, córki, wychowywanie ich, to zresztą sprawiło, że miałam krótką zawodową przerwę. I ta Moskwa, ona we mnie bardzo siedzi. Siedzi teraz taką zadrą. Jest mi trudno ją wspominać i wspominać dobre rzeczy, bo bardzo złe rzeczy się dzieją w Rosji i w kontekście Rosji. Więc też duży został mi kawał serca wyrwany, jeśli chodzi o muzykę. Bo gdybym miała być do końca szczera z tym, czego lubię słuchać, to tam byłyby też piosenki z Rosji. Nie chcę ich teraz upubliczniać i to nie ze względu na to, że ci artyści na przykład mogą być popierający Putina, tylko po prostu uważam, że nie. Teraz są takie czasy. Tak.
0: Zagramy The Cure, Love Cats.
1: Tak, to jest taka bardzo trójkowa piosenka, która mi się właśnie kojarzy z czasami moimi tutaj spędzonymi w tej trójce końca lat 80., lat 90. Zespół brytyjski. Wielką Brytanię też kocham. Jeździłam często do Londynu też służbowo, więc tak, The Cure musi być.
0: Gramy.

0: Gościnią rezydencji jest Agnieszka Laskowska, wydawczyni, prowadząca programy w Trójce. Kolejna piosenka?
1: Mam wrażenie, że za dużo mówimy, a za mało gramy. Przepraszam z góry za to. To może przyspieszę i skrócę te swoje opowieści, jak już jesteśmy w muzyce, która powstała na Wyspach Wielkiej Brytanii. To Madness, Our House. Byli tu w Polsce z koncertem. Mam takie wrażenie, że musiałam ich widzieć na scenie tu w Warszawie w jakimś małym klubiku. A może coś mi się pomyliło. Nie sprawdziłam tego, mówiąc szczerze, ale piosenkę uwielbiam niezmiennie.
0: Nie ma to znaczenia. Zagrajmy.

trójków, ale to jest tak bardzo trójkowa piosenka, jak tylko trójkowa może być, aczkolwiek ci, którzy teraz ją usłyszą, muszą być, no myślę, że moimi rówieśnikami, czyli skończyli lat 30 i 40 dawno temu, bo pierwszymi dźwiękami tej piosenki zaczynało się kiedyś popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Tam jest takie charakterystyczne pianino. I jak prosiłam o te zdjęcia ze słuchania naszej audycji przed momentem, to proszę też o sygnał, jeśli ktoś pamięta, że tak kiedyś zaczynaliśmy popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Bob Geldof i I Don't Like Mondays.

0: Bob Geldof. Teraz jedyna chyba, nie jedyna, tam potem się jeszcze pojawi jedna albo dwie, piosenka po polsku. Mało tych piosenek po polsku. Czemu?
1: Chciałam wybrać więcej, ale zasypały mnie te piosenki zagraniczne. Wybrałam też z premedytacją te dwa utwory, które za chwilę, dlatego że początek lat 90., kiedy był ten wysyp fantastycznej polskiej muzyki, to tu było to mocno bijące serce, takie muzyczne, bo koledzy z redakcji muzycznej, Piotr Klat, wciąż pracujący tutaj Tomasz Żonda, Jurek Owsiak, Kuba Wojewódzki, oni ściągali te zespoły tutaj do swoich audycji i mijaliśmy je tutaj na korytarzu, poznawaliśmy się z nimi. Pamiętam ich jeszcze bardzo nieśmiałych, takich zalęknionych, właściwie dopiero tą obietnicą popularności, bo obserwowaliśmy ich czasem od naprawdę pierwszego momentu drogi zawodowej. I tę piosenkę, którą wybrałam teraz, wybrałam dlatego, że uważam, że Wilki, gdyby urodzili się w Londynie, to zrobiliby światową karierę. Uważam, że są niezmiennie jednym z najlepszych polskich zespołów. Obchodzą 35-lecie w tym roku swojego istnienia. I pamiętam, jak Kuba Wojewódzki właśnie kręcił z nimi teledysk do jednego z pierwszych ich utworów. I tak jak wspominałam o upodobaniach muzycznych moich córek, ta młodsza jest mocno wkręcona w hip-hop i rap, ale starsza jest również właśnie fanką Wilków, więc uważam, że Bohema, jeden z najlepszych ich kawałków teraz.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeciwolskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja w Bordonie jest planowana, pożar jest 15 km od metropolii, informują lokalne władze. Groźny wypadek podczas rejdu Polski, samochód stanął w płomieniach, załoga trafiła do szpitala. Tłumy turystów na tatrzańskich szlakach, są też wspólne patrole policji i straży TPN-u.
19: Tam, gdzie jest najwięcej osób, czyli w pobliżu górnej stacji kolejki na Kasprowym, czy w pobliżu schronisk, obecność munduru powoduje, że jest bezpiecznie, że jest spokojnie.
18: Potężny pożar we francuskim departamencie Żerondy zbliża się do Bordeaux. Ogień jest 15 km na południe od metropolii i 25-30 km od samego miasta, poinformowały lokalne władze. Zaznaczyły, że nie jest przewidywana ewakuacja mieszkańców. Władze są gotowe na wszelkie scenariusze, ale straszenie mieszkańców, jeśli dzisiaj nie ma takiego scenariusza na agendzie, niczemu nie służy, podkreślił mer Thomas Cazeneuve. Metropolia Bordeaux obejmuje 9. co do wielkości we Francji miasto i okoliczne gminy. W departamencie ewakuowano w ostatnich dniach łącznie 220 tysięcy osób. Rządzący krytykują prezydenta za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy wprowadzającej podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Premier Donald Tusk napisał na portalu X, że Karol Nawrocki jest przez to odpowiedzialny za coraz wyższe ceny paliw na stacjach. Posłanka koalicji

0: Obywatelskiej Monika Rosa przypomina, że program Ceny Paliw Niżej był kosztowny, dlatego rząd przygotował ustawę opodatkowującą zyski koncernów. Miało to dać spore wpływy do budżetu i pozwolić ponownie wprowadzić CPN.
1: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna. Jeśli miał wątpliwości konstytucyjne, mógł wysłać po podpisaniu tej ustawy w trybie kontroli następczej Trybunału. Nie zrobił tego, zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
0: W piątek prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Według Karola Nawrockiego przepisy łamią m.in. zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Kolejny groźny wypadek podczas rajdu Polski. Na odcinku specjalnym koło Cieszyna polska załoga numer 71 wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód stanął w ogniu, autem jechali Piotr Piesko i Mateusz Kacprzak. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał kierowcę i pilota do szpitala. Także wczoraj na odcinkach specjalnych w Jastrzębiu, Zdroju i Ochabach doszło do dwóch wypadków. Do szpitali trafiły 4 osoby, członkowie załóg. Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób, ostrzegają lekarze. Dodatkowo niestabilna aura sprzyja rozwojowi infekcji wirusowych u seniorów. Najczęściej zmienna pogoda wpływa właśnie na osoby starsze.
2: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca. Osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
0: Mówi szefowa oddziału ratunkowego Lubelskiego Szpitala Specjalistycznego Agnieszka Poniewasz. Lublinianie przyznają, że odczuwają zmiany pogody.
3: Wpływa to na moją garderobę, bo trzeba mieć do dyspozycji od rzeczy jesiennych, przez płaszcze, jakieś takie nawet sztormiaczki, do letnich rzeczy.
4: Co to za wakacje? Zimno, mokro, nie ma słońca.
0: Dziś tylko na północy kraju jest poniżej 30 stopni. Policjanci i strażnicy na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wspólne patrole pilnują porządku, kiedy turystów jest najwięcej. Mają charakter prewencyjny.
5: Nasza obecność powoduje to, że szczególnie tam, gdzie jest najwięcej osób, czyli w pobliżu górnej stacji kolejki na Kasprowym, czy w pobliżu schronisk, gdzie czasami potrafi być nawet i 200-300 osób jednocześnie, no ta obecność munduru powoduje, że jest bezpiecznie, że jest spokojnie, dochodzi do takich różnych sytuacji. Chociaż słyszeliśmy ostatnio o turyście, który no niestety przesadził z ilością wypitego alkoholu w jednym ze schronisk na hali Kondratowej, no i potrzebna była pomoc, żeby go sprowadzić do Kuźnic.
0: Mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Policjanci pomagają strażnikom głównie, gdy turyści odmawiają wylegitymowania się po złamaniu przepisów.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza przeważnie dobra, tylko na zachodzie kraju umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed upałem i burzami. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Krzysztof Uniewski.
8: Dzień dobry. Zaczynamy od dwóch kółek. Kończy się kobiecy Tour de Pologne. Na mecie ostatniego etapu w Lublinie Kolarek wypatruje Dariusz Urbanowicz. Darku, jaka sytuacja na trasie i kto wygra całą imprezę?
9: No, wszystko wskazuje na to, że będzie to Lorena Wiebes, genialna holenderska sprinterka, która wygrała dwa pierwsze etapy, ma sporą przewagę. No i z tego co widać, jak pracuje jej team z Martą Lach między innymi, SD Works, no wygląda na to, że właśnie ona będzie rozprowadzona. Podchwytliwy ten finisz tutaj w Lublinie, bo najpierw ostry zakręt w prawo, potem podjazd i jeszcze jeden zakręt na 200 metrów przed metą, więc trzeba będzie się bardzo umiejętnie rozprowadzać. Tutaj jeśli chodzi o drużyny, długo uciekały, czy też uciekają jeszcze, bo 20 sekund zostało tej ucieczce. Bodin Vollering i Marta Pavesi, czyli Holenderka i Włoszka. Vollering, Bodin to młodsza siostra gwiazdy wielkiej światowego kolarstwa Demi Vollering. No, na razie na dorobku, jak widzimy, ucieka przed peletonem, a peleton coraz szybszy, 41 na godzinę średnia. No i będzie jeszcze szybciej tutaj na finiszu, to pewne.
8: Relacjonował Dariusz Urbanowicz. Więcej na ten temat po 17. W trzeciej stronie medalu. Wtedy także dużo na temat startu piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Pierwsza kolejka w trakcie. Raków w Częstochowie od 20 minut kopie z Wisłą Płocki. Na tablicy wyników remis 0-0. Od 17.30 mecz Widzewa Łódź z Motorem Lublin. Od 20.15 w Krakowie wracająca do Ekstraklasy Wisła spotka się z GKS-em Katowice i w Łodzi. I w Krakowie komplety publiczności wysoce prawdopodobne. I na zakończenie wracamy do kolarstwa. Lada chwila zaczyna się ostatni etap.

0: Tour de France, etap krótki, galowy, bez presji. Peleton na Polach Elizejskich zamelduje się około 17.50 i po raz piąty w wielkiej pętli zostanie zwycięzcą zjawiskowo utalentowany Słoweniec Tadej Pogacar przed dzisiejszym ostatnim etapem nad drugim w klasyfikacji generalnej. Belgiem Remco Evenepoelem ma blisko 6,5 minuty przewagi.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Przeważnie słonecznie, dopiero pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze, na termometrach 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Jak wyrzucę 6, to wygrywam.
5: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
4: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
5: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
6: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
18: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Rezydencja.
0: Witamy ponownie. Rezydencja. Gościnią jest Agnieszka Laskowska. Dzień dobry jeszcze raz.
20: Dzień dobry.
0: Przed serwisem w poprzedniej godzinie Wilki i Bohema i teraz druga piosenka po polsku. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię. Dlaczego ten utwór?
20: Z tego samego powodu, z którego wspomniałam wilki, chłopcy z Placu Broni byli tutaj, mogę powiedzieć, stałymi gośćmi. Przychodzili, opowiadali o swojej muzyce, odwiedzali redakcję muzyczną, ale zaprzyjaźnialiśmy się z nimi również my, czyli redakcja Zapraszamy do Trójki. Boguś, wokalista, takie chodzące dobro i łagodność. Niestety

zginął tragicznie w wypadku samochodowym i to w takim momencie, kiedy wiem, że jego życie zaczynało się wreszcie układać i że te piosenki o miłości, które tak pięknie śpiewał, zaczynały nabierać też dla niego osobistego sensu. Wielka strata, myślę, że napisałby jeszcze dużo bardzo ładnych piosenek. I wiem, bo kiedy ostatnio oglądałam w serwisie muzycznym teledysk do tej piosenki, to dużo takich wpisów, że ile razy wracam do tej piosenki, napisał ktoś, to bardzo mnie porusza i gdzieś tam nawet wyciska łzy. Po prostu piękny hymn o miłości. Kocham cię.

0: Powiedz mi, Agnieszka, czy ty śpiewasz w samochodzie? Albo w domu? Albo na ulicy?
1: Tak, ja jestem tym przypadkiem, śpiewaj tak, jakby nikt nie słuchał. Więc

0: śpiewam. Na pewno nie zrobię tego publicznie, mimo że w szkole podstawowej udało mi się nawet dobić i śpiewać w drugim głosie w chórze szkolnym.
1: O, proszę.
0: To była wyłącznie kwestia mojego uporu, żeby do tego chóru trafić, bo bardzo o tym marzyłam. Ja nie umiem śpiewać, ale...
1: Nie trzeba umieć śpiewać, żeby śpiewać.
0: Tak, no więc właśnie takie marzenie z cyklu tych, które nigdy się nie spełnią, to być wokalistką rockową.
1: Are You Mine, Arctic Monkeys, też zdarza ci się gdzieś tam zanucić?
0: Tak, i to jest teraz taki krótki cykl tych wykonawców, których zobaczyłam na koncertach. Oni byli na openerze swego czasu, stałam prawie pod sceną i bardzo się cieszyłam, że mogę też na żywo tej muzyki posłuchać. Mocne takie brzmienie, znowu charakterystyczny głos. Taką muzykę uwielbiam.

0: Powiem ci, Agnieszka, że my się muzycznie dosyć mocno różnimy, ale jak
1: tak,
0: słucham
1: ja wiem,
0: sobie
1: bo
0: tych...
1: słuchałam twojej audycji.
0: Tak, no właśnie, powiem ci szczerze, że tego się bardzo dobrze w tym zestawieniu słucha. Może byś chciała układać muzykę w radiu?
1: Mamy świetnych speców od tego, fantastyczne muzyczne audycje, ale powiem ci, że to jest wspaniałe przeżycie i wielki zaszczyt móc podzielić się ze słuchaczami tym, co się naprawdę lubi i czego się słucha. I ja mam nadzieję, że ta opowieść jest dla państwa jakoś zajmująca i też ciekawa muzycznie.

0: świetnie i też obudzi jakieś ciekawe skojarzenia albo skłoni do sięgnięcia po tych wykonawców, których wybrałam.
1: Po kogo sięgamy teraz?
0: Słuchaj, Pink i Funhouse, przekornie nazwany tytuł, bo ona śpiewa o kobiecie, która po latach nieszczęśliwej miłości postanowiła wyjść ze swojego domu i w teledysku nawet rzuca zapałkę i podpala to, co z niego zostało. Tam jest nawet taki tekst, że kiedyś to był funhouse, czyli taki fajny, wesoły dom, a teraz to jest już tylko po prostu ruina i mocna kobieta, zawsze z bardzo takim mocnym kobiecym przekazem. Ja nie ukrywam, że lubię wokalistki, które gdzieś tam śpiewają o takich rzeczach, które nam w życiu zaprzątają głowę, tak? Bo jak bardzo byśmy się odżegnywali od tego, to relacje, związki, miłości gdzieś tam nas w życiu potrafią stwarzać, ale potrafią nas też bardzo ciągnąć na dno. I powiem ci, że Pink też widziałam na koncercie, a nawet miałam okazję, no nie powiem dużo, że poznać ją osobiście, bo to były tam dwa zamienione zdania, ale miałam taką okazję, więc to była dla mnie dodatkowa frajda. A koncert odbywał się w Gdyni na tym deptaku takim, który prowadzi w stronę portu. I to też był wtedy opener, jeden z pierwszych.
1: Pink Funhouse.

0: To wróćmy może do tematu pracy w radiu. W radiu pracowałaś, potem wybrałaś telewizję, wróciłaś do radia. W czym radio jest lepsze od telewizji? Nie czy, tylko w czym?
1: Słusznie postawiona teza. Radio jest absolutnie moją pierwszą miłością. Ale jak wiesz, w życiu można kochać nieraz. Więc nie będę...
0: Można kochać jednocześnie.
1: Oj... Ryzykujemy, chociaż może trochę o tym jest następna piosenka, ale nie wybiegajmy. Dobrze, odpowiem na twoje pytanie. Telewizję też kocham. Telewizja jest super dziennikarskim wyzwaniem, ale radio to jest ta jedna na milion szansa zatrzymać słuchacza przy sobie i przy radiu. Bo telewizję ogląda się bardzo powierzchownie, ogląda się, nie trzeba jej słuchać. Czasem w domu, i jestem przekonana, że wielu słuchaczy to potwierdzi, on sobie po prostu gra ten telewizor i rzucamy okiem gdzieś nawet z innego pomieszczenia tylko na obrazki. One są w stanie nas przytrzymać albo... Po obrazkach już wiemy, o czym mowa. Widzimy znaną twarz, widzimy miejsce, które kojarzymy, widzimy na przykład zabierających głos polityków, domyślamy się, o czym mowa.
0: Są paski, można czytać.
1: Można jeszcze czytać, a w radiu to wszystko trzeba opowiedzieć, to wszystko trzeba narysować dźwiękiem. Teraz są takie trochę przekorne czasy, bo my tu w radiu też pokazujemy to radio. Państwo mają okazję nas oglądać i czasem goście mówią, o Boże, a ja myślałam, że jak w radiu, to nie muszę zakładać marynarki, tak, bo będzie mniej oficjalnie. Ale dajemy podglądać to radio. No bo takie są czasy. Chcemy być też obecni w internecie. Chcemy, żeby państwo mieli okazję wracać do naszych audycji o różnych porach. To z kolei dają nam też podcasty, prawda? Które można sobie odtworzyć o dowolnej porze i godzinie. Ale zawsze jesteśmy najbardziej zaszczyceni, kiedy słuchacze włączają o tej konkretnej godzinie, bo wiedzą, że my tam będziemy i będziemy im opowiadać świat i rzeczywistość. Także ja dziękuję bardzo za tę obecność każdego, kto słucha dzisiaj i kto słucha każdego innego dnia.
0: Jako wydawcy Zapraszamy do Trójki, zapraszamy szczególnie na Zapraszamy do Trójki.
1: To jasne.
0: Tak, teraz co zagramy? Shakira i Rihanna. Taki duet.
1: Tak, to jest trochę a propos tego, co powiedziałeś, że można kochać równocześnie. Dwie kobiety, dwa mocne głosy. Shakirę absolutnie kochałam, wielbiłam miłością pierwszą za jej latynoską duszę i cudowny taniec. I też takie właśnie bardzo mocne kobiece piosenki, a tu duet z Rihanną. Piosenka o miłości, no nie ukrywajmy tego, piosenka o miłości.

0: tytułem wyjaśnienia, mówiąc o tym, że można kochać jednocześnie, miałem na myśli radio i telewizję być może,
1: jasne,
0: żeby,
1: jasne.
0: Żeby nie było niedopowiedzeń.
1: Dobrze, dobrze, będziesz się tłumaczył w domu.
0: Teraz utwór szczególny na tej twojej liście, bo jednak w zupełnie innym klimacie.
1: Tak, bardzo chciałam, żeby słuchacze usłyszeli tę piosenkę. To jest piosenka z musicalu Her w reżyserii Milosza Formana. Główną rolę grał niestety nieżyjący już Treat Williams. To jest film, który oglądałam 8, 9, 10 razy. Dla mnie taki bardzo formacyjny, bo to jest o wojnie w Wietnamie i o buncie, o ruchu hipisowskim, który powstał wtedy właśnie w kontrze do doprowadzonej przez Stany Zjednoczone wojny przeciwko Wietnamowi. I taka absolutna adoracja życia, I Got Life. Treat Williams w tej scenie wchodzi do domu takich amerykańskich bogaczy, a on w tym, z długimi włosami, w tym hipisowskim stroju, no nijak tam nie pasuje i zaczyna tańczyć na stole i widać, jak ta poprawna Ameryka resztkami sił zachowuje poprawność, bo ci, którzy zasiadają przy tym bardzo długim stole, po którym on zmierza tańcząc i śpiewając o swoim życiu, w którym sam chce decydować o sobie, jak oni coraz bardziej czują, że to on opowiada im prawdę, a nie te ich takie klasowe, mieszczańskie konwenanse. Przepiękny film. Polecam naprawdę obejrzenie go. Poruszająca historia, bo i ludzka, i wpisana w szerszy kontekst polityczny. Bardzo mądre kino.
0: To jeżeli ktoś widział, to teraz może sobie przypomnieć, a jeżeli nie widział, to niech czuje się zachęcony. I Got Life z musicalu Her.
2: I got life, mother.

0: Kolejny utwór na twojej liście, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper.
1: Tak, idąc właśnie myślą takich filmowych skojarzeń, ale też chcąc troszeczkę zwolnić to tempo muzyczne, które narzuciliśmy, filmowy duet z filmu Narodziny Gwiazdy, musiałam się skupić chwilę. Kiedyś pięknie zagrała Narodziny Gwiazdy Barbara Streisand, a teraz swoją wersję nakręcił Bradley Cooper i z Lady Gagą zaśpiewali piosenkę z tego filmu Shallow.

0: Shallow w Trójce, wybór Agnieszki Laskowskiej, gościni rezydencji. Nie mogę cię nie zapytać o twoją ulubioną anegdotę z czasów tak zwanej Starej Trójki. Takich historii zawsze świetnie się słucha.
1: Byliśmy jak dzieci, naprawdę, kompletnie niepoważni. Było lato, upał. Kolega miał spodnie takie kończące się nad kolanami. Prowadził popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. I jakoś tak się stało, że na piosence wyszedł ze studia. Nie zauważył, że w tym czasie drugi wszedł do tego studia i zajął strategiczną pozycję pod stołem. Kiedy kolega zaczął zapowiadać jakąś relację reporterską, to ten po prostu pogładził go po nodze.
0: Słuchaj, a gdybyśmy to powtórzyli?
1: Kogo bierzemy na cel? Michała Matusa.
0: Michała Matusa.
1: Zobaczyć, mam nadzieję, czy wytrzyma. Tam
0: mam nadzieję, że nie słucha. Ja wejdę pod stół i pogładzę go po nodze. Zobaczymy, co zrobi.
1: Słuchaj, chcesz z nazwiskami?
0: No, oczywiście.
1: Chyba się nie obrażą. Tą osobą, która wpadła na ten szatański pomysł, był Tomek Sianecki. Znają go państwo w tej chwili dobrze z TVN24. A prowadził audycję Marcin Zimoch, który rozstał się z mediami już dawno, dawno temu. Potem flirtował też z telewizją, ale do radia nie wrócił. No i to Marcin musiał się zmierzyć z tym, żeby poważny temat zapowiedzieć, nie pękając ze śmiechu. Jak sobie to panowie wymyślali, to tylko możesz się domyślać.
0: Co tu mamy kolejnego na liście?
1: Szade, no to chyba jest największy klasyk, jeśli chodzi o tę wokalistkę. To właśnie bardzo taka trójkowa i kojarząca mi się też z listą przebojów Trójki, której oczywiście, jak każdy, słuchałam, zanim jeszcze trafiłam tutaj do radia.

0: Natasha The Smooth Operator. Teraz wybór nieoczywisty, myślę. Justin Bieber.
1: Tak, bo kiedy...
0: To nie jest trójkowy artysta.
1: No czy właśnie, jest? Ale zmieńmy to. Dzisiaj będzie. Z naprawdę szlachetnym utworem, więc mam nadzieję, że każdemu się spodoba. Jak zostaje się mamą, albo tak jak ty zostaje się tatą, to siłą rzeczy wkracza się w świat muzyki, którą wybierają nasze dzieci. Często bardzo małe, bo w tej chwili świat oferuje im wykonawców, artystów już na bardzo wczesnym etapie rozwoju, prawda? To jest cała produkcja filmów Disneya i tych młodych artystów, którzy są z Disneyem związani i których też można w Polsce już oglądać.
0: To są często świetne piosenki.
1: Dokładnie tak. Czy piosenki na przykład z musicali dla dzieci. Więc Justin Bieber był trochę w moim życiu, znalazł się właśnie z racji tego, że zaczęły go słuchać moje córki, ale bardzo szybko zaczęłam podzielać miłość do Justina Biebera. Byłam też na niejednym, przyznaję, jego koncercie i to również były znakomite widowiska, tak jak zaliczam do tych no, naprawdę wybitnych koncerty dawnego Black Eyed Peas, to tu w przypadku Justina Biebera było tak samo. Artysta, któremu bardzo kibicuję, bo on się znalazł w tej maszynce show biznesu jako dzieciak, taki nastoletni. Ona go naprawdę przemieliła na wszystkie strony. On się mierzył z różnymi też uzależnieniami w swoim życiu, więc trzymam za niego kciuki, żeby wychodził na prostą i tej prostej się trzymał. Piękna piosenka o tym, że trzeba pokochać też samego siebie, żeby móc pokochać innych. Justin Bieber.

0: Gościnią rezydencji była Agnieszka Laskowska. Dziękuję ci bardzo.
1: Ja dziękuję za to wyróżnienie. Wielka przyjemność, naprawdę, spędzenie tego czasu tutaj w radiu z państwem w samym środku niedzieli. Dziękuję za te wspólne 2 godziny.
0: Jestem przekonany, że państwo spędzili ten czas tak miło jak my. Co zagramy na koniec?
1: Na koniec Wiz Khalifa i See You Again. Trochę tak właśnie na pożegnanie, do zobaczenia czy do usłyszenia wkrótce, chociaż w radiu też zdarza nam się powiedzieć do zobaczenia, kiedy są to programy, które też widać. Zresztą powiem ci, że jak po 12 latach spędzonych w telewizji przyszło mi się żegnać w Trójce, kiedy tu znowu wróciłam rok temu, to do zobaczenia wymykało mi się często. Było to jednak gdzieś tam wdrukowane w moją głowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia mówimy my, Michał Jędrkowiak, Bartosz Machajewski, Agnieszka Laskowska. Dziękujemy pięknie i słuchamy. It's

0: autopromocja.
1: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
2: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
3: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
2: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
3: Zapraszamy dziś od 17 do 19.
2: Krzysztof Łoniewski.
3: Robert Michalak.
1: Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
10: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Przecież nie ma upałów.
13: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy bilans ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. Nie cichnie polityczna burza w Prawie i Sprawiedliwości po rozłamie.
17: Ja czuję żal, że mnie wypchnięto z partii, w dodatku przez osoby, które tą partię przez lata atakowały.
16: Japończycy za objęciem tronu cesarskiego przez kobietę wbrew decyzji parlamentu. Trwa obława na sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Późnym wieczorem zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. Służby prowadzą kontrolę w pociągach, metrze i na dworcach. 21-letni mężczyzna libańskiego pochodzenia ma być sympatykiem państwa islamskiego. Zginęłaś za miłość. Taki wpis można znaleźć w spontanicznie zorganizowanej księdze kondolencyjnej w parku Tiergarten w samym sercu niemieckiej stolicy. Jest tam też nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
18: Część parku jest wciąż ogrodzona policyjną taśmą, za nią funkcjonariusze prowadzą pomiary, szukają też śladu przejazdu furgonetki, którą arabskiego pochodzenia sprawca miał wjechać w uczestników przemarszu. Na drzewie, w które uderzył samochód, ktoś powiesił tęczowe serce z napisem, który można na polski przetłumaczyć jako dla ofiar zamachu, dla nas. Cały czas przybywa tu osób, które składają kwiaty. Pytałam przechodzących, co czują.
19: Was ich fühle.
18: Co czuję? Bezradność, gniew, bezsilność.
19: Hilflosigkeit.
20: Trauer.
18: Smutek, trochę gniew. Ciężko to opisać.
20: Kann man nicht beschreiben.
18: Dlatego jest dla mnie ważne, żeby tu być i pokazać, co czuję. Obok ktoś położył zeszyt i kolorowe kredki. Pojawiają się w nim różne napisy w różnych językach.
21: She died to love, to be free.
18: Umarła, by kochać, by być wolną. Napisałam, że nie znałam tej ofiary, ale napisałam specjalnie dla niej, że kochać to być wolnym i że jej nie zapomnę. Co uderza w pełnym zwykle w weekendy wypoczywających w Tiergartenie ludzi, to przejmująca cisza w miejscu tragedii. Z Berlina, Aneta Łuczkowska.

0: Polskie Radio.
1: Prezydent Francji wyraził solidarność z ofiarami ataku w Berlinie. Emmanuel Macron we wpisie w mediach społecznościowych zapewnił, że jest myślami z ofiarami ich bliskim, jak i z całym narodem niemieckim. Dodał, że w obliczu nienawiści i przemocy odpowiedzią będzie zawsze jedność, wolność i determinacja. Nie milkną polityczne przepychanki po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. W mediach społecznościowych trwa ostra wymiana zdań między frakcjami i są wzajemne oskarżenia. Europoseł Piotr Müller mówi, że nie odszedł, a został wyrzucony i nie wyobraża sobie powrotu.
2: To jest jedyna partia, w której byłem. Działałem w Prawie i Sprawiedliwości w młodzieżówce PiSu od roku 2008 i ja czuję żal, że mnie wypchnięto z partii, w dodatku przez osoby, które tą partię przez lata atakowały, niszczyły, wychodziły z niej, takie postacie jak Jacek Kurski czy Darek Matecki. Po prostu czuję ogromny żal, ból, też to, że tracimy dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości wypracowane 25 lat i zamieniamy je w radykalizm.
1: Do przepychanki odniósł się Jarosław Sellin, który sam kiedyś działał w ugrupowaniu Polska Plus, a potem został członkiem PiSu.
3: Jest mi bliskie to, co napisał, powiedział prezes Jarosław Kaczyński, który zachęcił do głębokiego oddechu i łyka zimnej wody. Jak najmniej niechęci między nami, dlatego że jednak razem robiliśmy politykę przez wiele lat. W historii Prawa i Sprawiedliwości różne odejścia, secesje miały miejsce, a potem się okazywało, że są powroty.
1: We wtorek Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie usunąć z partii wszystkich polityków, którzy nie wypełnili ultimatum Jarosława Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prawdopodobnie tego samego dnia otoczenie byłego premiera założy nowy klub parlamentarny. Każda dzielnica Warszawy miała swoją powstańczą opowieść. W Parku Wolności do rodzinnej nauki historii zaprosiło dziś Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzieci i dorośli mieli okazję poznać wojenne losy stolicy i jej mieszkańców.
4: Zaznaczyłem, czy szkopy to było brzydkie określenie Niemców.
5: I teraz zobacz, mamy czuwaj wiaro, tak? Musimy dopasować słowa wiara do którejś z tych.
6: Ja nazywam się Weronika, jestem wolontariuszką. Moim zadaniem jest zapoznanie dzieci z tekstem piosenki Pałacyk Michla.
7: Przeprowadził pan synu.
8: Wydaje mi się, że warto jest przekazać taką ciekawość, jeśli chodzi o historię.
1: W najbliższą sobotę miną 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Japończycy za dziedziczeniem chryzantemowego tronu przez kobiety. Aż 80% pytanych opowiada się za dopuszczeniem ich do sukcesji, wynika z sondażu agencji Kyodo. Ten wynik kontrastuje z niedawną decyzją parlamentu, który znowelizował ustawę o dworze cesarskim i utrzymał wykluczenie kobiet z objęcia japońskiego tronu. Tylko nieco ponad 40% pytanych uznało, że te zmiany zyskały zrozumienie społeczne. Niemal połowa Japończyków uważa, że jest odwrotnie. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Na termometrach 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
10: Autopromocja.
11: Miałem zabrać cię nad rzekę.
10: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. Już dziś wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
11: Parku nie ma, mnie też prawie.
10: Błażej Król, Łączy Nas, w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie już dziś od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.
16: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
17: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiada.

0: Jadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Godzina 16:07.
5: Studio B.
4: Dzień dobry, Basia Małecka przy mikrofonie i razem z Olgą Szućko. Zapraszamy do godziny 17:00. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam dla Państwa piosenki do kołysania, może nawet bardziej do tańca, z pewnego muzycznego miasta Stanów Zjednoczonych. A na dobry początek moja imienniczka Barbara Mason i jeden z jej największych przebojów Yes, I'm Ready.

No i nareszcie nadszedł ten moment. Ich piosenki przewijały się przez studio BO i myślę, że długie miesiące, jeśli nie od samego początku w ogóle istnienia studia B, dawniej audycji muzycznej. A mowa oczywiście o duecie Kenneth Gamble i Leon Huff. To są twórcy Philadelphia Soul. Mówi się, że to są ojcowie założyciele tego brzmienia soulu, bardzo charakterystycznego, żywego, z przepięknymi orkiestracjami, za co ja kocham go najbardziej. Panowie przepracowali ze sobą ponad 60 lat. Poznali się w latach 60., gdy mieli po 23-24. Teraz to są panowie po 80. Jeden z nich pisał muzykę, drugi komponował, na odwrót oczywiście, pisał teksty, drugi komponował muzykę. Napisali 3,5 tysiąca piosenek, proszę państwa. Dla porównania Agnieszka Osiecka napisała ich 2 tysiące. A ja dzisiaj podzielę się tymi ulubionymi.

The Sound of Philadelphia i The Three Degrees. Proszę się nastawić właśnie na takie wspaniałe sekcje dęte, smyczki i bardzo bogate orkiestracje. To z pewnością nie będzie minimalistyczna muzyka, której dzisiaj posłuchamy, a posłuchamy piosenek, które Gamble i Huff wyprodukowali głównie w latach 70., bo to właśnie wtedy ich wytwórnia Philadelphia International podbijała soulowe listy przebojów. I może zacznijmy od Harold Melvin i The Blue Notes z niezwykłym wokalistą Teddy Pendergrassem w ich wielkim hicie The Love I Lost.

Naprawdę dramatycznych deklaracji, że się człowiek więcej nie zakocha. Uwielbiam zaczynać z nią dzień. I naczytałam się też rozmów z autorami tej piosenki i innych, których dzisiaj będziemy słuchać. I zapytani o inspirację Gambly Huff powiedzieli, że oczywistym ich punktem odniesienia jest wszystko, co wypuszcza wytwórnia Motown. Także muzyka gospelowa, ale to, na czym im zależało i co jest największą siłą tej muzyki, to to, że zależało im na tym, żeby nie naśladować, nie kopiować, a tworzyć konkurencję i ścigać się na piosenki. Wyszło im wspaniale. Myślę, że współczesnego soul, R&B, disco nie byłoby, gdyby nie oni, gdyby nie ci dwaj panowie. I posłuchajmy utworu. Ciekawe, czy państwo wysłyszą. D'Angelo samplował bas z piosenki And If I Had i oparł na nim cały Devil's Pie.

Nie jedyny D'Angelo czerpie z twórczości Gamba i Huffa. Jeszcze jednej współczesnej piosenki posłuchamy, zanim wrócimy do starych nagrań. Amy Winehouse też zrobiła to bardzo sprytnie w Me and Mr. Jones.

To bardzo zgrabna, współczesna odpowiedź, takie nawiązanie do piosenki, którą śpiewał Billy Paul pod tytułem Me and Mrs. Jones. I przy okazji tego utworu opowiem Państwu krótką anegdotę, jak ten genialny duet pracował, bo ja sobie zawsze czytam rozmowy z twórcami, żeby spróbować sobie coś porwać do własnego skarbczyka narzędzi. I ponoć cała fabuła, cała historia pani i pana Jones odegrała się na oczach autorów tej piosenki, którzy przesiadywali w kawiarni blisko swojej pracowni, do której przychodził ich znajomy, który miał romans i zawsze spotykał się ze swoją kochanką, kobietą o tej samej porze. No to może posłuchajmy, co im z tej historii wyszło.

No dobrze. Był pan Jones, była pani Jones, to teraz będą aż trzy panie Jones. The Jones Girls konkretnie. Valerie, Shirley i Brenda, czyli moja ukochana siostrzane trio, chyba tak trzeba powiedzieć, które stworzyli, produkowali Gamble i Huff. A wszystkim, którzy dopiero teraz dołączyli do naszego spotkania, to powiem, że w dzisiejszym Studiu B w trójce, bo właśnie przekroczyliśmy jego połowę, słuchamy soulu z Filadelfii.

I tu muszę się Państwu przyznać w ogóle, skąd pomysł na dzisiejszą audycję. To właśnie dzięki The Jones Girls. Najpierw odkryłam to trio, dopiero później duet Gamble i Huff, nie na odwrót. I tak sobie zawsze myślę, słuchając sióstr Jones, że piosenki dlatego się bronią, bo były pisane na pianinie. Tam produkcja nie przykrywała żadnych niedoróbek, po prostu dało się je zagrać, siedząc w studiu we dwie osoby, śpiewając i grając jednocześnie. I tak sobie właśnie myślałyśmy z Olgą, jak to jest, że napisali aż tyle utworów. Próbowałyśmy liczyć, ile to piosenek w przeliczeniu na jeden dzień. Ja gdzieś trafiłam na rozmowę z twórcami, którzy twierdzili, że potrafili pisać po 5-6 piosenek jednego dnia. Być może, ale cały ich proces zaczynał się od tego, że włączali magnetofon i zanim cokolwiek nagrali, cokolwiek zaśpiewali, po prostu zaczynali rozmawiać o tym, co ich gryzie, co się dzieje w świecie. I właśnie z tych rozmów szukali słów, fraz, tytułów.

słów. I wtedy Huff, czyli pianista, szukał muzyki, charakteru utworu, jego rytmu, nastroju, a potem Gamble improwizował tekst. No i ja oczywiście najbardziej kocham The Jones Girls, ale trzeba powiedzieć, że produkowali także wielkie, wielkie gwiazdy jak bracia Jackson i ich dwa pierwsze albumy pod zmienioną nazwą z The Jackson 5 na The Jacksons.

No i tak zajęłam się wyznawaniem miłości The Jones Girls, że zapomniałam Państwu powiedzieć tytułu tej super piosenki At Peace With Woman. Cały album zresztą nosi taki tytuł, bardzo go Państwu polecam. A teraz słuchaliśmy Living Together The Jones.

Jacksons. I kocham ponadczasowość tych piosenek i myślę, że dowodzi tego fakt, że jak często ta muzyka jest samplowana. I teraz, inaczej niż przy D'Angelo, zaczniemy od oryginału. Backstabbers to jest ulubiona piosenka z jego własnej kolekcji Liana Huffa.

Angie Stone oparła swój utwór, bardzo zresztą znany, Wish I Didn't Miss You, o sample z Backstabbers, który z kolei jest kawałkiem historii wytwórni z Filadelfii o jej zaangażowaniu w sprawy społeczno-polityczne. OJs to był zespół, który dopominał się o równouprawnienie osób czarnoskórych. I cóż, 16:55 wybiła. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć duetowi Gamble Huff jeszcze wielu owocnych lat. A Państwu dobrego popołudnia. Po więcej piosenek zapraszam za tydzień. Słyszymy się o tej samej porze, czyli o 16:00 w Trójce. Za dzisiaj dziękuję Basia Małecka, Olga Szućko. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Atak w Berlinie był islamistycznym zamachem, podkreśla szef MSW Niemiec. Będzie nowy ambasador Polski w Watykanie, dotychczasowy kończy pracę. Odpustowy jarmarku babci Anny wrócił na katowicki Nikiszowiec. Wszystko wskazuje na to, że atak na Paradę Równości w Berlinie był islamistycznym zamachem terrorystycznym, informuje minister spraw wewnętrznych Niemiec. Alexander Dobrindt przedstawił najnowszy tragiczny bilans. Jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych, część z nich jest w stanie zagrażającym życiu. Zamachowiec wjechał minivanem w tłum. Jak dodał minister, sprawca prawdopodobnie atakował ludzi także maczetą. Na miejscu znaleziono telefony komórkowe, które zostały przekazane śledczym. Szef niemieckiego MSW zaznaczył, że poszukiwany Abdul B. był wcześniej znany policji, zradykalizował się i należał do środowisk islamistycznych. Trwa obława na 21-latka, który urodził się w Niemczech i ma libańskie pochodzenie. Służby prowadzą kontrolę w pociągach, metrze i na dworcach. Proszę o zrozumienie, że ze względu na taktyczne działania policji nie mogę obecnie udzielić bliższych informacji, ale w okolicach Berlina rozmieszczone są znaczne siły, w tym siły specjalne. Chciałbym także wyrazić szczerą wdzięczność za ścisłą współpracę z władzami Berlina i z lokalną policją. W Paradzie Równości wzięło udział kilkaset tysięcy osób. Do ataku doszło obok głównej trasy marszu w parku Tiergarten w centrum niemieckiej stolicy, blisko Bramy Brandenburskiej i Placu Potsdamskiego. Ambasador Adam Kwiatkowski kończy swoją czteroletnią misję w Watykanie, potwierdza rzecznik MSZ-u i zaznacza, że nie jest to wcześniejsze odwołanie, a koniec kadencji. Maciej Wewiór dodaje, że celem resortu dyplomacji jest to, aby w stolicy apostolskiej był nowy ambasador. Kwiatkowski wcześniej przed wyjazdem do Watykanu był ministrem w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i odpowiadał za sprawy związane z Polonią. Pożar fermy drobiu w Rusinowie na Podkarpaciu. Trwa akcja gaśnicza. Strażakom udało się zlokalizować źródło ognia. Zagrożonych jest 13 tysięcy kurcząt.
11: Budynek murowany, w całości objęty pożarem. Na chwilę obecną w działaniach bierze udział 15 zastępów straży pożarnej.
10: Mówi Marek Kraska z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Są stoiska z rękodziełem, regionalnymi produktami i lokalnymi przysmakami. Odpustowy jarmark u babci Anny wrócił na katowicki Nikiszowiec. Wśród zabytkowych kamienic rozłożyło się 180 wystawców, czego najchętniej szukają odwiedzający.
12: Ja jestem zaskoczona, zauroczona. Teraz nie wiem, co mam.

0: fotografować, gdzie mam pójść, czego skosztować.
1: To ma swój klimat, śląski klimat, niektórego już no, rzadko się spotyka. Nie?
2: Co pan fajnego znalazł?
1: Makarony i kokosanki. Ja typowo odpustowo.
3: Odwiedzamy Nikisz, oglądamy, może coś kupimy.
4: Dzisiaj ma być w stylu włoskim, więc na pewno nam zaśpiewają Dolce Vita.
5: Bo my mamy tu Dolce Vita od zawsze. I no my nie wiedzieli, że to się tak nazywa. Jak kabaret rap, jak Grzesiu Poloczek śpiewał, przyjdź na ławkę pod Familok, wszyscy już tam siedzą. Przyjdą jeszcze i pytloki, i nowobiot zjedzą, bo oni się nie spieszą. Bo oni się zjedzą łobiot i przyjdą na ta ławka pod Familok. To jest nasze śląskie Dolce Vita.
6: Jarmarku babci Anny na Nikiszowcu potrwa do 20. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze, na termometrach 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południu.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
19: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
20: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
21: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
20: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
22: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
20: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
22: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
23: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
21: Na zysk?
23: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
21: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
23: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
21: W takim razie kieruj mnie na zysk.
24: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
25: Żegnamy reklamy.
26: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I równo 7 minut po godzinie 17.
9: Trzecia strona medalu.
2: Jak co tydzień o tej porze i na tej antenie zapraszamy na 2 godziny ze sportem.
1: Norbert Michalek
2: i Krzysztof Łoniewski. Królowa sportu ma swój czas w krajowym wydaniu. W Białymstoku trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Paweł Fajdek podszedł do wydarzenia zadaniowo.
27: W Mistrzostwach Polski chodzi o to, żeby wygrywać te zawody. No ja dzisiaj wygrałem, więc zadanie wykonane.
2: 5-krotny mistrz świata znów, jak słyszeliśmy, został mistrzem Polski w rzucie młotem.
1: Zostajemy na ścianie wschodniej. W Lublinie zakończył się kobiecy Tour de Pologne. To świetny wyścig z tak zwanym hospitality na wysokim poziomie, mówi Sylwester Schmidt, trener

0: kadrę naszych kolarek.
1: Fajne hotele, fajnie zorganizowany wyścig, fajni kibice, dużo tych ludzi w miastach, na startach, na metach, na trasie. Bardzo lubię.
0: A więcej o Tour de Pologne kobiet już niedługo w naszej audycji.
2: Oczywiście nie zapominamy, że wystartowała piłkarska PKO Ekstraklasa. W studiu odwiedzi nas dziennikarz Kanal Plus Sport, kiedyś nasz redakcyjny kolega Jan Kałucki. Będziemy też za oceanem sprawdzać, jak aklimatyzuje się w Chicago Fire Robert Lewandowski.
3: To jest proces adaptacji, który zawsze będzie trwał przez jakiś czas i mam nadzieję, że on szybko nastąpi.
2: Dajmy czas kapitanowi naszej kadry, na pewno niedługo odpali, mówiąc w cudzysłowie.
0: Biegacze w Warszawie też wczorajszego wieczora odpalili w pięknym i podniosłym biegu Powstania Warszawskiego. Na mecie można było spotkać nie tylko warszawiaków i warszawianki, krakowiankę także.
4: Jest to wiadome, że no jest stary Kraków, są te podziemia, no i to miasto po prostu sobie żyje tą przeszłością, a w Warszawie wszystko stanęło z ruin. I to rzeczywiście jest bardzo motywujące, jak bardzo no, wszystko można odbudować i ludzie po prostu zjednoczyli i stworzyli tak piękne miasto.
2: To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy w naszej audycji. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu bez zmian to 22 7 3. Bez zmian także Elżbieta Różycka na posterunku. Audycję realizuje Olga Szućko, a najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata zaczyna przedstawiać Norbert Michalak.
0: W pierwszym dzisiejszym meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. O 17.30 Widzew Łódź zagra z Motorem Lublin, a o 20.15 wracająca do Ekstraklasy Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice.
2: Holenderka Lorena Wiebes z triumfatorką kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Women na ostatnim etapie nie dała szans rywalkom, wygrywając na finiszu w Lublinie. Wiebes wygrała wszystkie 3 etapy turu i pewnie zwyciężyła w całym wyścigu. Najwyżej z Polek dziś znalazła się Olga Wankiewicz, tym razem była 13.
0: Siatkarki Turcji wygrały Ligę Narodów. W rozegranym w chińskim Macao finale podopieczne włoskiego trenera Daniele Santaralego pokonały Brazylijki 3-1. W meczu o 3. miejsce zwycięzczynie sprzed roku Włoszki wygrały z Chinkami 3-1. Polki nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego.
2: Reprezentacja Polski kobiet zapewniła sobie Mistrzostwa Europy w rugby 7-osobowym. Podczas drugiego turnieju cyklu rugby Europe Championship Series w Splicie Polki wygrały w półfinale z Hiszpankami 31-12. To zwycięstwo dało biało-czerwonym awans do finału z Holandią i zapewniło tytuł mistrzyni Europy. Liczył się bowiem bilans 2 imprez.
0: Gratulacje.
2: Wielkie. 22 i 7 trójek. Muzycznie zaczynamy z grubej rury.

0: Debiter NTN i Placebo 22,7 trójek. Proszę do nas telefonować w każdej sprawie, na przykład w sprawach lekkoatletycznych. Przecież, Norbercie, trwają Mistrzostwa Polski.
1: Tak, w Białymstoku, a więcej za chwilę się dowiemy, bo jest tam Krzysztof Huzak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co w tej chwili się dzieje?
2: No jak słyszycie, wspaniała atmosfera, bo tutaj wszystkie, całe trybuny są wypełnione przez białostocką publiczność.
0: I słyszymy, no, też, że ostatnio ostatnie okrążenie.
2: Charakterystyczny biegu, dzwoneczek. Tak, charakterystyczny dzwoneczek, on będzie się powtarzał, bo to bieg na 5000 metrów, a więc ta stawka już jest bardzo rozciągnięta. Ci z przodu już za chwilę będą finiszować, a ci, którzy są z tyłu, dopiero rozpoczęli to ostatnie okrążenie. Później jeszcze będzie też bieg na 5000 metrów pań, który zakończy zmagania 102 Mistrzostw Polski. Tak, proszę Państwa, historia Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce ma już ponad 100 lat, więc naprawdę przepiękna historia. No i tutaj rzeczywiście w tym Lasku Zwierzynieckim w Białymstoku to wszystko wygląda przepięknie. Piękna pogoda, piękne okoliczności przyrody i wspaniałe zawody, wspaniałe występy reprezentantów polskich. I tak jak wspomniałem, ta publiczność, no, po prostu oczarowała mnie. Całe pełne trybuny i wszyscy pięknie kibicują, oklaskują zawodników z całego kraju. No dzisiaj oczywiście najwięcej emocji wzbudziły te konkurencje siłowe. Najpierw na pięciokulą i tutaj oczywiście Konrad Bukowiecki, podbudowany tym, że jego żona wczoraj zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów. Natalia Bukowiecka bez problemu wygrała wczoraj swoją koronną konkurencję. No i dzisiaj Konrad też nie mógł być gorszy. Chciał wywieźć z Białegostoku złoty medal. No i zrobił to. 20 metrów, 68 centymetrów. Nie jest to może bardzo imponujący wynik, ale on był zadowolony, bo ostatnie starty były ciut gorsze, więc tutaj w Białymstoku naprawdę poczuł, że może w końcu daleko pchać tą kulą. Proszę posłuchać, co powiedział po zawodach.
3: Meldujemy wykonanie zadania, oboje wracamy z złotymi medalami, jesteśmy mistrzami Polski, także wszystko zgodnie z planem.
2: W samym konkursie, jak poziom, jak rywale, jak samopoczucie, jak kibice, no bo tutaj zawsze jest wspaniała atmosfera.
3: Tak, no ja bardzo lubię startować w Białymstoku, czy to na rynku Kościuszki, czy tutaj na stadionie. Zawsze jestem miło przyjmowany, wydaje mi się, że kibice mnie tu lubią, ja zresztą z wzajemnością, więc zawsze chętnie tutaj przyjeżdżam, zawsze chętnie tutaj startuję, atmosfera jest fajna, dobrze mi się tutaj pcha, więc będę tu jeszcze wracał nieraz na pewno. Ten konkurs dał mi trochę takiego optymizmu, bo faktycznie przez ostatnie tygodnie gdzieś tam ta moja forma była pod znakiem zapytania przez różne tam perypetie, ale faktycznie po dzisiejszym konkursie wiem, że mogę pchać daleko. To na pewno nie jest 100% moich możliwości. Mam jeszcze 2 tygodnie na to, żeby tą formę wyszlifować, żeby ją do końca odnaleźć i mam nadzieję, że po prostu wtedy, kiedy będzie to potrzebne, ta kula poleci tak daleko, jak ma polecieć.
0: Konradowi należy się w nagrodę pyszna kiszka ziemniaczana, taka podlaska. Pawłowi Fajtkowi także, prawda?
2: No na pewno. Myślę, że chłopaki chętnie tutaj zjedliby ten podlaski przysmak. Myślę, że pewnie nieraz już go próbowali. No jeżeli chodzi o Konrada, to na pewno, bo on tutaj przecież też niedaleko trenuje, bo w Suwałkach. Paweł Fajdek dzisiaj rywalizował, no przede wszystkim ze sobą, bo jednak rywale troszeczkę odstawali w tym konkursie. Wszyscy oczywiście liczyli na wielki pojedynek dwóch wielkich, jeżeli chodzi o rzut młotem, czyli Pawła Fajtka, pięciokrotnego mistrza świata brązowego, medalistę Igrzysk Olimpijskich z Tokio, no i patrona tego stadionu tutaj w Białymstoku, tego lekkoatletycznego stadionu w Lasku Zwierzynieckim, czyli Wojciecha Nowickiego, a więc mistrza olimpijskiego z Tokio, który też powolutku wraca do formy. Dzisiaj musiał się zadowolić brązowym medalem 75 metrów 20 centymetrów, natomiast Paweł Fajt

0: 79 metrów i 3 centymetry.
1: W Mistrzostwach Polski chodzi o to, żeby wygrywać te zawody. No ja dzisiaj wygrałem, więc zadanie wykonane i wracamy do Spały za parę dni do Anglii i tam będziemy się mierzyć z całą czołówką. Cieszę się, że znów ktoś we mnie uwierzył. Ja na pewno w siebie wierzę i będę starał się walczyć. Jak potoczy się konkurs w Birmingham, zobaczymy. No, trzeba przejść eliminację, później trzeba walczyć w finale. Także no, dwa konkursy jeszcze przed nami.
2: To konkurencje siłowe, ale też nie brakowało rekordów, jeśli chodzi o te konkurencje biegowe.
0: No oczywiście, jeżeli chodzi o biegowe konkurencje, no tutaj wspaniały występ i trzeba podkreślić, że na pewno bez wspomagania kiszką ziemniaczaną, królowa średnich dystansów Klaudia Kazimierska, która wczoraj wygrała na 800 metrów, no a dziś była zdecydowanie najszybsza na swoim koronnym dystansie, czyli 1500 metrów. No a tuż po tym biegu honorowa runda zawodniczki, która przez dekadę dominowała u nas na tym dystansie, no i była jedną też z najlepszych w Europie, czyli Sofia Ennaoui, która pożegnała się z krajową publicznością, jeżeli chodzi o występy na Mistrzostwach Polski, bo ona przecież w całym kraju startowała w imprezach tej rangi, jak mi mówiła, bo rozmawiałem z nią tuż przed wejściem właśnie na antenę. No to było coś dla niej wspaniałego, wzruszającego. Trochę była zaskoczona, bo kiedy ta runda honorowa miała się odbywać, to ustawione jeszcze były płotki do biegu na 110 metrów, więc przed biegiem mężczyzn, więc nie bardzo wiedziała, czy ona ma pokonać tą rundę honorową biegnąc przez płotki, no ale ostatecznie zrezygnowano z tego i tutaj gdzieś tutaj obok murawy po trawie przebiegła, no ale też i wielki aplauz publiczności, no trudno się dziwić. No, Klaudia Kazimierska właściwie uczyła się biegać od Sofii Ennaoui i no bardzo też była wzruszona tym, że akurat wygrała te zawody wtedy, kiedy Sofia Ennaoui żegnała się z publicznością.
3: Tak, na pewno to przekazanie pałeczki było dość symboliczne dzisiaj, ale myślę, że to już gdzieś następowało w ostatnich 2 latach, że Sofia się pokazywała na stadionach, ale też walczyła z wieloma kontuzjami. No i ja na pewno do Sofii zawsze po prostu wypatrywałam, podglądałam, jak ona biegała, więc jest to dla mnie no, duży zaszczyt, żeby tak przejąć tę pałeczkę od Sofii. Ale tak jak mówię, w 2018 ja trenowałam i zdobyłam swój pierwszy i jedyny medal Mistrzostw Europy U18, także mam nadzieję, że kolejne już niedługo.
4: Krzysztof, to jeszcze krótkie podsumowanie tych najważniejszych startów dotychczasowych.
0: No a te 110 metrów przez płotki w wykonaniu mężczyzn, tutaj oczywiście zdecydowane zwycięstwo Jakuba Szymańskiego. Tylko przypomnę, że w piątek w skoku wzwyż pod nieobecność Marii Żodzik wygrała Maja Słodzińska. Oczywiście najlepsza na 100 metrów była Ewa Swoboda. No i wczoraj Natalia Bukowiecka bezkonkurencyjna na 400 metrów, a Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki. I czekamy już w sierpniu, 10 sierpnia, początek Mistrzostw Europy w Birmingham.
4: Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak. Krzysztof Kuzak prosto z Białegostoku. 21 minut po godzinie 17:00. Tu trójka i trzecia w stronę medalu. I miłos.

0: 25 minut po godzinie 17.
1: Już jest.
0: Już jest. Darek Urbanowicz, nasz człowiek, dobry, który lubi nas przytrzymać tutaj.
1: W napięciu.
0: W napięciu. To jest sport, to są emocje. Absolutnie tak. Darku, witamy cię bardzo serdecznie i pytamy cię o twoje wrażenia po zakończeniu Tour de Pologne kobiet.
2: No muszę powiedzieć, że to był tak naprawdę Tour de Lorena Vives, bo wygrała 3 etapy, niesamowita sprinterka, ale ona praktycznie tam, gdzie jest finisz właśnie z grupy, szybka jazda na rowerze, to ona jeździ po prostu jak natchniona, rzadko przegrywa finisze z grupy. No i wyścig piękny. Pierwszy dzień jazdy slalom między burzami. 2 kolejne dni piękna pogoda, roztocze, Lubelszczyzna zachwycające. No a podsumowanie Czesława Langa. No kogoż by innego? Wicemistrz olimpijski, dyrektor wyścigu.
3: No Tour de Pologne naprawdę wyszedł tam bardzo ładnie, bo zgłosiło się aż 8 drużyn World Touru do startu w tym wyścigu. Zgłosiły się niesamowite silne składy, bo widzieliśmy drużyna, która wygrała, to utytułowana mistrzyni świata, olimpijskie, Europy i tak dalej, i tak dalej. No widzieliśmy zwyciężczyni, pokazała wielką klasę, 3 etapy pod rząd wygrać, to byle kto tego nie zrobi. Drużynowo też wygrali. No i każdy z tych zespołów, który przyjechał tutaj, World Tourowskich, na pewno bardzo się dobrze przygotował do tego wyścigu i się bardzo prezentował, bardzo ładnie. Ale też jestem zaskoczony i mile zaskoczony postawą Polek, bo w 10 Polka, która na przestrzeni tych drużyn takich zawodowych, World Tourowskich i tak dalej, uważam, że przed tą dziewczyną jest duża, duża kariera i będzie mogła gdzieś trafić do grup World Tourowskich, tak jak Marta Lach i inne Polki.
2: Wywołana Marta Lach za chwilę, ale najpierw Olga Wankiewicz z grupy Matatom, deweloper Wrocław, która faktycznie jeździła świetnie na tym wyścigu, no ale sport pod tytułem kolarstwo szosowe szczególnie, to jest najbardziej indywidualny sport z zespołowych i najbardziej zespołowy z indywidualnych. Posłuchajmy Olgi.
4: Od początku miałyśmy założenie, żeby walczyć, ale nie nastawiałyśmy się na walkę o medale, już naprawdę cieszyłybyśmy się tylko z miejsca w pierwszej 10. I taki miałyśmy cel. A właśnie po tym pierwszym etapie, jak byłam 5., no to apetyt wzrósł. Potem jak byłam na tym kolejnym etapie 8., no to też fajnie, no bo 10. No i dzisiaj mega się dobrze czułam, nie wiem czy nie najlepiej z tych 3 etapów. Ale się pogubiłyśmy w końcówce, no i niestety nie wyszło, ale taki jest finisz.

0: chwila momentu zawahania, coś, no i już traci się pozycję. No, ale i tak jestem wdzięczna mega dziewczynom, bo naprawdę na tych trzech etapach oddały serce dla mnie i robiły co tylko mogły i też mega się pokazywały w telewizji, co też jest ważne dla naszych sponsorów i no ogólnie jako team jesteśmy zadowoleni.
1: A teraz wywołana wcześniej Marta Lach z grupy SD Works Pro Time, która wraz z drużyną wygrała klasyfikację właśnie zespołową, no i pracowała za dwóch, czy też za dwie, za trzy, albo za nawet pięć. Niesamowita dziewczyna, świetny walczak. No i posłuchajmy, co ona miała do powiedzenia po dzisiejszym etapie.
2: Was 40 kilometrów ciągłam, żeby dogonić tą ucieczkę. I cały czas, wolniej Marta, wolniej, ja mówię, ja bym już chciała ich dogonić, ale udało się i mamy to zwycięstwo kolejne.
1: Niesamowity wyścig w wykonaniu całej drużyny Reny Wibes, która no, wygrała trzy etapy, to jest coś spektakularnego.
2: Tak, no myślę, że gdyby nie cała drużyna, to by nie wygrała. Każda z nas dała tutaj z siebie wszystko i tak to jest, że na podium wychodzi jedna zawodniczka, ale jest to praca całej drużyny. Na szczęście dzisiaj wygrałyśmy też klasyfikację drużynową i wszystkie będziemy na podium.
1: Świetna walka, naprawdę świetna praca. Bardzo ładnie jeździły nasze reprezentantki, bo z dziką kartą pojechała właśnie reprezentacja kraju. Ja porozmawiałem z selekcjonerem naszej reprezentacji, tak naprawdę głównie o tym, co się wydarzy już za tydzień, bo przypominam, za tydzień rusza 83. edycja męskiego Tour de Pologne, a moim rozmówcą jest Sylwester Schmidt, genialny niegdyś gregario, czyli pomocnik, zwycięzca etapów w bardzo prestiżowych wyścigach, między innymi słynny podjazd na Mont Ventoux kiedyś wygrał. No, kto się interesuje kolarstwem, to nazwisko jest po prostu oczywiste. Sylwester Schmidt.
3: Muszę powiedzieć, ja to powtarzam za każdym razem, jak jestem na Tour de Pologne, nawet ostatnie lata jako zawodnik, jak przyjeżdżałem, wcześniej nie przyjeżdżałem przez wiele lat, ale głównie przez program wyścigowy nie okrężał, wolałem jechać zawsze w Vuelta, no bo Vuelta jakoś tak wielkie tury, prawda, zawsze miałem ten duży sentyment do wielkich turów akurat. Bardzo to lubiłem i za moich lat bardzo często Tour de Pologne był w tym samym czasie co Vuelta, to jest tak jakoś... Ale później jak wracałem, to i teraz jak wracam praktycznie co roku jako dyrektor sportowy na Tour de Pologne, to bardzo lubię i... No bo raz, że Polska, dwa, fajne hotele, fajnie zorganizowany wyścig, fajni kibice, dużo tych ludzi w miastach, na startach, na metach, na trasie, to jest... Bardzo lubię.
1: Pamiętasz jakieś takie momenty ze swojej rywalizacji szczególne dla ciebie?
3: Tak, no rzeczywiście jak uwierzyłem, że mógłbym powalczyć nawet o zwycięstwo. Nie wiem, który był 2010, jak wygrał Ballany. Powiedzmy, że nie byłem daleko. No, 2-3 razy w sumie w 10 kończyłem. Bliżej 5, raz tam 6, raz właśnie, czy 2 razy 6. No w pewnym momencie, wiadomo, no jak pewnie każdy Polak, marzyło mi się wygrać, prawda? To więc pamiętam te wyścigi, które były trudne, no bo całkowicie nie pasowały pod moje charakterystyki jednak, bo rozgrywały się bardziej na sekundy niż jakieś minuty. Pod koniec mojej kariery, jakbym mówił starze, jak wyścig zaczynał się w Italii, to jest kolejna rzecz, którą pamiętam, gdzie pojechałem tak słabo, że aż mi było wstyd i nawet nie chciałem lecieć do Polski po tych dwóch etapach w Italii, bo mi było wstyd, jak słaby jestem. Więc to takie wspomnienia z Tour de Pologne.
1: Sport ma różne odcienie, są i sukcesy, i trudniejsze momenty. Wiem, że teraz będziesz jednym z dyrektorów sportowych na Tour de Pologne. Jak się zapatrujesz? Co będziesz robił? Kogo prowadził? Jak to będzie wyglądało z twojej perspektywy?
3: Ja będę trzecim dyrektorem, ale tak naprawdę drugim, no bo dwóch pierwszych dyrektorów jedzie w pierwszym wozie technicznym, ja będę jechał drugim wozem technicznym zgodnie z rozporządzeniami głównego dyrektora Czarka Benedettiego, czyli naszego Polaka w drużynie też, czyli drugi wóz techniczny, ucieczki albo jakieś tam grupetto.
1: Dla ciebie równolegle będzie się odbywał też bardzo ważny wyścig, mianowicie Tour de France kobiet. I tu mam pytanie o formę Dominiki Włodarczyk. Przed rokiem spektakularny wyścig w jej wykonaniu. Niestety nie ma jej na Tour de Pologne kobiet, co zakładam też jest, że tak powiem, programowo.
3: Tak, ja myślę, jak większość dziewczyn, które szykują się do Tour de France na klasyfikację generalną. Tak samo Dominika była w górach, przedwczoraj wróciła z wysokości, teraz ostatnie dni w domu, ostatnie parę dni, no tydzień, nawet nie tydzień w domu, 5 dni. I jedzie na Tour de France, więc tu no bardziej pasowało, tak te daty wyglądają, prawda? Ja myślę, że jest w dobrej formie, inaczej jest w życiowej formie, top shape na pewno. jest lepsza, dużo lepsza niż w zeszłym roku, czy to, no w zeszłym roku nie było czasów,

0: W tym roku będzie, chciałem powiedzieć, lepsza na czas, ale jest dużo lepsza niż w zeszłym roku, jeździła na czas, jest lepsza pod górę. Później zobaczymy, jak się wyścig ułoży i jak to się będzie miało do podniesienia poziomu przez inne zawodniczki, prawda? W tym razie poprzeczka jest wysoko postawiona w zeszłym roku, czwartym miejscem, no nie wypadałoby pojechać gorzej, prawda?
1: No właśnie, tutaj taka rywalizacja, no jakby nie było bezpośrednia, z Kasią nie wiadomo, to ma znaczenie dla Dominiki?
0: Tak mi się nie otworzyła, czy to ma znaczenie, że będzie rywalizować z Kasią. Mam nadzieję, że będzie rywalizować, no bo przecież Kasia za każdym razem na podium kończyła, prawda, Tour de France, tak, oprócz tego, że wygrała. To wiadomo, no to jest zawodniczka, jedna z najlepszych na świecie, no i jak kończy za każdym razem na podium, no to no życzę w takim razie, żeby obu zawodniczkom, żeby, czy raczej Dominice jako jej trener, żeby rywalizowała w takim razie z Kasią o to podium, czy wygranie wyścigu.
1: Sylwester Szmyt, legenda polskiego kolarstwa, dziś w roli selekcjonera reprezentacji Polski. No, ładnie jeździły Polki, te reprezentantki, to są zawodniczki na dorobku wciąż, więc fajnie się pokazały w tym peletonie proturowym. Wielkie, wielkie brawa dla wszystkich naszych reprezentantek.
2: Darku, wielkie brawa także dla ciebie za to, dziękujemy, jak relacjonowałeś, tak, Tour de Pologne. To była taka, dziękuję, rozgrzewka bardzo, przed Tour de Pologne panów.
3: I Darka jeszcze usłyszymy z Tour de Pologne.
2: No, na pewno nie raz. Oczywiście. W przyszłym tygodniu będziemy nawet mieli, tak, taką łączoną audycję, bo ja będę w Krakowie z mety Ironmana, a Darek już będzie na starcie Tour de Pologne.
3: Dobrze, proszę słuchać.
2: Dobrze kombinuję?
1: Tak, w Gdyni. Tak.
2: Darku, bardzo
1: w przyszłym tygodniu w niedzielę otwarcie, prezentacja teamów, otwarcie wyścigu w Gdyni na skwerze Kościuszki, przy skwerze Kościuszki de facto na ORP Błyskawica, na słynnym polskim niszczycielu. Mój syn, jak był mały, nie mówił niszczyciel, tylko mówił psujek, więc na psujku Błyskawicy.
2: Dariusz Irwanowicz, bardzo ci, Darko, serdecznie dziękujemy i mówimy do usłyszenia. I mamy jeszcze,
1: dziękuję,
2: jeden telefon, może nie rozłączaj się, posłuchaj, bo to telefon kolarski będzie.
4: Dzień dobry, kłanie się, słuchacz Robert. Mamy wiersz dla Tadeja Pogaczara. Tadej Pogaczar, sportowy potentat z peletonu. Czy potrzebuje na trasie słów do boju? Ja nie wiem, ale wiem jedno. Jego goniącym kompanom w Tour de France czyni od kilku sezonów piekło. Mogą się czuć suczeni na kwaśne jabłko. Tadej to kolarz jeżdżący w innej, osobnej, kosmicznej lidze, kiedy inni kręcą po drugie miejsce, bo pierwsze jest dla Tadeja i to nie jest żadna bajera.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy.
2: Prosimy, niekoniecznie wierszem, a prosimy o kolejne telefony. Darek Urbanowicz chichocze.
3: Spodobało się.
2: No widzisz, Darku, wiedzieliśmy, że
1: piękny,
2: się rozbawimy.
1: Jest piękny. Nie, to
2: prawie biały. Prawie biały. Tak. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się teraz, dzięki, tak o Hemingway z wątkami także sportowymi.

0: Przy naszym telefonie jest Barbara Brych, świeżo upieczona, brązowa medalistka Mistrzostw Świata Szermierczych w szpadzie i rozmawiamy z Basią w Hongkongu. Dzień dobry, Basiu. Jak to jest być medalistką Mistrzostw Świata?
1: No wspaniale, bardzo się cieszę. Bardzo długo pracowałam na ten moment i ta cierpliwość się opłaciła i teraz mogę się cieszyć z tego brązowego medalu. Co prawda po trochę nieudanym półfinale z Włoszką na początku był smutek, ale szybko minął i powiem, że jest to ogromne osiągnięcie i bardzo się cieszę.
2: Basiu, powiedz, ile ci zabrakło do tego, żeby pokonać Włoszkę Giulie Rizzi?
1: Skończyła walka się 15-6, więc no niestety tego dnia była poza zasięgiem moim. Chociaż wiem, że jestem w stanie z nią wygrać, no to niestety taktycznie bardzo dobrze poprowadziła tą walkę, a ja jeszcze byłam pod presją czasu. Musiałam gonić ten wynik, też musiałam uważać, żeby nie dostać kartki za pasową walkę. No więc w ten sposób wymuszało to sporo błędów, a Włoszka była cierpliwa, więc wynik taki, a nie inny.
0: Ale po drodze pokonałaś kilka świetnych zawodniczek, dużo wyżej notowanych.
1: Tak, w drugiej rundzie, czyli w walce o najlepszą 16, pokonałam czwartą zawodniczkę. Teraz już chyba po Mistrzostwach Świata jest druga w rankingu, Węgierkę Esther Muhari, która jest właśnie brązową medalistką Igrzysk w Paryżu. I pokonałam też właśnie w walce o medal Amerykankę w szóstym liście.
0: Ty jesteś podopieczną świetnego trenera, który wychował niejedną już medalistkę dużych imprez międzynarodowych, Radka Zawrotniaka, prawda?
1: Tak, zgadza się.
2: Patrząc na przeszłość trenera Radosława Zawrotniaka, to trzeba przyznać, że chyba treningi nie należą do najłatwiejszych, patrząc na to, jak walczą na planszy.
1: Nie wiem, myślę, że raczej oczywiście treningi muszą być ciężkie, żeby przynosiły efekty, ale raczej dobrze rozumiemy się z trenerem, no i wie, że on wie, że ja nie oszukuję, że się przykładam, więc jak mam jakiś cięższy dzień, no to też nie będzie mnie tutaj jakoś obciążał bardzo i czasami też pozwoli trochę odpuścić.
0: Basiu, i na zakończenie, tak sobie myślimy, że ten sukces pozwoli ci się przełamać, bo na pewno uwierzyłaś, że jesteś po prostu światowej klasy szpadzistką. No i liczymy, że pójdziecie za ciosem, bo przed wami jeszcze turniej drużynowy.
1: Tak, na pewno. Tak myślę, że pozwoli mi to odblokować się i właśnie z większą wiarą pochodzić do następnych turniejów. A jeżeli chodzi o turniej drużynowy na Mistrzostwach Świata, to właśnie we wtorek startujemy. Zaczynamy z pierwszym meczem o 16 z Uzbekistanem. No i myślę, że naprawdę mamy bardzo dobrą drużynę, więc na pewno bez walki się nie poddamy i będziemy walczyć.
0: Basiu, bardzo ci dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje za ten ogromny sukces i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Piłkarska Ekstraklasa, pierwsza kolejka. Widzew Łódź gra z Motorem Lublin i to Motor Lublin prowadzi 1-0, bramka samobójcza.
1: Rzeczywiście samobójcza.
0: Drągowski nie miał żadnych szans.
1: Tak, główka jednego ze obrońców Widzewa, piłka odbiła się od słupka, Drągowski próbował jeszcze interweniować, na nic to się zdało i Widzew przegrywa na razie 0-1. O piłce nożnej będziemy mówili więcej w drugiej godzinie, bo będziemy mówili o starcie PKO Ekstraklasy. Przypominamy, że to pierwsza kolejka najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. Teraz zajmiemy się bieganiem, konkretnie biegiem Powstania Warszawskiego. To już był 35. bieg Powstania Warszawskiego z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta rocznica oczywiście jeszcze przed nami. Trójka jest dumnym patronem tej imprezy. Zapraszam na relację z tego wydarzenia.
2: Jestem Marzena, Agnieszka.
3: Rozumiem, że wybrałyście panie dzisiaj dyszkę, tak jak ja.
2: Tak, na 10 kilometrów.
3: Jaki wynik?
2: Nie wiem nawet.
3: Ale dobrze się biegło?
2: Dobrze się biegło, tak.
3: A jakie wrażenia? Najtrudniej na Cytadeli czy na samym końcu?
4: Na samym końcu.
2: Na samym końcu, nie, pod górkę,
4: ta końcówka.
3: Ale
4: była
3: dało
4: ciężka.
3: Co?
2: Dało.
3: Ostro
2: było, ale dałyśmy radę.
3: A powiedzcie, dla was ważna jest ta część historyczna, patriotyczna?
2: Zdecydowanie.
3: Tak?
2: Tak, tak. Podoba nam się atmosfera.
5: Ta sama końcówka jest piękna, takie upamiętnienie tego wszystkiego. Ta końcówka, finisz, to jest piękne w ogóle. Wzruszające.
6: Amelia Miśkiewicz.
3: Amelia, jesteś bardzo młodą dziewczyną. Ile masz lat?
6: 23.
3: Jak ci się dzisiaj biegło?
6: Dobrze. Dobra pogoda, fajna trasa. Wydaje mi się, że ciekawsze niż w zeszłym roku, więc bardzo miło.
3: Ale ta końcóweczka na Cytadeli dała w końcu co?
6: Dała, ale trochę cancel, bo ja jestem z Krakowa. Trochę jestem przyzwyczajona do górek. To daje po prostu przewagę tutaj, zdecydowanie.
3: Dużo biegasz na co dzień?
6: Nie. Ja ogólnie zaczęłam biegać przez to, że mój ojciec biega i bardzo chciałam na urodziny z nim przebiec półmaraton. I w zeszłym roku z nimi jako praktycznie mój drugi bieg w życiu zorganizowany przebiegam półmaraton. Okay. No i teraz rzeczywiście też sama po prostu sobie biegam.
3: A debiutowałaś w tym biegu Powstania, czy już startowałaś?
6: Tak, w tym biegu Powstania w zeszłym roku, ale na piątce.
3: Okej. Co ważnego dla krakowianki w tym biegu, myśląc o historycznej warstwie tego wydarzenia?
6: Myślę, że fakt tego, jak Warszawa jednak się odbudowała. Że no, w Krakowie jest to wiadome, że no jest stary Kraków, są te podziemia, no i to miasto po prostu sobie żyje tą przeszłością, a w Warszawie wszystko stanęło z ruin. I to rzeczywiście jest bardzo motywujące, jak bardzo no, wszystko można odbudować i ludzie się po prostu zjednoczyli i stworzyli tak piękne miasto.
7: Kamil.
8: Rysiek.
7: Przemek.
3: Chłopaki, jakie wrażenia z trasy?
7: Trasa dosyć mocna, to znaczy biegniemy pierwszy raz w tym roku. Wydaje mi się, że trasa była dość wymagająca. Natomiast no fajne wrażenie jak na pierwszy raz, także jesteśmy zadowoleni z tego biegu. Z czasów również jesteśmy zadowoleni.
3: Jaki to czas?

0: No ja akurat miałem 49-13, więc całkiem niezły.
1: Ładnie. Rysiek?
2: 43-46.
1: I co, ty też debiutowałeś?
2: Debiutowałem i powiem, że to był pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
1: Co najfajniejszego w tym biegu?
2: Najfajniejszego? No myślę, że atmosfera, cała ta grupa, która tam startuje, radość, te pieśni patriotyczne.

0: Jest co poprawić na następny rok.
1: Skąd jesteście chłopaki?
2: Z okolic Garwolina.
1: Okay.
2: Pomiędzy Warszawą a Lublinem.
3: Także niedaleko.
1: Ale Rysiek, jak ty biegasz 43 minuty, widzę twoją sylwetkę, to ty jeszcze coś robisz po zabieganiu, prawda?
3: No staram cały czas utrzymywać jakiś rowerek, trochę siłowni, także...
2: Tak. Powiem tak w tajemnicy, że Rysiek tutaj jest żołnierzem zawodowym,
1: więc... Rychu, wszystko jasne. Poradny zaprawy. Skromny chłopak. Spoko, chwale ojczyzny. Dziękuję.
4: Cześć, jestem Megi.
5: Ania,
1: ty podobno kochasz trójkę.
5: Uwielbiam od 20 lat.
1: Megi, jak się biegło?
4: Rewelacyjnie. Było trochę ciężko, miałam lekki kryzys na 8 kilometrze, ale to
1: jak
4: był...
1: Jak wszyscy, Megi.
4: Tak, ale to był jeden z najlepszych moich biegów. Jestem w ogóle szczęśliwa, że pobiegłam z moją kochaną przyjaciółką. I to był nasz pierwsza dziesiątka, ale nie ostatnia.
1: Teraz zapytam kochaną przyjaciółkę o wrażenia z trasy.
5: Wspaniale, cudowny bieg, rewelacyjna atmosfera i polecam każdemu.
1: A ta otoczka historyczna jest ważna dla ciebie?
5: Oczywiście, może nie jestem z Warszawy, ale myślę, że tutaj należy uczcić przede wszystkim właśnie pamięć powstańców.
1: Pochwal się mężem jeszcze, proszę.
5: Pozdrawiam wszystkich szybowników, szczególnie tych, którzy brali udział w szybowcowych mistrzostwach Europy w Ostrowie Wielkopolskim. Mamy złoto, brąz i drużynowe srebro.
6: A ja pozdrawiam wszystkich uczestników 35. biegu Powstania Warszawskiego. Jeżeli nas słuchacie, biegacze drodzy, to proszę dawać znać. 22,7 trójek. Bardzo chętnie posłuchamy waszych wrażeń. Przyznam szczerze, że mnie Norbert załatwił podbieg pod Cytadelę na 8 kilometrze, ale jakoś tam dałem radę i dobiegłem do mety w całkiem przyzwoitym czasie.
7: No, kto nie jak ty, osoba, która regularnie ćwiczy, no to nie dziwne. To nie dziwię się, że dałeś radę. Ja bym miał na pewno problemy.
6: Tylko, że wiesz, ja biegam teraz zdecydowanie mniej, bo biegam tylko jako część na mojego treningu motorycznego, raczej takie interwałowe tempówki na koniec wyścigu, na koniec treningu, natomiast stanąć i tak walnąć dychę. Mam zawsze taki pomysł na to, żeby biec za jakąś, wiesz, taką bardzo dobrze biegnącą biegaczką. I tym razem znów się to sprawdziło.
7: Czyli bieganie nie jest sportem indywidualnym.
6: No zależy, słuchaj, wyrównanie.
7: Tak jak z kolarstwem, o czym mówił Darek.
6: Wyrównanie w Łodzi. Mateusz Fornalczyk strzelił gola dla Widzewa. Mamy remis 1-1, także już 2 gole na stadionie RTS-u. Zagramy teraz dobry utwór. Patrzę na Olgę Szućko, prawda, Olga? To będzie dobry utwór, a potem legenda polskiego radia i Henryk Sytner.

0: Dzień przedostatniego 20 etapu Tour de France, 171 km do ośrodka narciarskiego Alpe d'Huez. W klasyfikacji generalnej nadal na czele Słoweniec Tadej Pogacar. Na czele długo prowadził Amerykanin Sepp Kuss, ale 6,7 km przed metą miał dwa niegroźne upadki, na których skorzystał Ekwadorczyk Richard Carapaz, który finiszował samotnie. Drugie miejsce zajął wicelider klasyfikacji generalnej Belg Remco Evenepoel. Kuss finiszował na trzeciej pozycji, a za nimi Pogacar, który holował swojego kolegę z drużyny Isaaca del Toro. Meksykanin jest pierwszy w klasyfikacji młodzieżowej. Pogacar ma już tylko mały krok do wyrównania rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Diego Merckxa i Hiszpana Miguela Induraina, którzy wygrali Tour de France po 5 razy w karierze. Organizatorzy ogłosili, że niedzielny etap zostanie skrócony ze 133 do 89 km. Chodziło o odciążenie służb ratunkowych zajętych walką z pożarami. Peleton nie wystartuje jak planowano, lecz przeniesie się autokarami do Paryża, by ruszyć z miejsca, w którym będzie też meta.
1: To był Henryk Sydner.

0: Dziś zakończenie kolarskiego wyścigu Tour de France na Polach Elizejskich, ale o tym, co działo się na etapie przedostatnim, Henryk Sydner.
1: Doczekaliśmy się

0: Autopromocja.
1: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Menkiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym.

0: naszym salonie lub na audi.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W niemieckim społeczeństwie nie ma miejsca dla ekstremistów, podkreśla dzień po zamachu w Berlinie kanclerz Merz. Tymczasowy areszt dla 18-letki podejrzanej o zaatakowanie nożem 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Pociągi ekspresowe jadące z Warszawy mogą mieć opóźnienia przez awarię sieci trakcyjnej. Niemcy nie pozwolą, aby trucizna terroryzmu przedostała się do społeczeństwa, oświadczył kanclerz Friedrich Merz przed kościołem Świętej Marii, gdzie odbywa się msza w intencji ofiar zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Późnym wieczorem zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych po tym, jak minivan wjechał w ludzi w parku Tiergarten. Te ataki mają tylko jeden cel, podzielić nasze społeczeństwo i pozbawić je otwartości i wolności, powiedział kanclerz i podkreślił, że w niemieckim społeczeństwie nie ma miejsca dla ekstremistów. Friedrich Merz zapewnił, że służby zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pojmać sprawcę bądź sprawców ataku. Podejrzany 21-letni Abdul B., sympatyzujący z tzw. państwem islamskim, wciąż jest poszukiwany. 7,5 roku więzienia grozi 18-latce podejrzanej o zranienie 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla nastolatki. Wcześniej prokuratura postawiła jej zarzuty i zakwalifikowała czyny, których się dopuściła jako wybryk chuligański. 18-latka zraniła przypadkową dziewczynkę w czwartek na jednym z zamońskich osiedli.
11: Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała 8-latki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec 15-latki.
10: Mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z policji w Zamościu. Wcześniej 18-latka próbowała zaatakować w podobny sposób właśnie 15-latkę. W chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 8-latka trafiła do szpitala, ma jedynie powierzchowną ranę, nic poważnego jej się nie stało. W cieśninie Ormus eksplodował tankowiec, który wpłynął na minę morską po tym, gdy opuścił wyznaczony przez Iran korytarz morski. Informuje o tym irańska agencja Tasnim. Doniesienia o wybuchu jednostki przekazała też katarska telewizja Al Jazeera. Media nie podają więcej szczegółów. Władze irańskie nie wydały z kolei oficjalnego komunikatu. Iran niemal całkowicie zablokował cieśninę Ormus po tym, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez USA i Izrael. Teheran twierdzi, że pozwala na żeglugę, ale wyłącznie wyznaczony szlakami. To kluczowy szlak transportu ropy naftowej i skroplonego gazu. Jego blokada spowodowała gwałtowny wzrost cen paliw na światowych rynkach. Najmłodsi przy wsparciu dorosłych szukali drogi z Żoliborza na Campinos, poznawali powstańcze piosenki i pisali do cywilów żołnierskie apele z prośbą o pomoc. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło dziś dzieci i rodziców na rodzinny piknik edukacyjny.
12: Zmło, dej, pier. Ci się wyrwało.
13: Paweł Bysko, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Każda dzielnica żyła swoim własnym rytmem w czasie Powstania Warszawskiego. Chcemy pokazać etos, pokazać motywację i charakterystykę.

0: liczne elementy różnych dzieł.
1: Zakochane czyjeś serce.
2: Michał, powiedz mi, gdzie byłeś, co widziałeś?
3: No, na pewno byłem w Śródmieściu.
4: No to na pewno grałeś.
3: Byłem w...
4: Tam jest Żoliborz.
3: Żoliborz, Powiśle i Mokotów.
5: Historyczny piknik w Parku Wolności wpisuje się w obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, jak informuje PKP Intercity. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa i Wrocławia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie usterki.
6: Klimat.
5: Bardzo dobra jakość powietrza w Lęborku i Łebie, dostateczna we Wrocławiu. Poza tym przeważnie dobra lub umiarkowana. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałami. Na północy mogą gwałtownie wzrosnąć stany wód w rzekach. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Poniedziałek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotny deszcz i burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Autopromocja.
10: Miałem zabrać cię nad rzekę.
9: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. Już dziś wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
10: Parku nie ma, no nie też prawie.
9: Błażej Król łączy nas w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie już dziś od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
11: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 8 minut po 18.
23: Trzecia strona medalu.
22: Zapraszamy na drugą godzinę.

0: Krzysztof Łoniewski
1: i Norbert Michalek. Przypominamy o tych najważniejszych sportowych informacjach. Chyba zaczniemy od Ekstraklasy, bo tam w Łodzi zmiana wyniku.
0: 2-1 prowadzi Widzew. Zaczęło się źle dla RTS-u. Przegrywał 0-1 po samobójczym trafieniu Bergiera. No ale on potem strzelił gola na 2-1. Wcześniej Mateusz Fornalczyk, piękny szczupak. No i Widzew prowadzi przed własną publicznością 2-1.
1: A Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Węgier Formuły 1. Broniący tytułu w F1 Brytyjczyk wyprzedził o 15 sekund Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i o 18 lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa.
0: Jeszcze doprecyzujemy, że we wcześniej rozegranym spotkaniu w PKO Ekstraklasie, o której zaraz będziemy mówić z Janem Kałuckim, dziennikarzem kanału Plus Sport, Raków Częstochowa 1-2 przegrał z Wisłą Płock. No, dosyć zaskakujący rezultat.
1: No to żeglarstwo zawsze u nas mile słyszane, widziane. Polski dublet na Mistrzostwach Świata juniorek w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er FX na Ekwenie w holenderskim Madenblik. Złoty medal wywalczyła Ewa Lewandowska i Anna Zwara, a srebrne ich koleżanki z kadry Magdalena Skurnuk i Klara Sobczak.
0: A siatkarki Turcji wygrały Ligę Narodów w finałowym spotkaniu w Makao. Pokonały Brazyliki 3-1. Numer do nas 120-27-3.
2: Chciałem tylko Państwu przekazać, że Wasz niedawny gość Marcin Zieliński właśnie obronił w estońskim Tallinie tytuł mistrza Europy w klasie motorowodnej F500. Także bardzo się z tego powodu cieszymy. Zrobił to już w 3 biegach, także w 4 nawet nie musiał startować. Ogromny sukces.
1: Studio Trójki zaczarowane. Kto z naszego studia nie wyjdzie albo przyjdzie, zawsze zdobywa medal.
0: Mówisz, masz.
3: Jesteśmy po trzecim wyścigu, wygranym trzecim wyścigu, który dał nam Mistrzostwo Europy Formuły 500 na rok 2026. Bardzo cieszę się z tego tytułu, ponieważ wywozimy go z Tallina, gdzie jest to domowy akcent najgroźniejszego konkurenta w ostatnich sezonach, Erko Abramsa. Także taka wygrana jeszcze bardziej cieszy. No i fajnie, bo kolejny tytuł z rzędu zostaje w Polsce. Szykujemy się dalej na ostatnią rundę Mistrzostw Świata, aby spróbować przypieczętować jeszcze złoto na świecie.
4: Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Zieliński Marcin, zawodnik Formuły 500.
0: Marcinie, my też Ciebie serdecznie pozdrawiamy. Rzeczywiście całkiem niedawno gościłeś u nas. Proszę sobie wyobrazić, że to już 23. medal Mistrzostw Świata i Europy w karierze 37-letniego Marcina Zielińskiego. No dobrze, to co? Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, to przede wszystkim. Słuchają Państwo trzeciej strony medalu, to też bardzo ważne. I słuchają Państwo duetu Krawczyk-Nosowska.

0: dwie dwójki, siedem trójek. Państwo do nas dzwonią z poradami dla, z treningowymi poradami dla naszych sportowców.
1: Ja dzwonię w sprawie polskiego hokeja i w sprawie polskich hokeistów, że mogliby już zacząć trenować i jeździć na rolkach, żeby zbierać kondycję na zimę, i siłownia też by się przydała, a także w sprawie narciarskich skoczków, żeby zaczęli już biegać, bo kondycja też jest potrzebna.
0: Skoczkowie już biegają?
2: Nie mam pojęcia. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Jan Kałucki zapowiadany, dziennikarz Kanal Plus Sport. Nasz były kolega redakcyjny zameldował się w studiu. Dzień dobry, Janku.
3: Dzień dobry, ale wciąż kolega, tylko redakcyjny były, to tak podkreślmy.
2: Tak jest, rzeczywiście. Powiedz mi, co ty sądzisz o tych poradach od słuchacza?
3: No oczywiście, no trzeba
2: biegać,
3: być na siłowni najlepiej cały rok.
0: Jeździć na rolkach, tak.
2: Zobacz, jak uwijają się piłkarze Motoru i Widzewa. Widzew prowadzi 2-1. Może zaczniemy od Widzewa. W tej chwili najbogatszy klub w Polsce. Poprzedni sezon przepłaceni piłkarze, pewnie jakieś małe oszustwa menedżerów, agentów piłkarskich. Myślisz, że Widzew w tym sezonie powalczy o tytuł mistrza Polski? Potencjał finansowy na to jest.
3: Ja powiem, możecie mnie potem rozliczać oczywiście z tego, co w tej chwili powiem. Ja myślę, że Widzew osiągnie najlepszy wynik w XXI wieku. I oczywiście tamten sezon był, jaki był. Zresztą właściciel Widzewa, pan Dobrzycki, powiedział, że to będzie sezon przejściowy. Ale jest to doświadczenie, które było w zeszłym sezonie. No i jest olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o kadrę. To nie można tego lekceważyć. Wreszcie nie przyjechał cały wagon nowych piłkarzy, tylko takich, jakich Widzew potrzebuje. Między innymi Karol Świderski. No, było, nie było, reprezentant Polski. Jest też trener, który... Ja uważam, że Aleksander Wukowicz jest fachowcem. Zmienił się bardzo od jego pierwszej kadencji w Legii Warszawa, kiedy mówił, że jego piłkarze muszą za i tutaj postawię trzy kropeczki. To się stał naprawdę dobry trener, fachowiec z dobrą myślą taką taktyczną, więc myślę, że to jest dobry człowiek, który potrafi poukładać Widzew tak, żeby naprawdę był taki, jakiego byśmy oczekiwali.
2: No i jest nowy dyrektor sportowy.
3: Jest nowy dyrektor sportowy, jest pan Masłowski, który miał swoje sukcesy w Jagiellonii Białystok. Dodatkowo pomaga mu też Piotr Kosiorowski, który wykonał kapitalną robotę w Polonii Warszawa w pierwszej lidze. Polonia otarła się o Ekstraklasę, przypomnijmy, więc to wszystko zaczyna rzeczywiście jakoś funkcjonować, bo w poprzednim sezonie ja miałem takie wrażenie, że ta kołdra w Widzewie była dość krótka i tam każdy trochę ciągnął w swoją stronę. I dyrektorzy sportowi, których tam było co niemiara, w tej chwili to wreszcie zaczyna jakoś funkcjonować. Jeszcze tylko dodam, że kiedy były sezon przygotowawczy, jeszcze w poprzednim sezonie, były tam między innymi właśnie Jagiellonia, Białystok, był Piotr Kosiorowski, to duet Masłowski-Kosiorowski to były jak papuszki nierozłączki. To naprawdę ludzie, którzy się świetnie komunikowali, dobrze się znali i nadają na tych samych falach, nie tylko jeśli chodzi pod kątem właśnie bycia dyrektorem sportowym, ale też takim życiowym, więc to są naprawdę, to jest myślę, że taki zgrany duet, trochę jak, nie wiem, Robert De Niro i Scorsese, może coś takiego.
2: Piękne porównanie, Janku, trochę tak zwanej insajderskiej wiedzy ode mnie. Miałem okazję porozmawiać niedawno na takim prywatnym spotkaniu z Robertem Dobrzyckim. Powiedziałem mu, no super, że jest Łukasz Masłowski, super, że zostawiłeś Wukowicza, tylko powiedz mi, jak oni razem zagrają. I on wówczas mi powiedział, no

0: będą musieli się dogadać. No, po prostu.
1: Otóż to, będą musieli się dogadać.
0: Chyba dwa style trochę różne prezentowane, myśląc o filozofii gry, tak sobie myślę, że w tym kontekście mówił właściciel Widzewa.
1: No na pewno te opinie Aleksandra Vukovicia w końcówce poprzedniego sezonu, kiedy ojeju, no to był taki styl, no nawet nie powiedziałbym zachowawczy, to było po prostu zaciągnięcie hamulca ręcznego, to było strzelenie gola na 1-0 i stawianie autobusu, no to było coś wręcz...
0: A Łukasz Masłowski w Jagiellonii pokazał, że on ma inny pomysł na granie.
1: Oczywiście, że tak. Wprawdzie tamta sytuacja Widzewa może i wymagała takiej, a nie innej gry.
0: No tak.
1: Niemniej jednak, no to była gra, no, powiedziałbym, no może nie godna Ekstraklasy, ale no, niegodna Widzewa, jakiego byśmy oczekiwali. Takiego, jakiego my tu wszyscy pamiętamy, bo pamiętamy lata 90. No może nie wyglądamy na takich, ale pamiętamy.
2: Janek, powiedz, co sądzisz o początku Lecha Poznań? Lech grał z Krakowią, tam bezbramkowy remis. To jest niespodzianka, patrząc na ten pucharowy mecz z duńskim Aarhus?
0: No właśnie.
1: Tak, to jest niespodzianka, tym bardziej, że o ile są takie kluby, gdzie jest taka nutka niepewności, nie wiadomo co czeka w przyszłości, ale to jest taka niepewność, której nie możemy się doczekać, tak wydaje mi się, że w kontekście Krakowi kibice lekko są przerażeni tym, co się tam dzieje i fakt, że Krakowia zdobywa jeden punkt, no w tej chwili chyba na najcięższym i najtrudniejszym stadionie w Polsce, no jest sukcesem Krakowi i dużą niespodzianką, no tym bardziej, że Lech, jakbyśmy tutaj możemy jakoś gimnastykować, no Lech jest głównym kandydatem do Mistrzostwa Polski. Oczywiście zobaczymy, gdzie Lech zagra w europejskich pucharach i jak to się wszystko potoczy, no bo też wiemy doskonale, że wystarczy jedna kontuzja i wszystko się powróci do góry nogami. Niemniej, no Lech Poznań, wszyscy mu biją brawa, nawet nie tylko z tego powodu, że zdobyli Super Puchar Polski, czy wywieźli bardzo cenne zwycięstwo w Aarhus, ale no, wszyscy mamy takie wrażenie, że Lech wreszcie zerwał z tym takim genem, nie chcę powiedzieć przegrywu, ale takim genem minimalizmu, że wreszcie stawiają...
0: I powszechnej wyprzedaży.
1: Dokładnie, bo to różnie bywało w przeszłości. Teraz ja mam wrażenie, że Lech Poznań jest dużo lepiej przygotowany do gry w europejskich pucharach niż sezon temu. Rzucili naprawdę potężne pieniądze, chcą grać o pełną pulę i każda duża organizacja sportowa chce być w tej chwili Lechem Poznań. I fakt, że Lech przegrywa na początek sezonu, przepraszam, remisuje na początku sezonu z Krakowią, jest niespodzianką. No tak, też mam trochę w głowie to, co się działo w poprzednim sezonie, kiedy też w pierwszej kolejce Lech grał z Krakowią i przegrał. Skończyło się to bardzo dobrze, koniec końców dla Lecha Poznań, ale no też ja nie...
0: Panowie, pamiętajmy, że mają jednak za sobą, mówię o kolejorzu, bardzo ciężki mecz wyjazdowy. To też jest początek sezonu, jeszcze nie są w takim pełnym rytmie. Dużo ważniejsza była ta wygrana w Danii niż ten remis z Krakowią, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No, to prawda. Tu się też pod tym podpisuję i dlatego też te pierwsze kolejki sezonu, no to nie jest dla mnie żaden taki papierek lakmusowy, co będzie za 5-6 miesięcy. No, jeszcze tutaj spokojnie.
0: A co będzie z warszawską Legią, która z takiej pozycji potentata, hegemona, także finansowego, spadła trochę w tej hierarchii i już jest za Lechem i za Widzewem i myślę, że za Jagiellonią i tak dalej.
1: Tak, ale Legia Warszawa, zresztą Legia Warszawa jest kilka takich drużyn w Ekstraklasie, które są bardzo uzależnione od swojego trenera. Mam na myśli, że na pewno jest to Piast Gliwice, no i to jest na pewno Legia Warszawa, gdzie tutaj wszystko zależy od Marka Papszuna. Ja myślę mimo wszystko, że Legia tutaj może zrobić psikusa nam wszystkim i może nawet i otrzeć się o podium pod koniec sezonu, bo to jest proces. To tutaj Marek Papszun nie jest czarodziejem, to jest jednak taki rzemieślnik, który krok po kroku wdraża ten swój system, który jest bardzo skomplikowany i kilku piłkarzy się na tym sparzyło. No, ten mecz ostatni z Pogonią Szczecin, to mam wrażenie, był taki klasyczny Marek Papszun, drużyna Marka Papszuna, czyli
0: trudno się oglądało,
1: ale koniec końców wybija ta 85., 90. minuta i jest gol dla drużyny Marka Papszuna. No i w tym wypadku dla Legii, ale też pamiętam, jak to wyglądało, kiedy Marek Papszun był trenerem Rakowa Częstochowa, więc ja tutaj bym naprawdę nie skreślałbym Legii. Myślę, że górna połówka to jest minimum, a nawet mówię, że to pamiętajmy, że w poprzednim sezonie, no gdyby nie
0: tak jest.
1: Gol w dosłownie doliczonym czasie gry...

0: GKS-u Katowice w Szczecinie, pewnie, to Legia Warszawa grałaby w europejskich pucharach. No,
1: Pomimo tego, że po rundzie tej pierwszej była na miejscu spadkowym.
0: To... Tak, ale Legia Warszawa też była na miejscu spadkowym i no właściwie tam jedna akcja o wszystkim zadecydowała. No też to jest może taka statystyka, o której mało kto wie i bierze pod uwagę, bo jednak, ale no Legia odniosła piąte zwycięstwo z rzędu w Ekstraklasie. No to jest naprawdę duże wydarzenie. No słuchajcie, no Manchester United nie odniósł 5 zwycięstw z rzędu, bo to jest naprawdę duża sztuka. Legia to zrobiła i naprawdę tutaj Legia nie jest tak słaba, jak niektórzy uważają, ale też nie jest tak mocna, jak też niektórzy uważają. I tutaj tak myślę, że to tak spuentuje, jeśli chodzi o sytuację Legii w tym momencie.
2: Mówimy o czołowych drużynach, ale myślę, że jeszcze powinniśmy się skupić na tych zespołach, które dołączyły do Ekstraklasy.
1: Tak,
2: tutaj
1: jest
2: Wieczysta Kraków, no i Wisła Kraków. Dwa zespoły z Krakowa.
1: Tak. No i Śląsk jeszcze.
2: I Śląsk Wrocław, tak, ale mówię tutaj właśnie o Wieczystej.
1: O Krakusach.
2: I no tak, tak.
0: No ja się historia Ekstraklasy trochę nas nauczyła, że żeby utrzymać się w tej Ekstraklasie, to trzeba mieć trochę pomysł na to, jak w tej Ekstraklasie chcemy zagrać. No pamiętamy Wisłę Płock, która grała ultra defensywnie, ale została w tej Ekstraklasie. No Puszcza Niepołomice kilka sezonów temu, czyli stałe fragmenty gry. Tomasz Tułacz Bol i została ta puszcza na ten jeden sezon. Ciekawy jestem, jaki pomysł właśnie zaprezentuje nam chociażby Wieczysta, bo w tej chwili ja po tym zespole nie mam zielonego pojęcia. Może to być coś super dobrego, atrakcyjnego, fantastycznego, ale też może się to skończyć olbrzymią jakąś kompromitacją i
1: błyskawicznym powrotem na niższy poziom rozgrywkowy.
0: Chociaż wydaje mi się, że właściciel Wieczystej, pan Kwiecień, ma takie ambicje, żeby tak być najlepszym zespołem z Krakowa w tej drużynowej stawce, że on tego tak nie popuści. No i Wisła Kraków, tutaj się zastanawiam, czy to jest trochę taki przypadek jak Widzewa w tym pierwszym sezonie po awansie, czyli wielka firma wraca do Ekstraklasy, oczekiwania są olbrzymie, no i teraz ciekaw jestem, czy no, drużyna, która no, mimo wszystko z Beniaminkiem, okej, z wielką nazwą, sprosta tym wszystkim oczekiwaniom, bo jeśli chodzi o linię ataku, no tam są duże problemy, linia pomocy tam jeszcze jest w miarę okej, ale no mimo wszystko, no to jest trudno nam naprawdę wyrokować, trzeba zobaczyć te pierwsze kilka meczów, żeby zobaczyć, jaką Wisła Kraków ma pomysł na to, żeby w tej Ekstraklasie zaistnieć.
2: To dziś o 20:15 Wisła Kraków, GKS Katowice.
0: I to może być naprawdę świetny mecz.
1: Jan Kałucki, jak słyszeli państwo, znakomicie przygotowany do rozmowy, nasz były redakcyjny kolega i ciągle kolega, tylko nie redakcyjny, jak zauważył. Janku, zdziwiłeś się, bo teraz posłuchamy piosenki, którą ty mnie zaraziłeś, będąc w Trójce. Ty mnie namówiłeś, żeby mi posłał po raz pierwszy, dlatego że powiedziałeś mi, że Loyal Kerner jest fanatycznym kibicem Liverpoolu.
0: O, no tak, tak było, rzeczywiście. No i puszczamy to teraz?
1: Puszczamy to teraz.
0: Super.
1: Dziękujemy ci, że znalazłeś dla nas czas.
0: Dzięki.

0: fatigue. It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some OCDs. It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some OCDs. It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some OCDs. Got some OJZs, couple ODBs, place them up in perfect order, because my OCD won't let me keep it.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dzień dobry, właśnie godzinę temu zakończyły się drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w golfie, które miały miejsce w klubie golfowym Grady Golf pod Wrocławiem. Zwyciężyła jak rok temu drużyna Lisia Polana z Warszawy, drugie miejsce szczeciński klub Winowo Golf Club, a trzecie miejsce druga drużyna z First Warsaw.
3: Takie informacje lubimy.
4: Oczywiście, 22 i 7 trójek. Lubimy też, gdy pracownicy naszej redakcji mają w sobie inwencję i niezwykłą pasję. Taką ma Marika Górecka-Garcia. Nie przez przypadek dodaje ten hiszpańskojęzyczny człon w jej nazwisku. Jej dziadek był Hiszpanem. Czy jest Hiszpanem? No i Marika siłą rzeczy ma w sobie hiszpańską krew i bardzo kibicuje reprezentacji Hiszpanii, tej piłkarskiej. Wyobraź sobie, Norbercie, że po finale Mistrzostw Świata zapakowała się, mówiąc kolokwialnie, w samolot, poleciała do Madrytu i uczestniczyła w tej wielkiej fieście na ulicach Madrytu i przygotowała taką relację z tego wydarzenia.
5: Koszulka jest dzisiaj obowiązkowa. Spójrz, mamy drugą gwiazdkę. Bądźmy dumni i cieszmy się tym. Jesteśmy mistrzami. To będzie niezapomniana noc.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jakieś szaleństwo.

0: Wszędzie czuć energię, emocje, chcemy się tym dzielić. Pokazaliśmy, że jesteśmy najlepsi, możemy rywalizować z kimkolwiek.
1: Marika Górecka-Garcia cieszyła się z kibicami reprezentacji Hiszpanii. No miała się z czego cieszyć i ona,
2: no i, tak.
1: I Hiszpanie, ale im zazdrościmy, Marice też.
2: Prawda? No tak, a ten ostatni dźwięk przypomniał mi, no muszę to powiedzieć, zdobycie Mistrzostwa Świata przez reprezentację Italii.
1: A, bo ty jesteś kibicem reprezentacji.
2: Oczywiście,
1: Włoch.
2: Że tak. No niestety trzeci raz z rzędu się nie zakwalifikowali. Cała Italia płacze. No miejmy nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie.
1: Ale słyszałem, że, nie, że jednak Pep Guardiola odrzucił tę propozycję i nie będzie.
2: Chyba za dużo chciał pieniędzy podobno, tak.
1: Tak, także tak, nie tak, będzie. Tak, tak. No szkoda, myślałem, że weźmie tę fuchę i poprowadzi ich do sukcesów. Życzę ci, Norbercie, żeby Squadra Azzurra wróciła na zwycięską ścieżkę. Żeby
2: ja życzę nam, żeby reprezentacja Polski zaprezentowała się na Mistrzostwach Świata. Dlaczego nie?
1: Zaprezentowała, tak, ale jeżeli chodzi o Mistrzostwo Świata, to raczej może być misja niemożliwa. Słuchamy Red Hotów.
2: Spokojnie. Hotów.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Jest, Krzysztofie, chyba do ciebie telefon.
1: Jeden redaktor prowadzący to chyba jest niewierzący. On chyba jest antychrystem. On nie wierzy, że jak Polska będzie na mistrzostwa świata grała, to nie będzie mistrzem świata.
0: No właśnie, i co teraz?
2: No nic, co ja mam powiedzieć. Jestem niewierzący. Kontynuujemy wątki.
0: Tak, mamy jeszcze jeden telefon.
3: Paweł Kurkowski, Gdynia. Ja myślę, że proces aklimatyzacji w Stanach trwa. Ja pamiętam doskonale po swojej osobie, jak przebywałem przez dłuższy czas w Kanadzie, to wyjazd do innego kontynentu to jest jednak no, mały problem, ale on nastąpi, to jest bardzo silny człowiek, jego rzemiosło piłkarskie jest bardzo mocne, dzielne.
0: Mowa o Robercie Lewandowskim, który wciąż bez premierowego gola w lidze MLS. Minionej nocy zespół Chicago Fire przegrał na wyjeździe z New York City FC 1-3. Nasz piłkarz w zespole strażaków pojawił się zaraz po przerwie. Jednak w ciągu całej drugiej połowy niczym szczególnym się nie wyróżnił. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
4: Dwa mecze, żadnego gola, żadnej asysty. W środowym spotkaniu Polak w przegranym meczu z Interem Miami 2-3 zagrał 62 minuty. Minionej nocy w kolejnym przegranym spotkaniu z New York City FC 1-3 na boisku przebywał przez całą drugą połowę. Tak jak jeszcze niedawno trener Chicago Fire Greg Berharter tryskał energią i zadowoleniem i w samych superlatywach wypowiadał się o Robercie Lewandowskim. Teraz na konferencji prasowej był przygaszony, generalnie apelował o cierpliwość i podkreślał, że wszystko odpali i że nie ma wobec tego żadnej wątpliwości. Cały czas pracujemy nad tym i szukamy rozwiązania, co zrobić, aby Robert odpowiednio szybko miał jak największy wpływ na drużynę. Robert nie jest jeszcze w pełni przygotowany, dlatego ograniczamy jego minuty na boisku, stąd występ od 46 minuty, gdyż ponad godzinę zagrał w Miami. To wszystko będzie szło w dobrym kierunku i zrobimy tak, że będą tego efekty. Mówi na konferencji prasowej po porażce w Nowym Jorku Greg Berharter. Robert Lewandowski po porażce z City FC nie rozmawiał z dziennikarzami, jednak wcześniej podczas spotkań z reporterami cały czas uspokajał i podkreślał, że do osiągnięcia maksymalnej dyspozycji potrzebny jest czas.
5: To jest proces adaptacji, który zawsze będzie trwał przez jakiś czas i mam nadzieję, że on szybko nastąpi, więc wydaje mi się, że gdzieś tak jak się spodziewałem, to tak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem.
4: Kibice Fire są wściekli, że zaraz po przyjściu polskiego napastnika do Chicago klub pozbył się najlepszego strzelca drużyny Hugo Kuipersa, który w 11 spotkaniach sezonu zdobył 11 bramek. Ta dwójka napastników miała stanowić o sile zespołu, a Belga nie ma już w drużynie. Został on wytransferowany do meksykańskiego Monterrey. W spotkaniu z New York City FC miało się wrażenie, że Robert Lewandowski był zagubiony w tłumie. Oddał jeden strzał głową, raz w polu karnym skutecznie został zablokowany przez nowojorskich obrońców. Ewidentnie widać, że naszemu piłkarzowi brakuje jeszcze zgrania z zespołem, a i poziom tej drużyny to nie jest to, czego piłkarz doświadczał w Europie. Mecz Fire City FC z trybun oglądał nowojorski dziennikarz Tomasz Moczerniuk.
6: Widać, że zgrania nie ma. Widać, że tak jak w pierwszym meczu w Miami koledzy szukali go troszeczkę na siłę, tak aż się prosiło w niektórych momentach, żeby podać mu piłkę na wolne pole. Robert był dyrygentem. Nie chodzi o to, że grał koncertowo, ale chodzi o to, że pokazywał dokładnie, gdzie chce mieć piłkę podaną lub pokazywał, gdzie zawodnicy mają wbiegać, żeby zrobić mu przestrzeń. Natomiast no, rzadko kiedy te jego gesty jakoś przekładały się na to, że koledzy z boiska odczytywali

0: to, co on sobie zaplanował. Także no, na pewno rozczarowujący występ, ale to już nie chodzi tylko o Roberta, ale chodzi też o całą drużynę.
1: Za tydzień w pierwszym meczu w Chicago od przyjścia Roberta Lewandowskiego piłkarze Fire na legendarnym stadionie Soldier Field zmierzą się z Charlotte FC. W ten weekend w rozgrywkach MLS grający nie tak dawno jeszcze w reprezentacji Polski Mateusz Bogusz zdobył 2 bramki w meczu jego Dynamo Houston z Austin. Piłkarz w tym sezonie ma w sumie strzelone 4 gole. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski.

0: Przepiękna piosenka, prawda, Norbercie?
1: Oczywiście, jak zawsze w trójce.
0: I oczywiście mamy uważnych i mądrych słuchaczy. 27 trójek.
2: Przed Podwelinia Sokiemetu. Jak Polska weszła na mundial do Kataru, a mianowicie zawdzięczamy to Robertowi Lewandowskiemu, który odmówił meczu w Moskwie. Nie, powiedział, że nie pojedzie po tym, jak wojska rosyjskie weszły na Ukrainę. I tak się zaczęła cała historia eliminowania Rosji z rozgrywek sportowych. Zaczął to Robert Lewandowski, no tym poparty przez Federację Polską i polskich piłkarzy. Warto o tym pamiętać.
1: To jeszcze jeden telefon.
0: Tak jest.
3: Ja widzę, że się nic w tym radio nie zmieniło. Ciągle nie mówicie nic o najlepszej dyscyplinie, jaka jest w Polsce, która bije pod względem medali.

0: wszystkie dyscypliny sportu. Wczoraj były dwie ważne imprezy. Dzisiaj jest mecz Polska-Australia. Nic.
1: No jak to nic? Przecież pan przypomniał o żużlu. My tutaj dla żużelka zawsze mamy miejsce. Adama Maleckiego po prostu nie ma, on jest na urlopie. Jak Adam wróci, to żużel zdominuje trzecią stronę medalu w radiowej trójce.
2: No tak, na pewno.

0: Rewie. Powiedz, jak ci poszło?
1: Bardzo dobrze mi poszło. Mieliśmy fajne warunki wiatrowe, także mieliśmy fajne 4 dni ścigania i ja jestem bardzo, bardzo zadowolona.
0: To powiedz, jakie miejsce zajęłaś?
1: Zajęłam 2. miejsce, jestem aktualnie wicemistrzynią Polski. Oczywiście ten niedosyt lekki pozostaje, natomiast do 1. miejsca jednak brakuje mi trochę kilogramów, ponieważ nasz sport jest bardzo zależny od naszej wagi.
2: Ale brakuje ci tych kilogramów w którą stronę, do góry czy w dół?
1: Do góry, jak najbardziej do góry.
2: Ile musisz przybrać?
1: Och, wie pan, najlepiej by było jakby jak najwięcej. Jak jechałam na igrzyska, ważyłam 75 kilo, aktualnie ważę o 10 kilo mniej.
2: To czemu tak schudłaś, Julia? Dlaczego tak dużo zrzuciłaś?
1: O, wie pan, trzymanie takiej wagi wcale nie jest takie proste, jakby się to sobie wydawało. Zazwyczaj dla ludzi jest to prostsza rzecz, żeby przybrać masę, niż żeby ją zrzucić, natomiast dla mnie jest to bardzo problematyczne, żeby tą masę nadrabiać i utrzymywać.
2: A ile ty mierzysz?
1: 1,71 m.
2: Okej, to rzeczywiście 75 kilo to musisz, tak, to musiałabyś mocno przypakować, mówiąc kolokwialnie, prawda? No dobrze, ale jakie masz plany na to? Jeżeli mówisz, że waga jest tutaj sprawą kluczową, jeżeli nie będziesz miała tych dodatkowych kilogramów, no to nie możesz się bez niej chować, prawda? Bo nie będzie sukcesów.
1: Jak na razie walczę o to, żeby te kilogramy zwiększać, walczę o to, żeby tej masy było jak najwięcej. Staram się to też robić w zdrowy sposób, bo tak jak to zrobiłam do igrzysk i przytyłam praktycznie na samym tłuszczu, to oczywiście tak można to zrobić również. Natomiast tym razem staram się to zrobić w taki najbardziej sportowy możliwy sposób i przybrać możliwie najwięcej na mięśniach.
0: To jest ścisła współpraca z dietetykiem?
1: Jest to ścisła współpraca z dietetykiem, tak.
0: Julia, powiedz w takim razie, bo już rozumiem, zakończyły się te Mistrzostwa Polski w Rewie, o atmosferze.
1: Atmosfera była bardzo fajna. My z tą polską ekipą kajtową jesteśmy tak naprawdę jak na własnym podwórku. Znamy się już od wielu lat, także są to ludzie bardzo dobrze mi znani. No i też znajomi przyjaciele, tak? Taka nasza kajtowa rodzina.
2: Czy kitesurfing to jest sport, tak jak niektórzy mówią, dla wszystkich? Bo ja śmiem mieć wątpliwości, chociaż siedząc obok mnie Norbert Michalak próbował i mu się podobało.
1: Ja jestem zdania, że kitesurfing to jest sport, którego każdy może spróbować. Każdy może podjąć się tego wyzwania i zobaczyć, czy to mu odpowiada, ponieważ jest to sport wysokiego ryzyka, jest to sport...
2: Dobrze, że to mówisz.
1: Tak, jest to sport ekstremalny przede wszystkim, w którym mamy do czynienia z 2 żywiołami, którymi jest wiatr i woda. I są to rzeczy, które są no tak naprawdę niezależne od nas. Czasami przyjdzie podmuch wiatru i nawet najlepszy zawodnik będzie miał problem to skontrolować. Dlatego warto na te pierwsze zajęcia jednak udać się, trzeba na te pierwsze zajęcia jednak udać się z instruktorem, który wszystko nam wytłumaczy i żeby nie popełnić żadnych błędów i nie spalić się na starcie.
0: Potwierdzam. Tak też było w moim przypadku. Dalej od brzegu. No i przede wszystkim instruktor wytłumaczy cały regulamin, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo to jest bardzo ważne.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Te przepisy nie tyle regatowe, ale przepisy samego prawa drogi na wodzie są bardzo istotne, bo to jest tak naprawdę klucz do tego, aby bezpiecznie zachowywać się na wodzie.
2: Julia.
1: I unikać zbędnych kolizji.
2: Julia, powiedz, czy ty jesteś uzależniona od adrenaliny w związku z takim ze sportem, który wymaga wiele adrenaliny?
1: Ja nie mam wątpliwości co do tego, że z tej adrenaliny uzależniłam się już jako mało lat. Ja od dziecka jeżdżę na deskorolce, jeżdżę na snowboardzie, pływam na surfingu, także jestem bardzo zakorzeniona, jeśli chodzi o te sporty deskowe i wydaje mi się, że szybko się z tego nie odkopię. I czy jestem uzależniona od adrenaliny? Wydaje mi się, że zdecydowanie na tym etapie już tak.
0: Mistrzostwa Polski za tobą. Powiedz, jakie kolejne masz plany związane z kitesurfingiem?
1: Tak, teraz skupiam się na treningach. Będziemy mieli trochę treningów krajowych, później planujemy jechać do Wielkiej Brytanii, gdzie odbędą się treningi międzynarodowe. Natomiast już we wrześniu odbędą się Mistrzostwa Europy w Turcji.
2: No i w co tam celujesz?
1: Celuję jak najwyżej oczywiście. Moim takim docelowym planem jest pierwsza szóstka i to jest taki cel, który myślę, że uda mi się zrealizować i bardzo na to liczę.
2: No i Julia, musisz przybrać na masie, tak jak rozmawialiśmy oczywiście.

0: nie tłuszczowo, tak jak zrobiłeś to na igrzyska, tylko rzeczywiście musisz przybrać mądrze jedząc, mądrze trenując, pewnie też zwiększając obciążenia treningowe.
1: Jak najbardziej.
2: No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o Julię Damasiewicz. Jeszcze raz gratulacje, Julia, za drugie miejsce w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Polski, przepraszam, jak powiedziałaś. Tak, tak. No kto wie, może to były prorocze słowa.
0: Wszystko przed tobą. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas. Julia Damasiewicz, nasza kapitalna kitesurferka, olimpijka, była bohaterką trzeciej strony medalu w Radiowej Trójce. No to już napisy końcowe umowne teraz. Proszę się przedstawić, panie Norbert.
2: Norbert Michalak.
0: Olga Szuczka audycję zrealizowała. Elżbieta Różycka odebrała wszystkie telefony od państwa. My za nie bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówimy państwu do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
2: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal.

0: Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj tanio. Taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dzień po zamachu w Berlinie tysiące ludzi przed bramą brandenburską manifestowało przeciw homofobii. W Lublinie kończy się 17. karnawał sztukmistrzów. Riva del Garda, popularny kurort nad jeziorem Garda we Włoszech, wprowadził zakaz gry w piłkę na części plaż. Dzień po ataku terrorystycznym na uczestników Parady Równości w centrum Berlina przed bramą brandenburską zgromadził się wielotysięczny tłum. Ze sceny padły słowa, że był to atak na demokrację. Uczestnicy podkreślali, że homofobia nie ma narodowości ani religii.
6: Wszyscy powtarzali, że musieli przyjść pokazać, że mimo ataku wspólnota LGBT trzyma się razem. Przyszłam okazać szacunek dla ofiar. Jestem zasmucona, ale uważam, że powinniśmy nadal wychodzić do ludzi, pokazywać, kim jesteśmy. Nie powinniśmy się bać i ukrywać, tylko siebie wspierać. Mówiła Iris z Holandii. Na organizowaną od lat 70. paradę co roku przyjeżdżają uczestnicy z całej Europy, także z Polski.
7: Tak, byłam wczoraj na Paradzie Równości. Wróciłam niedługo przed atakiem.
6: Jak się dowiedziałeś, że był atak, twoja pierwsza myśl?
7: Byłam przerażona i zmartwiona o moich przyjaciół i społeczność, ile osób mogło zginąć.
6: Na jednym z transparentów na tej manifestacji można było przeczytać: jesteśmy wściekli, ale się nie boimy. Z Berlina Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: W Zakopanem wyraźnie przybywa turystów. Właściciele pensjonatów i restauracji obserwują znacznie większy ruch niż na początku lipca. Obłożenie miejsc noclegowych pod Giewontem przekracza już 60%. Największym zainteresowaniem wśród rezerwujących noclegi cieszy się sierpniowy weekend. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, po nim zainteresowanie maleje.
8: Po tym długim weekendzie gwałtowny spadek na ten moment do 50%, taki jaki notowaliśmy w pierwszym tygodniu lipca. I to zaskakuje, bo to właściwie najpiękniejszy czas na Podhalu. Statystycznie najbardziej stabilna pogoda. Co prawda już delikatna jesień i jakieś żółto-brązy wchodzą w panoramę Tatr, ale ciągle piękne lato.
5: Na Podhalu nie brakuje również turystów z zagranicy. Nadal liczniej przyjeżdżają Słowacy, Czesi i Węgrzy. Akrobaci, żonglerzy, iluzjoniści chodzący po linach, slacklinerzy opanowali Lublin. Dziś kończy się karnawał sztukmistrzów. To ostatnia okazja, żeby zobaczyć artystów współczesnego cyrku w akcji. Turyści i mieszkańcy Lublina nie kryją zachwytu.
9: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
10: Przede wszystkim takie mocne występy.
11: Co ci się podobały?
12: Wszystko! Mikołajki takie. Na drabinie tak się kręciło.
13: Fajnie, że cyrk wchodzi w miasto i właśnie ta różnorodność karnawału to jest jego siła, że nie wszystko jest nastawione na super efekt wow i zadziwianie widzów, tylko też właśnie czasem nawet na refleksję jakąś.
5: Organizowany po raz 17 karnawał sztukmistrzów odbywał się w tym roku pod hasłem Runaway with the Circus. Władze Riva del Garda, popularnego kurortu nad jeziorem Garda we Włoszech, wprowadziły zakaz gry w piłkę na części plaż. Przepisy obowiązują do 27 września.
14: Zakaz gry w siatkówkę czy piłkę nożną dotyczy odcinka wybrzeża od Punta Lido do Porto San Nicolo. Decyzję podjęto po licznych skargach turystów, którzy narzekali, że piłki często przeszkadzały osobom odpoczywającym na plaży, a czasem nawet je uderzały. Wcześniej podobne ograniczenie obowiązywało tylko wtedy, gdy plaża była zatłoczona. Zdaniem władz taki zapis prowadził jednak do sporów, bo każdy inaczej interpretował to, kiedy miejsce jest faktycznie zatłoczone. Gmina podkreśla, że nie chce odbierać szczególnie młodym osobom możliwości zabawy i uprawiania uprawiania sportu. Wskazuje jednak inne miejsca, między innymi okolice Miralago, gdzie są większe przestrzenie przeznaczone do aktywności sportowych.

0: Riva del Garda to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych nad północnym brzegiem jeziora Garda, chętnie odwiedzane latem przez gości z Włoch i zagranicy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, przelotny deszcz i burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, nad morzem od 18 do 20.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Minęła godzina 19. Dobry wieczór. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejszy wieczór koncertowy w Trójce. Niektórzy już mogą słyszeć też mery, fragmenty rozmów, nawet śpiew ptaków. Wszystko się zgadza, bo będziemy za chwilę przenosić się do Parku Wolności. Są takie płyty, których możemy posłuchać w wersji koncertowej tylko raz i to w konkretny dzień, w konkretnym miejscu. Tak się składa, że już od kilku lat Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do upamiętniania wydarzeń z lata 1944 roku artystów do reinterpretowania pamięci o powstaniu za pomocą nowej muzyki. Projekt ten został zapoczątkowany w 2011 roku. Okazał się ogromnym sukcesem, bo do dziś znamy niektóre piosenki z tych projektów, są grywane w radiach. I tak wydawałoby się, że już nie można inaczej, że już nie można lepiej. A jednak co roku otrzymujemy zupełnie nowy materiał, który tylko utwierdza nas w przekonaniu, że współczesna muzyka przy całkowitej wolności artystycznej, jaką daje Muzeum Powstania, może stać się ważnym językiem opowiadania o historii. I w tym roku do projektu został zaproszony Błażej Król. Wczoraj, grając premierowo te 12 utworów, zainaugurował obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I o tych obchodach nieco więcej po wysłuchaniu retransmisji, a teraz proszę sobie wyobrazić scenę oświetloną cały czas na czerwono. Obok sceny wieża, która jest już wpisana w panoramę Warszawy, wieża Muzeum Powstania Warszawskiego. Na niej przy zachodzie słońca powiewa biało-czerwona flaga. Rozmowy prowadzone na trawie, leżakach, kocach, na stojąco przy scenie powoli cichną i pojawia się zespół.
15: Dobry wieczór.
14: Zespół się przywitał. Przenosimy się zatem do Parku Wolności, w którym zgromadził się tłum nieprzypadkowych słuchaczy. Płyta Łączy Nas ukazała się wczoraj, więc część z odbiorców nie miała jeszcze okazji jej wysłuchać w wersji studyjnej, a zatem przyszła

0: tylko dla tych nowych piosenek, tak jak my dzisiaj. Błażej Król łączy nas wczoraj w Parku Wolności, a dzisiaj w Trójce.
1: Boję się zasnąć.

Dziękuję.

Dziękujemy. Ja to chciałbym coś mądrego powiedzieć. A i ignorantem jestem, a i też wiedzę mam małą, także próbuję to przenosić w piosenkach. Dlatego dużo nie powiem. Dziękuję za możliwość bycia tutaj z Państwem. 82. rocznica. No i pogadamy sobie później. Dziękujemy.

piekło, nie jest wszędzie ciągle.

0: Aniele Boże, stróżu mój.
1: Aniele Boże, stróżu mój.
0: Ty zawsze przy mnie stój.
1: Ty zawsze przy mnie stój.
0: Rano, wieczór, we dnie, w nocy.
1: Rano, wieczór, we dnie, w nocy.
0: Bądź mi zawsze ku pomocy.
1: Bądź mi zawsze ku pomocy.
0: Broń mnie od wszelkiego złego.
1: Broń mnie od wszelkiego złego.
0: I doprowadź do żywota wiecznego.
1: I doprowadź do żywota wiecznego.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

włosów i czarny odsadzy. Później schodami, jakby ktoś mnie gonił, potyłać się między głową a stopami. I musiałem być twardszy niż wszystkie skrupuły. Los pogroził mi palcem, więc musiałem go złamać. Najbardziej nie lubię, kiedy nie śpisz w nocy.

Bardzo dziękujemy. Saksofony, Monia Mulc, wielkie brawa. Dziękuję. Dziękujemy wam bardzo. Mało mówiłem, bo to nie jest pora do dużej ilości mówienia. Właśnie, widzicie, jaki mam składnie zdania. Ale na pewno powiem ładnie to. Dziękuję bardzo Muzeum Powstania Warszawskiego za zaproszenie, za...

No takie oddanie w moje ręce tego. Bardzo wam dziękuję za tą taką waszą, no, dziękuję, miłość. Dziękuję dyrektorowi Janowi, Jankowi mogę powiedzieć, bo mówimy za cześć, także dziękuję Janek za to piękne rzeczy robicie. No i co? Klawisze Robert Drajskal-Krawczyk. Bas Jan Migdal. Gitary Stefan Czerwiński. I Michał Madajczyk, oczywiście. Perkusja Tomasz Fitz. Chór Magdalena Gajdzica. Jurek. Nie znam wszystkich po imieniach. Lucja, Zofia, Jerzy, Lew, Zygmunt oraz Iwona Król. Jest z nami Andrzej Piaseczny. Monia Mut była, ale jest. Andrzej Piaseczny. Jest jeszcze masę. Ania. Dziękujemy Alfinę, dziękujemy wszystkim, Eurodanas, Łukasz, dziękujemy wam wszystkim za, no za to, a to, że ja nie potrafię się wypowiedzieć na dany temat tak słownie, to przepraszam. Mam nadzieję, że muzykom trochę to zrehabilituję. Dziękuję, bawcie się dobrze, w miarę bezpiecznie. Do zobaczenia. Dziękuję. Łażę Król.

Tak wyglądamy, jak nie śpiewamy i gramy. Podobamy wam się dalej? Nie słyszę. A, bo mam słuchawki, słyszałem, żartuję. Chodźcie tutaj. Tak wyglądamy z bliska. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Może się ukłonimy teraz. Raz, dwa, trzy. To była próba. Teraz będzie raz, dwa, trzy. Dziękujemy wam bardzo. Pa, pa.

0: Bisów nie będzie. Przypominam, to był Błażej Król i premiera płyty Łączy Nas, która odbyła się wczoraj w Parku Wolności. Dziękujemy Marcinowi Chruścińskiemu za zarejestrowanie tego koncertu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego za zaproszenie. Trójka była patronem medialnym tego wydarzenia. A jak sami słyszeliśmy, z bliska, z dziecięcym chórem, wspaniałymi muzykami, gośćmi, nie tylko Andrzej Piaseczny, ale na płycie usłyszymy jeszcze Darię ze Śląska. To będzie od jutra nasza płyta tygodnia w Trójce, więc z pewnością będą osoby, a nawet już są, które z bliska również będą mogły oglądać fizyczne wydanie tego albumu. Płyta Łączy Nas została wydana nie tylko na winylu, ale także na CD. Ta płyta została schowana do czarnego pudełka. W tym pudełku również kartki. Nieco mniejsze niż pocztówka. Z jednej strony czarno-białe zdjęcia, które jakby przypominały czas powstania, ale po przyjrzeniu się wiemy, że zostały wykonane współcześnie. Na rewersie czcionką znaną odwiedzającym Muzeum Powstania Warszawskiego wybrane fragmenty piosenek, ich tytuły i autorzy. Co ciekawe, początkowo Błażej Król nie chciał brać udziału w tym projekcie. Trzeba było go przekonywać.
1: Tak, tak. Ale nie dlatego, że mam jakieś wygórowane wielkie ego, tylko dlatego, że to jest właśnie tak jak mówisz. Bardzo ciężki temat. No ta wojna, no ja jestem pacyfistą, nie jestem walczącym muzykiem. Ten patriotyzm u mnie jest bardzo lokalny, chociaż trochę się to zmieniło. No i spróbowałem zobaczyć, jak ja w tym kontekście odnajdę się, bo nie dość, że napisanie tekstu, muzyka to jeszcze teksty, a zbudowanie jakiejś narracji, która będzie chociaż troszkę ocierała się o ten czas. No ja wybrałem dziecko jako bohatera i strach jako bohatera, bo te trzy kropki w tytule właśnie chowają słowo strach.
2: Łączy Nas Strach to była taka pierwsza wersja tego tytułu, ale uznaliście, że jest tak, że jest za mocna?
1: No, albo też mocno też z...

0: wprowadza za bardzo. Można sobie tam dodać coś swojego, bardziej uniwersalnego, bo nie dla wszystkich musi być ten strach. Ale gdzieś tam z tymi ludźmi, z tymi tragediami, no znalazłem połączenie strachu w dzisiejszych czasach wojny i różnych innych sytuacji.
1: Jutro Błażej Król będzie gościem Agnieszki Szydłowskiej w tonacji

Można powiedzieć, że to już tradycja koncertów otwierających coroczne obchody upamiętniające powstańcze lato 44. Obiecałam powiedzieć parę słów na temat tegorocznych wydarzeń i otóż sięgam właśnie po broszurkę. Ta broszura została wręczona mi przy okazji wejścia na wczorajszy koncert i zachęcam w szczególności do zerknięcia na to, co będzie się działo już we wtorek. We wtorek otóż o godzinie 19 odbędzie się wernisaż wystawy czasowej Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków, to odbędzie się w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego. A także za tydzień, 2 sierpnia o godzinie 17 wyruszy masa powstańcza, przejazd rowerami szlakiem walk powstańczych na Ochocie i Mokotowie. Myślę, że to idealne połączenie rekreacji weekendowej z dowiadywaniem się nieco więcej na temat historii powstania warszawskiego. I teraz oczywiście zachęcam do zerknięcia na stronę internetową muzeum, bo tam na pewno nieco więcej na temat całych obchodów, cały program i szczegóły. A my dziękujemy za dziś. Kolejny wieczór koncertowy

Trójce przechodzi do historii. Już za chwilę wszystkie książki świata w imieniu Michała Nogasia zapraszamy do pozostania z nami. Ja, wykorzystując ten czas, jeszcze powrócę do jednej płyty stworzonej we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Tym razem będzie to Brodka i projekt Wawa. Ostatnie egzemplarze tej płyty mam jeszcze, więc chętnie się nimi podzielę. Proszę pisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Enea Ironman 70.3 Kraków. Epicki triatlon w mieście Smoka już w niedzielę, 2 sierpnia. A dzień wcześniej biegowa pobudka o zapachu kawy, czyli 5-kilometrowy Good Morning Run Kraków. Szczegóły i zapisy na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Gorące lato Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.

0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Domniemany sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie zastrzelony przez policję. Pożar taśmociągu na terenie kopalni Ziemowit w Lędzianach ugaszony. W Augustowie odbyły się 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Sprawca wczorajszego ataku na Paradę Równości w Berlinie został zastrzelony przez policję na przedmieściach niemieckiej stolicy. Przez wiele godzin ponad 1000 funkcjonariuszy było zaangażowanych w działania po ataku, w tym zakrojoną na szeroką skalę obławę na sprawcę 21-letniego mężczyznę, obywatela Niemiec o libańskim pochodzeniu, znanego policji jako islamski ekstremista. Strażacy ugasili pożar taśmociągu na terenie kopalni Ziemowit w Lędzianach. Zgłoszenie otrzymali około 16:50, mówi młodszy kapitan Szymon Gniewkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.
4: Spaleniu uległo około 15 metrów taśmociągu, który znajdował się na powierzchni. Żadne budynki nie ucierpiały oraz nie było osób poszkodowanych. Jako wstępną przyczynę ustalono zapalenie się urobku transportowanego taśmą.
3: Na miejscu było 5 zastępów Straży Pożarnej. Ich działania się już zakończyły. Sezon na jagody trwa. Zbieraczy runa leśnego można spotkać nie tylko w lasach, ale także przy drogach, gdzie sprzedają swoje zbiory. Policja przypomina, że taki handel może być niebezpieczny. Nadkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podkreśla, że zatrzymywanie samochodów przy drodze stwarza zagrożenie dla kierowców i pieszych.
5: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie no dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu nie stwarzamy zagrożenia.
3: Przydrożna sprzedaż jagód jest legalna tylko wtedy, gdy sprzedający ma zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za nielegalny handel, a także zatrzymywanie się w niedozwolonym miejscu po zakup owoców, kierowcy i sprzedający mogą zostać ukarani mandatem.
5: Jeżeli stwarzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie sprzedającego, to oczywiście ten sprzedający jest pociągany do odpowiedzialności w tym momencie karnej. Jeżeli stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie kupującego, czyli tej osoby, która zatrzymuje pojazd w miejscu no nie do końca legalnym, dozwolonym i niebezpiecznym, to oczywiście tutaj odpowiedzialność ponosi w tym momencie kierujący.
3: Jeżeli chcemy sprzedawać zebrane runo leśne, lepiej korzystać z wyznaczonych miejsc, na przykład parkingów leśnych. Dzięki temu nie narażamy siebie ani innych uczestników ruchu, radzi policja. Kolorowo, głośno i z dużą dawką humoru. Tak wyglądała dziś rzeka Netta w Augustowie. Uczestnicy ruszyli na trasę 29. Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym, a wśród kibiców nie brakowało zachwytów nad pomysłowością załóg.
6: Podziwiać ludzi, że mają takie hobby. Fajna sprawa. Nie siedzą w domu, że coś tam wymyślają i nieważne jaki tam wiek mają, a mają poczucie humoru. To jest fajne.
7: Mamy już swojego faworyta. Chyba Żuberek w tym roku wygra. No bo to tak jakby wejść na polanę praktycznie. No jeszcze się zastanawiamy nad tym Oscarem, ale chyba Żubr bezkonkurencyjny w tym roku będzie. Najwięcej pracy widać, najbardziej realistyczny.
8: Wszystko ciekawe, takie dziwactwa różne stoją, przepiękne.
9: Ten Żubr bardzo mi się podoba.
8: A sympatyczni są ci uczestnicy. Bardzo przyjmują, opowiadają. Zdjęcia z nami robią, a my się cieszymy tylko.
10: Z tych pływadeł chciałbyś na którymś popłynąć?
11: Tak,
10: chciałbym.
11: Na tamtym o tym.
10: Z rekinami?
11: Złotym.
10: Z czerwonym dywanem. A mama?
12: A ja bym na ten pontonik sobie poszła sama.
13: Nas zainteresowało, bo Sobieskim trochę jest. Wspomnienia tej bitwy całej pod Wiedniem.
14: To wysepka z Żubrem.
15: No właśnie, ja nie widziałem nigdy w naszym rejonie, a na wozie tym bardziej.
3: Autorzy najlepszej konstrukcji dostali czek na 12 tysięcy złotych. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, przelotny deszcz i burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, nad morzem od 18 do 20.
16: Autopromocja.
17: Dlaczego do Homera wracamy w czasach

0: wojen i niepokojów. Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Niedziela wieczorem, wakacje, czas na czytanie.

0: świata.
1: Olga Szućko i Michał Nogaś, zapraszamy na kolejne spotkanie z literaturą. To oryginalnie odbyło się przed miesiącem w ramach Festiwalu Malta i w studiu Radia Poznań. Wtedy gościła w Polsce wspaniała argentyńska pisarka, autorka opowiadań, w tym wydanego właśnie w przekładzie Tomasza Pindla tomu Dobre i Złe, Samantha Szweblin. Towarzyszył nam znakomity tłumacz Waldemar Łyś. To drugie spotkanie z Samantą w tej audycji, ale i powód jest szczególny. Dopiero co odebrała nagrodę Premio Aena, nowe wyróżnienie ustanowione, by doceniać najwybitniejszych żyjących twórców języka hiszpańskiego. A przy okazji dostała czek na 1 000 000 euro. Chyba więc należy stwierdzić, witaj królowo literatury.
2: Not at all. Thank you, Michael, for the invitation and I'm very happy to be here.
3: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Nie czuję się królową literatury.
1: Ale nie uciekniesz już od tego określenia. Tak cię właśnie nazwano, słusznie moim zdaniem, gdy ogłoszono, że otrzymasz premio Aena. Były też emocje, tyle pieniędzy za tworzenie książek. Zaskoczyło cię to całe zamieszanie i co w ogóle znaczy dla ciebie to wyróżnienie? Fakt, że uznano cię za jedną z najważniejszych osób piszących dziś po hiszpańsku?
2: It was a shock also for me because this is a prize that I didn't know that even exists and I haven't applied to. So when someone called me and I really thought it was a joke at the beginning, they have to explain me what was it. I kind of accepted and then when they said the amount of money, was like, can you repeat that? Because in my mind, that amount of money, I don't know if I really know how to count this amount of money. And then one thing that I think we should talk more about, it was very interesting, the reaction of the literary field. We were all, including me, so uncomfortable with this number. Like, we thought it would be something obscene. And then when I started to think about it, I realized that it's not so much money. It's just that we are not used to manage this amount in the literary field. But this is what football player can earn in just one play.
3: Or a tennis player.
2: Or a tennis player. But you gave it to an author who has been writing for 30 years as a prize and you think it's too much. So what is going on there?
3: Kiedy dowiedziałam się, że zostałam laureatką nagrody, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z tym tytułem, szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam o istnieniu tej nagrody. Nie zgłosiłam nawet swojego akcesu do tego konkursu. Kiedy dowiedziałam się, o jakich pieniądzach jest mowa, wówczas uznałam to, że wręcz za żart. Pamiętam, że kiedy mi o tym powiedziano, poprosiłam, żeby powtórzono, o jakich pieniądzach mówimy. Byłam ciężko przerażona, że nie będę w stanie czegoś takiego wręcz policzyć. Bardzo interesująca była reakcja świata literatury na tę całą sytuację. Ja się bardzo źle, szczerze mówiąc, poczułam, kiedy dostałam tę nagrodę. Chociaż z drugiej strony naszła mnie taka refleksja, że wbrew pozorom wcale nie jest to aż jakaś taka zupełnie nieogarnialna suma, ponieważ wystarczy pomyśleć o piłkarzach, wystarczy pomyśleć o tenisistach, którzy są w stanie zarobić tego typu pieniądze niemalże rozgrywając jeden mecz. A w momencie, kiedy mowa jest o pisarzach, na tego typu zarobki trzeba pisać dekadami całymi. Coś tutaj jest nie tak.
2: And another two things that really surprised me in a good way at this time is that first, this is a Spanish prize. So it's the Spanish government who give this prize. The fact that they are giving this prize to someone from Latin America, I think is a very nice sign of what is going on in Latin America. It's a way also to valorate the huge amount of amazing writers that we have right now in Latin America and the impact that these writers are having in Spanish.

0: writers. And the other thing, my favorite, and this one was a completely surprise for me, the fact that they give the prize to a short story collection. And this is new, because huge amount of money are always connected with novels, because novels are more popular, they sell better, and I'm an Argentinian writer. We have a beautiful, huge, super healthy tradition of short stories. Most of my master Argentinian authors that I admire the most, they are short story writers. Some of them, like Borges, they never wrote even one novel. So I think there is not only the price of the money, it's also the price of giving this first edition of the prize to a Latin American woman and to a short story collection.
1: Inna rzecz, o której chciałam tutaj wspomnieć, tym razem w pozytywnym kontekście, to fakt, że nagroda, którą fundował rząd hiszpański, poszła do Ameryki Łacińskiej. Została przyznana autorce z Ameryki Łacińskiej. Mamy w Ameryce Łacińskiej fantastyczną grupę pisarzy i bardzo cenię sobie fakt, że zostało to docenione przez fundatorów nagrody, przez rząd Hiszpanii. Inną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że nagrodę przyznano w dziedzinie opowiadań. To jest nowość, ponieważ z reguły wszelkie nagrody są nagrody literackie, przyznawane są za powieści. Jestem Argentynką i chciałbym podkreślić, że mamy w Argentynie właśnie fantastyczną tradycję opowiadań. I wręcz wszyscy moi mistrzowie literatury to są mistrzowie opowiadań, a taki Borges wręcz nie napisał niczego innego w swoim życiu.
2: Twoja ponowna wizyta we wszystkich książkach świata wynika z wielu powodów. Po pierwsze, nowa książka w Polsce. Po drugie, moja autentyczna miłość do twojego pisania, czego nigdy nie ukrywałem zresztą. Po trzecie, Festiwal Malta i cykl Głosy Kobiet, który zaszczyciłaś w tym roku swoją obecnością. A po czwarte, boom! Nie pierwszy raz mówię o tym w programie. Mamy do czynienia z boomem, wielkim zainteresowaniem współczesną prozą tworzoną po hiszpańsku, przede wszystkim przez autorki i autorów z Ameryki Południowej. Jesteście wszyscy, choć tworzycie zgoła odmiennie, spadkobiercami Vargas Llosy, Garcia Marqueza, Bolaño, Paza czy Fuentesa. Ty, Alejandro Zambra, Mariana Enriquez, Nona Fernandez, Juan Gabriel Vázquez i inni. Znaleźliście sposób na opowiadanie w nowy sposób. Kiedy to się twoim zdaniem zaczęło i jak ty postrzegasz zmianę, która zaszła w literaturze, w języku w Ameryce Południowej? Już nie potrzebujecie, cudzysłów, uznania w Hiszpanii, w Madrycie, by wyjść do świata i go podbijać.
0: Yes, it's a incredibly interesting question, and there are so many different reasons. Of course, there is no one reason because this happened. It's a combination of multiple things. This one that you were saying about the fact that now we don't need to go through the filter of Spain deciding what is interesting and what is not. We just publish our own authors. This was a huge point. And it's not only about distribution. It also means that when Cortázar wrote a novel, maybe it took, I don't know, 10, 15 years for Bioy Casares to read this novel, because the process of going to Spain and came back took a lot of time. But now we read each other. Many times happens that we read each other even before being published. Many of us are really like working together, to say it in some way. So I think that is generating also an influence in between us that happen in life, not in the future. So that's generate a potencial. I don't know how to say this in English. It's like a turbine, like every time goes faster and faster.
1: Tak jak już wspomniałeś przed chwilą, czasy się zmieniają. Dzisiaj już nie musimy korzystać z tego hiszpańskiego filtra, który w przeszłości decydował, co jest warte publikacji, a co nie. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie samej kwestii dystrybucji. Kiedyś, kiedy powiedzmy Cortázar napisał jakąś powieść, trzeba było czekać na to, żeby ona z powrotem dotarła do nas za pośrednictwem Hiszpanii jakieś 10 do 15 lat. Dzisiaj, kiedy tego hiszpańskiego filtra już nie ma, czytamy siebie nawzajem, inspirujemy się nawzajem i mogłabym powiedzieć, że w czasie rzeczywistym jedno wywiera wpływ na drugie. Tworzymy swego rodzaju kolektyw, przy czym ten wpływ, który wywieramy na siebie na bieżąco, jest swego rodzaju samonapędzającym się mechanizmem.
0: And also I think we are living in Latin America with very young democracies. That means that of course now that the ultra right has taken the whole continent.
3: Almost the whole continent, yes.
0: This is changing horrible. But before this situation, what you had, and I'm

0: daughter of that situation is very young democracies where you grow up in a very strong and healthy middle class. And on the other hand, you are still living in a world that it's very mysterious and sometimes even not completely discovered yet. So this is incredibly powerful for new ideas and thoughts. And you have the feeling that you are really like, I don't know, there's something there that I don't know how to explain it because I feel very like in the middle of all this storm. But I have been living now for 14 years in Europe, in Germany, and you can't feel this in Germany. You live in Europe and it's a world that belongs, that is already set. It's organized and belong from decisions from the past. In Latin America, everything is today. I think that also generates a very vital situation. Plus, the movement of the women have been fighting for rights the last 10 years in Latin America. They won many of these battles, and many of the good literature that is written by women right now are also... Because when we talk about a literary boom, we tend to focus in authors. But I think this literary boom, I think we should focus in readers. So what happened in Latin America is suddenly, from one day to the other, those 80% of the readers that were women started to read women. And they literally broke the market. It was amazing what happened.
1: Ameryka Łacińska jest kontynentem, w którym demokracja jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Ja jestem dzieckiem tego okresu, kiedy te kraje stawały się demokratyczne. Oczywiście dzisiaj władza w krajach Ameryki Łacińskiej w większości przypadków spoczęła w rękach bardzo głębokiej prawicy, ale nieco wcześniej demokracje miały się dobrze. Chociaż, jak powiadam, było to zupełnie nowe zjawisko. Pojawiła się dosyć silna klasa średnia, ale reguły gry nie były jeszcze ustalone. Wszystko się musiało dopiero, że tak powiem, utrzeć. Był to nowy świat, którego jeszcze nie znaliśmy i który się tworzył na naszych oczach. Pojawiały się nowe idee i tak jak wspomniałem, ja jestem dzieckiem tego okresu, chociaż od kilkunastu lat mieszkam w Niemczech, ale różnica polega na tym, że w Niemczech wszystko jest już od dawna ustalone i wszystkie reguły są od dawna na miejscu. W krajach Ameryki Łacińskiej, w momencie, kiedy się pojawiła tam demokracja, wszystko ucierało się na bieżąco i tworzyło się na bieżąco. Drugą rzeczą, o której trzeba koniecznie wspomnieć, wspominając ten boom literacki, jest miejsce kobiet w tym całym procesie. Mianowicie bardzo wiele literatury, bardzo dobrej literatury jest tworzonej przez kobiety. Ten literacki boom nie koncentruje się na autorach, a koncentruje się na czytelnikach. 80% czytelników to są kobiety. I to właśnie dzięki tym kobietom pojawiła się taka wielka grupa autorek kobiet, ponieważ kobiety zaczęły czytać kobiety.
2: Zanim zajrzymy do tomu Dobre i Złe, którego autorka Samantha Szweblin dziś gości w audycji, jeszcze jedno pytanie o współczesność. Świat się zmienia gwałtownie, zmiany w Ameryce Łacińskiej, te polityczne, wielu mogą przerażać. Do władzy dochodzą skrajnie prawicowi politycy. Wielu z nich podważa zbrodnie reżimów wojskowych, neguje je, obraża pamięć o ofiarach. W Peru władzę przejmuje córka byłego dyktatora. A w twojej ojczyźnie obecny prezydent budzi wielkie emocje. Gospodarka niby się trzyma, ale praktycznie zniknęła w Argentynie klasa średnia. Ludzie ubożeją. Z kolei w Chile władzę przejął syn nazisty, który ani się tego nie wstydzi, ani nie uważa za stosowne przyznać, że Pinochet mordował ludzi. To budzi nie tylko twój strach. No ale dlaczego mieszkańcy Ameryki Południowej tak łatwo zapomnieli? A może wydarzyło się coś, co jest gorsze od braku pamięci?
0: Well, we are still asking that same question. It's very hard to find the answers. One thing that is important to repeat and repeat and repeat in order to not lose faith is that in all the examples that you were talking about, half of the country, almost half of the country said, we don't want this. It's not that they are winning by majority. They are winning always like in the border. Of course, this is because of social media controls. This is absolutely obvious. I can't generalize here. It would be very irresponsible for me because I don't know the details of all the other countries. But I can say for Argentina, most of the people who voted Milei were not only poor people who lost even more things than the things that they have lost before, but young people.

0: young people that don't read newspapers, printed newspaper, they only consume like titles of the news, not even the news in social media. Well, this is the new battle and we are losing it because I think in all the cases, candidates from the left, they still haven't learned, they haven't done a successful switch in the way of communicating the ideas. And the right has been very clever about how been doing this. And it's very frightening because, in case of Milei, of course, I'm not a fan of the previous, any of the previous, I don't know, three or four government that we had before Milei. When Milei took the country was already a disaster. But even though with Milei, in the first 1 year and a half, we lost a third part of our middle class. But the numbers of the country are positive. So that means that the economy is working, but it's not working anymore for the people. It's working for the very little that have the money, right? So all the countries in Latin America, in a very exponential way, are losing their middle class. And that's the class that really can have the time and the knowledge to really read in between lines and understand what is going on with the present.
1: Chciałbym tutaj, jeżeli mowa o sytuacji politycznej i trzeba to podkreślać stale i stale i nie tracić wiary, że ta sytuacja się kiedyś odwróci. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, mianowicie zwycięstwo tych sił skrajnie prawicowych w tych wszystkich krajach, o których wspomniałeś, to było zwycięstwo bardzo niewielkie, bardzo nieznaczne. To nie były jakieś oszałamiające procenty, to było niemalże na styk. W związku z tym trzeba mieć świadomość, że walka trwa i nie wolno z niej rezygnować. Taki, a nie inny efekt wyborów poniekąd jest kwestią kontroli mediów społecznościowych. Młodzi ludzie, w zdumiewającym procencie młodzi ludzie zagłosowali za siłami prawicy. Lewica jakimś cudem nie potrafiła jeszcze opanować komunikacji, nie potrafiła opanować jeszcze sposobów dotarcia do młodych ludzi ze swoim przekazem. Coś, co prawica opanowała już jakiś czas temu i robi to bardzo dobrze. Młodzi ludzie, którzy wzrastali już w erze mediów społecznościowych, nie czytają. Oni zadowalają się właśnie tymi mediami społecznościowymi, a wręcz w tych mediach społecznościowych przeglądają tylko i wyłącznie tytuły, już nawet nie zaglądają do środka, do postów. W ten sposób stosunkowo łatwo można skanalizować uwagę tych młodych ludzi. Nie jestem wielką fanką trzech czy czterech gabinetów, które się pojawiły w Argentynie, zanim Milei został wybrany głową państwa, ale trzeba zwrócić uwagę przy nim na jeden dosyć paradoksalny zwrot sytuacji, a mianowicie tracimy klasę średnią. Dane ekonomiczne wskazują na to, że ekonomia ma się nie najgorzej, są wręcz dobre. Ale ekonomia przestała spełniać swoją rolę w odniesieniu do ludzi. Ekonomia przestała działać na rzecz ludzi, a zaczęła działać tylko i wyłącznie na rzecz garstki ludzi bogatych, którzy bogacą się na tym jeszcze bardziej. Oni mogą sobie pozwolić na to, żeby śledzić te procesy i starać się na nie wpływać. Cała reszta nie ma na to wpływu i wydaje się nawet tego nie zauważać. Generalnie w krajach Ameryki Łacińskiej tracimy klasę średnią i na tym polega problem.
2: Wydaje mi się, że może być tak, Samanto, że jestem największym i najwierniejszym fanem twojej twórczości. Nigdy tego nie ukrywałem, jestem gotów stanąć w szranki z innymi o ten tytuł. Ale bardzo się cieszę, że twoja proza trafia do tak wielu osób nie tylko w Argentynie czy w Polsce. Często bywam pytany o to, jak opisać twoją twórczość. Co jest w niej tak magnetycznego, niesamowitego? Aż tu nagle sama w końcu podsunęłaś mi odpowiedź. To cytat, motto, które otwiera tom Dobre i Złe. Z listów Silvino Ocampo, argentyńskiej poetki. To, co dziwne, zawsze jest prawdziwsze. Zgodzisz się, że to najlepszy sposób na opowiedzenie o twoim pisaniu, scharakteryzowanie go? I czy pamiętasz, o ile tak właśnie jest, kiedy to sobie uświadomiłaś?
0: Yes, for me it's very hard also to imagine, even for me it's how to explain what I do. I would need to tell the whole story that I have written to try to understand what I'm trying to do. And when I found this quote, it was also a kind of revelation for me, right? It's so simple and so obvious and so truth. So I'm obsessed with the obsession that we have with the ideas of normality. What is normal? What is acceptable? What is the point between you and me? And we are so obsessed with this idea. We want to belong. We want to be part of. We want to categorize everything.

0: and put everything in boxes and put layers of everything. And of course, in some way, we need this if we want to live in society. But problem is that we tend to forget that these are just an invention that we have. I think reality, the idea of reality is probably our biggest fiction.
1: Ja również mam problem z określeniem, z opisaniem tego, co robię, ponieważ musiałabym w zasadzie przytaczać te wszystkie moje opowieści. Jesteśmy generalnie ofiarami obsesji normalności. Co to znaczy, że coś jest akceptowalne bądź nie? Odczuwamy kompulsywną potrzebę kategoryzowania. Odczuwamy potrzebę poukładania wszystkiego do przegródek, do odpowiednich kartoników. Oczywiście wiąże się to z koniecznością funkcjonowania w ramach społeczeństwa. W związku z tym nie jest to tak do końca nieoczekiwane. Ale tak naprawdę ta rzeczywistość jest fikcją, jest fikcyjna. To, co najbardziej paradoksalne w tej całej sytuacji, to to, że realizm zaczyna się tam, gdzie zdarza się coś, co jest absolutnie nieoczekiwane.
0: Realism, as a genre, I'm really curious about what is the meaning about realism as a genre, because if you take the most traditional short story collection, like the collections of Carver, Cheever, even Flannery O'Connor, Faulkner, this is the most classic realist that we have. All the stories started when something strange happened. So what is realism? This is a question that interested me a lot. And I think also that we are seeking for the strange, because when we confront strange, that's also when we understand a little bit more about ourselves. It's a kind of relief to see that we are not monsters, we are not strange people, we are not crazy, we are just a little bit strange, like all the rest of the people. And when you understand that, good things happen, because if we are all strange, then why to pretend everyone to be the same, to think the same? It's easier to understand that we live in tribes that think different, that need different things, to respect more each other, to negotiate with others. I think also the strangeness is an exercise that we really, really need right now.
1: Zastanawia mnie kwestia realizmu jako gatunku, ponieważ wszystkie największe nazwiska, jeśli chodzi o opowiadania, Carver and Cheever, Flannery O'Connor, Faulkner, kiedy oni pisali swoje najbardziej klasyczne, realistyczne opowiadania, one z reguły zaczynały się od czegoś bardzo nieoczekiwanego. Co to jest w ogóle realizm? Odnoszę wrażenie, że mamy potrzebę, poszukujemy wręcz czegoś nietypowego, czegoś innego, czegoś dziwnego, ponieważ kiedy staramy się skonfrontować z takim czymś, z taką nową sytuacją, dowiadujemy się czegoś o samych sobie. Jest to istotne również z punktu widzenia naszych kontaktów z innymi ludźmi, ponieważ kiedy sobie uświadomimy, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma jakieś takie te swoje odrębności, łatwiej nam jest wówczas zrozumieć innych i łatwiej nam jest tolerować innych.
2: To przynajmniej dla mnie esencja twojego pisania, przekroczenie stereotypów, różnego rodzaju granic w naszych głowach. To, co uważane jest za dziwactwo, okazuje się normalnością. Całkowita zmiana spojrzenia. Pamiętasz, kiedy doszłaś do wniosku, że tak można patrzeć na nasze istnienie?
0: I don't remember as a writer, but what I do remember is as a reader. So I remember having, I don't know, 14, 15, and reading for first time of my life some short stories from Cortázar, Carver, Kafka. You see, Cortázar, Ray Bradbury, and Kafka. These three authors that I read at that age in one particular summer. Incredibly different authors, different traditions, different genres, but they were all short story writers, and they were all doing the same gesture. They would make me feel that I'm in a world that I know, that is real, that is safe, and that is predictable, and suddenly they broke this world. What I remember is an amazing feeling when that happened, that it's a feeling. We need to invent a word for this feeling. It's, you are in shock, you are extremely tense, there's a lot of tension, you are paying a huge amount of attention, But the most important thing is that it's

0: an attention that doesn't have any kind of judgment. You are not predicting things like saying, oh, it's going to happen this, it's going to happen at that, I'm going to do this, I would do this or that. It's so unsettling that you don't have any idea what is going on, but you believe that that could happen, that is real. You don't believe that you are reading fantasy. You think, this could happen to me. I don't know what is going on. And in that moment, you pay attention. And it is a kind of attention where you are not judging. You are open to understand. And I remember this state in me, and I love it. It was like an opening in my mind, right? Like, okay, tell me, what is this about? When I move the curtain, what is on the other side? It's so exciting, right?
1: And it's quite like a David Lynch movie.
0: Yes,
1: somehow.
0: Absolutely, absolutely. And I know is that the moment that I find a new idea and I know that I'm going to write something new is because I found another curtain. Then I sit and write. It's the curtain. It's not the plot. It's not the characters. It's a mix between the atmosphere and suddenly discover that there's something that I can do with the reader to show him something new.
2: Pamiętam, że nie doświadczyłam tego uczucia jako pisarka, a jako czytelniczka. Miałam 14-15 lat i czytałam krótkie opowiadania Cortazara, Carvera, Ray Bradbury, Kafki. Pewnego lata rzecz się działa i byli to bardzo różni autorzy, bardzo różne gatunkowo rzeczy, ale oni otworzyli mi oczy na jedną rzecz. Mianowicie do tamtej pory miałam wrażenie, że funkcjonuję w świecie, który jest przewidywalny, który jest bezpieczny i nagle oni to uczucie mi odebrali. Oni spowodowali, że nie patrzyłam już na świat jako na przewidywalny i bezpieczny. Pojawiło się swego rodzaju napięcie. Napięcie, które przykuwało uwagę. Ale z drugiej strony była to sytuacja, która nie powodowała oceniania. Nie generowała żadnych ocen. To było zupełnie inne wrażenie niż powiedzmy literatura fantasy, gdzie coś się może zdarzyć. Tutaj mogło się wszystko zdarzyć. Tutaj wszystko było usprawiedliwione. Tutaj miałam wrażenie, że następuje swego rodzaju odsłonięcie kurtyny. I za tą kurtyną się pojawia zupełnie inny świat. I takie też podejście mam, pisząc moje opowiadania. Jest to mieszanina swoistej atmosfery oraz tego uczucia, co mogę ludziom zaoferować, co mogę czytelnikowi zaoferować, odsłaniając właśnie taką kurtynę.
3: Tym, co odróżnia dobre i złe, twój najnowszy tom od poprzednich, to fakt, że wyjaśniasz. Na końcu książki podajesz czytelnikowi niczym na tacy informacje, skąd się wzięło, kiedy i dlaczego powstało konkretne opowiadanie. Dzięki temu docieramy do źródła. To zaledwie 6 opowiadań, ale do głębi poruszających, tak gęstych, że aż brakowało mi powietrza w czasie lektury. Naprawdę, musiałem czasem odłożyć i wrócić po uspokojeniu się. Znów udało ci się uchwycić wiele lęków, z którymi obcujemy na co dzień. Ale zanim o emocjach, wróćmy do źródła. Gdzie wybiła ta książka? Jak znalazłaś bohaterów?
0: Yes, it's true. It's the first time that I do this to kind of talk a little bit from about the beginning of every story. And when I started to do it, I was doing it for myself. I was not really intending to publish it. At the middle of the book, I started to think, should I publish this or not? This is not a common thing to do. And I was like doubting. And at the same time, and the last moment I decided to do it, thinking, okay, it's just small detail. It's just one page. I wasn't expecting this to have such a huge impact in the readers. So many people asking me this and also saying me thank you for this. And I was thinking of and thinking and thinking, why is this so important for the reader? I mean, I don't say anything amazing on it. It's just like, this story came from this. I found out this idea from here. It's very simple stuff. And I think what is going on here is that we are so exhausted of, we don't know what is real and what is not now when we read stuff. And I think more and more for the reader, the idea that on the other side of a book there is a human being who suffered, who could be ill, who could have lost someone, and suddenly open and share an experience is something that we feel so grateful for. And it's not more than that, and at the same time, it's a lot. you know, to say, yes, this is true, this is real life. But of course also, this is not none of these short stories.

0: stories are real or are about myself. I work with my material. All the things that had happened to me, I use it to build these walls. But none of these stories had happened to me, right? Except the story in Shanghai. That story happened to me. I was there, I was with those people, and all the event connected with this cat that die in one place and appears in another place happened to me. I was there, I saw what I say. So this is an extremely amazing thing. But you see, for many, many, many years, I knew this story. I used to tell these stories, you know, in dinners when everybody's too bored and they have eaten so much that they don't want to talk. And then I think, oh, I'm going to tell the story about the cat of Shanghai. And everybody laughed and reconnect. And it's a great story for the table. But the story didn't work in fiction because until the moment that I found how to do it, because I really think that good stories are not about the plot, are not about anecdotes, even if the anecdotes are amazing. There must be a very dark, deep core beating below the surface, a strong reason for those stories to be told. If there's no a strong reason, then there's something in the relationship between the writer and the reader that is not complete at the end of the journey.
1: Pierwszy raz posłużyłam się takim rozwiązaniem jak objaśnienia dotyczące tych opowiadań. Początkowo napisałam sobie tych parę słów na własną potrzebę, ale w trakcie pisania przyszło mi do głowy takie pytanie, czy przypadkiem nie powinnam tego zawrzeć w książce, i tak też zdecydowałam się zrobić. Przez myśl mi nie przeszło, jak istotnym zabiegiem to się okaże. Bardzo wielu ludzi dziękuje mi za tych parę słów. Zastanawiam się, dlaczego jest to tak ważne dla ludzi. Otóż bardzo często, czytając czyjeś opowiadania czy powieści, zastanawiamy się, co z tego polega na prawdzie, a co z tego zostało wymyślone. Ponieważ po drugiej stronie zawsze mamy do czynienia z kimś, kto to napisał. Jest to żywy człowiek, w związku z tym zastanawiamy się świadomie czy podświadomie, na ile to jest element autobiograficzny. W przypadku tych opowiadań żadne z nich nie opiera się na jakichś wątkach autobiograficznych, chociaż muszę zaznaczyć, że opowiadanie o Szanghaju i o kocie, który umiera w jednym miejscu i pojawia się w innym, było moim udziałem, byłam tego świadkiem i opowieść ta doskonale sprawdza się przy okazji jakichś spotkań wieczornych, przy okazji jakichś kolacji i kiedy wszyscy są już mocno najedzeni i w związku z tym zaczyna się robić śpiąco, opowiadanie to zawsze doskonale się wpisuje i ożywia atmosferę. Jeśli zaś chodzi o opowiadania w ogóle, uważam, że ich najważniejszym elementem wcale nie jest treść, wcale nie jest narracja, a jest to coś, co się znajduje pod powierzchnią. Musi istnieć jakieś sedno, jakiś istotny powód, żeby to opowiadanie ujrzało światło dzienne. Musi istnieć jakiś istotny powód łączący autora z czytelnikiem.
2: Skąd wiesz, że jesteś gotowa, by napisać nowe opowiadanie? Kiedy masz przekonanie, że już znalazłaś sposób na kolejną historię, że jest wystarczająco dobra? I czy czerpiesz tylko z wyobraźni, czy także z tego, co zauważyłaś, podsłuchałaś, a może też z własnego życia?
0: It's very intuitive and it changes. Doesn't work the same for all the stories. It's not that I have a method. But what I do know is that many times I have the idea. Oh, I have a big part. I know more or less what is going to happen. I have the characters. I mean, I have all the elements that you would say, okay, we are ready to write. And I kind of restrain myself to write. I stay there. I stay there and I play with the material sometimes for months. And what I do is I go into the material once and again and again and again, but always from different points, using different voices of the narrator or starting the story in different point of the timeline. It's like a game that I do. I'm kind of looking for a rhythm, a sound. It's an intention. I don't know how to tell it. At some point, I will find a tone that is what I need, is what I think is really personal on me. Not personal, how do you say it? That really represent me. Is that I need to find some urgency.

0: in the tone. I need that urgency. And that urgency is not connected with a plot. It's not about, oh, if we don't rescue this girl, the kid is going to die. The urgency is connected with the feeling to try to replicate what I love in the stories that I love as a reader. And it's the feeling that in the next line and in the next line and in the next line, you are about to understand, finally understand the answer to a kind of existential question, a vital question that you have. There's some information that is just in the next line that is going to give you a vital information about yourself. I love that. I like that urgency. And many times that urgency came from a combination between what is going on and what the narrator is doing. It's very intuitive. I don't know how to explain it, but I know that I'm searching this all the time.
1: Cały ten proces jest szalenie intuicyjny i podlega stałym zmianom, to raz, a dwa, że on nie jest zawsze taki sam przy okazji różnych opowiadań. Nie przebiega zawsze jednakowo. Na początku pojawia się pomysł, idea. Mniej więcej wiem, co się powinno wydarzyć. Mam zatem wszystkie elementy składowe na podorędziu. I w tym momencie z reguły przerywam ten proces tworzenia materiału i zaczynam się tym zgromadzonym materiałem bawić. Czasami trwa to miesiącami. Zaczynam stosować różne punkty widzenia do tego materiału, różne punkty podejścia do tego materiału. Szukam różnych głosów, szukam różnych sposobów narracji. Jest to swego rodzaju gra, jest to swego rodzaju zabawa. Poszukuję określonego rytmu, który mogłabym określić, że pasuje do tego danego dzieła. I w którymś momencie dochodzę do wniosku, że znalazłam właśnie ten właściwy ton, jakim dane opowiadanie chciałabym opowiedzieć. Jest w tym pewna intensywność. Jest to związane z uczuciem. Jest to... Ja wychodzę z założenia, że w opowiadaniach powinien istnieć pewien powód, dla których chcemy go opowiadać. I tym powodem dla mnie jest informacja, że w następnej linijce znajdzie się tam informacja, którą sama chciałabym znaleźć w niej jako czytelniczka. Jest to bardzo intuicyjny proces.
2: O czym piszesz w tomie Dobre i Złe? Może jednym zdaniem o każdym z tekstów. Witamy w klubie. Pewna kobieta jest tak nieszczęśliwa w małżeństwie, w byciu matką, że zamierza się zabić. Ale ktoś zwraca na to uwagę. Niesamowite stworzenie. Po latach wraca historia tragicznej śmierci małego chłopca. William w oknie. Czy ktoś, kto odszedł, na przykład kot, może nam się objawić w zupełnie innej części świata? A może jest duchem? Oko w gardle. Historia o chłopcu, który w czasie zabawy połknął bateryjkę. Co się wydarzy i kto poniesie za to odpowiedzialność? Kobieta z Atlantydy. Opowieść o tej, która po latach pojawia się znowu w czyimś życiu. Wchodzi do salonu fryzjerskiego i... Najwyższy przychodzi z wizytą. Opowieść o kobiecie, która ucieka już jako starsza, leczona w zakładzie psychiatrycznym z tej placówki. Ktoś jej pomaga i ktoś staje się ofiarą. A ciebie bym chciał zapytać o tytuł, który zresztą świetnie oddaje to, o czym od lat piszesz. Po hiszpańsku to El Buen Mal. Przyglądasz się dobrym i złym stronom człowieczeństwa, kondycji naszego gatunku, zagrożeniom, z którymi musimy się mierzyć, temu, jak pracuje nasz mózg, co dzieje się z nami, gdy otwieramy oczy o poranku i musimy znów zmierzyć się z rzeczywistością. Ja odnajduję elementy własnych strachów w każdym z tych tekstów, ale też o pomysły na opowiedzenie chciałbym cię zapytać. Jak choćby ta historia o chłopcu, w którego gardle w wyniku zabawy utyka mała bateryjka. Jako rodzic nie umiesz sobie tego wszystkiego wyobrazić. Albo ta o kobiecie, starszej, matce, która ucieka ze szpitala psychiatrycznego.
0: Well, I was spending, so, yeah, before starting this book, I was paying a lot of attention of trying to pay attention and to find the inertias where I was lost. And when inertias, I mean, you know, all these forces that

0: that really command us, but we are not aware of, like, for example, the ideas that we have about the world that are not the world. There are just ideas that we have about the world, or our fears, the culture that we inherit, the family where we came from. I mean, we really think we are very original and we are taking a lot of personal decisions. I don't think it's so much like that. I think we are really commanded by forces that we can't see. And then I ask myself, okay, given all these forces, is there any force capable to put those forces in check to really force me to pay attention and finally take an original or particular a personal decision? So the first short story that I wrote for this book was Good and Evil.
1: Kiedy przymierzałem się do tej książki, skupiałem się na tym, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie o siły, które kierują nami, które kierują naszymi wyborami, które kierują ideami, jakie mamy na temat świata zewnętrznego. Myślimy, wydaje nam się, że jesteśmy oryginalni, ale mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy z istnienia sił, które nami kierują. W związku z tym pytanie, które sobie postawiłam, brzmiało: okej, czy istnieje jakaś siła, która jest w stanie poddać kontroli te wszystkie siły zewnętrzne, które na nas oddziałują?
2: Czy łatwo ci być sobą, Samantą Szweblin? Tą, która tak doskonale rozczytuje ludzkie lęki i tworzy o nich niesamowite historie? Czy dajesz radę tkwić, pracując, w takim napięciu? Ile kosztuje cię opisywanie dobra i zła? To branie na siebie czyjegoś bólu i przerażenia. Właściwie jesteś kimś na kształt przekaźnika, tego, kto podaje dalej to, co najważniejsze. Można to robić bezkarnie? Bezboleśnie? A może twoje ciało też na to wszystko reaguje?
0: Wow, it's an incredible, profound question. You make me feel very nervous right now. I think I should be more responsible. But I completely understand the question. Of course, it's exactly as you said, in one hand. So I go through all that, could be painful. Many times it's not exactly what happened to me, but the pain is the same. That's why I'm talking about that. So, but I don't think it's more painful than the rest of humanity, you know? And I think here we could think a little bit about what is really that literature is doing to us. Because something very funny that happened to me once and again and again and again is that sometimes readers, when they meet me, finally in events or book signs, they look at me a little bit disappointed and said, oh, I was expecting something different. And when I, sometimes I ask, and they are expecting, I don't know, like a crazy witch, completely dark, you know, like completely damaged. And I have this huge
3: taken
0: smile.
3: By the devil from inside, right? Like there is someone very white living inside your body.
0: Exactly. And, you know, look at me. I mean, I'm always smiling. I'm always, I'm kind of luminous.
3: But you know, Samantha, you can smile even
0: well, this is
3: when
0: on
3: there
0: one
3: is a
0: hand,
3: pain in you,
0: on
3: right?
0: On one hand, what
3: when
0: I think
3: suffering.
0: We need to learn. On another hand, I think this is what literature is really giving us. I, the writer, and you, the reader. So I think we have a horrible relationship.
1: Jest to bardzo głębokie pytanie i odczuwam pewną nerwowość odpowiadając na nie, chociaż doskonale je rozumiem. Tak jak mówisz, może to być bardzo bolesnym doświadczeniem, mimo że niekoniecznie rzeczy, o których piszę, muszą być moim własnym doświadczeniem, ale ból, jaki im towarzyszy, jest z reguły taki sam. Jaki wpływ wywiera na nas literatura? Bardzo często na spotkaniach z czytelnikami okazuje się, że dla wielu z nich moja osoba okazuje się być swego rodzaju rozczarowaniem. Można by to określić stwierdzeniem, że oczekują na moich spotkaniach autorskich zetknięcia się z jakąś wiedźmią, a tymczasem spotykają kobietę, która jest raczej radosna i stale się uśmiecha. Chociaż to wcale nie musi znamionować braku jakichś bolesnych odczuć.
0: I think we have a horrible relationship not only with the strangeness, but also with uncertainty. We are extremely afraid of uncertainty. Probably, now that we are thinking out loud, probably that's why we are so devoted to the idea of realism, because that's the opposite, no? The real, the things that could happen and are in order. But uncertainty is something that really makes us afraid.

0: into heart when he died. Uncertainty in the context of fiction gives us the opportunity to test ourselves if we would survive those situations and to try to practice the movement that we will do. And this is what I mean to came back to real life with vital information, because you came back to life when you finish a book with not only the question, but the feelings and the answers of all these questions are yours. And it's about you. It's not about the book. It's about you and your own life as a reader. So, and I think in some point that is a kind of cure, right? There's something dark that stay in the book, and there's some light that start to go through you. That's why I think literature make us so good, right? So for answer you shortly, I think I go through all those things, but with the distance that really allows me to cure myself. Probably I'm doing all those journeys because I need to take all this darkness out of me.
1: Boimy się niepewności. Realizm w literaturze stanowi swego rodzaju przeciwieństwo niepewności. W związku z tym stanowi to jakieś remedium tych naszych obaw związanych z brakiem pewności. Jeżeli czyjś ojciec umiera, mamy do czynienia z bezpośrednią niepewnością, z bezpośrednim brakiem w zasadzie pewności. I jest to zupełnie inna sytuacja niż kiedy czytamy o takiej sytuacji w książce. Niepewność związana z sytuacją umierającego ojca na kartach powieści czy opowiadania nie powoduje w nas aż takiego niepokoju, takiego bezpośredniego niepokoju, natomiast wyzwala pytania typu, jak wygląda nasz własny stosunek do ojca, jak wyglądają nasze relacje, i odsuwa nieco to poczucie braku pewności na nieco inny poziom. Brak poczucia pewności czy poczucie niepewności stanowi dla nas swego rodzaju test. Pytanie, czy poradzimy sobie w sytuacji, gdybyśmy byli skonfrontowani z takim przypadkiem w prawdziwym życiu. I w związku z tym literatura jest w stanie pełnić rolę swego rodzaju lekarstwa na tego rodzaju przypadłości, na tego rodzaju obawy. Mogłabym powiedzieć, że dla mnie osobiście jest to swego rodzaju terapeutyczne działanie, ponieważ pisząc rzeczy, które piszę, czuję się, jakbym miała sama potrzebę pozbyć się tych ciemnych wizji, które gdzieś tam we mnie zalegają.
2: Tak mówi Samantha Schweblin, argentyńska pisarka, autorka tomów opowiadań, w tym najnowszego Dobre i Złe, który właśnie ukazał się po polsku w przekładzie Tomasza Pindla. Rozmowa odbyła się w studiu Radia Poznań miesiąc temu. Przekładał ją Waldemar Łyś, któremu dziękuję. Samantha gościła na Festiwalu Malta, była jedną z bohaterek współtworzonego przez program Trzeci Pasma Głosy Kobiet. Egzemplarze książki Dobre i Złe mam dla Państwa, można do mnie pisać, pamiętając o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości i o przekonaniu mnie. Czekam tu. książki@polskieradio.pl. Olga Szućko i Michał Nogaś, dziękujemy.
3: Wszystkie książki świata.
2: A za tydzień w tej audycji przeniesiemy się do Seulu, do Korei Południowej. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości został zastrzelony. MON zachęca młodych ludzi do udziału w programie wakacji.

0: relacje z wojskiem. Zakończyło się pobieranie opłat za wstęp do Wenecji w tym roku. Policja zastrzeliła mężczyznę poszukiwanego w związku z atakiem na Paradę Równości w Berlinie. 21-letni Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał w parku Tiergarten w centrum niemieckiej stolicy. W uczestników przemarszu zabił jedną osobę, a 29 ranił.
1: Poszukiwany mężczyzna ukrył się na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau, to zachodnie obrzeża stolicy Niemiec. Tam koło 18 został namierzony i otoczony w altanie działkowej przez policyjnych antyterrorystów. Według berlińskiej stacji radiowej RBB 21-latek miał się rzucić na policjantów z maczetą, prawdopodobnie tym samym narzędziem, którym atakował uczestników Parady Równości. 21-latek został postrzelony, obecni na miejscu strażacy próbowali go potem reanimować, ale to nie przyniosło rezultatu. Wcześniej niemiecka prokuratura generalna ujawniła, że Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, próbował kilkukrotnie dołączyć do Państwa Islamskiego. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany, a nieco ponad 2 miesiące temu skazany przez sąd dla nieletnich na rok i 10 miesięcy aresztu za przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wyrok był nieprawomocny, a w czerwcu mężczyzna został zwolniony z aresztu. Z Berlina, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Wakacje można spędzić nie tylko na wypoczynku, ale także zdobywając wojskowe doświadczenie. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca młodych ludzi do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, miesięczne szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi, mówi major Krzysztof Ługowski z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.
2: Wakacje z wojskiem, szkolenie dobrowolne, gdzie możesz nauczyć się podstawowych zachowań żołnierza, podstawowych umiejętności i z ratownictwa, i ze szkolenia ogniowego, taktyki, terenoznawstwa i wielu, wielu innych przedmiotów.
0: Jak dodaje major Ługowski, wojsko poszukuje osób o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach.
2: Są to często kierowcy, ratownicy medyczni, często są to także lekarze, bardzo często osoby same nie wiedzą, jak bardzo wspaniałe umiejętności posiadają, jak bardzo są cenne w wojsku. Zaufaj nam, przyjdź, przeszkol się, a my już Ci powiemy, gdzie można Twoje umiejętności wykorzystać na jakiej specjalizacji.
0: Trwają zapisy na ostatni turnus programu Wakacje z Wojskiem, który rozpocznie się 17 sierpnia. Zakończyła się tegoroczna realizacja pilotażowego programu pobierania opłaty za wstęp do historycznego centrum Wenecji. Rozpoczęła się ona 3 kwietnia i trwała przez 60 dni we wszystkie weekendy i święta. Władze miasta informują, że pobrano łącznie opłaty w wysokości ponad 5 milionów euro. Od kwietnia wydano 650 tysięcy biletów za wstęp do miasta. Z pierwszej analizy monitoringu napływu turystów wynika, że pojawiły się oznaki jego ograniczenia w dniach, w których tradycyjnie przybywało ich najwięcej. Lipa lśniąca zakwitła w prywatnym ogrodzie w Chwalęcicach koło Gorzowa Wielkopolskiego. To prawdopodobnie jedyny taki przypadek w Polsce. Roślina występuje w naszym kraju, jej naturalnym środowiskiem jest południowa Azja, mówi właściciel ogrodu Marek Pogorzelec.
3: To jest lipa, która w naszym klimacie nie zimuje. No to jest taka bariera, żeby ją utrzymać przy życiu, to trzeba mieć szklarnię. No i trzeba przede wszystkim ją zdobyć, co tutaj na terenie Unii Europejskiej jest bardzo trudne, aczkolwiek możliwe. Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek, że w Polsce ta lipa zakwitła i można to zobaczyć.
0: Z okazji zakwitnięcia lipy prywatny ogród w Chwalęcicach był dziś dostępny do zwiedzania.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra. Około 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Po sporcie Norbert Michalak.
6: Widzew Łódź zremisował u siebie z Motorem Lublin 2-2 w meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wyrównującą bramkę dla Motoru w drugiej połowie zdobył Senegalczyk Mbaye Diaye. W innym spotkaniu Wisła Płock odniosła wyjazdowe zwycięstwo 2-1 nad Rakowem Częstochowa. To był dobry mecz w naszym wykonaniu, powiedział kapitan nafciarzy Marcin Kamiński.
7: Nie ma na co narzekać, ale szkoda tego, że w drugiej połowie przedarzył ten rzut karny, bo to też zmieniło oblicze naszego grania. Się cofnęliśmy bardziej, już nie trzymaliśmy się tak przy piłce, bo uważam, że w pierwszej połowie gdzieś ta kontrola była zdecydowanie lepsza. Ale cieszą 3 punkty, cieszy to, że nam się udało ponownie tutaj wygrać, dobrze zacząć sezon. Musimy dalej pracować.
6: W trwającym meczu Wisła Kraków do przerwy bezbramkowo remisuje z GKS-em Katowice. Słoweniec Tadej Pogačar został zwycięzcą kolarskiego wyścigu Tour de France.

0: To jego piąta wygrana w wielkiej pętli i trzecie zwycięstwo z rzędu. Ostatni 21 etap Wielkiego Touru ze startem i metą w Paryżu wygrał sprinterskim finiszem z grupy Holender Matthew van der Poel. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalszych miejscach. Po trzech zwycięstwach na trzech etapach kolarskiego Tour de Pologne kobiet Holenderka Lorena Wiebes na lubelskich szosach zgarnęła całą pulę. Na jej sukces ciężko pracowała jej klubowa koleżanka Marta Lach, dla której start w Tour de Pologne to coś więcej niż tylko ściganie.
1: Bardzo się cieszę, bo jest tutaj naprawdę mnóstwo kibiców. Nie spodziewałam się, że aż tak wielu z nich będzie znało moje imię. Czasami byłam mylona z Lottem, może dlatego, że mam podobne rysy twarzy. Nie no, to tak dla śmiechu. Ogólnie bardzo miło, jak kibice podchodzą i pytają o zdjęcie.
0: Dziś najwyżej z Polek znalazła się Olga Wankiewicz. Tym razem była 13, w generalce zajęła 9 miejsce. Kierowca McLarena Lando Norris wygrał wyścig o Grand Prix Węgier Formuły 1. Broniący tytułu Brytyjczyk wyprzedził o 15 sekund Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i o 18 sekund lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa.
2: Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, przelotny deszcz i burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, nad morzem od 18 do 20.
3: Autopromocja.
4: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
5: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
4: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
5: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła 21.
5: Młody polski jazz.
7: W stałym składzie witamy jak co niedzielę o tej porze. Ania Lalka.
8: Maciek Jankowski.
7: Dużo będzie się dzisiaj u nas działo, o tym co konkretnie za chwilę opowiemy.
8: Do 22 jeszcze dużo smakołyków jazzowych. Dzisiaj będzie noizowo, a zaczynamy od zespołu, który jakiś czas temu grał u nas, bo zadebiutowali w tym roku Opady.

0: To jest premiera z 26 lutego tego roku, czyli Owady od opadów.
1: Często graliśmy w naszej audycji takie zespoły jak Niechęć. Gdzieś tam pojawiał się projekt, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli Ninja Episkopat. No i właśnie projekty artysty, który będzie dzisiaj bohaterem głównym naszej audycji, czyli Aleksa Klowa, saksofonista z bujną wyobraźnią, jeżeli chodzi o konteksty w swojej muzyce, ale też jeżeli chodzi o nadawanie takiego rytmu niepokojącego swoim wszelkim brzmieniom, bo myślę, że też jest znany z jakiegoś takiego poszerzania swoich horyzontów muzycznych. O tym wszystkim dzisiaj w naszym wywiadzie. Zostańcie z nami. A teraz przedsmak wszystkiego, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli projekt solowy Aleksa Klowa.

0: płyty Selected Anxiety Works 2020-2022. Alex Klow solowo, trochę bardziej elektronicznie niż w innych projektach, w których występuje. Właściwie nie trochę bardziej elektronicznie, tylko całkowicie elektronicznie. Zachęcamy do tego, żeby też i tę płytę poeksplorować razem z nami w całości. Teraz pomówimy o zespole, bo to krótka przerwa od Alexa, do którego wrócimy już niebawem. Natomiast zespół, który teraz się u nas pojawi, to jest jedno z moich zaległości koncertowych. Wprawdzie byłem na kilkunastu minutach może na Offie w ubiegłym roku. To jest cały czas niedostateczna ilość czasu, żeby w pełni tego doświadczyć, bo ten zespół koncertowo na pewno jest zupełnie inną opowieścią niż na płytach.
1: Co to za zespół?
0: No właśnie dlatego tak zmierzam do tego, żebyś o tym powiedziała.
1: Chodzi
0: o oczywiście, doświadczeniach koncertowych.
1: Może nie oczywiście, ale jeżeli mówimy o tej scenie noise jazzowej, jazz rockowej, no to warto oczywiście powiedzieć o zespole Ciśnienie. I to ten zespół widziałam już właściwie 3 razy na żywo. Raz na Offie wspomnianym, tam zagrali fenomenalny koncert na scenie głównej, pokazując wszystkie te właśnie wzburzone emocje.
0: I w ciągu dnia to było chyba, prawda?
1: Tak, tak. Nawet ostatnio wspominaliśmy to z jednym zespołem, który nas odwiedził.

0: w innej audycji z zespołem Mlecze, ponieważ też bardzo podobał im się ten koncert i wspominali, że na scenie głównej było wtedy jeszcze trochę słońca, ale już powoli pojawiały się właśnie takie deszczowe, burzliwe chmury, więc w ogóle to otoczenie też bardzo dodawało tej atmosfery. Ale fakt jest taki, że widziałam ich też na koncercie klubowym, kiedy wydali swoją płytę Zwierzakom. I to, co się działo na tym koncercie, idealnie pokazywało, jak muzyka improwizowana świetnie łączy właśnie te brzmienia post-rockowe, bardzo długie, długo budowane napięcie, jednocześnie właśnie dodając te elementy muzyki instrumentalnej, które zahaczają o jazz. To wszystko jest tak idealnym połączeniem i tak chyba odpowiadającym też, nie wiem, wszystkim niepokojom współczesnego świata. Myślę, że o tym dowodzi też na przykład zespół Niechęć, czy wspomniany Ninja Episkopat, ale Ciśnienie robi to absolutnie bezkompromisowo.
1: No i to mnie ciekawi właśnie w kontekście Ciśnienia i ich koncertu na OFF-ie, bo naturalnie takie klimaty kojarzą mi się z takimi imprezami, no nie wiem, pokroju imprez elektronicznych klubowych właśnie, że jest duszno, zadymione kluby, ciemno przede wszystkim, a na pewno nie, wiesz, piękne okoliczności przyrody w Dolinie Trzech Stawów, słoneczko i drzewka i w ciągu dnia. No więc to było na pewno doświadczenie nieco inne niż to, które opisałaś, czyli właśnie klubowe występy Ciśnienia. Ciśnienia, które w sumie też jest ze mną od wielu, wielu lat, bo dawno temu, jeszcze zanim w ogóle w planach jakichkolwiek była audycja Młody Polski Jazz, to dostałem tę płytę, jeszcze nie wiedząc zupełnie, co to za zespół, co to za muzyka, i po kilku odsłuchaniach została ze mną na dłużej.
0: My childhood was a period of waiting for the moments when I could send everyone and everything connected with it to hell. Czyli początek płyty Angry Noises.

0: Tak jak długi jest tytuł tego nagrania, tak i samo nagranie, bardzo dobrze obrazujące to, jaki klimat chcieliśmy dzisiaj w audycji Młody Polski Jazz przedstawić. Klimat, który zrodził nam się w głowach naturalnie i organicznie ze względu na wizytę Aleksa Klowa, który już za chwilę będzie naszym gościem. O tym jeszcze powiemy, jakie są powody jego dzisiejszej wizyty.
1: A przed chwilą otwierający płytę Angry Noises utwór Ciśnienia, płyty ekstremalnie noizowej, post-rockowej, gdzie znajdziemy elementy free jazzowe i różnych innych gatunków, których można szukać w każdej minucie właściwie tej płyty. Otwierająca kompozycja to 18 minut. Później jest jeszcze taki bardzo niecenzuralny utwór 18-minutowy, jeszcze jeden 15, ale w tym wszystkim kryje się gilotyna, która ma 8 minut i wydawałoby się, że to właśnie jest ten jedyny
0: kruciak,
1: który można zaprezentować w radiu, ale mówiłam właśnie Maćkowi przed audycją, że marzy mi się zagranie tego 18-minutowego utworu, który kryje w sobie tak dużo i właściwie mógłby być zamkniętą epką, bo tyle się w nim dzieje i można byłoby go spokojnie podzielić na kilka utworów. Bardzo polecam tę emocjonalną podróż z ostatnią płytą Ciśnienia.
0: Zachęcamy do dzielenia się z nami wrażeniami na temat zarówno Ciśnienia, jak i wszystkiego innego, co w naszej audycji się pojawia. mpj@polskiradio.pl. A za chwilę u nas wspomniany Alex Klow, czyli jedna z głównych postaci zespołu Ninja Episkopat, który nie tak dawno temu podzielił się ze światem nowym singlem. I to jest punkt wyjścia naszej rozmowy. Więcej za chwilę.

0: Wrócił z lasu.
1: Wrócił z lasu, tak. Prosto do nas, do studia Trójki. Gadaliśmy sobie przed momentem, jeszcze przed anteną, o tym, jaka droga go tutaj do nas doprowadziła. Aleks Klof jest z nami w Trójce.
2: Tak, cześć, cześć, słuchacze Trójki. Otóż przyjechałem z lasu, z Las Festival, na którym miałem przyjemność grać w sobotę z projektem Third Eye of the Poet, więc granie na imprezie techno, potem oczywiście impreza, bardzo mało snu, powrót do Krakowa, 5 godzin snu i o 6 rano pobudka, żeby być tutaj w studio Trójki.
0: To połączenie techno i tej energii to też jest takie podsumowanie też twoich różnych fascynacji muzycznych, bo krążysz chyba jazzowo, elektronicznie, metalowo, w różnych kierunkach.
2: No jest mocno eklektycznie. Ciężko do jakiegoś jednego stylu się przywiązać. Może to jakieś, nie wiem, takie ADHD czy coś.
1: A spotykamy się w oczekiwaniu na nową płytę, która jest już zapowiedziana. Jest ostatni numer, który już w audycji Młody Polski Jazz się pojawił.
0: To powiedz trochę, bo jednak mimo wszystko All Thoughts Are Bad Thoughts była no inną płytą brzmieniowo. Rozwinęliście się w stronę właśnie tego mocniej, jeszcze mocniejszego grania, no bo to też była intensywna płyta brzmieniowo. No to powiedz trochę o tym zwrocie, no bo jednak jest dość radykalny.
2: Ciekawe, bo w sumie jak tak potem porównywałem, słuchając All Thoughts Are Bad Thoughts i płyta, która nadchodzi, czyli Ubryk, to miałem takie poczucie, że to nie jest aż tak duża wolta stylistycznie. Jakoś mam wrażenie, że te pomysły, które były na All Thoughts Are Bad Thoughts, dalej są kontynuowane może trochę mocniej, ale pewno kluczowym elementem tego wszystkiego były po prostu zmiany składu personalne, które po prostu po drodze się stały, ponieważ All Thoughts Are Bad Thoughts jeszcze było nagrywane z Mojżeszem Tworzydło, świetnym krakowskim gitarzystą, ale jak nasze drogi się rozeszły, no to potem to był taki gorący stołek trochę w Ninży i przez moment grał z nami Igor Wiśniewski, który też jakby super smak wniósł po prostu i zupełnie jakby w inną stronę, jakby inną stronę brzmienia zaproponował, ale rok temu w wakacje nasze drogi z Igorem się rozeszły i gorący stołek czekał i tym razem przywołał Krzyśka Hadrycha z Trójmiasta. No i Krzysiek, no wniósł metal, z czego się w sumie bardzo cieszymy.
1: Jego background jest właśnie taki?
0: Jego background jest każdy właśnie.
2: No właśnie, to jest też bardzo eklektyczny muzyk.
1: Właśnie to mnie ciekawi, bo wiem o nim zdecydowanie za mało, natomiast kojarzę z brzmieniami raczej cięższymi właśnie.
2: Tak, no to Krzysiek to jest osoba, która, nie wiem, bardzo przekonująco zagra ci jazz, a potem z równie wielkim przekonaniem odpali ci przester i zrobi piekło na ziemi, więc akurat ta część jego osobowości jest bardzo mocno eksponowana na nowej płycie Ninży.
0: Może powiedzmy coś o motywie tej płyty, no bo jednak Ubryk już z nazwy mówi o konkretnej historii.
2: Płyta Ubryk, która nadchodzi, to jest płyta konceptualna i będzie to historia krakowskiej zakonnicy, która przez 20 lat była więziona w zakonie karmelitanek bosych w Krakowie. Ta historia miała miejsce w XIX wieku. Młoda zakonnica trafiła do zakonu karmelitanek bosych po paru latach w zakonie, gdzie to jest zakon o bardzo rygorystycznej po prostu regule. Zaczęły się pojawiać oznaki choroby psychicznej i zakonnice, trochę nie wiedząc co z tym zrobić, bo świadomość chorób psychicznych była bardzo, bardzo niska w XIX wieku, postanowiły, że zamkną ją w celi przez 20 lat. I nie miała tam dostępu do jakichkolwiek, nie wiem, wygód, okno było zamurowane, podawali jej jedzenie przez dziurę w drzwiach. No i to jest przerażająca po prostu historia, no jest godna Edgara Allana Poe. I jak się władze Krakowa, jak się w sumie mieszkańcy i władze dowiedziały o tym, no to był olbrzymi skandal, który spowodował olbrzymie protesty w Krakowie. Były petycje, żeby wydalić w ogóle z Krakowa zakon karmelitanek i jezuitów. Były akty przemocy też na posesje kościelne. No i cała sprawa sądowa,

0: która potem się zakończyła w sumie, że nikogo nie ukarano. Mocna, ponura historia, która bardzo zaciekawiła nas. Ona już jakby towarzyszy zespołowi od paru lat, bo jak kończyliśmy All Thoughts About Us, to jeszcze z Mojżeszem gadaliśmy o tym, o czym będzie kolejna płyta Ninji i właśnie chcieliśmy zrobić coś o Krakowie i były jakieś pomysły, żeby zrobić, nie wiem, coś może związane z kulturą, nie wiem, Kazimierza Krakowskiego, ale potem właśnie Mojżesz rzucił ten pomysł o Barbarze Ubrych. Nie znałem tej historii i mimo tego, że nasze drogi z Mojżeszem się rozeszły, ta historia jakoś, nie wiem, została ze mną i z Patrycją i stwierdziliśmy, że to jest właśnie ten temat, o którym chcielibyśmy opowiedzieć.
1: Jak wygląda taki proces przy koncepcji? Bo wiesz, różnie bywa z instrumentalnymi zespołami, które biorą na warsztat właśnie jakąś konkretną historię. Podejrzewam, że czasami najpierw rodzi się ta myśl, ale czasami jednak dopiero po nagraniu konkretnych utworów bierze się po prostu różne aspekty tych historii i się to łączy w jakąś tam całość. Nie chcę mówić, żeby to sprzedać, ale żeby to opowiedzieć.
0: Znaczy, ostatecznie chodzi o to, żeby jakiś marketing wokół tego zbudować, żeby to sprzedać i też oczywiście mam na sumieniu parę takich płyt, gdzie koncepcja była szyta po prostu już po nagraniu i będzie to będzie o tym teraz. I mimo, że w ogóle o tym nie myśleliśmy, ale to będzie teraz o tym. To jest ta płyta, to jest ta historia. I jest w tym jakaś zawsze taka lekka, nie wiem, taka lekka ściema, której chcieliśmy sobie uniknąć przy tej płycie.
1: Czyli tu tak nie ma. Tutaj faktycznie tworzyliście tę płytę z myślą.
0: Tak, tak. Tu od początku było to jakby z myślą o tym, ale oczywiście no jeszcze w momencie, kiedy grasz muzykę instrumentalną, to zawsze jest to trochę abstrakcyjne, że nagle próbujesz przełożyć historię, która, nie wiem, jest opisana językiem figuratywnym, który ma jakieś swoje znaczenie, gdzie każde słowo ma znaczenie i potem nagle próbujesz to przekuć na język muzyki, gdzie wszystko jest abstrakcyjne i, nie wiem, no demol nie oznacza, nie wiem, zakonnica zamknięta w klasztorze przez 20 lat. No to jest wszystko bardzo na, trochę trzeba
2: no, ale
0: dointerpretować
2: wszystko musi być molowe
0: sobie.
2: W takiej tematyce.
0: Trzeba sobie dointerpretować lekko. Na pewno pomogliśmy sobie tym, że posiłkowaliśmy się występami wokalnymi, ponieważ na płycie goście właśnie też z zagranicy, tam z Filadelfii ściągnęliśmy Shrapnel, taki świetny duet hip-hopowy, żeby weszli w rolę dziennikarzy, którzy opowiadają historię Barbary Ubryk. Też jest Artificialis, będzie gościła na jednym numerze, ona z kolei będzie się wcielała sama w Barbarę Ubryk i za pośrednictwem właśnie też tych występów wokalnych będziemy tak bardziej skonkretyzować, o czym jest album.
2: Podążając dalej tropem płyt konceptualnych, przyznaję, że zawsze ciekawi mnie po prostu to, jak bardzo różni się to od takiej normalnej pracy nad materiałem, który wynika po prostu czy to z wspólnej improwizacji, czy z wspólnego grania, z połączenia jakichś wspólnych wrażliwości muzycznych, versus z takimi spotkaniami, które jednak muszą skoncentrować się na jakimś temacie bardzo konkretnym, który leży na stole. Te procesy, podejrzewam, muszą się różnić od siebie.
0: Tak. Pierwsza praca w Ninji Episkopat zawsze wyglądała trochę tak, że kompozycje były pisane przez poszczególnych kompozytorów od A do Z, z małymi ewentualnie tam, nie wiem, debatami, ale zawsze to była jakby praca jednego z członków zespołu. W akurat w przypadku płyty Ubryk, no to cały materiał skomponowałem ja. I akurat z tym zespołem, który bardzo mało dżemuje, tak po prostu luźno ze sobą, a też z powodów po prostu geograficznych, bo 2/3 zespołu są w Trójmieście, 1/3 jest w Krakowie, więc to trochę utrudnia pracę, ale po prostu wysyłamy sobie pliki, komentujemy, debatujemy nad tym, trochę tak na epistolarnie prowadzimy tą pracę konceptualną. A jeżeli chodzi też po prostu o same utwory, jak były pisane, no to próbowałem sobie wyobrazić różne stany na przykład, które, nie wiem, towarzyszyły Barbarze, czy tej historii, nie wiem, na podstawie tych, nie wiem, takich wyobrażeń tworzyć potem jakiś obraz muzyczny. Bardzo takie abstrakcyjne, ciężko tak, nie wiem, tak przyporządkować to 1 do 1, że to jest dokładnie to. Chodziło o to, żeby po prostu jakiś klimat stworzyć specyficzny.
2: Jeżeli chodzi o konkrety dotyczące wydawnictwa, o którym rozmawiamy, no to powiedz o tym, kiedy możemy się spodziewać płyty.
0: Płyta ukaże się 22 października. A do tego czasu jeszcze dla słuchaczy będzie parę singli po drodze. Among Monsters to jest utwór, który jakby wieńczy płytę, 7-minutowa taka prog metalowa epopeja. Potem w sierpniu będzie bodajże utwór właśnie, na którym gości Artificialis. Potem we wrześniu Lynch Your Witches z udziałem Emila Miszka, trębacza z Trójmiasta. No i potem już płyta, więc się cieszymy bardzo.
1: Szybko zleci.
0: Szybko zleci.
1: Przypomniałam sobie, że jak rozmawiałam z Rafałem z Niechęci, opowiadał mi trochę o tym, jak się z tobą pracowało, bo też w tym zespole jesteś obecnie, no to właśnie mówił o tym, że bardzo dużo wnosisz takiej młodzieńczej, nowoczesnej interpretacji. I trochę o tę młodzieńczość też chciałam zapytać, bo jeszcze przed rozmową rozmawialiśmy trochę, że wcale tak bardzo młodzi was nie słuchają.
0: No nie, no jest to zaskakujące dla mnie. Też gadaliśmy przed tą rozmową o różnych teoriach, dlaczego tak jest. No i też myślę, że po prostu, nie wiem, no, mimo wszystko młody polski jazz to jest, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest trudniejsza muzyka, czy to jest kwestia ceny biletów, czy mody, ale jednak jest to troszkę starsza publiczność niż oczekiwałem po tak energicznym

0: pianią.
1: No właśnie cały czas, wiesz, młody polski jazz.
2: My to rozkminiamy cały czas.
1: Zaczęliśmy od rozmowy o około metalowych muzycznych opowieściach.

0: Jak dla mnie to słowo majotry nic nie znaczy po prostu. Bo jak porównać, nie wiem, kosmonautów do Nana Heroin? Są zupełnie różne bajki, oba świetne zespoły, a zupełnie różne bajki, inne sposoby, nie wiem, grania, nie wiem. Jak porównać Product May Contain do Ninja Episcopat? To jest fajny chwyt marketingowy i uważam, że ten label nadaje się do tego po prostu, żeby sprzedawać po prostu coś, co jest fajne, interesujące, żywiołowe, dynamiczne, tak żeby po prostu słuchacz mniej więcej mógł tak plus minus oczekiwać, co może go spotkać.
1: Gdzieś umiejscowić to.
0: Tak, żeby po prostu umiejscowić, że to nie będzie po prostu, nie wiem, że to nie będzie komeda. Też bardzo lubię taki jeden cytat od Lestera Bowiego, trębacza, który powiedział, że jazz to nie jest muzyka, to jest podejście wobec muzyki. Mi się to po prostu bardzo podoba i tak spina, że to nie chodzi po prostu o to, gdzie konkretnie jesteś po prostu gatunkowo, tylko jak po prostu myślisz w ogóle o swojej sztuce.
2: Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do opowieści, do szerszej opowieści o tej płycie. Trochę już słyszałam tej płyty dzięki tobie, ale nie chcę mówić o tej płycie, nie mogąc pokazać słuchaczom, o co tam chodzi. Więc mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, kiedy ukaże się więcej singli, czy tuż po premierze płyty. Dzięki bardzo. Aleks Klow był z nami w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wpadniecie na live sesję?
0: Wpadniemy.

0: To był fragment ostatniej płyty Ninja Episkopat, All Thoughts Are Bad Thoughts. Jeszcze taki mały kawałek na sam koniec audycji, bo tak wyszło, że dzisiaj skondensowaliśmy nasze opowieści pełne złości do, myślę, że dość krótkiej setlisty, ale wypełnionej emocjami. Dziękujemy bardzo za ostatnią godzinę. Ania Lalka.
1: Maciej Jankowski. Słyszymy się za tydzień po 21:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 500 osób ewakuowano z parku wodnego w Redzie. Powodem był wyciek substancji chemicznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alertami pierwszego stopnia objęte są północ i zachód Polski. 42 tysiące hektarów strawiły trwające od kilku dni pożary lasów na południu Francji. Ewakuacja parku wodnego w Redzie. Przyczyną jest skażenie chemiczne. Około 19 ratownicy otrzymali zgłoszenie o wycieku, prawdopodobnie pod chlorynu sodu. To substancja do dezynfekcji i odkażania wody basenowej. W wyniku rozszczelnienia instalacji nieznana ilość substancji wydostała się ze zbiornika o pojemności 600 litrów. Ewakuowano prawie 500

0: osób korzystających z basenu. Jedna, technik obsługujący instalację i uzupełniający środek do uzdatniania wody, została podtruta. Na miejscu pracowało 10 zastępów strażaków, w tym 4 ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni. Po ciepłym i słonecznym weekendzie w większości kraju następuje zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alertami pierwszego stopnia objęte są miejscowości w północnej i zachodniej Polsce.
1: Alerty IMGW będą obowiązywały do jutra do godziny 10, ale deszczowo i burzowo będzie przez cały dzień w większości kraju. Synoptyk Instytutu Michał Kowalczuk mówi, że miejscami spadnie kilkadziesiąt milimetrów wody.
2: Suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm.
1: Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Pojawi się wtedy więcej słońca. Taka niestabilna aura wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Agnieszka Poniewasz, zaznacza, że dotyczy to najczęściej osób starszych.
3: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca.
1: Temperatura w połowie tygodnia wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Ponad 42 tysiące hektarów ostrawiły trwające od kilku dni pożary lasów na południu Francji. Prefektka Departamentu Gironda, w którym szaleje ogień, Sophie Brocas, przekazała, że dotychczas ewakuowano prawie 60 tysięcy osób. Z żywiołem w Gironde walczą tysiące strażaków. Wysokie temperatury i susza mogą spowodować dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Brocas zwróciła uwagę, że niektórzy ludzie dalej nie traktują sytuacji poważnie.
4: Mimo
0: niezwykle poważnej sytuacji wciąż obserwujemy pewne zachowania, jak można je opisać, jako niedopuszczalne, nawet przestępcze, mówiąc po prostu bezprawniczej terminologii, bo nie jestem prokuratorem. Wczoraj jedna osoba paliła w lesie papierosy, a dwie inne urządzały tam grilla. Zostały zatrzymane przez służby. To naprawdę przygnębiające. Oprócz Francji w tym tygodniu pożary lasów pojawiły się również w centralnej i południowej Hiszpanii. Łącznie w obu tych krajach ewakuowano ponad 330 tysięcy osób. Kolorowe, pomysłowe i niepowtarzalne takie były tegoroczne 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym w Augustowie. Wystartowało 16 ekip, które stworzyły niepowtarzalne pływające konstrukcje. Impreza po raz kolejny zgromadziła tłumy widzów. W tegorocznych mistrzostwach zwyciężyła ekipa Tomasza Zielińskiego z Raciborza, którzy płynęli konstrukcją Oscar. Burmistrz Augustowa Mirosław Korolczuk cieszy się, że impreza jak co roku przyciągnęła do miasta tysiące turystów oraz mieszkańców.
5: Bardzo duża promocja miasta Augustów, gdzie ludzie zauważają, że jest piękna przyroda, ale jest też miasto zadbane, czyste. Impreza ma też swoją markę, w związku z tym przyciąga do siebie dużo różnych załóg. Mamy już swoją renomę, musimy coś wymyślić na wydarzenie za rok. Nie dość, że 30. jubiluszowe pływanie na byle czym, no to 470. urodziny miasta.
0: Nagrodę specjalną Eko zdobył Reinhard Komor z Ciechowic, za Orła z Ciechowic. A to był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, przelotny deszcz i burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju, od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, a nad morzem od 18 do 20.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie.
11: Linia nocna.
10: Towarzyszką podróży naszej jest Olga Szućko, która realizuje program, a towarzyszem naszej podróży jest Darek Pieruk, który jest wydawcą Linii Nocnej, a towarzyszką naszej podróży jeszcze jedną jest muzyka. No i na przykład taka jak ta.

0: No, nasza towarzyszka podróży, muzyka. No i towarzysz podróży, Darek Pieruk.
1: Dobry wieczór.
0: Dzisiaj zrobimy inaczej niż zwykle. Darek tam jest dalej, dwa pokoje dalej, łączy rozmowy. Razem ten program tworzymy oczywiście, a dzisiaj zrobimy inaczej. To znaczy zrobimy tak, że będziemy tą naszą towarzyszkę podróży, jakoś, no nie wiem, czcimy ją może i będziemy rozmawiali muzyką dzisiaj i rozmawiali o muzyce we dwójkę.
1: Tak, i będę się tu pojawiał dziś troszkę częściej niż zwykle.
0: W duecie, no w takim dialogu. No dobrze. No to to był mój wist. To teraz ty. Powiedz, co to będzie? Ha. I jaki klucz? No, tak może zaczniemy już na poziomie meta trochę.
1: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Zabrzmi to zagadkowo troszeczkę. Będziemy szukać prawdziwków. Ale nie, to jeszcze nie sezon grzybowy. Zaczniemy od szukania muzycznych prawdziwków. Od poszukiwania tych, którzy muzykę...

0: potrafią, to brzmi bardzo szumnie i dziwnie, mówić prawdę. Którzy potrafią opowiadać o sobie, opowiadać historię, opowiadać o tym, co czują, co myślą, co przeżywają. No bo muzyka poza tą funkcją użytkową, prawda, jak państwo doskonale wiedzą, działa na nas, prawda? Coś nas rusza, mówiąc tak potocznie, albo nie. I bardzo często jest to właśnie ta prawda, którą artyści, którzy muzykę tworzą, za pomocą swoich instrumentów, za pomocą swoich kompozycji wyrażają. I albo tej prawdy jest trochę więcej, albo jest jej trochę mniej.
1: Tak.
0: I można mówić prawdę za pomocą muzyki, a można... No właśnie, czy kroweczki.
1: No właśnie, a ja wybrałem piosenki, muzykę, nie tylko piosenki, raczej to nie są piosenki, więcej instrumentalnych utworów. Takie, które towarzyszą, ale nie w tym sensie, że radio towarzyszące, że się coś włącza i tak sobie tam coś tam dzwoni i brzdęka. Tylko chodzi o takich towarzyszy, takie towarzyszki, że nam się lepiej, robi lepiej z nimi. Że nam się jakoś... Może cytat. Ja wynotowałem sobie takie słowa. Najważniejszym, co sprzyja naszej odporności, akurat to jest w tym kontekście, jest obecność. Obecność wokół nas innych ludzi, których postrzegamy jako nastawionych do nas pozytywnie i zaangażowanych. To jest poczucie łączności, nawet tylko wyobrażonej, z bliskimi nam osobami. Nasze układy nerwowe są uzwojone pod relacje. I ten kojący wpływ drugiego człowieka to... koregulacja, tak się to nazywa. I tak pomyślałem, że właśnie muzyka jest dokładnie, czy bywa czymś właśnie takim, takim towarzyszem, taką towarzyszką, no, że my się czujemy i się czujemy z jakoś, jakoś lepiej zawsze, prawda?
0: A jeśli jeszcze zdarzy się do tego, że artysta po tej drugiej stronie jest prawdomówny i czujemy, tak, że mówi nam prawdę, że opowiada nam o sobie, no to nagle ta więź robi się jakby mocniejsza. Nawet jeśli jego historia jest inna niż nasza, to gdzieś poziom tych odczuwanych emocji, czy bycie w szczęściu, czy bycie częściej jeszcze może w niedoli powoduje, że...
1: No ale bycie razem.
0: Bycie
1: to jest
0: razem,
1: też definicja radia, że to jest bycie z, prawda? W każdym razie tak, ja tak to czuję głęboko, że to jest bycie z. I można też tak być z, blisko z muzyką. No Darek, to powiedz teraz, co to będzie?
0: Zadamy najpierw pytanie. Właściwie nie zadamy pytanie, stwierdzimy, że gitara nie kłamie. Tony Joe White.

0: Tony Joe White, The Guitar Don't Lie.
1: No tak. To ja teraz może przejmę pałeczkę i zacytuję panią Agatę. Nie będziemy dzisiaj państwa zapraszali do dzwonienia. Jeśli ktoś zechce napisać, to zapraszamy do pisania. To może mój adres podam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I pani Agata. Chciałbym złożyć najlepsze życzenia imieninowe wszystkim Annom dzisiaj. Moja mama jest Ania. Pan też ma swoją Anię. No, zgadza się. Więc najlepszego wszystkim Aniom. Święte słowa, pani Agato. Ania dzwoniła dzisiaj do naszej przyjaciółki, która też się nazywa Ania. I otrzymała, znaczy napisała, wysłała SMS i otrzymała następującą odpowiedź od Ani. Aniu, nie mam słów, aby wyrazić, jakie piękne imię nosisz. Marzę o spotkaniu z wami. Właśnie to się spotykało.
0: Wspaniałe.
1: Prawda? Wspaniałe. Co za naprawdę cudowna, prawda?
0: Esprit. Jeśli to były życzenia, życzenia, to trudno wymarzyć sobie lepsze.
1: No więc właśnie, to pozdrawiamy panie Anie i nasze Anie. No i ja znalazłem taki utwór, który no trochę to prywata, no ale utwór jest tak piękny, że myślę, że spodoba się nie tylko Aniom. To jest Gregory Porter, to jest Ani ukochany artysta i to z życzeniami dla wszystkich pani Ani.
2: Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

0: Ja uważam, że Ania ma dobry gust, jak ty myślisz.
1: Mm-hmm.
0: Prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, pan Marcin pisze i nas pozdrawia. I właśnie, jaki jest temat dzisiejszej naszej audycji? Właśnie, jaki jest temat, Darek? Dzisiaj jest inaczej niż zwykle. My rozmawiamy z Darkiem Pierogiem. Gramy tę muzykę, którą kochamy i taką muzykę, której jest prawda i obecność, tak bym powiedział na skróty.
1: Ja może powiem, co było punktem wyjścia, bo to może mieć znaczenie. Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, to było wczoraj, czy to było przedwczoraj telefonicznie, wspomniałeś o czymś, o czym mówiłeś kiedyś mi, a potem mówiłeś to słuchaczom też tu na antenie, o tym, że masz taki wskaźnik niejaki, który pokazuje ci...
0: Chciałem to zostawić na później, ale dobrze, to powiedz o tym wskaźniku.
1: Stopień naładowania twoich akumulatorów.
0: Jestem z tego dumny, że mam.
1: Że on może być taki, maksymalna pojemność może być w połowie, a to może być jedna kreska i to taka jedna kreska, znają to państwo, prawda? Jedna kreska, która miga, to znaczy, że ten telefon za chwilę się przewróci i no już nie będziemy mogli nic, prawda?
0: Miałem 4, to pamiętam, że to było najniżej, jak miałem, ale dojechaliśmy wtedy na wakacje. Nie wiem, jak to się stało, że dojechaliśmy na te wakacje. Dojechaliśmy tam i wtedy zobaczyłem wewnętrznie taki wskaźnik. To mam taką intuicyjną jakąś, nie wiem, wizję. No i zobaczyłem 4. To tak jak się widzi telefon, który się ładuje, na przykład tam, ile tam jest procent. No to właśnie coś takiego mam. I ta muzyka, którą tutaj
1: ale
0: dzisiaj...
1: właśnie, zadzwoniłeś i powiedziałeś, że może porozmawiamy o tym, co ładuje, co pomaga nam ładować te nasze życiowe akumulatory, co powoduje, że tych kresek przybywa. I jakoś tak w pół zdania spotkaliśmy się, że chyba tą największą ładowarką taką, która jest wokół nas, która jest najbliżej, do której mamy tak naprawdę właściwie wszyscy dostęp, jest muzyka.
0: Tak.
1: I od przybywania energii, od tego jak się wzmocnić, przeszliśmy na muzykę. No i jesteśmy tu dzisiaj.
0: No właśnie. I chcemy się podzielić z państwem właśnie taką... tą obecnością naszą i też jakoś uhonorować tę naszą towarzyszkę podróży, którą właśnie jest ta muzyka. Darek, to teraz twoja kolej, proszę bardzo.
1: Tak, ja wracam do opowieści o prawdziwkach, czyli...

0: artystach, którzy, o muzykach, którzy mówią prawdę. Właściwie tu chyba lepszy byłby termin szczerość. Ci artyści, którzy są bardzo szczerzy. I tu muszę wrócić do pewnej audycji, której słuchałem w Polskim Radiu, no już myślę jakieś 40 lat temu, może odrobinę więcej nawet. To był chyba wieczór płytowy i współprowadzącym wieczór płytowy był Tomasz Beksiński, doskonale Państwu znany z naszej anteny. I pamiętam, że obaj panowie w studiu, chyba był tam też Tomasz Szachowski, prezentowali płytę zespołu Kamel, którego ja właściwie nie znałem jeszcze wtedy. Wiedziałem, że taki zespół jest, że to gdzieś jakieś okolice rocka progresywnego, że długie gitarowe dźwięki, ale nic ponad. Mhm. I Tomek powiedział coś, co było dla mnie bardzo takie... Powiedział to chyba po płytę... To były te czasy, kiedy odtwarzano płytę w całości na antenie radia. Strona pierwsza, to jeszcze były czarne analogowe płyty, potem strona druga. Był ten czas pomiędzy stronami, gdzie można było kasetę magnetofonową przerzucić, żeby nagranie się powiodło. I Tomek powiedział coś, co zostało mi w głowie tak naprawdę aż do dziś. Mianowicie, że czymś, co w muzyce dla niego jest absolutnie najważniejsze, jest właśnie szczerość. To, czy artysta mówi prawdę, czy to jest jakaś kreacja, czy to jest wymyślone, czy to jest jakaś taka, jakiś rodzaj, nie chcę powiedzieć wyuczonego kuglarstwa, ale jakiś rodzaj tworzenia historii, której tak naprawdę nie ma się w głowie, w sercu, której nie chciałoby się opowiedzieć.
1: Mhm. Tylko to jest wykon.
0: Tak. Jest to takie wykonanie no, przy pewnej umiejętności, przy znajomości harmonii, prawda, przy znajomości teorii muzyki. Można śmiało komponować, można tworzyć muzykę, no nie mając żadnego przekazu. Ale wróćmy do Tomka, bo powiedział coś takiego, zapytał go chyba drugi pan Tomasz, jak to rozpoznać. Powiedział, że tak naprawdę wchodząc na koncert, wystarczy zatrzymać się i posłuchać, że to jest coś, co po prostu wisi w powietrzu. Albo ta muzyka działa na nas, albo nas elektryzuje. Oczywiście zakładamy, że jest to jakaś estetyka, która nam odpowiada, prawda? Muzyka, którą lubimy. Jeśli to do nas trafia, jeśli nas to porusza, jeśli jest to coś, co powoduje, że coś w środku nas zaczyna się dziać, to znaczy, że ten artysta mówi prawdę. I właśnie teraz wracamy do zespołu Kamel, bo w tym czasie, to też mówił właśnie o tym wtedy Tomek Beksiński, ukazał się koncertowy album zespołu Kamel, Pressure Points, ukazał się, wtedy tak mówiono, również na kasecie wideo. Można było ten koncert obejrzeć. I podczas jednego z utworów widać, jak Andy Latimer, gitarzysta i wokalista zespołu Kamel, ociera łzę. I w ogóle to, co dzieje się na jego twarzy, to jest taki jakby drugi spektakl. To, co widać na scenie, światła, dźwięki i tak dalej, ruch sceniczny, to jedno, a to, co ten facet ma na twarzy, to jest jakby zupełnie odrębna opowieść. Po tej twarzy widać, jak bardzo przeżywa, jak głęboko przeżywa każdy dźwięk, jak ta muzyka właśnie płynie z głębi serca i... No i cóż mogę więcej dodać? Posłuchajmy. Kamel, Ice.

0: Camel, utwór Eyes.
1: Kiedyś, pamiętam, napisał do mnie pan Sebastian, chyba tak miał na imię. Myśmy dosyć długo korespondowali. Prowadziłem wtedy linię nocną, czyli odpowiednik tej audycji. I on napisał przy okazji jakiejś piosenki innej. To nie była ta piosenka. Bardzo rzadko grana, prawda? Bardzo długa. On napisał do mnie tak. Czy pan nie słyszy, że tej piosence spływają po policzkach łzy?
0: Prawda? Piękne, poeta. To niesamowite.
1: No to poeta.
0: Tak, tak, tak.
1: No właśnie, tak jak tej właśnie, dokładnie tak samo. I tak wtedy właśnie pomyślałem, że jakby tak upostaciować muzykę, wyobrazić ją sobie jako postać kogoś bliskiego, jej obecność, no to byłoby może tak, tak jak w książce Han Kang, ta noblistka, Nie mów żegnaj. I tu jest taki fragmencik, przeczytam. Czułam czasami, że wystarczy z nią porozmawiać, a zmniejszy się sfera chaosu tego, co niewyraźne i niejednoznaczne. W jej sposobie mówienia i w gestach widać było opanowanie, przez co byłam w stanie uwierzyć, że wszystkie nasze działania mają konkretny cel. I nawet jeśli to, do czego z całych sił dążymy i zakończy się kompletną porażką, nadal będzie miało znaczenie. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo coś jest na rzeczy tutaj, prawda?
0: Oj tak.
1: Jeśli chodzi o ludzi, takich nam bliskich, no i właśnie taką nam bliską muzykę. Piękny list, pozdrowienia może. Mariusz pisze tak, żebyś się nie spłonił tylko. Pan Darek Pieruk i pan Darek Bugalski to tacy anestezjologowie dusz.
0: Dziękujemy, panie Mariuszu.
1: Bardzo dziękujemy. Zbyszek z Gagarina, rzut beretem od trójki, jest z nami. Pan Marcin, chyba z Wrocławia, ale dobrze pamiętam. Ewa z Piechowic, Andrzej, to nie wiem skąd, ale gdzieś tutaj blisko. Jesteśmy tutaj blisko z wami, no i ze sobą. No to teraz ja wybrałem taką piosenkę. Wiem, że ty bardzo lubisz Flipa, Roberta Flipa, prawda?
0: Tak,
1: King Crimson między innymi. No tak. I ja wybrałem jego kompozycję w innej wersji. Kurt Elling, taki, bardzo go lubię. No, wspaniały, dobrze, wokalista, no niechże tak będzie. On śpiewa bardzo różną muzykę. No i to jest ta, no zresztą posłuchajmy.

0: To Kurt Elling, on śpiewał piosenkę Roberta Fripa, Matek Udasai, czyli chwileczkę, proszę zaczekać, tak po japońsku? Mm-hmm.
1: Coś tak, takiego. Tak, tak, tak, tak. Mniej więcej tak.
0: No dobrze, to teraz twoja kolej, Darek.
1: To będzie historia troszkę o tym, że warto być szczerym. Warto być szczerym, warto być tym muzycznym prawdziwkiem, że czasem w jakimś... Dla niektórych w kosmicznym porządku, a dla niektórych oby częściej w tym ziemskim. Mhm. Po prostu warto, to się opłaca i to popłaca. To jest historia o doskonale państwu znanym B.B. Kingu, który zaczynał jakby tą pierwszą taką falą jego kariery, pierwszym momentem dojścia do sławy były lata 50. To był czas dość dziwny, dlatego że bluesa grano wtedy najczęściej w lokalach dla czarnej publiczności. Najczęściej to były takie odpowiedniki współczesnych dyskotek, jakieś kluby muzyczne albo takie miejsca, gdzie również z akompaniamentem zespołów bluesowych po prostu tańczono. Tam się odbywały takie potańcówki, chociaż słowo potańcówka tak trochę brzmi, prawda, teraz przaśnie. Mhm. No były to takie taneczne imprezy, gdzie grały zespoły bluesowe. Ale potem nadeszły lata 60., pojawiła się era czarnych boys bandów i nagle ta słodka muzyka pop śpiewana na głosy wyparła muzykę bluesową, która zupełnie jakby straciła pole do rozkwitu, do tego, co było w latach 50. Do tego jeszcze nadeszła fala białego bluesa z Wielkiej Brytanii, młodych zespołów, które grały, gdzieś kontynuowały to, co zaczęli czarnoskórzy wykonawcy właśnie w latach 50. I przenosimy się do końcówki lat 60. To był rok może 69, może 70.
0: A mogę słówko?
1: Tak.
0: To będzie kontrapunkt. Aha. Bo mi się przypomniało, jak to opowiadałeś. Tak, to jest taki film dokumentalny, można go chyba łatwo znaleźć w internecie, o Kicie, nie wiem, czy to właśnie odmiana, Keith Richards jest jego bohaterem. I on opowiada z ogromnym szacunkiem, mówi o tych wielkich czarnych muzykach. I mówił, że no, pielgrzymował wręcz do chciał wejść w progi wytwórni Chess,

0: legendarne. Mm-hmm. No i wszedł w te progi wytwórni Chess i patrzył, że jakiś facet stoi na stołku czy na drabinie i wymienia żarówkę. Patrzy, a to jest Muddy Waters. I myślał, że oszaleje, że to jest niemożliwe. Muddy Waters w tej roli. Mm-hmm. Prawda? I to jest jakoś i piękne, ale też jakoś głęboko niesprawiedliwe, że to tak jest. Tak. Że tylu partaczy, za przeproszeniem okropnym, których słuchamy na co dzień. Po prostu jest, no nie wiem, mają taką sławę i tyle pieniędzy, a Muddy Waters przykręcał te żarówki. Tak, to jest niesamowite. Tak, tak. No, przepraszam, wyszedłem ci w słowo.
1: Tak,
0: ale na temat
1: tak
0: to było, nie?
1: Tak, no, tak, tak, tak działała, tak wyglądała rzeczywistość tych słynnych w tej chwili już wytwórni płytowych, które często mieściły się w jakimś maleńkim, w czymś, co nazwalibyśmy teraz biurem tak naprawdę. To takim biurem nawet podrzędnym. Ale wracamy do tego roku 69, czy może 70. To nie ma większego tu znaczenia. B.B. King wraz ze swoim zespołem był w kolejnej trasie koncertowej po klubach, po jakichś podrzędnych klubach, klubikach. No grali, żeby zarobić na chleb, musieli jeździć po całych Stanach. Już nie wystarczyło grać lokalnie, by się utrzymać. Trzeba było naprawdę dużo podróżować, więc zespół ładowano do autobusu. No i jeżdżono po całej Ameryce. I gdzieś po drodze jednym z tych kolejnym klubikiem, no jakimś miejscem o niespecjalnie dobrej reputacji, tak myślano, był klub w Nowym Jorku. Gdzieś gdzie, na East Village, to wrócimy do tego za chwilkę. Tyle, że kierowca autobusu nie mógł znaleźć tego miejsca. Adres się zgadzał, ale jeździli wokół tego kwartału ulic. Wszystko w nim było tak, jak powinno być, ale tego żadnego klubu, żadnej sali, niczego tam nie było widać, więc zatrzymali się gdzieś przy budce telefonicznej i kierowca wyskoczył, zadzwonił szybko do promotora koncertów i dowiedział się, że poczekaj, tu na skrzyżowaniu, za chwilkę wyjdę, do ciebie pokieruję. No i rzeczywiście po chwili był w autobusie, powiedział, że tu musimy skręcić, tu musimy wjechać w uliczkę, w podwórko. Troszkę stracili orientację. No znaleźli się w jakimś podwórku, na jakimś dziedzińcu, nie za bardzo wiadomo, no jakaś kamienica taka w Nowym Jorku. Rozładowali tam sprzęt, od zaplecza wnieśli to na scenę. No scena jak każda inna w tego typu klubach. Jakiś tam drewniany parkiet. Sale koncertowe wtedy wyglądały tak dość specyficznie. Być może pamiętają to państwo na przykład z filmu Blues Brothers, mianowicie była tam kurtyna, tak jak w teatrze, która się rozsuwała przy występie, czyli publiczność przychodząc do sali nie widziała sceny, a artyści, którzy na przykład byli już na scenie, czekali na rozpoczęcie koncertu, nie widzieli publiczności. To ma spore znaczenie w tym wypadku. No i zbliżała się godzina, powiedzmy 20, artyści wyszli już na scenę, stał tam B.B. King, czekali jak każdego wieczoru, aż rozchyli się kurtyna. No i kurtyna się rozchyliła, czy też podniosła i B.B. King zobaczył, jak to powiedział, cytuję, kilka tysięcy białych dzieciaków, którzy zanim jeszcze wydobył z siebie jakikolwiek dźwięk, zgotowali mu taką owację, jakiej nie miał po żadnym koncercie, po koncercie żadnym, nigdy wcześniej. To było coś zupełnie, B.B. King nie był w stanie zagrać na gitarze, po prostu się rozpłakał. Trwało do chwili i potem zrozumiał, że ten blues, którego jemu czy jego kolegom ukradziono na początku lat 60., tak myślano wówczas o białych zespołach, które zabrały tego bluesa i przewiozły go do Wielkiej Brytanii, ten biały blues wrócił do Ameryki i nagle dał sławę, dał popularność i też pieniądze i też dobre życie tym bluesmenom, którzy już wtedy mniej więcej od początku lat 70. jakby złapali ten drugi oddech i mogli wrócić do wspaniałej kariery.

0: B.B. King i jego Lucille.
1: Wspaniałe. Wspaniałe.
0: Pięknie sobie rozmawiali, prawda?
1: Tak, no właśnie, to mówi się o tym artyście wybitnym, że on albo grał, albo śpiewał, że nie umiał jednego i drugiego naraz.
0: Tak, no ale to tak w bluesie miał być kiedyś. Nie wiem, czy nadal są jeszcze teoretycy bluesa. Nie widuję ich na co dzień.
1: Pewnie są.
0: Ale kiedyś mawiano, że to jest takie call and response, czyli zawołanie i odpowiedź, że to na tym blues polega właśnie, że dialogujemy.
1: Tak. Z tą swoją gitarą.
0: Tak, tak.
1: Tak, tak. To właśnie mam w oczach te sceny z koncertu McCartneya. Ja kiedyś mówiłem państwu o tym, jak on zmieniając gitary pokazywał je. I mówi, tak jakby dawał znak, o tu popatrzcie, to jest ona. Że to ja bym bez niej, no co to by było, prawda?
0: Tak, a u B.B. Kinga to jeszcze wyglądało dość tak, powiedziałbym ładnie. Widziałem go tylko raz na koncercie, to było w 1986 roku. Był wtedy człowiekiem o takiej dosyć sporej tuszy. Gitara była wielka, gitara Lucille była oparta na brzuchu. I kiedy nie grał na niej, zsuwał ją na bok, także gitara była tak troszkę tak na bakier. Wtedy opowiadał, śpiewał i tak dalej, po czym przesuwał tą gitarę z powrotem na brzuch i grał na niej. Wyglądało to bardzo tak, no, stylowo, powiedziałbym.
1: Pozdrawiamy Sonię, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy panią Joannę, wielbicielkę Kurta Elinga, która zna na pamięć płytę The Gate, właśnie z tej płyty pochodzi utwór, którego słuchaliśmy. I Michalinę Bieńko, naszą koleżankę redakcyjną. Czuję łączność. Pozdrawiam. No właśnie chodzi o tę łączność. Właśnie dokładnie o to chodzi. I chodzi jeszcze o coś. Ja wybrałem taką piosenkę, no, mało znanego chyba dzisiaj zespołu, kiedyś legendarnego. Uwielbiam ich. Oni są bardzo pokręceni. Wybrałem taki utwór, może mniej pokręcony, właśnie fragment. Inny, znaczy on jest w ogóle pokręcony, ale ten

0: fragment tego dłuższego utworu jest może mniej. Chodzi o biofilię. To jest jedna z ukochanych moich idei. To jest miłość do życia. I to jest coś takiego, co jest, myślę, że bardzo blisko związane z prawdą. To tego nie można zafałszować. Nawet jeśli tym piosenkom ciekną łzy po policzkach, to jest właśnie to. To jest miłość do życia, to jest prawda, to jest obecność, to jest towarzyszenie.
1: Może te łzy są właśnie z tęsknoty
0: tak,
1: za tą... Właśnie za tą miłością do życia.
0: Bywają. My wracamy do państwa po 11. Dzisiaj z Darkiem Pierogiem prowadzimy tę audycję, jak państwo słyszą, o towarzyszce naszej drogi, o muzyce. No a teraz Incredible String Band i ten fragmencik taki tego dłuższego utworu i to oni to robią no, w natchnieniu i w miłości, w czułości. Posłuchajmy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wyciek substancji chemicznej w parku wodnym w Redzie, jedna osoba poszkodowana. Trwa ostatni dzień Łódź Summer Festival, koncerty kończą się o 2:00. Sprawca ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, zabity przez policję. Jedna osoba lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych. To konsekwencje wieczornego incydentu na terenie parku wodnego w Redzie. Doszło tam do wycieku substancji chemicznej. Początkowo mowa była o używanym do dezynfekcji wody podchlorynie sodu. Ostatecznie okazało się, że sytuacja była efektem błędu obsługi. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielenia się chloru, mówi Grzegorz Hinz z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
6: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego aquaparku. W chwili obecnej wiemy, że osób ewakuowanych było około 470. Natomiast specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego nadal cały czas działa i będzie teraz na pewno wyciągać te zbiorniki na zewnątrz, żeby je ochłodzić.
5: Do szpitala na obserwację trafiła jedna osoba, to technik, który zatruł się oparami. Ostatni

0: Dzień Łódź Summer Festival. Na plenerowej imprezie z okazji 603 urodzin Łodzi można zobaczyć na żywo występy polskich i zagranicznych gwiazd. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Liczba uczestników szacowana jest na około 200 tysięcy. Publiczność raczej dobrze ocenia organizację imprezy.
1: Organizacyjnie no spoko. Myślę, że duże wyzwanie dla miasta jest ogarnąć taką ilość tłumów, więc myślę, że nie jest najgorzej.
2: Nie, jest super. Patrząc na to, że to jest darmowe i na taką skalę. Na każdym festiwalu innym w Polsce pole namiotowe ma swoje wejście osobne na festiwal, a tutaj nie mamy i musimy...
3: Zapłaciliśmy za pole, a nie możemy wejść, bo za dużo ludzi. Nie?
4: Jesteśmy na tym festiwalu od 4 rok
1: już. 4 lat na każdym dniu, więc nie narzekamy.
4: I teraz organizacyjnie najlepiej.
0: Koncerty zakończą się o godzinie 2. Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, które rzucały w stronę policjantów butelkami i kamieniami. W ten sposób zareagowały na zamknięcie bramek festiwalu, na co zdecydowali się organizatorzy, bo liczba uczestników przekroczyła maksymalną. Domniemany sprawca ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie został zastrzelony. Berlińska policja informuje, że podejrzany został zastrzelony na terenie ogródków działkowych, mówi zastępca rzecznika policji w mieście Jern Inflander. Podejrzany o atak w parku Grozer Tiergarten został odnaleziony przez funkcjonariuszy jednostki specjalnej w kompleksie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Podczas próby zatrzymania ruszył uzbrojony w kierunku funkcjonariuszy. Został obezwładniony strzałami policjantów z jednostki specjalnej, a następnie zmarł. Wydział Zabójstw będzie prowadził dalsze czynności wyjaśniające dotyczące okoliczności oraz dokładnego przebiegu tego zdarzenia. Domniemany sprawca to 21-letni obywatel Niemiec pochodzenia libańskiego. Już wcześniej stawał przed sądem i jest podejrzany o zaangażowanie w ekstremistyczne środowiska islamistyczne. Stany Zjednoczone dysponują wszystkim, czego potrzebują do prowadzenia operacji wojskowych przeciw Iranowi, zapewnił w stacji NBC amerykański ambasador przy ONZ Mike Waltz. Zaprzeczył tym samym doniesieniom o wyczerpaniu się amerykańskich zapasów uzbrojenia.
5: Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Pentagonie, poinformowała, że armia oszczędza uszczuplone działaniami zbrojnymi zasoby uzbrojenia. Mike Waltz początkowo utrzymywał, że do zmniejszenia zapasów doszło za czasów administracji Joe Bidena. Potem zdecydowanie podkreślił: chcę postawić sprawę jasno. Amerykańskie siły zbrojne, a zweryfikowałem to pod każdym możliwym względem, dysponują wszystkim, czego potrzebują, by prowadzić wojnę z Iranem z wymaganą skutecznością. Ludzie, którzy ujawniają takie bzdury, zasługują na więzienie.
6: Deserve to be in jail.
5: Powiedział ambasador USA przy ONZ. Mike Waltz dodał, że wojsko pod rządami Donalda Trumpa przeszło na nowe rodzaje amunicji, tańszej i opartej na nowych technologiach. W zeszłym tygodniu szef Departamentu Wojny Pete Hegseth wystąpił przed ustawodawcami, wnioskując o dodatkowe środki w wysokości $67 milionów na zwiększenie produkcji i przyspieszenie dostaw uzbrojenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro ma być pochmurno z rozpogodzeniami, przelotny deszcz i burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, nad morzem od 18 do 20.
8: Autopromocja.
9: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Mękiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
8: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dariusz Bugalski, witam Państwa ponownie. Olga Szućko realizuje program, jak do tej pory. Darek Pieruk, zaraz tutaj przyjdzie. Dzisiaj razem ten program prowadzimy, rozmawiamy, opowiadamy o naszej towarzyszce podróży. Naszej, nie tylko naszej, no waszej, czyli naszej, czyli o muzyce. Upora się z biurokracją, zaraz już tutaj będzie. A teraz zaczynamy. Feeling Good.
12: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: Linia nocna.
1: Właśnie feeling good. No to jest właśnie nasza towarzyszka naszej podróży, naszego życia wręcz, że powiem patetycznie, prawda? To muzyka, tak, tak. Darek Pieruk, ty już się uporałeś z tymi papierami, tą biurokracją? Co tam robisz? Za szybą?
2: Jestem ponownie.
1: Wspaniale. No i co wybrałeś, powiedz?
2: Teraz będzie kolejny prawdziwek. No przepraszam, ale no taki dzisiaj mamy wysyp. Nie będę kończył, bo chciałem powiedzieć grzybów leśnych, no jednak nie.
1: No jednak nie, to nie. Zgraby nie by wyszło.
2: No nie.
1: No i co?
2: Wysyp prawdziwków. No i kto? No kolejny to będzie nasz ulubiony, mówię nasz, bo wiem, że twój również, Neil Young.
1: Tak, ja go po prostu kocham, uwielbiam, mam chyba, nie wiem, ze 30 płyt.
2: Człowiek do szpiku kości prawdziwy,
1: tak.
2: Ale też przypomniała mi się historia związana z jego młodością i z siłą muzyki i na tym, historia o tym, jak muzyka stworzona przez innych również na niego potrafiła oddziaływać. My przywykliśmy, że to on nas wzrusza, ale jak się okazuje, on tym wzruszeniom również ulegał. To się wydarzyło gdzieś bardzo, bardzo głęboko w latach 60. Młody Neil Young postanowił urwać się z domu po prostu i dołączyć do takich, no, prehipisów jeszcze, bo to gdzieś była połowa 60., może troszkę nawet wcześniej, już w Stanach Zjednoczonych, czyli trzeba było przekroczyć granicę kanadyjsko-amerykańską, by udać się do Stanów i tak, i zacząć to prawdziwe życie. I dojechał do stacji benzynowej, która była tuż przed granicą. Na stacji benzynowej była szafa grająca.

0: Grającego. W Szafie Grającej było wiele płyt, ale jedna z płytek, które tam były, nie wiem, czy on ją wybrał losowo, czy on znał to wcześniej, no ale na jednej z tych, na jednym z tych malutkich singielków był utwór Four Strong Wings. To był utwór nagrany przez takie kanadyjskie folkowe duo Ian and Sylvia.
1: Aha, tak.
0: Utwór wtedy już całkiem znany, no i młody Neil Young wrzucił monetę, wysłuchał, potem rzucił drugą monetę, wysłuchał, potem trzecią monetę, czwartą monetę, piątą monetę, szóstą monetę. I okazało się, że gdy się nasycił, był już całkiem spłukany, no i musiał pożyczyć pieniądze, wywrócić do domu. Na podróż do Stanów już nie wystarczyło i tak się zakończyła pierwsza hipisowska podróż Neila Younga.
1: Ale wiedział, po co pojechał.
0: Tak.
1: Wiedział, po co pojechał.
0: Tak,
1: i wrócił
0: tak,
1: już.
0: Tak.
1: To też był ten Neil Young.
0: Tak, no posłuchajmy, czy warto było.

0: są, to się country, prawda?
1: Tak, tak, pełną gębą.
0: W Polsce się zupełnie tego nie zauważa albo nie traktuje poważnie. To wielka muzyka bywa. Wspaniała. Trzy akordy i prawda, jak ktoś powiedział.
1: Tak, i to wystarczy.
0: Tak. No właśnie, to były cztery te potężne wiatry.
1: A teraz... I cztery akordy, jeśli dobrze pamiętam.
0: Cztery. Ty masz te mykologiczne metafory, że to grzyby, tam prawdziwki, tak?
1: No, a ja... Ale prawdziwki jednak od prawdy.
0: Okay. Od prawdy, tak. Ja myślę o towarzyszeniu. To nie ma jakiejś sprzeczności wielkiej chyba o towarzyszeniu, o łączności. No i to tutaj łączność będzie taka, że to były cztery, teraz będzie... Właściwie to jest kwintet, ale no, trzech wielkich bohaterów moich. To znaczy to będzie Miles, to będzie John Coltrane. No i jeszcze nie grający akurat tutaj, ale to jest jego kompozycja, to jest Thelonious Monk. No, w tym roku zresztą setna rocznica urodzin Coltrane'a i Milesa. Milesa już była, Coltrane'a we wrześniu. No i pomyślałem o Milesie, o Monku, który... Czytałem książkę niedawno, biografię Monka, i autor tej książki opisuje swój sen we wstępie. On próbował grać jego muzykę, potwornie trudną zdaje się. No i tam się męczył nad tym Steinwayem, no i przyśnił mu się Monk, on go poprosił o wstawiennictwo, o radę. Przyśnił mu się Monk, stanął nad nim i powiedział, ty robisz, wiesz, robisz błędy nie w tych miejscach, co trzeba. Uważam, że to jest genialne. I teraz to, co ja tu chcę zaproponować, to znaczy towarzyszenie i obecność, prawda? To tak jak jesteśmy z bliskim człowiekiem, z kimś bliskim, tak samo z muzyką, no to jest ten nasz towarzysz, towarzyszka. To jest ktoś taki, kto ma wyrozumienie, jak to moja babcia mówiła, i czułość dla naszych błędów, prawda? Że nie musimy się tak napinać straszliwie.
1: Tak.
0: I też pomyślałem o tym, ile jest wspaniałej muzyki z błędami.
1: Tak.
0: Tam ktoś kichnął, ktoś, nie wiem, w Roxanne jest krzesło, które się przewraca i z nim się śmieje.
1: Tak.
0: U Beatlesów to jest w ogóle... No, w co drugiej piosence tak pewnie.
1: Zresztą...
0: Led Zeppelin też z tego słynęli. To jest niesamowite.
1: Mam takie wspomnienie, to wiele lat temu pamiętam, oglądałem z kolegą, to jeszcze były czasy, kiedy chyba skończyły się kasety wideo, a zaczęły się płyty DVD, więc taka była już jakość, jakość obrazu. Oglądaliśmy koncert Milesa Davisa z Montreux i zakładaliśmy się, tam zdarzały się momenty, gdzie pojawiały się dziwne, dzikie dźwięki, tak to nazywaliśmy, i robiliśmy zakład. Oczywiście zakład był nierozstrzygiwalny. Czy to była pomyłka, czy to był kiks, czy to było świadome zagranie, aby coś się wydarzyło.
0: On kiksował dosyć często.
1: No, ale właśnie.
0: Ten ostatni koncert, tak? Ten ostatni Montreux, to tam jest taki, on już, no myślę, że tam jest sporo takich rzeczy, tak. No, ale, niecelowo.
1: Ale właśnie coś takiego mówił Miles Davis, co może być, co może odnosić się do muzyki, ale tak naprawdę do życia. Mówił, że jeżeli się przewrócisz, jeżeli zrobisz błąd, to nie zatrzymuj się na nim, tylko traktuj go jako początek nowej przygody. I
0: tak. No właśnie.
1: Leć, odbij się i fruj nad miastem.
0: No właśnie, robisz błędy nie w tych miejscach, gdzie trzeba. To jest coś cudownego absolutnie. To jest i o relacjach międzyludzkich, tak. I także o muzyce, jak się okazuje. No i właśnie ci trzej moi wielcy bohaterowie w tym kwintecie, znaczy to jest kwintet, nie ma tutaj Thelonious Monka, to jest jego kompozycja, ale tutaj jest i John, i Miles. I to jest właśnie ten wspaniały utwór.

0: To Round Midnight. No to właściwie się zgadza. Mm-hmm. No i to jest pierwszy kwintet Davisa z Coltrane'em. I jeszcze mówiliśmy o tych błędach, pomyłkach różnych takich celowych, niecelowych. Ale jaka to jest precyzja nieprawdopodobna.
1: Ale właśnie nie słychać, że no,
0: ale właśnie nie słychać.
1: To jest takie zagrane, jakby oni gdzieś ktoś był oparty o fortepian, jakiś dym z papierosa się unosił.

0: No mamy te sceny z czarno-białych filmów, prawda? Tak, tak, ale tak. No nie sposób się od tego uwolnić, od wrażenia tak. Tej lekkości.
1: Niewiarygodne. No jeszcze chcę powiedzieć o Coltrane'ie, bo to jest opowieść z tych czasów, kiedy on miał już ten wielki kwartet swój z Garrisonem, z McCoy'em, Tynerem i tak dalej. I z Erwinem Jonesem. No. I tam jest taka historia, no nie wiadomo, czy to prawda, ale chyba raczej tak, czy to jest miejska legenda, ale raczej chyba to jest prawda. Jest ona taka, że no wyobraźmy sobie ten występ, no i te solówki, które tam czasami potrafiły trwać po 10 minut albo lepiej. No i John gra tę solówkę i potem kończy ją, przejmuje, teraz słyszymy solo McCoy Tynera na fortepianie i John Coltrane schodzi ze estrady, idzie tam gdzieś na zaplecze i nie przestaje grać. On cały czas gra, tam będąc gdzieś, nikt go nie słyszy, on gra tam cały czas i po tam iluś minutach, nie wiem, kiedy już przychodzi czas, żeby on przejął pałeczkę, wchodzi i gra dalej. I on nie przestaje grać. To jest nieprawdopodobne. Albo te historie, kiedy on tam, nie pamiętam, kto to opowiada, jakiś jego przyjaciel, jakiś partner muzyczny. I John mówi, no to teraz może zagrajmy ten temat no, w tej tonacji. No i grają. Potem to może w tamtej. Wiesz co, zagramy we wszystkich 24. Grają w tych wszystkich 24. Na fortepianie to jest trudne, a na saksofonie to jest podobno w ogóle, nie wiem, czy to jest możliwe, no ale chyba jednak jest. No właśnie, to jest moja historia, jednym z moich ukochanych muzyków. No i teraz twoja.
0: A moja będzie krótsza. Pojawi się kolejny prawdziwek, skoro mamy dziś paradę prawdziwą.
1: Mykologia.
0: Tak, tak. Znów będziemy bliżej.
1: Tytuł audycji może taki byłby. Mykologia. Ten prawdziwki w każdym wejściu.
0: Może od mykologii ku muzykologii? No, czy jakoś tak?
1: Tak, to się komponuje. No jasne.
0: Kolejny prawdziwek to Stan Webb. To taki brytyjski muzyk, wokalista, gitarzysta, który zadebiutował gdzieś w połowie lat 60. I znamy go pewnie, znamy. O ile znamy, właśnie chyba nie znamy, bo nie jest specjalnie znany.
1: Ja pierwsze słyszę.
0: Zespół Chicken Shack, który
1: to słyszałem.
0: Grał regularnie z zespołem Fleetwood Mac. Oni tak troszeczkę nawet składami się wymieniali przez jakiś czas. Potem zespół Fleetwood Mac zyskał światową sławę, zespół Chicken Shack jakby mniej. Ale Stan Webb właśnie, to niesamowite. Ma teraz 80 lat, ale nadal funkcjonuje jako muzyk, nadal gra. Kilka lat temu był w Polsce. I cóż, no...
1: Nie wiem. Powiedz.
0: Zawiesiłem głos. Kolejny kawał prawdziwej muzyki. Ta będzie z przełomu lat 60. i 70.

0: Stan Webb i jego warcząca gitara.
1: Warcząca gitara. Dobrze, to może teraz pozdrawiam kogoś, kogo jeszcze nie pozdrowiłem, a mianowicie pana Tomka z Koszalina, jak się okazuje, wielbiciel King Crimson, Fripa i grupy Beat. Pozdrawiam również pana Mariusza Franciszka i pozdrawiam jeszcze, ot, mam taki piękny mail. Koniecznie muszę fragment przeczytać, co? Mm-hmm. I to jest coś takiego, co z kosmosu przyszło, bo to już dawno wcześniej nie odpisałem, znaczy odpisałem wcześniej, pani potem mi odpisała, ale to nie jest na temat dzisiejszego naszego spotkania, ale właściwie jest. Ten mail przyszedł kilka dni temu. I tu jest tak. Fragmenty. Uważna rozmowa z drugim człowiekiem stanowi dla mnie podstawę mojej egzystencji w prawie każdej sferze mego życia, również zawodowego. W języku niemieckim jest takie doskonałe słowo, które obejmuje w sobie zawód i powołanie jednocześnie. Das Beruf. Od kilkunastu lat nie uczę studentów. Postanowiłam przejść od teorii do praktyki i bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Praca ze studentami była niezwykle owocna i potrzebna. Dużo można się nauczyć od młodych ludzi, ale chciałam być bliżej i zostałam specjalistką psychoterapii. Zresztą, jak powiedział mój amerykański kolega na jednej z konferencji, jestem w służbie zdrowia od urodzenia. Jak my wszyscy zresztą, Freud by dodał. No i tutaj jest opowieść o prawdzie, o której dzisiaj rozmawiamy, o prawdziwości. Fragment. Uważam, że w czasach zaniku fundamentalnych wartości, choćby prostego nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, trudno trzymać się wewnętrznej prawdy. Ale my, ludzie, wymyśliliśmy sobie kolejną drogę na skróty. Kant to nazwał absurdum morale. Otóż mamy niezwykłą umiejętność oszukiwania samych siebie. Russell opisywał to w ten sposób. Jest sobie taki złodziej samochodów na przykład, który cieszy się, kiedy ukradnie dobry samochód. Może nawet i wyprawi jakąś ucztę na cześć swego sprytu i sprawczości. Ale tej samej nocy złodziejowi inny złodziej kradnie samochód. Nasz pierwszy złodziej wyzywa drugiego, życzy mu jak najgorzej, gardzi nim nawet. Sęk w tym, że jest zły na złodzieja, sam będąc złodziejem. No i tutaj, żeby siebie nie wyzywać, nie pobić, nie zranić, broń Boże, angażuje absurdum morale. Jednym słowem okłamuje siebie. Robi to w jednym celu, by się czuć dobrze. Kraść dalej. Zmierzam do tego, że ten przykład można by parafrazować na wiele przykładów. No i tutaj to przesłanie nie jest takie, że tak trzeba się z tym pogodzić i tyle, taki jest świat. No tylko, że jednak warto, lecz to jest bardzo trudne. I ty mówiłeś o tych busmenach wielkich, o B.B. King, prawda, który klepał biedę, potem nagle dzięki Rolling Stonesom i innym białym chłopakom

0: Wielkiej Brytanii nagle miał co jeść, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: Że to była taka nagroda, która go spotkała jakby, ale to niekoniecznie tak musi być. Ci prawdziwkowie nie mają łatwo często.
1: I zwykle chyba nie. Zwykle to jest tak, że jeśli mają dużo szczęścia, wiodą po prostu taki normalny, powiedzielibyśmy, przeciętny żywot. Inaczej, żywot człowieka przeciętnego, czy chciałem powiedzieć żywot człowieka poczciwego.
0: No w sensie, że nie mają jachtów i tak,
1: tak
0: dalej.
1: Tak, tak, tak, że to jest taka no, zwykła egzystencja na zwykłym, przeciętnym poziomie.
0: A jednak, a mimo to?
1: Aha, a mimo to warto.
0: No, a mimo to. Wybrałem, tam był jazz na najwyższym poziomie, klasyka i wybrałem też utwór klasyczny, chociaż nie to, że nie na najwyższym poziomie, bo jest znakomity. To jest młody polski zespół, tercet Kamili Drabek i oni grają, to jest Marcin Konieczkowicz na saksofonie altowym, Kamila Drabek to jest na kontrabas i Kacper Kaźmierski na perkusji. I to jest piękna płyta. Słucham jej dość często ostatnio. Muzyka naiwna, piękna okładka i cudowna muzyka. Kompozycje liderki, a jeden z tych utworów, i to właśnie ten będzie teraz, no to jest wielka, wspaniała, też jedna z moich ukochanych muzyk. Jest muzyka Duke'a Ellingtona. Don't get around much anymore.

0: No tak, to koniec już. Tak, tak, Olga. Tak, Olga zamarła, nasza realizatorka, że tak się urwało. No tak po prostu jest.
1: Ja też zamarłem.
0: No ale zaraz to może mail. Pani Elżbiety, to właśnie mogę powiedzieć, chyba że zaprzyjaźniona, prawda?
1: Oczywiście.
0: Z Fuerteventury. No, że no, po tygodniowym zapaleniu gardła mam tak niski głos, że koleżanka zabroniła mi gdziekolwiek i do kogokolwiek dzwonić. I tutaj jest cytat. Będziesz chłopom mącić w głowach tym głosem, tak powiedziała. Dziękujemy bardzo, że pani nie mąci. Ale ponieważ panowie dziś tak gracie, no ale tak gracie, to że musiałam się odezwać, żeby podziękować i pozdrowić. Dziękuję i wzajemnie. No to teraz Darek, twoja.
1: Ja chciałem grzechy odkupić, dlatego że od początku audycji grałem. Wybierałem same długie.
0: Same bluesy, albo, i bluesy różne.
1: Tak, tak. Albo bardzo. Ja jeśli nie bluesy, tak, to długie. Długie, a długie, tak. Albo bardzo długie. Mhm. Tak, zdradzę państwu, że Darek patrzył na monitor. Nie wszystko, co wybrałem, trafiło. Ale Darek tak patrzy, mówi, czy ja dobrze widzę, że to ma 10 minut.
0: No jeden był taki 10 minut.
1: Był, ale nie był. Nie, to tego nie było. Tego, który, tamten miał prawie 10.
0: No prawie 10. Tak.
1: Tego, który ma pełne 10, nie było, więc żeby odkupić winę, chciałem puścić coś zupełnie króciuteńkiego. Drobiażdżek, który ma minutę 46 sekund, a jest tam po prostu tyle piękna, tyle dobrej, jakiejś, chciałem powiedzieć, dobrej energii. Nie, no tyle po prostu wspaniałej muzyki, tyle jakichś fajnych przeżyć i... Ha, może tak dodam jeszcze, to tak ilustrując to wspomnieniami. Pamiętam, że kiedy usłyszałem ten utwór dawno, dawno temu, to był taki czas, kiedy Telewizja Polska po raz pierwszy puściła, jeden po drugim chyba to było w ciągu kilku miesięcy, filmy z The Beatles, bo chodzi o zespół The Beatles, filmy A Hard Day's Night i film...
0: Help,
1: tak, gdzie... Te filmy w jakiś taki fajny sposób ich pokazują, jako taką zgraną paczkę przyjaciół, którzy wszystko robią razem, którzy świetnie bawią się w swoim towarzystwie. I kiedy w tle tych filmów nagle usłyszałem piosenkę, gdzie śpiewają na głosy, to wszystko w minutę 46 sekund po prostu zamarłem.

0: I will.
1: Tak, zdradzę państwu, że Darek przed chwilą powiedział zdanie, które nie odnosiło się do tego utworu. Ono było, to jest cytat z książki, to zdanie brzmi: najpiękniejsza muzyka świata. Jakimś zrządzeniem losu to właśnie zdanie pasuje idealnie do tego utworu, prawda?
0: Tak, to prawda. I graliśmy tę tercet Kamili Drabek, Muzyka naiwna, to jest album, tytuł albumu. I to jest moim zdaniem właśnie też, no to jest muzyka naiwna, to czego słuchaliśmy, ale w takim bardzo, bardzo szlachetnym sensie.
1: Ale czyż muzyka nie powinna być właśnie naiwna?
0: Może być różna, no ale też może być taka. I jeszcze, ja jeszcze powiem o tym najpiękniejszy utwór świata. To jest taki felieton, który napisał Piotr Wierzbicki, wspaniały autor felietonów, esejów o muzyce. I się zastanawia się, jaki to jest właśnie taki najpiękniejszy utwór świata, ale to może o tym kiedyś indziej powiemy. Ale gdyby to tak spróbować wypreparować piękno z wzniosłości, z dramatyzmu, no bo muzyka ma różne wymiary, prawda? A są takie utwory, które no, są piękne w stanie czystym, no to pewnie tutaj Beatlesi by się mieścili. Nie tylko ta piosenka, bardzo wiele ich piosenek.
1: Tak, tak, tak. Ktoś kiedyś powiedział, zdanie brzmi troszkę dziwnie, trochę abstrakcyjnie, ale jest w nim chyba wiele prawdy, że jeśli istnieje coś takiego jak geniusz kolektywny,
0: to
1: właśnie jest czwórka z Liverpoolu, prawda?
0: To prawda. Trochę, no, tak rozmawiamy, żeby trochę zmiękczyć sytuację i przejść do tego maila, który, no zresztą sami państwo posłuchacie. A, podpisane. Muzyka towarzyszy nam w różnych chwilach. Czasami ratuje życie, nie tylko w przenośni. Był taki moment, kiedy przekonanie, że mój czas tutaj musi się skończyć, w otchłani bezradności dotarł do mnie dźwięk muzyki z nieopatrznie niewyłączonego radia. Nadzieja moja wybrzmiała w trójce. Zawahałam się przy tym otwartym oknie. Nadzieja zatrzymała, dała tę cenną sekundę za sprawą słów wyśpiewanych w tym momencie przez Mietka Szcześniaka. Jestem tu wciąż i mam nadzieję i ona jest ze mną. Ona jest zawsze, tylko czasem jej nie dostrzegamy. Zobaczmy ją. Niech będzie z nami zawsze.

0: No właśnie, co tu dużo gadać, prawda? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Ci, Darku, że zechciałeś.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie spotkamy się za tydzień z Państwem, to jeszcze tylko powiem. Tak. Za dwa tygodnie.
1: Tak.
0: A Ty wybrałeś ostatni utwór.
1: Tak.
0: A Olga, dziękujemy Ci serdecznie, że tak z nami tutaj wytrzymujesz.
1: Bardzo, bardzo.
0: Dobrze, Darek, teraz Twoja kolej.
1: Tak, ja chciałem Państwa teraz namówić. Właściwie troszkę chciałem zejść z tego wysokiego C, na którym byliśmy przez ostatnie dwie godziny. Mówiliśmy o muzyce, która jest ważna, która niesie ukojenie, która przynosi pocieszenie, która w jakiś sposób pozwala nam lepiej być w tym świecie. Chciałem Państwa namówić do czegoś znacznie, znacznie prostszego. Do tego, żeby z muzyki uczynić taką troszkę ścieżkę dźwiękową do codzienności. Na przykład tej wakacyjnej codzienności. Teraz każdy z nas ma przy sobie telefon, radio w samochodzie. Muzyki mamy pod dostatkiem wokół, prawda? Jeśli jesteśmy gdzieś na łące, w lesie, nad jeziorem, gdziekolwiek, spróbujmy puścić coś, co lubimy, poszukać, poszperać, znaleźć coś, co będzie pasowało do tego otoczenia. A nuż uda nam się stworzyć taką ścieżkę dźwiękową, jakiej nie bylibyśmy w stanie sobie wymarzyć. Nagle ten krajobraz nabierze zupełnie nowych barw, nowych wymiarów, a i ta muzyka nabierze dzięki temu blasku. I takim utworem pożegnamy się.
0: Jeszcze tylko chciałem pozdrowić Eryka, Mariusza, Iwonę. A propos łączności.
1: A my się przeniesiemy na plażę. Być może jest to w Malibu, a może w chałupach na Półwyspie Helskim. It's the end of the perfect day for the surfers, boys and girls. Kończy się wspaniały dzień dla surferów, chłopaków i dziewczyn. Słońce zanurza się w zatoce, a na niebie powoli rozbłyska wieczorna gwiazda w tym naszym małym raju na ziemi. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 27 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosną ceny paliw. Największe podwyżki czekają kierowców aut z silnikami diesla. Synoptycy ostrzegają przed burzami, przede wszystkim na północy i zachodzie. Tymczasowy areszt wobec 18-latki podejrzanej o zranienie nożem 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Ceny paliw w górę. Kierowcy na stacjach benzynowych płaczą i płacą. W województwie łódzkim średnia cena oleju napędowego przekroczyła 7 zł za litr i wynosi 7 zł i 59 groszy. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za benzynę 98-oktanową, ponad 8 zł za litr. To nie koniec podwyżek. Te mają również nadejść od poniedziałku. Kierowcy nie kryją rozczarowania i z niepokojem patrzą na kolejne rachunki przy tankowaniu.
5: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
6: Na rowerze trzeba będzie. A jak? Masło na rowerze, wszystko na rowerze będzie w końcu, nie?
5: Drugą Japonię, nie?
4: Największe podwyżki czekają dziś kierowców aut z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alertami pierwszego stopnia objęte są miejscowości w północnej i zachodniej Polsce. Będą one obowiązywały do poranka. Michał Kowalczuk z IMGW mówi, że prognozowana suma opadów podczas burz wyniesie 25 mm.
7: Temperatura minimalna od około 14 stopni na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 19 stopni miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych, nad ranem skręcający na zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 65 km na godzinę, a na północy i zachodzie do 85 km na godzinę.
4: Poniedziałek będzie deszczowy, burzowy, wietrzny oraz z wyraźnym ochłodzeniem. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 18-latki podejrzanej o ugodzenie nożem 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Młoda kobieta spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Do zdarzenia doszło w czwartek na jednym z zamojskich osiedli. Pokrzywdzona

0: to przypadkowo napotkana przez podejrzaną osoba, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
1: Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną, a następnie doprowadzili ją do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Osiemnastolatkę przywieźliśmy do prokuratury rejonowej w Zamościu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała ośmiolatki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec piętnastolatki.
0: Osiemnastolatka w chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej próbowała w podobny sposób zaatakować inną dziewczynkę. Duże zmiany czekają w najbliższych latach turystów odwiedzających Zamek Praski. W dawnych stajniach powstanie nowoczesne centrum obsługi zwiedzających, a gruntowny remont przejdą kolejne zabytkowe obiekty kompleksu na Hradczanach.
2: Najstarszy z budynków przy placu stajennym pochodzi z XVI wieku, najnowszy z lat 50. ubiegłego stulecia. Obiekty pełnią dziś funkcję zaplecza technicznego, ale w przyszłości zostaną udostępnione turystom i staną się głównym wejściem na teren Zamku Praskiego. Przygotowujemy konkurs architektoniczny na koncepcję miejsca, w którym turyści będą mogli uzyskać wszelkie informacje o zamku, kupić bilety, odpocząć i przygotować się do dalszego zwiedzania. Niewykluczone, że pojawi się tu również nowoczesna architektura zaprojektowana z wyczuciem i umiarem, tak aby wpisywała się w historyczną zabudowę, powiedział mi szef administracji Zamku Praskiego Paweł Wychnanek. Obecnie trwa remont generalny królewskiego belwederu, uznawanego za jedno z najwybitniejszych dzieł włoskiego renesansu na północ od Alp. Konserwatorzy prowadzą także prace przy monumentalnym pałacu Rosenbergów, którego elewacja po prawie 300 latach odzyska swój pierwotny zielonkawy kolor. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, z rozpogodzeniami, przelotny deszcz i burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu, nad morzem od 18 do 20.
4: Autopromocja.
5: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia, co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja. Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
5: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
4: Autopromocja.
6: Samo-ha.

Jacek Hawryluk, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Samocha melduje się nocną porą. Dziś naszym przewodnikiem muzycznym będzie Oren Ambarchi, australijski

polski gitarzysta, perkusista, multiinstrumentalista, producent, improwizator, znany z licznych przedsięwzięć z różnymi muzykami. Wydający także płyty pod własnym nazwiskiem. Ambarchi de facto od lat 90. pisze historię muzyki improwizowanej, zaglądając do jej różnych zakątków, tworząc muzykę, która na szczęście, tak sobie myślę, wymyka się wszelkim kategoriom i opisom. A im coś trudniej sklasyfikować, tym bardziej wydaje się pociągające. W przypadku Ambarchiego mamy do czynienia z artystą, który interesuje się szeroko rozumianą współczesnością, taką, która daje mu wszelkie możliwości artystycznych doświadczeń. Gitarzysta Jim O'Rourke, kompozytor Alvin Lucier, Christian Fenech, Keiji Haino, dronowy zespół Sun to muzycy, którzy współpracowali bądź cały czas współpracują z Australijczykiem. A ta lista jest znacznie dłuższa, podobnie jak lista płyt, pod którymi się podpisał. Dziś proponuję Państwu przegląd ostatnich pozycji płytowych z udziałem Ambarchiego, które sporo powiedzą nam o jego nowych projektach, o tym co robi, co go w muzyce interesuje i z kim ostatnio najczęściej występuje i nagrywa. Rozpoczęliśmy od fragmentu solowej płyty Hubris, wydanej dokładnie 10 lat temu przez wytwórnię Mego. Z okazji tego drobnego jubileuszu, czyli dekady, wytwórnia wznowiła album, przypominając klasyczną pozycję w katalogu Ambarchiego. Teraz natomiast mam dla Państwa duet szczególny na scenie i w życiu prywatnym. Oren Ambarchi i Chris Coyle. Coyle jest Kanadyjką, od pewnego czasu mieszkającą w Berlinie wraz z Ambarchim. W muzyce najbardziej interesują ją instalacje dźwiękowe, performanse i przede wszystkim kompozycje elektroakustyczne. I w takim kierunku podążała, pracując z Orenem Ambarchim. Utwór Sparking or Silent powstał na zamówienie francuskiej GRM, czyli Groupe de Recherche Musicale, która nie tylko zamawia nowe utwory, ale także je publikuje w serii portretów. Ten album ukazał się w maju tego roku. François Bonnet, czyli szwajcarsko-francuski kompozytor i aktualny szef GRM-u, który zamówił ten utwór, bardzo poetycko go opisał. Podejście elektroakustyczne muzyków, komentuje Bonnet, jest postrzegane jako narzędzie pisarskie, otwarte na wszelkie możliwości brzmieniowe, narzędzie pozwalające artyście nakreślić w samym dźwięku splecioną przestrzeń, w której wspomnienia, wrażenia i doznania łączą się z narracją na granicy wyobraźni i wspólnie przeżywanych emocji. Oto Sparkling or Silent, czyli lśniące czy ciche? I duet Chris Coyle, Oren Ambarchi.

Sparkling or Silent i duet Chris Cole, Oren Ambarchi. Kompozycja zamówiona przez paryską Groupe de Recherche Musicale, wydana na płycie tuż przed wakacjami. Słuchają Państwo audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś, przypominam, podążamy tropem nowych nagrań Australijczyka Orena Ambarchiego, gitarzysty, de facto multiinstrumentalisty, kompozytora, który co rusz podrzuca nam swoje nowe projekty. Specjalnie nie wymieniam ich i za bardzo nie przypominam szczegółów, bo wtedy audycja musiałaby być wypełniona wyłącznie moim słowem, ale o jednym jednak wspomnieć muszę. Oren Ambarchi regularnie występuje na krakowskim festiwalu Unsound. Wystąpił także w październiku 2013 roku wraz z Sinfoniettą Krakowią i fragment tego koncertu, utwór Noc, pojawił się na płycie wytwórni Pan Live Noc w 2015 roku. Przed chwilą Oren Ambarchi zagrał z Kanadyjką Chris Cole, a za chwilę inny duet, tym razem z norweskim gitarzystą Frederikiem Rastenem. To będzie medytacyjna, niemal psychodeliczna folkowa ścieżka dźwiękowa zakorzeniona w improwizacji. Ścieżka dźwiękowa do kultowego słowackiego filmu Powrót smoka Eduarda Grechnera z 1967 roku. Płyta Ambarchiego i Rastena zawiera występ zarejestrowany na festiwalu Videodrome w ramach festiwalu filmowego w Gandawie w październiku 2024 roku. To wówczas ta muzyka zabrzmiała po raz pierwszy wraz z filmem we współpracy ze Słowackim Instytutem Filmowym. To, co zaczęło się jako improwizowane spotkanie dźwięku z obrazem, nabrało już własnego życia, stało się, powiedziałbym, taką niezależną kompozycją, która świetnie broni się także bez obrazu. To taki sugestywny, hipnotyczny świat dźwięków, wciągający i bardziej namacalny niż elektroakustyczne kolaże, których słuchaliśmy przed chwilą. Ambarchi i Rasten nie tyle towarzyszyli klatkom filmowym, co przemawiali poprzez nie i to była taka swoista interakcja z udziałem gitar, w tym 12-strunowej gitary Rastena, fletów, perkusji i głosu. Wszystko rozwija się powoli,

I jakby od niechcenia, bez określonego celu, w efekcie powstała dwuczęściowa, ponad 40-minutowa, psychodeliczna, neofolkowa kompozycja. To, co zabrzmiało na tym koncercie, przeniesiono na płytę jedynie bodaj z jakimiś drobnymi nakładkami i uzupełnieniami, ale poza tym to właściwie był koncert jeden do jednego. Całego utworu Powrót Smoka nie posłuchamy, ale tych kilkanaście minut powie Państwu już bardzo wiele. Frederik Rasten i nasz dzisiejszy bohater Orhan Bardzhi.

Oren Ambarchi i Frederik Rasten i fragment wyimprowizowanej muzyki do filmu Powrót Smoka Eduarda Grechnera z końca lat 60. Nagranie, przypomnę, powstało podczas festiwalu filmowego w Gandawie w 2024 roku. Na płytach pojawiło się pod koniec ubiegłego roku. Dragon's Return pod angielską nazwą odnajdą Państwo zapis całej tej sesji. W finale zaś dzisiejszego spotkania, które poświęciłem nowym nagraniom Orena

Parciego, kto wie, czy nie najpoważniejszy jego projekt zespołowy ostatnich lat, czyli formacja Ghosted, którą tworzy z basistą Johannem Bertlingiem oraz perkusistą Andreasem Werlinem, czyli z artystami szwedzkimi tym razem. Ghosted ma na swoim koncie 3 płyty w katalogu, wydane odpowiednio w latach 2022, 2024 i 2025. W tym roku, w sierpniu, szykuje się kolejna pozycja, ale w rozszerzonym składzie, bo do muzyków dołączy jeszcze jeden Szwed, weteran sceny improwizowanej, Christer Botten, grający m.in. na klarnecie basowym, donsongoni i gumbri. Zatem 4-osobowy skład Ghosted plus Botten, choć chyba ta nazwa zespołu w tym wypadku nie padnie, a całość firmować będą nazwiska wszystkich muzyków. Na razie mamy jedną zapowiedź tego materiału, ale już po niej słychać, że szykuje się bardzo piękna płyta nagrana gdzieś w ustronnie położonym studiu w okolicach miasta Hamburgsund w Szwecji. Serpentine, taki tytuł nosi pierwszy ujawniony fragment, tak też nazywać się będzie cała płyta. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. W finale Oren Ambarci z kolegami. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Samocha powróci za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: One, two, three, four.

To mogłaby być najważniejsza piosenka audycji Dym na wodzie, gdyby nie fakt, że ta audycja ma już swoją oczywistą, najważniejszą piosenkę. Czytam w listach, że państwo mają podobny stosunek do kawy. O każdej porze jest możliwa, no i tego będziemy się trzymać. A piosenka, nagranie grupy Mango Jerry, tej samej, która ponad pół wieku temu stworzyła, wylansowała przebój In the Summertime. Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Wracamy do najnowszej płyty grupy The Rolling Stones. 1, 2, 3, and...

I jeszcze całkiem niedawno opowiadałem Państwu, że Beautiful Delilah to jest ostatni, 14 utwór na płycie Stonesów Foreign Tongues, a tu okazuje się, że jest jeszcze jeden utwór. Były takie przecieki, że jest takie nagranie i ono jest na wydaniach specjalnych, no takich powiedziałbym handlowych bardziej. Nie wiedziałem, że Rolling Stonesi będą się bawić w takie historie, a jednak oto The Rolling Stones w nagraniu Bad Luck Hideaway.

I takim oto bonusem kończy się, jak się okazuje, historia, kończy się na razie historia nagraniowa grupy The Rolling Stones. No ale kto bogatemu zabroni takie żarty robić. Kolejna płyta, którą chciałbym Państwu zaprezentować z radością, to także płyta bonusowa, no ale te dodatki zostały ujawnione po 40 latach dopiero. Grupa nazywa się The Waterboys.

Tak sobie słucham, że to już trzeci w audycji utwór, którym wokalista odlicza takty i akordy. No dobrze, poznali Państwo z pewnością grupę The Water Boys, a piosenka We Will Not Be Lovers, jedna z najważniejszych na płycie Fisherman's Blues z lat 80. tutaj w wersji na żywo w studiu. Płyta Fisherman's Blues to czwarty album studyjny szkockiej grupy The Water Boys. Ukazał się 17 października 1988 roku. Akcenty brzmieniowe, stylistyczne przesunęły się w Water Boysach wtedy z takiego patetycznego rocka w stronę folk rocka. Sesje trwały w latach 1986-1988, no i były bardzo intensywne. Nagrano 150 godzin muzyki i z tych niewykorzystanych wtedy nagrań skompilowany został teraz album Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings.

The Waterboys w utworze Come Back to Galway. Trochę jak u Boba Dylana. Takie nagranie nie wchodzi na płytę w 1988 roku, idzie na półkę, no i leży tam długie, długie lata, zanim zostanie pokazane, jednak na szczęście pokazane publiczności. Gdy 2 lata temu Mike Scott zabrał się za przeglądanie archiwów z połowy lat 80., miał do dyspozycji 400 szpul taśmy z nagraniami. 80 z nich zawierało tylko lakoniczny opis jako dżemy, czyli zbiorowe improwizacje lub nagrania nieopisane. Ostatecznie z tych przejrzanych nagrań powstał ten nowy, wydany teraz box, bo to jest box 3-kompaktowy albo 3-longplayowy. The Lost Fisherman's Blues Recordings. 25 niepublikowanych wcześniej nagrań, wybranych osobiście przez Mike'a Scotta. Oddzielny rozdział tego wydawnictwa to covery. Oto jeden z nich.

The Water Boys, Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. 25 nagrań, które Państwu pokrótce opisałem. Do tego obszerna książeczka ze wspomnieniami, tekstami piosenek i fotografiami. No to nie jest jakaś płyta przełomowa w historii muzyki rozrywkowej, ale radości jest naprawdę dużo i będziemy do niej wracać. W przyszłym miesiącu, w sierpniu, The Water Boys wyruszają na europejską trasę pod hasłem Fisherman's Blues Review. Koncerty, no niestety nie w Polsce, będą koncerty w Anglii, Szkocji, Irlandii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji. No i tam trzeba szukać ewentualnie grupy The Water Boys na żywo. Dym na wodzie w programie trzecim to teraz angielska wokalistka i gitarzystka Joan Shaw Taylor, która ujawniła kolejne nagranie ze swojej zapowiadanej płyty.

I tak brzmi Joan Shaw Taylor we własnej piosence Bad Boy. To nagranie z albumu The Trouble With Love, który ukaże się pod koniec października. Utwór tytułowy z tej płyty z gitarową solówką Joe Bonamassy znają Państwo już chyba od 3 miesięcy. Przypomnieć Państwu? Nie trzeba? A, to przypomnę Państwu.

Utalentowana Angielka Joan Shaw Taylor ma silne wsparcie. Solówkę w tytułowym nagraniu jej najnowszej płyty nagrał Joe Bonamassa, tenże sławny muzyk poleca. Także album The Trouble with Love, który ukaże się pod koniec października. W tym samym gitarowo-wokalnym stylu ze Stanów Zjednoczonych Samantha Fish.

Samantha Fish to amerykańska blueswoman, która śpiewa, gra na gitarze, komponuje swoje piosenki. W ubiegłym roku wydała autorski album studyjny Paper Doll, no a potem naturalną koleją rzeczy ruszyła na trasę koncertową, no i mamy oto płytę z nagraniami realizowanymi na żywo. Samantha Fish.

Sweet Southern Sounds, słodkie dźwięki z południa. No tak, jest na tej płycie generalnie. Wydawnictwo nosi oczywisty tytuł Paper Doll Live. Zawiera 16 nagrań. Samantha Fish śpiewa głównie swoje własne dobre piosenki, ale na koncertach wykonuje także covery. I teraz Państwo usłyszą utwór, który ma duże tradycje wykonawcze, ale myślę, że artystka sobie z nim poradziła.

I put a spell on you, rzuciłem na ciebie urok, albo rzuciłam na ciebie urok. Amerykański bluesman Screamin' Jay Hawkins skomponował i nagrał pierwszą wersję w 1956 roku, no, a potem były liczne świetne covery, między innymi Nina Simone w roku 65, Alan Price, organista grupy The Animals, także w latach 60.